0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w uroczystość w niebo wstąpienia pańskiego. To już 17 maja. Witam Państwa, witam także oczywiście moich i Państwa gości. Są to profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas, a także dyrektor Instytutu Witosa oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Mamy uroczystość, mamy w niebo wstąpienie pańskie, o którym mowa jest m.in. w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, ale mamy też dzisiaj Ewangelię, która w ogóle o w niebo wstąpieniu nie wspomina.
1: A no właśnie, szanowni państwo, i tu mamy kilka takich ciekawych rzeczy, które wydaje mi się, że warto jest sobie uświadomić, no bo po pierwsze, to nie jest takie oczywiste, że każdy ewangelista opisał akurat, wydaje się, dosyć ważną rzeczywistość, jaką było w niebo wstąpienie. Zdecydowanie dzisiejsza Ewangelia, czyli Ewangelia Mateuszowa, no w ogóle nie wspomina o tym, tak? I dzisiejsza Ewangelia, którą państwo usłyszą w kościele, tak naprawdę nie jest o wniebowstąpieniu, tylko jest ostatnim takim nakazem, który Jezus zostawia apostołom.
2: Ale poczekaj, bo to jest też ciekawa sprawa. No teraz mi to przyszło do głowy, więc nawet nie będę się z tego tłumaczył, z tego pomysłu. Jednak oni idą na górę. Tak? Na górę. My wiemy, że Pan się objawia na górze. To w Biblii, w Starym Testamencie czytamy. Ta fraza, ja cytuję, nie pamiętam dokładnie, w Księdze Rodzaju się to pojawia, ta fraza. Co więcej, pamiętam Olimp i niebo, że to samo. Ale ja mówię w tej wrażliwości też literackiej. Prawda? Jest fraza u jednego z autorów, bo się tym zastanawiałem. Olimp i niebo, to jest synonim. O co chodzi? Chodzi o to, że tu się jest ewidentnie, powiemy jeszcze sobie o tym, że oni są na górze. Góra w języku symbolicznym jednak jest związana z niebem, z obecnością Boga. Tak? To znaczy, to są rzeczy, mógłbym tutaj argumentować w tę stronę. Więc, że to nie jest tak zupełnie, że jakiegoś szlaku nie ma. Widać, że to jest bardzo ważne, że oni są na górze, no bo w tak oszczędnej narracji. Halo, oszczędna tutaj się masę rzeczy. A co się stało? A co w 15 minucie tego swojego marszu do Galilei? No nic nie jest opisane, ale góra jest opisana. A zatem jest to ważny ślad. Ważna góra i ważny ślad. Będziemy o tym mówić jeszcze. Więc no nie ma, tak? Wprost nie ma w niebo wstąpienia. Ale sugerujące coś wywyższenie Jezusa, jakieś tajemnicze, jest.
1: Tak jest, no bo oczywiście samo w niebo wstąpienie dla Jezusa nie jest tak bardzo istotne, bo najważniejsze jest to...
2: Skąd ty tak to wiesz?
1: No bo mężowie galilejscy, czemu wpatrujecie się w niebo?
2: W tym sensie.
1: W tym sensie, dobrze. Tak? Że jakby nie chodzi o to, czy on się uniósł, czy to był obłok, czy jednak
2: aniołowie go podnieśli. No tak, ale to masz na myśli samo ja w niebo wstąpienie, dobrze.
1: Czyli chodzi o to, że Jezus mówi, ja jestem z wami do końca świata, tak?
2: To,
1: że
2: oczywiście... Immanuelem, to jest właśnie to.
1: Jestem Bogiem z wami. Więc śpieszę jeszcze, żeby mieć pełen obraz, jak to wygląda właśnie u pozostałych ewangelistów. No bo tak naprawdę to tylko Łukasz podjął się takiego bardzo szczegółowego opisu w niebo wstąpienia. I to w zasadzie w Ewangelii Łukasza, rozdział 24, od 50 do 51, tak? Jezus wyprowadził uczniów ku Betanii, podniósł ręce.
2: W Judzie, w Judei.
1: Tak. Błogosławił ich, a potem został uniesiony do nieba.
2: Tak? W Judei, nie w Galilei.
1: I Łukasz dalej, już nie w Ewangelii, ale w Dziejach Apostolskich, no już bardzo szczegółowo ten opis zresztą
0: słyszymy dzisiaj,
1: czytany w pierwszym czytaniu. Więc ewangelista Łukasz jest jedynym ewangelistą, który opisuje tak bardzo bezpośrednio. Marek daje nam takie krótkie podsumowanie, tak zwane zakończenie kanoniczne Ewangelii, to jest 16-19, Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Bardzo syntetyczne, bym powiedział teologiczne podsumowanie.
2: My wiemy, prawda? Że to nie jest pierwotny, że tak.
1: Ale wiemy, dlatego powiedziałem kanoniczne, no bo ja. Właśnie wiemy doskonale, że to jest pewien dodatek do Ewangelii. Więc Marek w ten sposób. Mateusza powiedziałem, że brak opisu, ale sens jest. I o tym sensie dzisiaj będziemy rozmawiali. No a u ewangelisty Jana, no też nie znajdziemy takiego bezpośredniego opisu w niebowstąpienia. No oczywiście mamy Jan 20:17, wstępuje do Ojca mego i do Ojca waszego. U Jana raczej nie występuje wydarzenie punktowe, ale Jan chce pokazać, że w ogóle Jezus jest tą drogą prowadzącą do Ojca. Że to jest proces, na który nas zaprasza. To jest jakaś taka, taki motyw, który ewangelista Jan próbuje nam cały czas pokazać. Że właśnie przez Jezusa wstępujemy do Ojca, patrząc na Jezusa widzimy i Ojca, i jest ten paraklet, o którym mówiliśmy tydzień temu i o którym będziemy mówili oczywiście za tydzień w uroczystości zesłania Ducha Świętego. Więc no tutaj dzisiaj mamy ewangelista Łukasza w Dziejach Apostolskich, gdzie widzimy pełen obraz i opis niebowstąpienia, a u ewangelisty Mateusza widzimy raczej taki sensualny sens w niebowstąpienia, no ale z miejscem, takim miejscem w niebowstąpienia, no to oczywiście tradycyjnie, jak Państwo będą pielgrzymowani, a modlimy się o ten pokój dla Ziemi Świętej, żeby jak najszybciej mogło to nastąpić, no to Góra w niebowstąpienia to jest oczywiście tradycyjne miejsce w niebowstąpienia, znajduje się na szczycie Góry Oliwnej. Wschodnia część Jerozolimy. Znajduje się tam kaplica w niebowstąpienia, w zasadzie taka kopuła, no w której dzisiaj tak naprawdę jest bardzo trudno, czasami trudno jest nam tam wejść. To jest meczet muzułmański, altur dzielnica Jerozolimy. I to jest tak naprawdę szczyt Góry Oliwnej w Jerozolimie.
2: W niebowzięcie Jezusa.
1: Tak, w niebowzięcie. W niebowstąpienie na Jezusa.
2: Aha. Ale w jakim języku?
1: No
2: po grecki mamy w piśmie...
0: Nie rozróżnia.
2: No nie rozróżnia, bo w piśmie mamy analempsis, anelemptche, analambanomai, być branym do góry. I Jezus właśnie anelemptche. Tak się ta fraza się pojawia u Łukasza. Tak? Ten został wzięty, w niebo wzięty. Jasne? Jasne. I patrzę teraz w Wikipedia grecka. Znaczy grecka do tej pory. A jak jest po grecku w niebowzięcie w Wikipedii? To bardzo dobry słownik też jest. Analipsi. Jeszcze uproszczone bez tego M. Analipsi tu jest tu Isu. Czyli wzięcie Jezusa do góry. O co mi tylko chodzi? Że my bardzo rozróżniamy, prawda? Maryja w niebo wzięta, Jezus w niebo wstąpienie i w terminologii tak używamy, ale widzę, że po grecku tutaj nie ma tego rozróżnienia. Znaczy ja nie... Ciekawe jest, kiedy ono się pojawiło, jak jest, prawda? Jak jest, czy to jest Jezusa ascensio, prawda?
0: Myślę, że to jest sens teologiczny jest.
2: Nie, ja wiem. To jest okej. Okay. To jest to doprecyzowanie. Tylko patrzę, bo ja pamiętam, że zawsze mnie zwracano uwagę, czy ksiądz na religii. Czy było tak, że w niebo wzięcie, w niebo wstąpienie, a nie w niebo wzięcie.
1: No tak, ale dlatego ksiądz zwracał uwagę, bo tutaj nie chodziło mu o język grecki,
2: no
1: tylko
2: właśnie
1: chodziło o to, żebyśmy
2: ale
1: zrozumieli.
2: Ale czytam Pismo Święte, tak, ale czytam, a on tam jednak anelemptkę został wzięty i miałem taki zgrzyt i do tej pory uważam, to znaczy w tym sensie, że dobrze by, to jest przebadana sprawa, jestem przekonany, no ale dobrze by było właśnie to samemu sprawdzić.
1: Tak, bo w niebo wzięć mam kilka, przynajmniej Państwo powinni znać dwa z Biblii. To po pierwsze w tradycji wiemy o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, Królowej Nieba i Ziemi i ukoronowanie jej. Ona zostaje wzięta do nieba nie sama z siebie, bo jest człowiekiem, ale w Biblii mamy
2: Jezus
1: bardzo ciekawe...
2: Tak,
1: Jezus też jest człowiekiem, ale jest Bogiem.
2: Chyba, że jesteś heretykiem,
1: ale
2: to twierdzisz inaczej.
1: A Maryja Bogiem nie jest. I dlatego jest ta różnica w niebo wstąpienia i w niebo wzięcia. Ale Eliasz także w niebo został w niebo wzięty. Na ognistym rydwanie, a nie w niebo wstępuje sam Eliasz, no, bo jest prorokiem, a nie Bogiem.
2: Jezus też w niebo wstępuje i jest w niebo wzięty.
1: No więc jak już się bawimy tak leksykalnie, no to Bogiem jest i jest człowiekiem, więc jako człowiek w niebo wzięty, a jako Bóg w niebo wstępuje.
2: Amen.
1: No więc Góra Oliwna, no to szanowni Państwo, to jest kraniec Jerozolimy, oddziela miasto od pustyni judzkiej, stąd ta Juda, o której wspomniałeś, tak? Ze zbocza góry jest pięknie widoczne też wzgórze świątynne, tak, które się rozciela, piękny, rozległy widok na święte miasto Jerozolimę.
0: Chyba najładniejszy ze wszystkich otaczających wzgórz.
1: Tak, i to chyba jest taki mam wrażenie, obrazek, który który każdy z nas, nawet jak nie był w Jerozolimie, to ma przed oczami, bo on jest bardzo często i kopiowany, i mamy go na grobach pańskich, jak gdzieś tam, prawda, Ziemia Święta, no to jest ten właśnie wizerunek.
0: I punkt obowiązkowy właściwie każdej pielgrzymki.
1: Tak, no oczywiście, że tak jest, no bo przecież ważna rzeczywistość związana właśnie z naszą wiarą, bo przecież my wierzymy, że Bóg jest, o czym bardzo mocno, i że Jezus żyje, o czym mówiliśmy tydzień temu, ale On żyje no właśnie po zmartwychwstaniu, czyli w ten sposób, w którym się pokazuje apostołom, tak, czyli z jednej strony je rybę i jest głodny i przychodzi na śniadanie nad jezioro Tyberiackie, z drugiej strony pojawia się i znika uczniom w Emaus, daje się poznać po łamaniu chleba i łamie ten chleb i go zjada, ale też przechodzi pomimo drzwi zamkniętych.
2: No i właśnie... Ma blizny pokaźni,
1: prawda? Bo przecież mówi otwarte. Do Tomasza, proszę, włóż.
2: Otwarte
1: tak, włóż palec w moje rany. Więc to się wszystko gdzieś wymyka naszej logice, wymyka. Prawda? Intelektu.
2: I jeszcze jak się wymyka, bo ja tutaj zobaczyłem, po grecku chciałem to analipsi, wzięcie, ale patrzę, jest obraz podpisany i analipsi tu Iisus ton paradiso. Jezus został wzięty, albo... wstępuje do raju, bo my mamy takie już w niebo, że do nieba, prawda? I sobie wyobrażamy te obłoki, dobrze. Wszystko, tylko wstąpienie Jezusa albo wzięcie Jezusa do raju. To ja już w ogóle nigdy sobie nie połączyłem w ogóle tych kropek, że Jezus wstępuje do raju. I jest obraz, prawda, że niebo do góry i że to niebo to jest raj.
1: Więc państwo mogą dzisiaj w Jerozolimie być właśnie w kaplicy, no która kaplicą tak de facto, no kaplicą już nie jest, no bo jest częścią, prawda, tak naprawdę meczetu muzułmańskiego, ale to też jest piękne w Jerozolimie, że dotykamy po pierwsze wielu, i to jest rzecz, którą każdy pielgrzym ma, który jest pierwszy raz w Jerozolimie, żeby zrozumieć to, że po pierwsze mamy wieloobrządkowość kościoła, i nagle się po prostu pielgrzymi, którzy są pierwszy raz, prawda, są zdziwieni, że mamy Koptów, mamy Ormian, mamy bardzo wiele kościołów wschodnich, tak, które mają prawo do części kaplicy, mają prawo do odprawiania nabożeństw.
2: O dziwne trzeba, to, prawda, że nie my sami na świecie. Zdziwienie.
1: Tak. No i nagle też spotykamy się po pierwsze z Jerozolimą, która jest częścią państwa Izraela, więc mamy także Żydów, mamy także dzielnice, prawda, wierzących Żydów, Hasydów, mamy także muzułmanów i bardzo wiele rzeczywistości dzisiaj biblijnych jest związanych właśnie z kultem, który dzisiaj pieczę nad nim mają muzułmanie, i właśnie góra w niebo wstąpienia to jest meczet. Można tam wejść.
2: Stop, moment, Syjon? Nie. Meczet, a jest tam, gdzie jest...
1: Tak, tam, gdzie jest w niebo wstąpienie, jest meczet. Tak.
2: Aha, okej, okay, dobrze.
1: Jest meczet i właśnie można go...
2: Ale nie meczet zwiedzać. Na skalę, nie mówisz o górze.
1: Nie,
2: oczywiście,
1: nie, meczet
2: dobrze,
1: na skalę jest troszkę w innym miejscu.
2: Zlało w tym, co mówiłeś, tak.
0: Też stamtąd nastąpiło w niebo wstąpienie Mahometa.
2: Dobrze.
1: Więc no to są właśnie, to jest piękno Jerozolimy i myślę, czy przynajmniej dla mnie ona jest piękna właśnie w tej różnorodności.
0: I klucz do tego napięcia, jakie tam się wyczuwa cały czas, prawda, bo to jednak są właśnie święte miejsca, które się przenikają.
1: Tak, i ja jeszcze dokładam zawsze Liban, który dla mnie także jest ziemią świętą, uwielbiam tam pielgrzymować, i tam z kolei ten Liban, który pokazuje pokojowość i że jest pewną enklawą dotyczącą muzułmanów i katolików żyjących obok siebie. Ja to widziałem, byłem w wielu rodzinach libańskich, widziałem żyjących pokojowo ludzi blisko siebie, dzieci chodzących muzułmańskich do katolickich szkół salezjańskich. Na własne oczy to widziałem i dlatego ten Liban jest po prostu takim oknem, które jest często bombardowane, no bo pokazuje inną rzeczywistość, tak? Bo ktoś powie, język arabski to tylko islam. To nie był w Libanie, tak? Ja dlatego uwielbiam być...
2: Szarbela, prawda?
1: Tak, ja uwielbiam być w Libanie, bo kiedy słyszę
2: język szarbela,
1: modlących się właśnie po arabsku chrześcijan, prawda? I to, szanowni państwo, od wieków. Bo przecież wyprawy krzyżowe, które, prawda, miały kontakt właśnie, kiedy oni, krzyżowcy dopłynęli, prawda, do Biblos dzisiejszego, no to przecież oni byli zdziwieni, jak ci Maronici wychodzą z gór i po prostu mają czystą wiarę, tak, tą wiarę apostolską, tak. I skąd wy się tu wzięliście? No my tu zawsze byliśmy.
0: Sporo dzisiaj o geografii biblijnej.

0: Dobrze, wróćmy do tekstu, no bo to jest pytanie. Hojde hendeka matchetaj, a 11 uczniów eporeutkesan eisten galilajan, udali się do Galilei, eisto oroschu etaksato autoischo Jezus. Na górę, w niej, gdzie nakazał im Jezus. No ale czytam Ewangelię wcześniej i nic nie czytam. Nie ma nic o żadnej górze. Jest to Galilei. A mianowicie kobietom mówi, kiedy się Jezus zmartwychwstały pojawia, kobietom mówi: hypagete apangeilate tois adelpoismu, idźcie, ogłoście moim braciom, hina apeltchos i każcie, ogłoście im, żeby, powiedzcie moim braciom, hina apeltchos i eisten Galilajan. Galilajan, kakejme obsontaj, żeby udali się do Galilei i tam nie zobaczą. No ale nie ma o żadnej górze mowy. I to jest ciekawa sprawa, pytanie, a na jaką górę konkretnie? No, sprawdzamy Mateusza, bo Mateusza tłumaczymy Mateuszem. Wiele tych gór jest góra, kazanie na górze, ewidentnie w Galilei, prawda? Mamy górę Tabor. O jakąś górę na pewno chodzi.
1: No, u Mateusza mamy od początku. Czwarty rozdział to mamy górę kuszenia.
0: Tak,
1: Mateusza.
0: Bardzo wysoką, tak.
1: Piąty rozdział to góra błogosławieństw. Siedemnasty rozdział to jest przemienienie.
0: Czyli Tabor, czyli być Tabor, może. Tak. Nie ma wprost powiedziane, nie? Ale...
1: Tak, no i góra w niebowstąpienia 28.
0: No czy w niebowstąpienia, czy tego właśnie spotkania z Jezusem zmartwychwstałym.
1: Tak, no to teraz jeśli Mateusza Mateuszem, no to w Galilei z tych gór, które wymieniłem przed chwilą, no to zostają nam dwie góry. No bo w Galilei mamy Tabor i mamy górę błogosławieństw.
0: Pasowałoby Tabor. Jednak Tabor, bo tam jest to miejsce, gdzie Jezus się w chwale objawia. Jest jakaś jego objawienie chwały Bożej. W tym sensie mnie by bardziej pasowała. W sensie, gdybym miał Mateusza Mateuszem tłumaczyć i o co chodzi autorowi, który tak redaguje tekst, to bym raczej tutaj i implicite, że tutaj mamy raczej górę Tabor niż górę błogosławieństw, ale to nie będę się upierał, tak?
1: Chociaż jakby...
0: Pasuje mi bardziej.
1: Tradycyjnie jest ona absolutnie kojarzona z przemienieniem. Logicznie pewnie byłoby, bo skoro Mateusz, ja jednak mówię o tym, że zdecydowanie to jest miejsce spotkania Boga i człowieka. To jest miejsce, Mateusz pokazuje nie miejsce na mapie, ale przede wszystkim misję, tak? I to jest Mateuszowe. No i teraz logicznie byłoby, że być może mogłaby być to góra błogosławić, no bo jest związana z misją.
0: No pewnie, można, uwaga, i to można argumentować za tą i za tą. I tu nie trzeba się śpieszyć z konkluzją, prawda? Tym bardziej, jeżeli mamy niewystarczającą ilość danych. No po prostu przyjąć, że można przedstawić argumenty na rzecz góry błogosławieństw i na rzecz Taboru i to tak zostawić. Po co mamy jakąś tutaj konkluzję, która będzie jakąś niedojrzałą, że te dwie wchodzą, możemy przyjąć, prawda, należy brać pod uwagę. Natomiast to jest inne zdanie, niesamowite jeszcze, bo oni, my czytamy, że oni, proszę państwa, i zobaczywszy go na tej górze, prawda, są na tej górze, idontes auton prosekynesan, oddali mu proskinezę, zrobili pokłon, jest po polsku głęboki pokłon, prawda, z ucałowaniem stóp, to jest etymologicznie przypaść komuś do stóp. Przypominam, że to jest społeczeństwo, świat o wiele bardziej zhierarchizowany, cielesny, zhierarchizowany, więc po prostu pada do stóp i tam jest jeszcze z ucałowaniem stóp, ale czy to zawsze trzeba było, myślę, że nie, ale to jest paść do stóp i ucałować te stopy. Ale zdanie killer. Hojde edistasan, a niektórzy wątpili. Proszę państwa, jak można takie zdanie napisać w ogóle? W tym sensie proszę się wczuć w tę scenę. Mamy obraz, mamy spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym i no wydaje się triumfalnym tekstem pięknym. Jak coś takiego można napisać? I uwaga, gdybyśmy mieli do czynienia z tanią propagandą, tekstem, prawda, takim, no, wymyśloną jakąś sytuacją, no to oczywiście nie, bo jeżeli piszemy jakiegoś wielkiego wodza, życiorys, no to on zawsze wygrywa, zawsze jest najlepszy, prawda?
1: I już pościł, sąc pierś swojej własnej.
0: Tak, ale kiedy piszesz, że no wtedy akurat przegrał, to jeżeli jest zgrzyt jakiś, uwaga, i to jest podstawowe w ogóle takie w badaniu źródeł dla historyka, podstawowa rzecz, jeżeli coś się nie układa, jest jakiś zgrzyt, to podejrzewamy autentyczność tutaj, jakąś prawdę, że była jakieś zmaganie, ślad czegoś, no, ale to wskazuje też na to wydarzenie, że w ramach tego wydarzenia była jakaś kontrowersja, ale że samo wydarzenie było. I jeżeli mamy wymyśloną historię, to mamy Lech, Czech i Rus, prawda, nazywają się, a jak żeby mieli się inaczej nazywać? No właśnie tak, Lech, Czech i Rus. Jeden w tę stronę pojechał, drugi.
1: Nie mamy Lechistan. No.
0: Nie ma żadnych zgrzytów. Natomiast

Jeżeli mamy w historii Rzymu, że Romulus zabił Remusa, to kto sobie wymyśli, że kurczę, moi przodkowie na samym początku się pozabijali? Musi coś być na rzeczy. To znaczy, tak nie działa i tutaj chciałbym zwrócić na to uwagę, że jak to, a niektórzy wątpili, no to znaczy, że jest jakaś gorąca sprawa. To znaczy, to nie jest tak, nie ma dymu bez ognia. Znaczy, jak niektórzy wątpili, no to są bardzo gwałtowne doświadczenia związane z obecnością Jezusa po śmierci. Do tego stopnia, że zostały zapisane, że niektórzy wątpili. Ale one były, no bo tylko na tej podstawie one mogły być. Chyba, że ktoś sobie pomyślał, aha, stworzę taką fikcję, ja już mówię z takiego sceptycznego punktu widzenia, prawda, że też napiszę takie zdanie, ale nie, nikt tak nie myśli. To znaczy, to jest mnożenie bytów, to jest karkołomne po prostu. Fantastyczne zdanie. Hoide edistasan. A distazo to jest hesitate. To jest di na dwie strony. Kurczę, może tak, a może nie.

0: Zwrot akcji. Zwrot akcji. Dzień dobry, kochani. Witam was wszystkich w najnowszym odcinku audycji podcastu Zwrot Akcji. Z tej strony Kasia Pilewska i Kasia Myszkorowska, moja dzisiejsza gościni. Cześć, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kasia pojawiła się w studiu, żeby opowiedzieć nam o swojej drodze zawodowej, o tym, jak w wielkim skrócie połączyła pracę w warszawskim zoo z pisaniem książek. To jest taki krótki teaser, słuchajcie, tego się będziecie mogli spodziewać, a cała historia Kasi właśnie teraz. Także robimy głośniej i słuchamy. Kasiu, dziękuję ci, że przyszłaś, bardzo się cieszę, że jesteś. Powiedz mi, jesteś autorką książki czy pracownicą zoo? Jak byś się określiła?
1: Ja, Kasia, dziękuję za zaproszenie. Wiesz co, zawsze chciałam być pisarką. Od dziecka, od chyba 11 roku życia, kiedy nauczyłam się pisać na maszynie do pisania mojej babci.
0: Tak.
1: Więc coś tworzyłam. Tworzyłam wtedy, to była powieść a la romans. Jeszcze uczyłam się wtedy francuskiego, więc tytuł był L'Avion pour Paris. Wydawało mi się, że jestem i elokwentna, i taka wyjątkowa.
0: Elegancka francuska.
1: Dokładnie.
0: Wiadomo, dama.
1: Dokładnie. Niestety powieść podarłam po roku, bo wtedy już stwierdziłam, że no nie ma to najmniejszego sensu. Teraz żałuję bardzo, bo chciałam do niej wrócić. Później pojawiały się coś na wzór Agaty Christie, więc te modele literackie mi się bardzo zmieniały. Natomiast skończyłam filologię czeską i wówczas te modele literackie, literatury czeskiej najmocniej we mnie grały. Nie był to czas, kiedy pisałam, kiedy tworzyłam, raczej zastanawiałam się nad tym, co robić w życiu dalej, no i oczywiście intensywne studia, łączenie tak naprawdę w pewnym momencie dwóch kierunków oraz pracy nauczycielki języka polskiego dla obcokrajowców, to się wszystko musiało jakoś zazębiać. Po studiach miałam firmę swoją własną, również w obszarze szkoleniowym. Były to szkolenia biznesowe, szkolenia językowe, szkolenia z komunikacji. Zatrudniałam swoich lektorów, swoich coachów. Wychodziliśmy z tymi ofertami do ludzi, więc to także był czas, kiedy nie pisałam.
0: Jasne.
1: Natomiast na takie prawdziwe pisanie chyba przeszedł czas, jak urodziłam swoją pierwszą córeczkę. Jeszcze wówczas nie pracowałam w ogrodzie zoologicznym, natomiast chodziłam z wózkiem, z maleństwem po dzielnicy, do której się dopiero wprowadziłam, do targówek. Wprowadziłam się tam za mężem i za teściami.
0: I spacerując... Można powiedzieć, że za miłością.
1: Tak.
0: No, to no, tak. Bardziej romantycznie.
1: Bardziej bardzo romantycznie i bardzo rodzinnie, bo kocham faktycznie wszystkich członków tej mojej pięknej rodziny. Chodziłam ulicami targówka, podziwiałam, bądź po prostu poznawałam i wówczas zasłyszawszy pewną historię prawdziwą o wypadku jednego młodego chłopaka, mieszkającego na targówku, chociaż ten wypadek zdarzył się w Śródmieściu. On tam specjalnie pojechał, dotyczyło to próby suicydalnej, udanej niestety. W jaki sposób zainspirowało mnie to do głębszego spojrzenia na dzielnicę, na mieszkańców, na charakter taki społeczny i obyczajowy tego miejsca. Zagłębiałam się więc w kolejne historie, klatki, podwórka. Ta dzielnica jest naprawdę bardzo zróżnicowana. Teraz wygląda inaczej niż te 16 lat temu. W takim okresie, 16 lat temu. Moja starsza córka ma 16 lat. I powstało coś na styl reportażu fabularyzującego. Czyli mam tam elementy fikcji literackiej, jakaś fikcyjna historia tego chłopaka. Finał jest podobny do tego, co się wydarzyło w życiu, ale cały czas osadzony na targówku, ale jednocześnie jest mnóstwo takich komentarzy czy próba odwzorowania dzielnicy, która wtedy naprawdę istniała. Przeniesienia pewnych dialogów czy starszych osób, czy przeniesienia takiej obserwacji społecznej gdzieś w okolicach cmentarza Brudnowskiego, bazarku, czy w autobusie, ogólnie życie dzielnicy, łącznie z językiem, który starałam się przenieść, który był wtedy zasłyszany. No i tak to się tak naprawdę, bardzo się wkręciłam. A pamiętałam jeszcze z jeszcze wcześniejszej młodości Kieszonkowy Atlas Kobiet, Sylwii Hutnik, który no, za każdym razem, jak przeczytam coś, co mnie mocno tak we mnie wejdzie, to później bardzo długo o tym myślę, zostaje ze mną na lata, na 16 potem.
0: Tak.
1: I może nie tyle, ile nawiązywałam, ile na pewno zainspirowałam się tym, że można o dzielnicy, tam akurat jest o Ochocie, Sylwia Chudnik umieściła to w tamtej części Warszawy, zresztą mojej rodzinnej tam się wychowałam i absolutnie rozumiem każdy kąt, o którym ona wspomniała, że można tak pisać, tak? Że pisanie to nie jest tylko harlekin, taki jak L'Avion Purpuri, ani ta moja próba bycia Agatą Christie. Że pisanie to też nie jest tylko Hrabal i Kundera, których ubóstwiam. Pisanie to też może być język uchodzielnicy, to może być miks tego, co się dzieje, tego, co jest w głowie, tego, co jest na ulicy. I ten styl tak naprawdę gra mi do dziś. A, nie powiedziałam, jaki tytuł był tej piosenki. Były to Ogródki Podokienne.
2: Ogródki Podokienne.
1: Ogródki Podokienne, natomiast to nie zostało jeszcze wydane.
2: Okej, okay, czyli to powstało to 16 lat temu, tak?
1: Tak, tak.
2: I leży.
1: I leży.
2: Wydawcy,
1: i leży, i
2: czeka, halo.
1: Czeka na swojego wydawcę. Ja to muszę oczywiście do tego wrócić, pewnie troszeczkę styl podreperować, aczkolwiek kiedyś,
2: jasne,
1: jakiś czas temu po to sięgnęłam, stwierdziłam, że to jest mocno dojrzałe. Kiedyś też recenzowałam to ze specjalistami, z literaturoznawcami. Był taki portal, bo jeszcze jest, nie patrzę, portal Ludzi Sztuki, i tam pani Manuela Kalicka recenzowała różnorakie twory literackie i między innymi zrecenzowała to w sposób naprawdę bardzo pochlebny.
2: Rozumiem.
1: Wręcz nawet bardzo, bardzo, także faktycznie mnie to zainspirowało do tego, dlaczego nie pokazać się światu od tej strony. Bo do tej pory było to wszystko pisanie jednak do szuflady. W międzyczasie praca w ZOO.
2: No właśnie, bo jesteś zastępcą dyrektora ZOO, tak? Zgadza się, zastępczynią nawet.
1: Zastępczynią, tak,
2: ja również.
1: Także moje pracownice namawiam do tego, żeby używały jednak żeńskich
2: form. Podpisem moim dziennikarką, Kasią Pilewską. Ale żeby zostawić może na chwilę trudne tematy, skąd ty się tam wzięłaś w tym ZOO? Bo filologia czeska, marzenie o pisaniu, a jednocześnie praca w ZOO. Myślałam, że w ZOO pracują bardziej, nie wiem, biolodzy, jakieś takie osoby, które gdzieś tam z tymi zwierzętami pracują na co dzień, czy uczą się o nich na co dzień. Więc opowiedz mi, skąd ty się tam wzięłaś?
1: Przede wszystkim ja też tak myślałam, że tylko biolodzy, że tylko zootechnicy, tak, że weterynarii i tak dalej. ZOO, warszawskie ZOO uwielbiałam od dziecka, oczywiście z punktu widzenia odwiedzającego. I w momencie, kiedy już ta moja córeczka trochę podrosła, ja wiedziałam, że kariery bizneswoman raczej nie zrobię. Nie jest to moja ścieżka. Pamiętając, że w szkole też uwielbiałam biologię i tak naprawdę literatura, biologia, w zamyśle może kiedyś medycyna, a tutaj w zamyśle dziennikarstwo, bądź właśnie literaturoznawstwo, zawsze między tymi dwoma obszarami się wahałam. Ale jestem też laureatką olimpiady z biologii na oczywiście pewnym etapie, nie,
2: a, czyli
1: nie
2: to finalistą. Wszystko było blisko ciebie.
1: Tak, dokładnie. Ta super biologia zawsze, te zwierzęta zawsze były blisko, poza tym taka osobiste zainteresowanie,
2: oczywiście,
1: miłe zwierzęta zawsze były w domu, w rodzinie. Postanowiłam spróbować zaaplikować. Przeszukałam, weszłam na stronę BIP, ponieważ jest to instytucja publiczna, jednostka organizacyjna Miasta Stołecznego Warszawy, więc w takiej formie wtedy było to ogłoszenie publikowane. Teraz to troszeczkę zmieniliśmy. Normalnie jesteśmy wśród ludzi, jesteśmy też na pracuj.pl.
2: Tak?
1: Przyszły nowe czasy. Wtedy trzeba było wejść na biuletyn informacji publicznej. Weszłam i była informacja o naborze na takie stanowisko. Bardzo się spieszyłam. Ja miałam wtedy 29 lat. Było to dla mnie coś niesamowitego, żeby wskoczyć od razu na takie stanowisko w takiej instytucji,
2: jasne,
1: jak państwowej, publicznej i jeszcze z taką sławą dyrektorem Kruszewiczem jako dyrektorem właśnie. Z ogromną nieśmiałością przeczytałam dalszą część tego ogłoszenia i okazało się, że nie poszukują ani lekarza weterynarii, ani biologa, ani nikogo po zootechnice, tylko poszukują menadżera z konkretnymi kompetencjami, z warsztatem, który, jak się okazało, miałam. Naprawdę nie mogłam uwierzyć. Punkt po punkcie przeczytałam to ogłoszenie i pasowałam. Łącznie z doświadczeniem, z papierami,
2: tak,
1: które trzeba było komisji przedstawić. Nie uwierzyłam, jak zadzwonili. Myślałam, że nie pójdę na to spotkanie, że chciałam zrezygnować z przedbiegu. Gdzieś to się jednak objawia, ta moja nieśmiałość, która się także później wiązała z literaturą, o czym pewnie zaraz, do czego zaraz dojdziemy.
2: Tak, tak.
1: Ale poszłam. a później nie uwierzyłam, że miałam telefon zwrotny, że wygrałam.
2: Oh, wow.
1: Więc do tej pory nie wiem, jak to się stało. Mm-hmm. Ale rozmowa była przesympatyczna. W życiu nie miałam tak wspaniałej rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie sama też prowadzę rekrutację, bo akurat działem personalnym to ja w ZOO zarządzam tą polityką. My ją teraz reorganizujemy, zmieniamy i
2: tak.
1: Jest coraz lepiej, od razu powiem. Ale to doświadczenie no na pewno dało mi i wiatr w żagle i poczułam, że jednak na tym rynku pracy, pomimo, że skończyłam filologię czeską, po której w większości były tylko oferty pracy na infolinii czeskiej,
2: tak.
1: Nie pracowałam w takim charakterze. Absolutnie nie jest to dla mnie. Okazało się, że jednak można coś więcej, można zawalczyć o miejsce pracy w instytucji, no, która zawsze w człowieku gdzieś się działa.
2: Grała, bo rozumiem, ale miałaś w ogóle takie myśli, że może kiedyś będziesz pracowała właśnie w ZOO, czy bardziej, że przy zwierzętach?
1: Nie, przy zwierzętach wiedziałam, że nie, no bo do tego się nie nadawałam. Uważam, że do tego potrzebni są specjaliści.
2: Jasne. Natomiast
1: praca w ZOO to nie są tylko zwierzęta, to jest całe zaplecze administracyjne, które trzeba się zająć. To są kadry, to jest marketing, to jest edukacja. To są rzeczy, które my musimy dopiero rozwijać, ponieważ wchodzą nowości, także dyktowane rynkiem, dyktowane miastem, tak, poleceniami, nowe role, które są nam narzucane. Uh-huh. I my to musimy ogarniać administracyjnie, więc to są te właśnie moje piony. Pan dyrektor zajmuje się weterynarią, zajmuje się hodowlą, zajmuje się kwestiami związanymi także ogólnie z naukami przyrodniczymi i takim zarządzaniem przyrodniczym. Ja mam jeszcze drugą koleżankę, drugą zastępczynię pana dyrektora do spraw inwestycyjnych.
2: Jasne.
1: Kolei kieruje rzeczami związanymi z rozwojem infrastrukturalnym ogrodu i jestem ja jako zastępczyni kolejna już do tych, bym powiedziała, miękkich tematów, które tak naprawdę interesują mnie najbardziej. Jest to ten kontakt z ludźmi. No, a kontakt z ludźmi idzie także w parze z psychologią, którą już za rok kończę.
2: Czyli poszłaś jeszcze w międzyczasie na psychologię?
1: Poszłam na psychologię.
2: O, wow, na SWPS czy na...
1: Nie, jestem w tym momencie na Uniwersytecie Wizja. Jest to dawna Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
2: Okej, no dobra, to poczekaj. Próbuję to sobie ułożyć w głowie. Jesteś sobie w ogrodzie, 29 lat, jesteś bardzo młoda, dostajesz pracę na wysokim stanowisku, umówmy się, no bo zastępczyni dyrektora
1: to 30, jest... jak dostałam.
2: 30, tak, dobrze, dobrze. Na przebiciu, rozumiem. Nadal młoda, ja skończyłam 30, więc to jest bardzo młody wiek. W takim razie.
1: Zazdroszczę się tego wieku.
2: I te marzenia o literaturze, one na chwilkę musiały trochę odejść, no bo podejrzewam, że wiesz, nowa praca, mega zaangażowanie, na pewno stres i te marzenia o wydawaniu książek, o pisaniu, one cały czas się tliły, czy ty je troszeczkę jakby ugasiłaś w tamtym okresie?
1: Tylko na chwileczkę.
2: Okay.
1: Po to, żeby osiąść, żeby poznać zaplecze, żeby Jasne. Poznać moje obowiązki, żeby wymyśleć koncepcję zmian, bo to też było jedno z moich zadań, żeby przeorganizować, żeby nowa osoba przyszła z zewnątrz z nowymi pomysłami, z innym doświadczeniem, z doświadczeniem może nie korporacyjnym, tak, po prostu rynku prywatnego i to, co można było, no chociażby dział marketingu powstał. ZOO nie miało w ogóle marketingu,
2: Jasne.
1: Bazowało wyłącznie na edukacji. Co nie zaspokajało wszystkich potrzeb,
2: Oczywiście.
1: Które się tam objawiły. Więc te rzeczy trzeba było wdrożyć. Natomiast wieczorami pisałam, jak tylko śpiłam dziecko, to jednak wracałam przed komputer, już wtedy już nie maszyna do pisania, tylko
2: tak.
1: I pisałam. I wtedy napisałam swoją pierwszą książkę, która jeszcze nie była wydana, ale możliwe, że za chwileczkę będzie. Oraz drugą książkę, która była wydana, ale pod pseudonimem. Ponieważ to był ten moment, kiedy ja się przestraszyłam troszeczkę. To, o czym mówiłam, o pewnej nieśmiałości.
2: Tak.
1: Bo nagle stałam się tą urzędniczką. Nagle zaczęłam mieć kontakty z wysokimi urzędnikami z miasta.
2: Tak.
1: I ja się troszeczkę przestraszyłam. Jaki będzie odbiór mnie poprzez moją literaturę? Bo moja literatura nie jest taka prosta, taka... popularna, to jest proza psychologiczna. Paranoiko mam dziewczynę schizofreniczkę. W pierwszej osobie pisana książka, troszeczkę jak Sylwia Plath. Oczywiście, broń Boże, nie porównuję się, wskazuję tylko kierunek.
2: Jasne.
1: W Żonie Arona, czyli ta książka, o której teraz mówię.
2: To jest ta książka, która została wydana pod pseudonimem.
1: Pod pseudonimem, okay. Dokładnie. To jest dziewczyna w mocnym takim zaburzeniu związanym ze zdrością tak naprawdę, troszeczkę też z paranoją. na punkcie innej pary. I to nie jest zazdrość o mężczyznę, to jest zazdrość o życie innej osoby, więc troszeczkę inny zakres tej zazdrości, która no niszczy także jej życie wewnętrzne, jej życie prywatne, jej małżeństwo, jej rodzinę. Ostatnia książka, czyli ta bezcenność, która już jest wydana pod moim nazwiskiem, do czego pewnie zaraz dojdziemy, jest o dziewczynie żyjącej na pograniczu alkoholizmu, dziewczynie złamanej przez bardzo trudny związek w relacji z starszym mężczyzną, z ojcem zresztą jej przyjaciółki, które zaczęły wykorzystywać jeszcze jak ona była nastolatką, więc mamy tam element traumy, także traumy poaborcyjnej. Więc się wiele dzieje. Więc pojawiają się książki psychologiczne, trudne tematy, czasem no niepopularne, niepokojące. I jest urzędniczka samorządowa, która musi trzymać fason, reprezentować urząd, być wiarygodna dla swoich przełożonych w mieście, dla swoich klientów zewnętrznych, reprezentować jednostkę. I ja się po prostu tego przestraszyłam, wiedząc, że gabaryt mojej książki nie jest lekki. Wybrałam pseudonim, zresztą nazwisko mojej babci, Greta Gettler. I wtedy w ogóle też nie angażowałam się w promocję.
2: Bo nie mogłaś.
1: Z wiadomych względów.
2: Jasne. Kasiu, a zanim przejdziemy dalej, powiedz mi jeszcze, skąd u ciebie to zainteresowanie psychologią? Bo już mi zdradziłaś, że studiujesz teraz psychologię, no ale jeżeli ją kończysz, to pewnie zaczęłaś jakieś 3-4 lata temu, a jednak te książki powstały dawniej. Więc, nie wiem, miałaś w rodzinie kogoś, kto się tym zajmował, albo jeżeli to są zbyt prywatne pytania, to oczywiście mnie zastopuj, ale ciekawa jestem, skąd akurat taka tematyka.
1: Psychologia zawsze mnie interesowała, to na bank. Pamiętam, że jak podchodziłam do matury i myślałam o studiach, bo jestem z tego rocznika, ty Kasiu jesteś młodsza, ale za mojego rocznika było tak, że trzeba było zdać maturę, to było raz, a później trzeba było zdać egzaminy na studia, to było dwa, ale jeszcze, żeby podejść do egzaminów na studia, to trzeba byłoby mieć maturę z tych przedmiotów, które te studia tej matury wymagały. I psychologia wymagała, jeżeli dobrze pamiętam, matematyki. Już teraz wiem dlaczego, bo statystyka jest straszna.
2: Tak.
1: I bardzo taka, i uciążliwa jest jej dużo na tych studiach psychologicznych. A ja matury z matematyki nie miałam, ponieważ jestem ostatnim rocznikiem, który nie musiał tej matury mieć. Skończyłam liceum wybitnie humanistyczne, klasę wybitnie humanistyczną, autorskim programie humanistycznym i wybrałam inne przedmioty humanistyczne bez matury z matematyki. W związku z czym nawet nie mogłam podejść wówczas do egzaminów na studia, na kierunek, bo interesował mnie tylko Uniwersytet Warszawski. Natomiast poszłam na dziennikarstwo, na których to studiach psychologia w zakresie psychologii społecznej jest w programie.
2: Tak.
1: Więc był to jeden z moich ulubionych przedmiotów. Zakochałam się w nim jeszcze bardziej, ale to musiałam odłożyć. Tak jak mówiłam, miałam pracę, miałam dwa kierunki studiów.
2: Jasne.
1: Pojawiło się dziecko na 5 roku studiów, ślub, weszłam w tryb pracy zawodowej i tak dalej. Dopiero po tych latach, kiedy czuję, że moja literatura nie jest już ani romansem, ani kryminałem, niestety nie jest, bo kryminały się świetnie sprzedają i wszyscy chcą je wydawać, jest prozą psychologiczną. Dopiero wtedy mogłam sobie po pierwsze pozwolić na profesjonalne zagłębienie w ten temat, żeby i moi bohaterzy, moje bohaterki były wiarygodne, żebym ja w sposób wiarygodny prowadziła ich historię, a także żebym w sposób wiarygodny i na wyższym poziomie kompetencji rozmawiała z fachowcami, ponieważ w tym momencie, jak organizujemy z wydawnictwem spotkania autorskie, to my nie chcemy, żeby to były zwykłe spotkania autorskie. My celujemy, żeby to były spotkania w zakresie psychoedukacyjnym. Na każde jest zapraszany jakiś ekspert. Na poprzednim była to psychoterapeutka do spraw traumy. Na tym najbliższym, które będzie 15 maja w Łusce, nie wiem, kiedy to będzie, będzie to psychoterapeutka lokalna do spraw uzależnień. Na kolejnym w Warszawie 11 czerwca będzie seksuolożka. I na każdym z tych spotkań poruszamy nieco inny, czy inaczej, każdy wątek łączy się tak naprawdę z każdym w książce. Natomiast ciężar kładziemy na jakimś konkretnym obszarze psychologicznym głównej bohaterki i odnosimy się do sytuacji, dysfunkcji społecznych współcześnie. Na tym mi bardzo zależy, żeby książka, moja literatura była także pretekstem do rozmowy o tym, co się dzieje. I to jako przyszła psycholożka i osoba, której naprawdę mocno zależy na psychoedukacji, także nawet na przedmiocie psychologia w szkole, albo przynajmniej przy oceniu jej elementów. Tego zresztą dotyczy moja praca badawcza, na którą obecnie pracuję, żeby ta psychologia wybrzmiała. Ja robię to poprzez literaturę, spełniam się artystycznie, spełniam się osobiście, ale jednocześnie mam w tym wszystkim cel. A trzecia rzecz, dlaczego ta psychologia? Moja druga córeczka jest w spektrum, więc także, żeby ją zrozumieć, żeby lepiej z nią na co dzień żyć, żeby także edukować rodziny, w jaki sposób pomóc dzieciakowi i jak funkcjonować, no to ta studia i ta baza wiedzy, którą one dają, kontakt ze specjalistami jest po prostu bezcenny dla nas.
2: Jasne. Jakie to było uczucie, kiedy wydajesz książkę, która jest twoja, ale jest to inne nazwisko? To zobaczyłaś ją gdzieś na półce w sklepie, czy na stronie internetowej? Opowiesz mi o tym?
1: Zobaczyłam na półce, tak, rzeczywiście, no było to wyjątkowe. Ja się akurat z nazwiskiem Gettler niesamowicie identyfikowałam z uwagi na babcię.
2: Jasne.
1: To nie jest pseudonim o tak wymyślony.
2: Tak.
1: Tylko bardzo bliskie mi nazwisko. Natomiast miałam pewien niedosyt, także szkoda, że to jednak nie jestem ja gdzieś, czy ta decyzja była dobra, czy nie, na tamten moment nie wiem. Wiem, że musiałam do tego dojrzeć. Jesteśmy w podcaście o zmianie.
2: Tak.
1: To była moja, myślę, wewnętrzna zmiana, która nawet jest ważniejsza niż ta fizyczna, czyli przejście od bycia urzędniczką do pisarką.
2: Tak.
1: Po prostu ta wewnętrzna. To, co gdzieś się musiało we mnie zadziać, żebym się odważyła wyjść. Co więcej, na moim pierwszym spotkaniu autorskim były moje bezpośrednie przełożone z miasta stołecznego Warszawy.
2: Naprawdę?
1: Tak, i to było dla mnie zaskoczenie, to po pierwsze. Po drugie, uściskałam je, naprawdę, bo to też niesamowite emocje i też taka ulga. Nawet nie tylko to, że poczucie, że mój wybór prywatny, no bo przecież to jest moje prywatne życie, tak, mogę robić co chcę, że jest akceptowane.
2: Tak.
1: Bo to, na pewno to też gdzieś się pojawiło, ale to, że udało mi się. Udało mi się wyjść ze swojej strefy komfortu i mogę z dumną postawą spojrzeć w oczy także moim przełożonym, powiedzieć tak, ja to, oprócz tego, że jestem tutaj zastępczynią dyrektora i na co dzień rozmawiamy, czy tam o sytuacjach kryzysowych, czy planujemy pewne koncepcje na rozwój naszego miasta, także piszę o trudnych tematach i jest w porządku, tak, i to też jest okej. Okay.
2: A wydarzyło się coś w ciągu tej książki pod pseudonimem, a książki tej, którą wydałaś już pod własnym nazwiskiem, coś takiego, o czym byś powiedziała, tak, to był ten moment, czy to był raczej proces, który w tobie dorastał?
1: Chyba, Kasiu, właśnie tylko ten czas. Potrzebowałam tego czasu, potrzebowałam też sama siebie utwierdzić, że na stanowisku, które obejmuję, jestem skuteczna, że x projektów dopięłam, że pewne rzeczy, pewne zmiany, które sobie założyliśmy z panem dyrektorem, udało nam się osiągnąć, czyli wartość zawodowa jest może dla mnie takim głupim sformułowaniem, ale mimo wszystko użyję go, bo w tym momencie nie mam lepszego zastępnika, że udowodniłam swoją wartość zawodową, tak? I wiem, że nie spocznę na laurach, że jestem na tyle ambitną osobą i mam kolejne pomysły w głowie, że będę nad nimi pracować. Przy jednoczesnym daniu sobie tej swobody do realizacji tego, co zawsze we mnie grało. Że nie będę tego uciszać, nie będę mówić, nie mam na to czasu. Chcę mieć na to czas. I ten czas sobie po prostu musiałam też wywalczyć tym popołudniem. Pamiętam, jak wziąłam urlop, jak mój tata mówił, jak można wziąć 2 tygodnie urlopu przysługujących 26 dni na rok, żeby pisać książkę, tak? A nie wyjechać z dziećmi na wakacje. Tak. Wzięłam urlop, żeby pisać książkę.
2: Pisałaś?
1: I to była ta książka, bezcenna.
2: Naprawdę?
1: Tak.
2: I było tak faktycznie, że siedziałaś od rana do wieczora i pisałaś?
1: Tak, odprowadziłam dziecko do przedszkola, siadałam, zamykałam się w domu i tylko picie kanapka i pisanie. Natomiast i tak największą część pisałam po tym, jak dziecko już poszło spać, czyli tak naprawdę nocami. I to robi klimat, ponieważ ja mieszkam bardzo wysoko i mam widok z okna na miasto, na gasnące światła, na zapylające się światła, na ruch nocny, ruch, który budzi się do życia o 4:00 nad ranem, to były też niesamowite inspiracje. Mam widok z okna także na niektóre te miejsca, po których bohaterka bezsenności chadza.
2: Bo rozumiem, że bohaterka bezsenności również jest w Warszawie i również pojawia się tutaj, tak jak ta twoja pierwsza książka, jeszcze nie wydana.
1: Zgadza się, tak samo jak Ogródki podokienne. Bezsenność jest absolutnie warszawska. Bohaterka jest mocno osadzona w tej rzeczywistości, tylko mówimy o czasie, ja tę książkę pisałam 2 lata temu, a osadziłam ją w takim okresie postpandemicznym, bym powiedziała, więc jeżeli czytamy ją teraz, to już pewne rzeczy mogą faktycznie nie być aktualne, ale i tak współczesne. Bohaterka chadza do knajp, które ja lubię, tatuuje się w salonie tatuażu, w którym ja się tatuuję. Więc to jest faktycznie moje. Osadziłam ją w tym, co znam, tym, co widzę, tym, co słyszę, bo to lubię, dobrze się w tym poruszam. Ale to nie jest tylko Warszawa, to jest także Ustka. Powstały w tym momencie już dwie mapy, które można sobie ściągnąć QR-kodem ze stron moich społecznościowych, moich profili społecznościowych czy wydawnictwa. Mhm. Także na zakładkach są z kodem QR, który przenosi nas do tak zwanego spaceru bezsennej. Jeden spacer jest właśnie po Warszawie. Nie są to wszystkie miejsca, które moja bohaterka Melania odwiedziła, tylko pewien wybrany fragment. Także i z moimi troszeczkę ulubionymi punktami. I po Ustce jest to drugi spacer, drugi kod QR. One mają już troszeczkę inną aranżację graficzną, dostosowaną także do emocji, do czasu, bo akurat spacer bezsenny po Warszawie jest bardziej w ciągu nocy, a spacer po Ustce, no to jest jeden pełny dzień. I tam jest akurat cały, bo to się udało w tych paru punktach ująć. Całe miasteczko, które duże nie jest, ale wszystkie punkty Melanii, które ona odwiedziła, jednak zawrzeć. Więc także w taki sposób, powiedzmy, interaktywny, tak, można wejść w świat mojej bohaterki.
2: Te pomysły, o których mówisz, to są pomysły twojego wydawnictwa, czy ty jesteś tak kreatywna, mówiąc o tworzeniu, że właśnie wychodzisz jakby poza książkę?
1: Zarządzam marketingiem w ZOO. Więc,
2: ale najtrudniej reklamuje się własne, moim zdaniem.
1: Pewnie tak, nie. Aczkolwiek to, że ten marketing jest mi bliski, no to tak sprawia, że gdzieś ta twórczość związana z tym, w jaki sposób promować, projektować, nie jest mi obca. Natomiast moja książka otrzymała patronaty dwóch fundacji. Jedna to jest Fundacja imienia Pamięci Marka Chłaski, druga to jest Fundacja Art 44. Dostała w związku z tym także na start wsparcie finansowe, za które to wsparcie finansowe udało nam się zrealizować projekty także graficzne. Natomiast nie ukrywam, że sama koncepcja tego, w jaki sposób książka powinna mieć promocję, co powinno za nią iść, jest to dzieło moje oraz moich najbliższych współpracowników, żeby powstały, a realizacja została zlecona.
2: Ty wiedziałaś, co robić, tak sobie wyobrażam, że stawiasz tą ostatnią kropkę w tej książce i co dalej się dzieje? Piszesz, nie wiem, dajesz ją partnerowi, partnerce czy przyjaciółce, mówisz, czytaj, daj znać. Kto ocenia, czy to już i co dalej? Gdzie ona dalej wędruje?
1: Tylko ja oceniam, prawdę mówiąc. I w momencie, jak czuję, że jest okej, wtedy wysyłam.
2: Wysyłasz do wydawnictwa.
1: Tak.
2: Po wydawnictwach po prostu się wysyła.
1: Staram się nie wysyłać do wszystkich naraz, tylko jednak celuję, ale akurat w przypadku bezsenności jest to wydawnictwo zarejestrowane w Bielsku-Białej. I nie ukrywam, że w momencie, kiedy zdecydowałam się, tak, to jest ten moment, chcę wydać bezsenność, zmarł mój tata, który akurat w Bielsku mieszkał. I tak pomyślałam, nigdy wcześniej nawet nie wiedziałam, nie orientowałam się, tak, nie zastanawiałam się, jakie wydawnictwa są w Bielsku, ale poszłam za tą energią. I oni się odezwali.
2: Naprawdę?
1: Oni się zgodzili, tak, oni się zgodzili prawie od razu, więc stwierdziłam, że nie będę szukać dalej, nie będę już szukać większego wydawnictwa, czy wydawnictwa, które ma większą renomę na rynku. Zostałam z nimi z tego tak naprawdę bardzo sentymentalnego powodu i naprawdę nie żałuję. Współpraca jest fajna.
2: Rozumiem, że teraz jesteście w trakcie promowania książki, w trakcie spotkań z psychologami, o których wspominałaś. Lubisz to? Jest to stresujące?
1: Wiesz, Kasiu, dla mnie troszkę jest, bo ja jestem osobą mimo wszystko introwertyczną.
2: Jasne, a nie powiedziałam tego o tobie, naprawdę, jesteś introwertykiem.
1: Tak,
2: chociaż to nocne pisanie po godzinach, to może tak.
1: To mnie zdradza.
2: Tak.
1: Jestem, wystąpienia publiczne nie są moją ulubioną formą spędzania czasu, ale uwielbiam pisać i wiem, że bez tego, no niestety bez sprzedaży, bez poinformowania o tym, że takie dzieło istnieje, po pierwsze nie napiszę kolejnych książek, albo napiszę, ale nie wydam, po drugie nie dotrę z tym przekazem, który bym chciała, czyli o tej psychoedukacji, o tym, o czym już powiedziałam. Bardzo zależy mi, żeby część tematów, które nie są tak szeroko omawiane, chociażby ta schizofrenia, która się pojawia w Paranoiko, która mam nadzieję już niebawem też się pojawi w jakiejś formie, czy audiobooka na początku, zobaczymy, czy pojedziemy w Digitali First
2: jasne.
1: Opcję, czy jednak zdecydujemy się na druk. No to są tematy takie troszeczkę wałtowane społecznie, nie są częste. Mówiąc nawet o tym, jaka jest skala schizofrenii, że jest to około 5% społeczeństwa choruje, przynajmniej te, które, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć i zdiagnozować. Dla mnie są to tematy szalenie ciekawe. Ale psychoedukacja to nie tylko kwestia informowania i uczenia o tym, jakie występują choroby, ale także zapobiegania pewnym dysfunkcjom. O ile schizofrenii nie jesteśmy w stanie zapobiec, o tyle już alkoholizm, tak, uzależnienia,
2: tak,
1: budowanie poczucia własnej wartości. Stąd uważam, że tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat była ta edukacja na poziomie szkół, nauka stawiania granic swoich, moich, nauka rozmawiania o emocjach. Do tego też zainspirowała mnie historia mojej córki, tej starszej, 16-latki. Otóż ona ma taką grupę swoich znajomych, z którymi się raz na jakiś czas spotykała się bardzo często, prawda? Codziennie. Grają w siatkówkę gdzieś tam na naszych brudnowskich boiskach i parę razy w roku przyjeżdża do nich kolega, który na co dzień wychowuje się w innym kraju. Tutaj ma dziadków, ma część rodziny, więc jeżdża wakacje, święta, przedłużone weekendy i tak dalej. On normalnie mówi po polsku, ma polskich rodziców i on taką łatwością wszedł w nową grupę. Tak wspaniale się z nimi zaczął dogadywać. Przyjął, z tego co mi opowiada córka, pozycję jakby takiego troszeczkę naturalnego lidera. Coś się stało, wszyscy się zwracali do niego. Do tego doszło, że jak on wyjechał, coś się stało, to oni, gdyby on tu był, to by wiedział, co zrobić. I drążyłyśmy, skąd to może wynikać. Właśnie się okazało, że on w swoim kraju, od szkoły podstawowej, ma taki przedmiot jak psychologia. Oni się uczą rozumieć drugiego człowieka. I to jest niesamowite. I ja wiem, że świata nie zmienię i polskiego systemu edukacji nie zmienię, ale chcę wejść w taki projekt, który pewnie będzie trwał latami, bo do tego są potrzebne i badania podłużne i stworzenie pilotażowego programu, żeby w ramach chociażby godzin wychowawczych, tak, dać nauczycielom, wychowawcom, pedagogom czy psychologom szkolnym odpowiednie narzędzia, żeby wejść z pewnymi materiałami dostosowanymi do wieku. Wydaje mi się, że wtedy przynajmniej część problemów, które ma obecnie młodzież, które naprawdę, to też śledzę te statystyki i są one zatrważające, że moglibyśmy wyjść im naprzeciw. No ale gdzie, jeżeli nie w szkole, jeżeli dziecko nie ma w środowisku naturalnym, w środowisku rodzicielskim, domowym, czy odpowiednich odpowiedniego zaopiekowania, tak, powiedzmy szeroko, tak, to gdzie, jaka inna instytucja powinna mu to dać?
2: Kasiu, to znaczy, że twoje książki są skierowane jakkolwiek też do młodzieży, czy to jest raczej literatura dla dorosłych? Bo teraz mówisz o nich i zastanawiam się, jak to jest. Czy taka 16-latka na przykład przeczyta twoją książkę już świadomie?
1: Chyba wolałabym nie, bo to są jednak książki dla dorosłych. Znaczy, nie ma ostrych scen seksu, żeby nie było.
2: Jasne.
1: Ale mimo wszystko wolę jeszcze, mojej córce poprosiłam, żeby jeszcze nie czytała.
2: Czyli to jest taka
1: Tak, na razie
2: do
1: jest to literatura absolutnie dla dorosłych.
2: Jasne.
1: Natomiast ja patrzę na psychologię całościowo, tak, widząc siebie kiedyś osadzoną, jeżeli w ogóle się na to zdecyduje, w tym zawodzie, w tych realiach, czy w takim doradztwie psychologicznym, no to myślę mocno o młodych ludziach. Akurat w Ogrodzie Zoologicznym pełnię także funkcję koordynatorki do spraw standardów ochrony małoletnich.
2: Okay.
1: Sama przyjęłam na siebie tę funkcję. Oczywiście było polecenie miasta, że musimy taką funkcję przygotować. Zresztą jest na to odpowiednie prawodawstwo. Przeszkoliliśmy cały zespół i pomimo, że są to sprawy w ogóle psychologia dzieci, młodzieży, traumy dziecięce, te przedmioty na studiach no, są dla mnie najcięższe. I wiem, że z dziećmi nie chciałabym pracować. Znaczy, cieszę się, że otrzymuję narzędzia, bo mogę kiedyś komuś pomóc. Natomiast nie wiem, czy psychicznie wytrzymałabym te przypadki,
2: rozumiem,
1: które my też te case'y analizowaliśmy. Jest to po prostu bardzo trudne. Ale nie ukrywam, że chciałabym czy swoją pracą, czy swoją, może kiedyś także swoim pisaniem, zrobić coś w tym kierunku, żeby było, no sama mam dziewczynki, sama, tak, dwie córeczki. Uwielbiam młodzież, uwielbiam też zetki. No, i lubię też z nimi pracować.
2: Tak.
1: Ja się bardzo cieszę, że także w ZOO mamy coraz więcej młodych osób, ich punkt widzenia, coś, w jaki sposób oni świat zmieniają. Jest dla mnie niesamowitą przygodą w ogóle intelektualną, rozmawianie z tymi ludźmi i poznawanie ich świata. I chciałabym, żeby ci młodzi ludzie rośli zdrowi psychicznie, pełni wiary we własne siły, uczciwi, fajni dla drugiego człowieka, respektujący granice jednych, drugich, no a dzieciaki absolutnie powinny być zaopiekowane, jeżeli nie przez rodzinę, to przez systemy, system państwa. No tak, tak jest moje zdanie i gdzieś wiem, że czasem to wygląda jak od sasa do lasa, tutaj zo, tutaj literatura, ale według mnie to się gdzieś wszystko łączy. Łączy się to psychologią, łączy się tym kontaktem z drugim człowiekiem, bo tak jak mówiłyśmy, zo to nie tylko zwierzęta, to jest w tym momencie 200 pracowników. Tak? Każdy ze swoją historią, każdy ze swoimi potrzebami. To trzeba też gdzieś połączyć. A literatura dla dzieci, dla młodzieży może nie, ale dla dzieci, tak?
2: Tak.
1: Napisałam książkę dla dzieci i czekam też, wydawca zaaprobował, chce się nią zająć, obiecał wydanie, więc też na to czekam.
2: I ona też jest książką psychologiczną, oczywiście skierowaną do takiego...
1: Myślę, że jakieś elementy psychologii się tam znajdują, ale
2: wiadomo,
1: pod kątem rodzinnym jest to taka opowieść kilkurozdziałowa o wielodzietnej rodzinie i ich psie, tytuł Plujki.
2: Okay, ale jeszcze nie jest do znalezienia, rozumiem?
1: Jeszcze nie jest. Ale mam nadzieję, że niebawem będę mogła ci się pochwalić. Już jest.
2: Ale bezsenność jest. Bezsenność już możemy kupić.
1: Tak, bezsenność możemy kupić jak najbardziej. Żona Rona się wyprzedała, więc właściwie to czekam na drugie. Dziękuję bardzo. Czekam na drugie wydanie. No i do przodu.
2: Jak twoi bliscy na to wszystko, na twoje pisanie? Cię wspierają, mają, jakby kibicują, czy raczej mówią, Kaśka, weź ty się skup na jednym, bo dużo tego wszystkiego.
1: Nie, mam ogromne wsparcie, naprawdę ogromne wsparcie. Jeżeli tylko potrzebuję czasu na pisanie, dziadkowie zabierają dziecko na weekend, no, moja córka też chyba jest ze mnie dumna, mój mąż również, więc naprawdę mam wsparcie, absolutnie nie narzekam, mam też parę inspiracji, bo zawsze ktoś coś przyjdzie z jakimś pomysłem. Bezsenność jest, jak na książkę, bardzo muzyczna.
2: Właśnie, co to znaczy?
1: Aha.
2: Bo czytałam taki, chyba ty mi to napisałaś w ogóle. Co to znaczy muzyczna książka?
1: Jest tam dużo muzyki, dużo tekstów, dużo podkreślenia pewnymi tytułami muzyki, która właściwie łatwo dostępna, bo wszyscy ją gdzieś znamy, kojarzymy, podkreślenia danych momentów, ale mówiłam o inspiracji rodzinnej. Mój mąż uwielbia muzykę i słucha jej namiętnie, odkrywa nowe rzeczy. I kiedyś pisałam Bezsenność i nagle słyszę, on puścił coś nowego, czego nie znam i to coś śpiewa, tak jak ja piszę. I to była Sierść Swiernalisa. Pierwszy raz to usłyszałam, pobiegłam do salonu, akurat on odtwarzał ten teledysk już któryś raz, bo też mu bardzo się to spodobało. No i tak to mocno we mnie zapadło, że wróciłam przed ten komputer i zmieniłam scenę w książce po to, żeby ta sierść tam zaistniała. Tekst od razu też sobie ściągnęłam, zacytowałam. Zainteresowałam Pawła Swiernalisa książką i tym motywem. Spotkaliśmy się, wymieniliśmy spostrzeżenia, pomysły i chyba zapoczątkowaliśmy nową współpracę, bo przy kolejnej książce, na którą gdzieś już koncept mi się rodzi, Paweł Swiernalis obiecał, że pomyśli o zrobieniu muzyki do książki, więc nie muzyka do filmu, tylko muzyka do książki się pojawi, a będzie to książka o męskiej depresji.
2: O męskiej depresji. Bo rozumiemy, że dotychczas bohaterki były kobietami, prawda?
1: Tak. Poza ogródkami podokiennymi, gdzie głównym bohaterem jest chłopak i tam jest narracja trzecioosobowa.
2: Okej, okay, a tak to pisałaś z punktu widzenia tej osoby, czyli w pierwszej osobie, to się ładnie mówi, i były to kobiety. To skąd teraz pomysł na książkę z męskiej perspektywy?
1: No, inspiracje przychodzą zewsząd. Jako adeptka prawie, że psychologii, no to tych case'ów pojawia się bardzo dużo.
2: Tak.
1: W różnych obszarach, w różnej tematyce. Pracujemy z wieloma specjalistami. Naprawdę niektórzy wykładowcy czy ćwiczeniowcy potrafią w taki sposób temat zapodać, że ja później o nim myślę tygodniami. I no mam w sobie coś takiego, że muszę to przełożyć, muszę to mięso jeszcze podziabać i żeby z tego wyszedł tekst, bo aż szkoda, żeby gdzieś to nie zaistniało, więc stąd jest ta inspiracja o męskiej depresji i mam nadzieję, że mi się to uda, bo to będzie dla mnie eksperyment. Tak jak mówię, pierwsze ogródki podokienne, tam był chłopak, no ale to nie ten wymiar. Tutaj jednak muszę wejść w głowę faceta.
2: Myśleć jak facet.
1: Tak, to znaczy pytanie, jak bardzo to myślenie jak facet
2: się różni od
1: myślenia jak kobiet, bo to różne
2: tak.
1: są pomysły na interpretację tego, łącznie z badaniami różnic mózgu i tak dalej.
2: Tak.
1: Ale poruszając się po warstwie po prostu ludzkiej wrażliwości, odczuwania świata, jeżeli jesteś w dołku, jeżeli... No depresja jest podobna, tak. Tak każdy, kto był w depresji, czy odczuwał anhedonię, mówił o podobnych doznaniach. Więc wydaje mi się, że udźwignę ten temat. Trzymaj za mnie kciuki.
2: Będę.
1: Ale nie mogę się tego doczekać. Nie mogę się doczekać tekstu Swiernalisa do tej książki.
2: To już się zaczął. Proces się już zaczął? Ty już piszesz? Czy jeszcze jesteś na fazie myślenia, planowania?
1: Ja obiecałam mojemu rektorowi Uniwersytetu Wizja, który także był na moim pierwszym spotkaniu autorskim, więc tak. Ja mu to publicznie obiecałam przy tych 70 osobach, które były na sali, że ja najpierw napiszę pracę, a dopiero później książkę, więc ja się muszę tego trzymać.
2: Rozumiem, absolutnie. Obiecane rektorowi to... Okej, okay, tak. Czyli praca i książka. Wtedy my nie możemy...
1: Praca i książka, znaczy książka gdzieś tam w głowie się...
2: Cały czas.
1: Jakieś tam malutkie zapiski, ale...
2: Nie, panie rektorze, nic tutaj nie powstaje.
1: Nie, nic nie powstaje, panie rektorze. To mam obietnicę.
2: Kasiu, powiedz, czy ty po tym początku tego pisania, wiesz, pod pseudonimem, możesz teraz już tak powiedzieć o sobie z dumą, że jesteś pisarką?
1: Co więcej, powiem ci, ja się podpisuję już w niektórych mailach jako pisarka.
2: Ekstrem.
1: Powiem taką ciekawostkę.
2: Tak.
1: W moim gabinecie wisi obraz, który namalowała szympansica Lucy, ponieważ szympansica Lucy była wychowywana przez człowieka i bardzo długo naśladowała człowieka. Któregoś razu opiekunka zauważyła, że Lucy chciałaby malować tak jak ona. I dała jej płótno,
2: tak.
1: Dała jej farby i Lucy zaczęła malować. Część jej obrazów została sprzedana na aukcji.
2: Tak.
1: Ja też jeden zakupiłam. To jest mój prywatny obraz, on wisi właśnie w moim gabinecie. I jakiś czas temu Muzeum Narodowe zwróciło się do nas, będzie organizowało taką wystawę Bestiariusz i poprosiło mnie o wypożyczenie i poprosiło, jak podpisać posiadacza.
2: Posiadacze.
1: No i tak, poprosiłam, żeby to była jednak pisarka, bo kolekcja jest prywatna. Więc też moja prywatna działalność i odważyłam się tak pierwszy raz publicznie.
2: Super, to super, że też w takim miejscu i przy takiej akcji, bo to takie wszystko symboliczne bardzo,
1: tak,
2: nie?
1: Tak, tak, zwierzęta, sztuka, to tutaj jest wszystko.
2: Kasiu, zazwyczaj na koniec rozmowy, do którego się zbliżamy, ja staram się wyłuskać to, czego mogę życzyć mojej gościni lub gościowi, ale u ciebie mam problem trochę, bo tak opowiadasz, mam wrażenie, że duży porządek panuje w twojej głowie. Nie wiem, czy mogę to dookreślić, ale że ty sobie już na wiele rzeczy odpowiedziałaś i chyba wiesz, że możesz być z siebie dumna, nie?
1: Tak, i chcę tego też nauczyć moje córki, bo sama jako dziecko miałam z tym problem i myślę, że dopiero przed 40 nauczyłam się być z siebie naprawdę dumna. Jeszcze czasem są obszary, gdzie mi tego brakuje. Wiem, że są obszary, gdzie mi brakuje jeszcze kompetencji, które chcę koniecznie...
2: Nadrobić.
1: Tak, zdecydowanie podnieść, nadrobić, udoskonalić jakkolwiek, więc tego bym sobie życzyła, żeby miała i na to siły i chęci i przede wszystkim pamięć i zwoje nerwowe, żeby mi dobrze pracowały. Czasem mam wrażenie, że coś w tym obszarze siada.
2: Inspiracji ci też życzę.
1: Dziękuję.
2: Wielu. Wiem, że przychodzą ze świata, ale tak. No i co? Drodzy słuchacze, Bezsenność, w tym momencie najnowsza książka jest do znalezienia. Ta wcześniejsza, o której mówiłaś.
1: Żona Arona.
2: Jest wykupiona, ale się pojawi, więc...
1: Z drugiej ręki.
2: Zależy, kiedy tego słuchacie. Powiedz mi i właściwie naszym słuchaczom, Gosiu, jak cię znaleźć? Jak znaleźć twoje social media? Jak znaleźć cię w świecie cyberprzestrzeni? Też o twoich spotkaniach, gdzie one są i kiedy.
1: Moje sociale są prowadzone pod moim imieniem i nazwiskiem, Katarzyna Myszkorowska. Gdzie mnie znaleźć? Na spotkaniach autorskich, na które serdecznie zapraszam. Najbliższe będzie 15 maja w Ustce. Tam poruszymy wątek alkoholizmu, życiu na granicy alkoholizmu, bo od razu mówię, że moja bohaterka, którą naprawdę bardzo lubię, no, wzbudza różne emocje u różnych osób. Alkoholiczką do końca nie jest.
2: Okej.
1: Potrafi przestać, kiedy chce. Alkoholik chce, ale nie może. To jest ta zasadnicza różnica. W psychologii oznaczamy. Kolejne spotkanie będzie 11 czerwca w bibliotece na Pradze Północ. Tam będzie rozmowa z seksuolożką. 17 października znów wrócę do Ustki wraz z hotelem Grand Lubicz, który niesamowicie wspiera książkę.
2: Jasne.
1: Wspiera jej promocję, wspiera jej ideę. Więc tutaj duży ukłon dla właściciela, pana Łukasza Delubicz-Szeliskiego, który zgodził się, jak to czasie mówią, podporować temu całemu projektowi, oraz dla pana burmistrza Ustki, który również objął patronatem, to wespół z nimi powstała i mapa, i cała linia promocji.
2: Jasne.
1: I kolejne spotkania są gdzieś zapowiadane, gdzieś tworzone, ale jeszcze nie ma konkretnych dat, więc myślę, że na socialach będzie można.
2: Czyli wynajdując się, nie wiem, na Instagramie, na Katarzyna Myszkorowska. Ty widzisz?
1: Tak.
2: Zaczęłyśmy od tego rozmowy. Będą tam opisane.
1: Tak, zdecydowanie. Katarzyna Myszkorowska na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie również można mnie znaleźć.
2: Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wspaniałe jest to łączenie światów. Ja uwielbiam, jak ludzie o tym mówią, bo sama to robię, więc jak słyszę właśnie, że nie, to nie jest tak, że będę zajmować się tylko jedną rzeczą, połączę różne rzeczy i dziękuję ci za to. Życzę ci mnóstwa inspiracji i czasu, bo myślę, że to jest też coś, czego może ci brakować. No co, słuchaczy, zachęcam. Ja przyznam się bez bicia, ja nie czytałam jeszcze bezsenności. Chciałam zobaczyć, jak bardzo będę chciała po rozmowie. I chcę, więc idę w to. No i co, napiszę do ciebie, jak już przeczytam. I dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję ci bardzo, jestem ciekawa twojej opinii.
2: Dzięki.
3: Zwrot akcji Vox FM.

0: Vox FM.
1: Radom. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Tak mówi prorok Jeremiasz. W pierwszym czytaniu moim gościem jest profesor Jan Grossfeld, Artur Moczarski. Witam w 8 godzinie czytań i proszę, żebyśmy zaczęli od tego proroka, od Jeremiasza. Kim jest, kim był, skąd akurat takie u niego sformułowania na temat tego przyszłego przymierza.
2: Tak, to mówi ustami proroka, mówi Bóg do tego ludu. My możemy powiedzieć, że mówi do nas, że ten Jeremiasz do nas przychodzi dzisiaj, a to jest człowiek cierpienia. On cierpi dlatego, że nie może przestać mówić w imię Boga i się na to buntuje. Dlaczego? Bo go spotykają prześladowania. Bo prorok prawdziwy mówi to, co się ludziom nie podoba, czyli nam. I albo się obracają plecami, mówimy, posłuchamy cię innym razem, albo mówią, i tak z nim było, no nie, no, prorokujesz nam źle, to musimy cię ukarać, tak być nie może. I są fragmenty naprawdę poruszające w tej księdze Jeremiasza, kiedy on mówi, na jakby podsumowanie egzystencjalne tego swojego doświadczenia misji proroczej, przeklęty dzień, w którym się urodziłem, mówi. Czyli człowiek pobożny, można powiedzieć, jak on może coś takiego mówić? To tak jakby, nie wiem, Jan Paweł II powiedział, przeklęty dzień, w którym się urodziłem. No gdzież? Przeklęty człowiek, on mówi, który powiadomił mojego ojca, urodził ci się syn chłopiec, mówi. Czyli który przychodzi od mamusi, która urodziła dziecko i jest pewnie szczęśliwa, do ojca, który czeka na tę wspaniałą wiadomość, a ten synek po latach mówi, przeklęty ten dzień. Dlaczego wyszedłem na świat, kiedy widzę tylko nędzę, kłamstwo, rozboje, grabieże, cudzołóstwo, wszystkie rzeczy najgorsze. Nie mogę już na to patrzeć i nie chcę już mówić tych słów, tej obietnicy, na przykład tej, która jest dzisiaj tutaj zawarta, że umieszczę to prawo, jakie prawo? Prawo miłości. Prawo bycia jednym z każdym człowiekiem, każdym, najgorszym. Tym, który właśnie mi zabija w tym momencie, kiedy mówię mu rzeczy, które mu nie pasują. Albo który mnie mówi rzeczy, które mnie zabijają. I w jakimś sensie można powiedzieć, no jak można się tak wypierać takiej pięknej misji proroczej? To jest właśnie ta cecha ksiąg biblijnych żydowskich i pewnej mądrości żydowskiej, która pokazuje prawdziwe zmaganie. Nie zmaganie teoretyczne, nie zmaganie, które jest projekcją idealistyczną, utopijną, albo moralistyczną. Tacy powinniśmy być i się, obyśmy się nie okazali inni. A Jeremiasz mówi prawdę. Mówi, nie mogę tego wytrzymać, tego ucisku. Będziemy mieli później to w Ewangelii też. To jest zupełnie sprzeczne z naszym poglądem na temat ludzi pobożnych, których widzimy jako słodkich, uładzonych, grzecznych, miłujących, bez zastrzeżeń. A tutaj widać, i to też dobrze jest czytać inne fragmenty, kiedy on mówi, ale mimo wszystko nie mogłem przestać mówić w to imię, on mówi. Nie mogłem przestać pełnić tej mojej misji proroczej, bo był we mnie jakiś ogień palący, który mnie do tego zmuszał. To nie jest coś, czego on pragnął, co było miłe. To nie jest tak, że chrześcijanin pełni swoją misję, zgadzając się w sposób prawie automatyczny, pobożno-religijny na nią, ale w zmaganiu, w walce, że jest walka. Dlaczego? Bo gdyby człowiek sam mógł sobie to zrobić, to nie potrzebowałby Boga do niczego. A zawsze jest pytanie, czy Bóg jest mocniejszy ode mnie? Czyżbym ja był mocniejszy od Jakuba, który walczy? Czyżbym ja był mocniejszy od Jezusa Chrystusa, który zmaga się? Nie dorastamy Jeremeszowi do pięt. Więc to jest niezwykle egzystencjalna postać i niestety zawsze wychodzi na to, że ona ma rację. Że ten prorok zawsze ma rację, głosząc rzeczy prawdziwe, radząc, a ci ludzie mówią, okej, ale zrobimy tak, jak siła nam mówi. I kończą tak, jak człowiek, który stoi, a idzie na niego fala i go wywraca.
1: A mówimy o ludziach, którzy przecież Boga znają, o czym sam Jeremiasz mówi, że było przymierze i to nie byle jakie, bo Bóg obiecał Izraelowi, że go uratuje z Egiptu, ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej i to moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą.
2: Władcą to znaczy, że zrealizował to, że miał moc i potem im dał tablicę przymierza na górze Synaj, a oni złamali to przymierze wtedy, kiedy on dawał tę tablicę Mojżeszowi, wtedy właśnie łamał. W jakimś sensie Jeremiasz jest potomkiem Mojżesza, bo Mojżesz też się wściekł na ten lud. Też cierpiał. To jest bardzo rzecz interesująca, że i Mojżesz, i Jeremiasz, i wszyscy prorocy, im na sercu leży los tego ludu. To jest coś niesamowitego, bo to znaczy, że oni nie są egoistyczni, że mają myślenie społeczne, że troszczą się o to zgromadzenie. Bo dlaczego? Bo im zostało powierzone. To, co mówi Jezus, dziękuję Ci, Ojcze, że nie utraciłem nikogo z tych, których mi powierzyłeś. To jest to samo tutaj. I oni cierpią, bo widzą, że tracą ich, że oni robią zupełnie coś innego. To znaczy, zostaną ukarani. To znaczy, że doświadczą skutków tego życia. A on nie chce, żeby ten naród cierpiał. I kiedy przychodzą te różne trudne rzeczy i widzi Jeremiasz czy Mojżesz, że jego lud umiera, ginie, to woła do Boga. No przecież ty jesteś Bogiem, który przysiągł, że ten lud zachowasz. Przecież jesteś Bogiem wiernym. Czy chcesz ich wszystkich wykończyć tylko dlatego, że się okazali niewierni w tej chwili? Ale przecież ty jesteś ponad tę niewierność, woła. Tu znów mamy tego Jezusa, który robi dokładnie to samo. Dokładnie to samo. On wie, co jest w człowieku, mówi Ewangelia. Wie, co jest w człowieku, a mimo to, ale złe słowo, i dlatego właśnie, że wie, co jest w człowieku, do czego jesteśmy zdolni, pełni tę rolę wstawienniczą i mówi, weź mnie i niech się nic nie stanie. To jest coś niesamowitego. Jak można nie kochać kogoś, kto robi taką rzecz po to, żebym ja przeżył? Ale powiedzenie to popularne, nie ma takiego dobrego uczynku, który nie byłby ukarany. Ono jest bardzo głęboko zakorzenione w Biblii i w Ewangelii, że spotyka Jezusa właśnie to, co jest powiedziane, że będzie cierpiał, że go zabiją, a cała reszta już do ludzi nie należy. To, co się dzieje po śmierci, to już nie. To, co ludzie byli w stanie zrobić, to zrobili. Nagrodzili go po swojemu za dobry uczynek i tak samo robili z Jeremiaszem. Czytałem kiedyś piękny taki tekst pewnego rabina, który był zatytułowany Jeremiasz, prorok osaczony. Przetłumaczyłem go nawet, on wyszedł opublikowany w czasopiśmie lubelskim Etos. To jest coś bardzo, bardzo głębokiego, że ten człowiek nie ma wyjścia. To znaczy, że on wie, że jest skazany, że będą go prześladować i co gorzej, będzie się to działo razem z jego ludem. Najpierw jego lud będzie go prześladował, a potem wrogowie tego ludu będą prześladowali ten lud, a on będzie pośród tego ludu też prześladowany. Coś niesamowitego. I on się nie cofa, nie ucieka do Stanów Zjednoczonych, żeby uciec przed prześladowaniami albo przed brakiem pieniędzy, ani do innej żony, bo to się nie podoba, to prześladowanie, które ma na bieżąco w małżeństwie, ale zostaje w tym miejscu, które jest mu przeznaczone. Byłem do końca z moimi braćmi i siostrami. To, co mieli niektórzy rabini w obozach zagłady. Mieli możliwość bycia uratowanym, na przykład rabin Kalman Shapiro z Piaseczna, cadyk słynny, mógł być uratowany. I powiedział, nie, ja muszę zostać z tymi moimi braćmi. Albo pewien ksiądz wschodni, który żył na Ukrainie i który raz bronił Ukraińców przed Polakami, potem Polaków przed Rosjanami, a na końcu Żydów przed wszystkimi i przed Niemcami. I też miał możliwość, on teraz jest szykowany na błogosławionego, Kowcz się nazywa. I kiedy mu powiedzieli, możemy cię uratować z tego, ty możesz być uratowany. Mówi, nie, ja mam dwa domy. Tym moim domem nie jest tam, gdzie wy myślicie, tylko jeden dom jest w niebie, do którego pójdę, a drugi dom jest tutaj z tymi moimi cierpiącymi braćmi. I został tak samo. To jest pewna rzecz, która idzie jak nić przewodnia, trudna, piękna, bardzo głęboka, często pomijana, od początku Biblii aż do zbawienia przez Jezusa Chrystusa i Jego uczniów, którzy zbawiają ludzi dzisiaj tą krwią, którą On wylał za nas.
1: Profesor Jan Grossfeld jest gościem Radia Plus w 8 godzinie czytań. Zostańmy jeszcze na chwilę przy tym tekście Jeremiasza, bo on pisze o tym przymierzu, które ma być, ma nastąpić, a może już jest, bardzo ciekawe rzeczy, że już nie będzie trzeba go spisywać na kamiennych tablicach, tylko będzie zapisane w sercu, a nawet nie trzeba będzie się o nim wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana, bo wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę ich występki.
2: No, to pewnie to ostatnie to jest, dotyczy końca czasów, kiedy światło Chrystusa zostanie objawione wszystkim. No to tak będzie i Kościół tak uczy, że tak, to będzie właśnie koniec historii. Nie to, co mówił Fukuyama, ale że wtedy, kiedy wszyscy będą pouczeni, bo zobaczą świadka też w ludziach. To pewne jest objawienie progresywne, że potrzebni są świadkowie Chrystusa, żeby szli na krańce ziemi, tam, gdzie jest ta potrzeba, gdzie nikt nie zaznał, tylko pytanie, co niosą, gdzie nikt nie zaznał Ewangelii, światła Ewangelii, a pytanie jest, z czym idą. To jest bardzo ważne, z czym taki misjonarz idzie. Czy z tym, żeby ich nawrócić, czy też, żeby swoim życiem to pokazać. Bo tu jest wyraźnie powiedziane, nikt nie będzie musiał pouczać. No więc jeżeli tam idę, jako już zaczątek tego światła końcowego, powszechnego, no to gdzie jest, ile tego pouczania ma być? A raczej mniej, albo jak najmniej, a najwięcej tego świadectwa. Żeby oni zobaczyli Jezusa, nie usłyszeli. Tylko żeby Go zobaczyli. W życiu tego misjonarza. Bardzo ważne, bardzo ważne. Nie chodzi o budowanie szkół i wodociągów dla biedaków, chociaż takie rzeczy są bardzo dobre, bo to widać, że ciało się wiąże z duchem też i że potrzebne są takie uczynki, ale to można robić również w ramach organizacji międzynarodowych z chrześcijaństwem, nie mającym nic wspólnego. Ale widzimy, że to, żeby się wzajemnie nie pouczać,

0: Zobaczymy, jak nam się powiedzie. Ta możliwość ukazania słowami i sobą samym, że kocham tego, który robi rzeczy złe według mnie. Rzadkość. I dlatego, ponieważ takie osoby są, to zawsze budzą niezmierny podziw na świecie. Zawsze. To była Matka Teresa, prawda? Która nie pytała o wyznanie i nie mówiła mu, ty się popraw najpierw, a potem ci przyniosę czekoladę Milka. Tylko zbierała po prostu ich z ulicy i brała ich do siebie. Można powiedzieć, robiła jak Bóg, który gdzie indziej czytamy, niosłem was jak na skrzydłach orlich. No, w tych ciężkich sytuacjach tych ludzi z marginesu, to ona ich jakoś niosła. Trudno powiedzieć, że to były orle skrzydła, ale na pewno pod względem duchowym tak. Też to, co wydaje się, jakoś ma Franciszek. A na pewno miał święty Franciszek. Który nie miał względu na osoby. I właściwie jedyną rzecz, którą niósł, to radość z dobrej nowiny, nic więcej. Mnie zawsze ta porusza, ta rzecz, z czego się cieszą chrześcijanie, jeżeli w ogóle się cieszą, bo większość chrześcijan jest w żałobie zazwyczaj. Z czego się cieszą? Z czego tu się cieszyć? Gdzie jest ten element Jeremiasza, który mówi, jest strasznie, ale jest Pan u mego boku, on mówi, który jest mocarzem potężnym, czytamy w księdze Jeremiasza. I z czego się cieszyć? Z tego, że Pan jest u mojego boku. Z niczego więcej. Nie z tego, że udało mi się coś. No, ja niestety, albo stety, nie wiem, cieszę się z różnych rzeczy takich, że mi się coś udało. Jeremiaszowi się nie udało nic. Chrystusowi się nie udało nic.
1: Już Pan mówił dzisiaj o tym, że był to prorok osaczony, a w drugim czytaniu u świętego Pawła w liście do Hebrajczyków mamy chyba, tak można powiedzieć, Mesjasza osaczonego, bo święty Paweł przypomina, że Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. Cóż to za głośne wołanie i płacz się tutaj rozlega?
0: No to jest bardzo trudna rzecz, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Chrystus jest Bogiem. I że i zawsze istniały pokusy herezji w Kościele i Kościół bardzo mocno je zwalczał, bo herezja albo w tym kierunku, że jest Bogiem, a nie człowiekiem, albo że jest człowiekiem wybitnym, stąd trochę poszło w kierunku Świadków Jehowy na przykład i mają tą swoją książkę Największy z ludzi. No, w jakimś sensie moglibyśmy tak powiedzieć, ale to w ogóle nie o to chodzi, bo oni odbierają mu tożsamość boską. Ale ponieważ to czytanie jest krótkie, to chcę jeszcze zrobić taki most z tamtego poprzedniego czytania, bo za mało to podkreśliliśmy, że to prawo umieszczę w ich sercach, czyli zostanie zrealizowane to, co było zapowiedziane i co zostało dane już przedtem. To nie jest tak, jak wielokrotnie czytamy czy rozumiemy, że tamto prawo zostało zlikwidowane i do widzenia. Nie jest tak. Jezus mówi, że ani jota nie będzie zlikwidowana, tylko ona wejdzie do naszego serca, ponieważ ona sama z siebie nie może być przez nas zrealizowana. To prawo nie może być zrealizowane, tak jak patrzymy na historię. To prawo dekalogu, to prawo, to obietnica przymierza, te wszystkie rzeczy, o których czytamy, 10 obietnic, że będziemy szczęśliwi wtedy, kiedy będziemy tak robić. Ale widzimy, że nie możemy tak robić. I Żydzi tak nie mogli też robić. Starali się robić i robili wielokrotnie, ale nie możemy zrealizować przykazania pierwszego, najważniejszego, będziesz miłował Boga ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Tego zrealizować nie możemy, a to jest rzecz najważniejsza. I mówi Jeremiasz, Bóg ustami Jeremiasza, to właśnie zrealizuje. To właśnie wam dam. Będzie to, i Kościół bierze to jako zapowiedź Jezusa Chrystusa i Jego Paschy, na którą czekamy. By to się stało w naszym życiu teraz też, bo to tylko o to chodzi, czy to teraz się zrealizuje w czasie tej Paschy, czy też to będzie jakaś taka ogólna informacja kulturowa, którą możemy nawet posłuchać i którą możemy jeszcze komuś przekazać i nawet odbyć nocne czuwanie, może, ale nie zostaniemy w Egipcie. Zostaniemy z tym sercem niezmienionym. Jest możliwe, żeby serce było zmienione tej nocy. Tej nocy, że stanie się zapowiedź Jeremiaszowa. Ale są koszty. Kto bierze te koszty na siebie? Chrystus.

0: I dlatego płaczę.
1: Przez to?
2: I płaczę, bo jest człowiekiem we wszystkim, znaczy odczuwa. Nie ma grzechu, ale odczuwa. No to tylko Bóg może zrobić tak, żeby był ktoś, kto nie ma, człowiek, który nie ma grzechu, a odczuwa jak człowiek. To jest niemożliwe, prawda? Dla nas. My byśmy tak, chętnie byśmy siebie tak wyprodukowali jako pobożni, żeby nie robić grzechów. Ale wtedy nie byłoby wiadomo, dlaczego w takim razie Bóg nas kocha, bo przecież kocha nas jako miłosierny, czyli nad czym się lituje. Dlaczego daje nam miłość miłosierną? No z powodu naszych grzechów. A jakbyśmy byli bez tych grzechów, to w ogóle sprawa jest jakiegoś z księżyca, coś w ogóle innego, jakiś kosmos innego rodzaju.
1: A Jezus mógł nam pomóc, bo nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Zdanie okrutnie
0: nie pasuje
1: nam. Niepasujące tutaj ani nam, ani do Jezusa jakoś, prawda? Bo zwykliśmy go traktować jako kogoś, kto jednak jest trochę ponad. A tutaj się okazuje, że on musiał się uczyć posłuszeństwa.
2: To jest drugie miejsce. Pierwsze miejsce, kiedy się uczył posłuszeństwa w Nazarecie. Kiedy dorastał. I teraz widać, że on dorasta cały czas. Dorasta cały czas. To jest coś niesamowitego. Cały ten list do Hebrajczyków, który wydaje się trudny i nudny wiele razy, mówi o tym jednym, że taki był nam arcykapłan potrzebny. I czytamy w tym czasie, czytamy w tygodniu o tym. Tego rodzaju, który jest nam bliski, który nas rozumie. Nie chcecie, boicie się mnie, mówi Bóg w Księdze Wyjścia? Boicie się mnie? No to dobra. Rozumiem was, jesteście biedacy. Dam wam kogoś, kto będzie wam bliski. I po 1000 latach tak się właśnie dzieje. No ale w ten sposób rozpoznać to się nie da, bo widzę jednego ze swoich, no wiadomo, że to jest tylko zwykły facet, cieśla, syn cieśli, z Nazaretu, nie z Jerozolimy. Takie dziwne, no dziwne jest to miejsce i do dzisiaj właściwie ten Nazaret jest taki byle jaki właściwie. Jak się tam jest, to nie bardzo się można utożsamić z tym miejscem jako miejscem zbawienia. I teraz on, co to znaczy uczy się przez cierpienie? Wydaje się, że to jest jak coś potwornego. Nauczyć się trzeba przez słuchanie, przez czytanie, przez, no też przez pewne doświadczenia, ale przez cierpienie. Nie wiem, czy to rozumiemy.
1: No, ale mówimy, co nas nie zabije, to nas wzmocni na przykład.
2: No tak, ja myślę, że on miał doświadczenie duchowe, ponieważ cierpiał wiele razy i prześladowali go wiele razy i zdradzali go jego bliscy wiele razy i rodzina jego uważała, że zwariował, to cierpiąc, mógł doświadczać obecności Boga. To znaczy, że nauczył się, to trochę jest droga Abrahama. Tylko, że Jezus nie robił po swojemu jak Abraham. Ale Abraham się uczył, robiąc po swojemu, że mu źle wychodzi. A on, idąc za Bogiem i Ojcem i często mając wątpliwości po ludzku, i też często mówiąc, nie chcę tego, nie chcę w ten sposób. No raczej, dlaczego tak? No na przykład, dlaczego oni śpią i nie czuwają? Dlaczego ta rodzina nie rozumie i uważa, że zwariowałem, że poszedłem, mam matkę na utrzymaniu, a ja sobie poszedłem i chodzić jako misjonarz? Każdy by chciał tak, a zostawił matkę kuzynom na utrzymanie. O pieniądze często chodzi. Ale w tym cierpieniu doświadczył on, że Bóg jest. Że jest, że on sam i wiele razy mówi, ja sam nic od siebie nie mówię. Ja nic od siebie nie robię. Kim ja jestem, mówi. Inaczej by nie mogli oni zrozumieć, a pewne doświadczenie było żydowskie, które takie, że to Bóg jest od rzeczy niemożliwych, a nie człowiek. I dlatego on tak mówi, bo oni by nie rozumieli, że to wszystko robi Bóg. I on miał doświadczenie, że był przeprowadzony przez te wiele mniejszych śmierci egzystencjalnych, uczuciowych, też fizycznych, że Bóg go przeprowadził i że sprawdza się to, co mówi Jezus, wystarczy ci mojej łaski. Wystarczy ci. On sam tego doświadczał. Wystarczy mu łaski Ojca, To jest to, co w co my wątpimy bez przerwy. Wydarza się rzecz trudna albo straszna. Mówimy nie, nie. A jeszcze nasza wyobraźnia działa. I myślimy, ojej, jak, jeżeli się wydarzy to, to ja tego nie przeżyję. Nieprawda. To jest nieprawda. Nasza wyobraźnia nas zabija. Bo to jest wyobraźnia, gdzie nie ma miejsca na moc Boga, który jest nie kreseczka ludzki.
1: I znowu dziwny tekst, panie profesorze, bo początek zdaje się sugerować, że Jezus nawet dla przyjezdnych współczesnych mu Greków był kimś, kogo dzisiaj nazwalibyśmy, ja wiem, celebrytą, kimś znanym, kogo szło się oglądać. I widzimy też, że pewna hierarchia się tworzy, bo Grecy przychodzą do Filipa i mówią, panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip idzie, mówi o tym Andrzejowi i razem idą i mówią Jezusowi, że ktoś chce go oglądać. A Jezus mówi do nich zupełnie jakby nie słuchał, zupełnie o czymś innym.
2: Wiele razy tak właśnie bywa, że mówi rzeczy na pierwszy rzut oka niezwiązane. Jest niegrzeczny po prostu. Nie odpowiada na prośby, na pytania. Mówi obok. Ale mówi rzeczy te najbardziej centralne. Mówi, można tak pomyśleć o tym, że nie jest istotne, żebyście mnie oglądali. I wiele razy uciekał od ludzi. I wiele razy mówił, nie mówcie, że jestem Mesjaszem, bo zaraz zrobią ze mnie, posadzą mnie siłą na jakimś tronie. Tego nie róbcie. Musi się wypełnić moja misja zupełnie Mesjasza, który musi przegrać na razie. Jest taka pieśń we wspólnotach, w których my jesteśmy z żoną, która się zaczyna tak. Mesjasz, lew by zwyciężać, stał się barankiem, aby cierpieć. Ja myślę, że to jest tak krótkie, fantastyczne streszczenie, symboliczne niemal, tej misji Jezusa, bo tu jest to właśnie powiedziane. Jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Samo. Jeżeli moje ego nie obumrze, zostanę sam ze sobą, a to jest śmierć. Bo jestem stworzony do tego, żeby żyć z innymi. Że życie będę otrzymywał w relacjach z innymi. Że będę otrzymywał życie kiedy będzie moje ego mogło umierać dla innych. Czy ja mogę to zrobić? Nie mogę tego zrobić. I dlatego mówi Jezus o sobie. On jest ziarnem.
1: A tutaj słychać też jakąś samotność w jego głosie, bo on jest niby otoczony przez wielu ludzi, ale tak naprawdę to tylko jego ojciec go rozumie.
2: No tak, i to do samego końca jego najbliżsi go nie rozumieli. Jest jedna osoba, ja chyba nieopatrznie sobie to imię wybrałem na chrzest, Jan, ten Jan Apostoł. To jest ten Jan Apostoł, który mało mówił, ale przeżywał głęboko pewien rodzaj miłości z Chrystusem, cichej, bardzo osobistej i pewnej też bliskości, bo jest mówione później w czasie ostatniej wieczerzy, że trzymał głowę na jego piersi. I parę razy czytamy, to był uczeń, którego Jezus umiłował, szczególnie umiłowany uczeń. To nie znaczy, że innych nie kochał, ale coś było i nie wiadomo w ogóle dlaczego. Ani razu nie jest powiedziane, dlaczego tak jest. Że on był w tej relacji z Chrystusem i dlatego rozniosła się wieść wśród uczniów, że on nie umrze. Ten Jan, dlaczego nie umrze? Bo miłość nie umiera. Teraz mi to przyszło do głowy, jak z panem rozmawiam, że jedyną rzeczą, która nie umrze, jest miłość nieegoistyczna. Czyli to ta caritas. Miłość nieuwarunkowana, która kocha nieprzyjaciela, nie że akceptuje wroga. Kocha go wtedy, kiedy mnie zabija. To, co robi Jezus na krzyżu. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. On ich kocha, ponieważ zgadza się, żeby go zabili, bo wie, że im w tym triduum paschalnym całym wywalcza im życie. Życie wieczne. Ale tutaj, na ziemi, to znaczy, że oni będą mogli tutaj doświadczać, nawracając się, w sensie zmiany życia, w sensie wychodzenia z egoizmu, wołania do Boga, żeby dał mi, wydaj mi, wyjść mi z mojego egoizmu. Do czego służy Wielki Post? Tylko do tej jednej rzeczy, nie do tego, żeby przestać palić papierosy. A my myślimy sobie, a tak, oczywiście, no to na pewno o to chodzi, nie? Jestem, przecież mam nałóg, no to nie wolno mieć nałogu, to przestanę palić papierosy. Albo schudnę, na przykład. Albo oddam jakieś pieniądze, bardzo dobrze. Jałmużna najważniejsza rzecz z tych, ważniejsza od postu, na pewno. Ale tu jest coś zupełnie, zupełnie fundamentalnego, czego oni przed tą paską Chrystusa zrobić, czego zrobić nie mogli z powodu strachu. To, co mówi święty Paweł, jesteśmy w niewoli u Pana śmierci z powodu lęku przed śmiercią. U kłamcy jesteśmy w niewoli u diabła. To jest stwierdzenie, kiedy studentom trochę mówię szczegóły tego, tej strony takiej czysto życiowej, antropologicznej, zaczynają powoli rozumieć. Ale takie stwierdzenie to w ogóle nic. Kościół, myślę, trochę zaniedbuje w przepowiadaniu ukazywanie głębi, tych głębi egzystencjalnych, tego, co jest w Ewangeliach. Na czym polega ta rzecz, która mówi, że kto nie nienawidzi swego życia, nie nienawidzi swojego życia, ten nie będzie mógł być moim uczniem. Na końcu nie trafi tam, gdzie jestem, czyli nie trafi do nieba. Czyli żeby trafić do nieba, żeby a tymczasem tutaj doświadczać już tej miłości Boga, to jest potrzebne, żeby znienawidzić swoje życie.
1: Jezus kładzie na szali takie rozważania, bo mówi, teraz dusza moja doznała lęku, przyznaje, że boi się. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie. Właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię Twoje.
2: To mówili wszyscy święci. Ja myślę, że to jest takie dosyć główne kryterium świętości. Wszystko jedno, czy jestem wyniesiony na ołtarze, czy nie jestem wyniesiony na ołtarze, ale to jest główne kryterium świętości. To znaczy szukać woli Bożej i chcieć jej. Bojąc się. Bojąc się. Człowiek, który wyrusza na bitwę i na wojnę i się nie boi, jest albo chorym psychicznie, albo jakimś dewiantem, albo w ogóle pozbawionym wszelkich uczuć. To znaczy, że idziemy na tę walkę z wszystkimi naszymi, z całym naszym bagażem emocjonalnym, właśnie z tymi lękami. To znaczy, Bóg przeprowadza przez ten lęk, przez śmierć. Bóg przeprowadza, ale ona jest. Nie jesteśmy z niej wyprani. Nikt nie zrobił nam operacji mózgu, żeby nie odczuwać lęku. Jak najbardziej odczuwamy lęk. Odczuwamy lęk, że może nie przejdziemy, że może to wszystko jest jakieś oszustwo, że to może księża wpajają, jak mówiono kiedyś, w ciemny lud, żeby ten lud omamić i wziąć ich pieniądze. No tak mówiono przecież. Ale jeżeli ta rzecz jest prawdą, tak jak doświadczali i prorocy, i doświadcza tutaj sam Jezus, że to Bóg przeprowadza go. I on wie, nie jest to potrzebne dla mnie, mówi Jezus w innym miejscu. I mówi Kościół, on tam miał tę relację i obecność Bożą twarzą w twarz zawsze. To jest potrzebne dla nas. Ta góralska kolęda zawsze mnie bardzo porusza. Czy nie lepiej ci było siedzieć u tatusia? I wielu ludzi mówią, ci cholerni Żydzi i ci Rzymianie, gdyby nie oni, to by Pan Jezus nie musiał cierpieć. No jak można w ten sposób w ogóle pomyśleć? Jak można pomyśleć? To jest jakieś myślenie cierpiętnicze, które z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego, bo istota chrześcijaństwa to jest taka, że cierpienie jest, ale jest radość. Dlaczego? Bo Bóg okazał się wierny i dobry i dbającym ojcem się okazał do tego stopnia, że oddał swojego syna. Oddać swojego syna, no mój Boże, nie jest rzeczą łatwą, a raczej jest rzeczą niemożliwą. I Bóg się trochę musiał napocić, jeśli można tak po heretycku troszkę powiedzieć, ale nie było dla Niego łatwe, żeby oddać swojego Syna, ale wiedział Bóg sam też, że będzie świetnie. Ta, to zdanie takie popularne jeszcze z czasów komunizmu, słuchaliśmy takiej jakieś kiedyś piosenki jeszcze kabaretowej, jeszcze będzie przepięknie, można powiedzieć, że tak jest, że to właśnie jest to, że piękny jest Chrystus. Najpiękniejszy spośród synów ludzkich, psalm mówi, tyś najpiękniejszym spośród synów ludzkich i mówi Kościół, to jest proroctwo na Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo się na Jego obliczu, oblicze Boga ukazało, czyli co? Miłość do tych, którzy zabijają. Do wroga i przebaczenie grzechów i wzięcie tych, którzy mają przebaczone grzechy, wzięcie ich tam, gdzie rzeczywiście jest przepięknie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia. Dziękuję Państwu.
1: Mam wrażenie, że znowu spotykamy się we trzech. Moim gościem jest Paweł Milcarek, redaktor naczelny kwartalnika Christianitas i współtwórca Kolegium Świętego Benedykta. A mówię, że spotykamy się we trzech, bo mam wrażenie, że ostatnie nasze spotkania to zawsze były także spotkania z Abrahamem.
0: Tak się rzeczywiście nam jakoś, powiem, miło składa, bo w końcu Abraham to jest jeden z tych wręcz katechizmowych bohaterów cnoty wiary, więc dobrze się z nim często spotykać.
1: A tym razem spotykamy go w sytuacji chyba najbardziej znanej z jego losów, kiedy wyprowadza swojego syna i omal nie składa go w ofierze. Jest to od razu w pierwszym zdaniu powiedziane, że to Bóg wystawia Abrahama na próbę i to zdanie jakby ustawia też nasze myślenie o całym tym tekście, bo zdajemy sobie sprawę, że to, co potem nastąpi, na szczęście nie jest samo w sobie tragiczne, bo jest jakimś realizacją jakiegoś zamiaru Bożego.
0: Tak, właśnie widzimy tutaj na samym początku, otrzymujemy taką pewność, że tu się nic złego nie stanie, bo jeśli nawet Pan Bóg wystawia na próbę, to przecież nie jest sprzeczny z sobą, a więc nie oszukuje, nie jest podstępny w tym naszym ludzkim sensie, tylko można powiedzieć, wystawienie na próbę przez tę samą dobroć jest jakimś może i bolesną operacją, ale wydobycia z nas samych, tak, tego, co w nas najlepsze, aby z kolei w tym Pan Bóg mógł umieścić swoje własne ziarno, swój własny zasiew, tak, żeby, czyli wydobywanie z człowieka tej największej jego wrażliwości, żeby w niej Bóg mógł zasadzić swoje życie dla innych ludzi.
1: Zostańmy jeszcze przy tym pierwszym zdaniu, bo ono mnie uderzyło na nowo także tym, taką definitywnością swoją. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Tak jakby wystawienie na próbę było chlebem powszednim człowieka wiary.
0: Bo jest rzeczywiście, tylko może nie zawsze jest tak bezpośrednio zaaranżowany przez Boga, bo jednak te wyjątkowe, w znacznym stopniu niepowtarzalne wydarzenia, które podaje nam Pismo Święte, wydarzenia, które dotyczą patriarcha Abrahama, dotyczą w ogóle ojców naszej wiary, wszystkich tych starotestamentowych patriarchów, proroków. To są oczywiście z jednej strony rzeczy, które nas poruszają swoją tą, no, przepraszam, użyję takiego słowa, egzotyką różnych okoliczności, czasami taką przejrzystością rozmowy z Bogiem, człowieka z Bogiem. W naszym życiu tej właśnie takiej dosadności może czasami nie widzimy, tak? Bo czasami po prostu w ogóle jej w tym sensie nie ma. Natomiast to, co istotne w tych wszystkich wydarzeniach, dzieje się zawsze w wierze. Dlatego się już ludzie Starego Testamentu mówili o pierwszego testamentu, pierwszego przymierza, mówili o Abrahamie jako o ojcu ich wiary. Tak? W dalszym ciągu jest on jakimś również wzorem dla naszej wiary. W każdym życiu wiary jest moment takiego spotkania z Bogiem, które już się nie tłumaczy ludzkimi względami, już się nie tłumaczy interesem, pożytkiem. No wiadomo, dobrze jest trzymać z silnym. Bóg jest najsilniejszy, Bóg jest największy. Jest jakiś rozum w tym, żeby z Bogiem trzymać, tak? Żeby tu ułożyć sobie życie, tu zainwestować i tak dalej. Wszystko to jest prawda. To jest zupełna prawda. Bóg nie jest kimś, kto przychodzi do tego świata jako, można powiedzieć, słaby, potrzebujący naszej pomocy, ktoś, kto dopiero od nas czegoś, coś dostanie. Odwrotnie, to my od niego dostaniemy. My dostajemy coś od niego, więc to jest jakby interes jest po naszej stronie. Ale z drugiej strony, żeby ta relacja była czysta i na wysokim poziomie, takim, gdzie rzeczywiście osoby się ze sobą spotykają, gdzie rzeczywiście chodzi nam o to spotkanie, a nie o coś innego, to Pan Bóg nas, jak dobry wychowawca, wyprowadza nawet także z tych naszych różnych zbyt interesownych, tak, nastawień.
1: I teraz spójrzmy na odpowiedź Abrahama, tą pierwszą, bo jest bardzo znacząca. Nie wiem, czy my dobrniemy w ogóle dzisiaj do końca tych czytań, skoro dwa pierwsze zdania zajęły nam już tyle czasu, ale spróbujmy. Bóg rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto jestem. I to oto jestem, to pobrzmiewa w Biblii przez stulecia, bo Abraham mówi: oto jestem, Samuel mówi: oto jestem, Jezus mówi: oto jestem. A kiedyś Adam powiedział: nie ma mnie, ukryłem się, bo jestem nagi. Prawda? I ten dialog jestem albo mnie nie ma, to jest los człowieka w relacji z Bogiem.
0: Tak, no właśnie, nie ma wiary bez tego stawienia się w obecności Bożej. Pan Bóg do nas się zwraca nie jak do przypadkowych przechodniów, tak, w jego planach, tylko do konkretnych ludzi. Więc tu mówi Abrahamie zawsze, prawda, a nie proszę Pana, czy mógłby Pan na chwilę podejść i coś, tylko Abrahamie. Zna każdego z nas, tak jak Abrahama, od korzenia, od początku do końca, całe życie. I chce, abyśmy do niego odpowiedzieli, abyśmy na to jego wezwanie odpowiedzieli: oto jestem. To nie jest zawsze takie przecież proste, ale gdzieś wewnątrz każdego z nas musi być od razu taka, tego rodzaju odpowiedź.
1: I w tym oto jestem jest też zgoda na realizację tego planu nakreślonego tutaj tym zdaniem: weź Twego Syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam go złóż w ofierze na jednym z pagórków, jaki Ci wskażę. Biorąc pod uwagę historię Abrahama, ile się naczekał na tego syna, ile się nacierpiał, żeby wreszcie móc powiedzieć o sobie, że jest ojcem, ile obietnic złożył i ile obietnic się zrealizowało w jego życiu, no to jest to wezwanie dramatyczne.
0: Tak, tym bardziej, że tak jak Abraham, my też, mimo że znamy dalszy ciąg, to przecież od razu je odczytujemy w całej jej takiej, jego, tego wezwania, jakby się wydawało, takiej krwawej dosadności, tak? Złóż w ofierze swojego syna. No, to od razu stają przed oczami wszystkie te ofiary wszelkich religii, które są ofiarami krwawymi, z tego, co żywe, tak? No oczywiście każda definicja ofiary religijnej zakłada, że coś jest niszczone dlatego, żeby pokazać, że należy w pełni do Boga. To jest jeszcze święty Tomasz z Akwinu, mówi, na czym polega sacrificium, uczynić coś świętego? Na tym, że pokazuje się wyraźnie, że coś jest wyjęte ze zwykłego biegu życia, można powiedzieć zniszczone, dlatego, żeby pokazać, że jeden Bóg jest godzien tego życia, prawda? To w każdej ofierze jest zawarte. Tylko że Bóg prowadzi, można powiedzieć, z tej całej takiego trochę na ślepo ludzkiego poszukiwania, gdzie człowiek wie, że taka ofiara, że jest Bóg, że trzeba Bogu pokazać całkowite jego panowanie i tak dalej. Bóg prowadzi nas, ten prawdziwy Bóg, jedyny Bóg, prowadzi nas do wnętrza tego całego działania. Co to jest ofiara? Co to znaczy złożyć w ofierze? No. I tutaj w tym opowiadaniu o Abrahamie to nie jest doprowadzone, można powiedzieć, do tego końca, który my już znamy, końca z Nowego Testamentu. Ale już tutaj widać, że to nie o to chodziło, że to nie do tego zmierzało, żeby coś, co jest złożone w ofierze, zostało zabite. Owszem, zwierzę na końcu to zostanie zabite. To jakby rytuałowi stanie się rzeczywiście zadość. Wszystko jest jakby doprowadzone do swojego porządku, tak? Który Abraham również znał i respektował. Ale przecież ofiara tak naprawdę została złożona wcześniej. Złożona została w tym geście ofiarowania Izaaka. Izaak naprawdę został złożony w ofierze. W większym stopniu niż za chwilę ten baran, który zostanie jakby w jego miejsce tak prowadzony. Jeszcze jedna piękna myśl. ten baranek, który za chwilę, tutaj powiedziane, zamiast tak, żywego chłopca zostanie złożony w ofierze, jest oczywiście dla nas, chrześcijan, sprawa jest jasna, jest obrazem, zapowiedzią, jest figurą tego kogoś, kto nie jest tylko człowiekiem, kto jest Bogiem i człowiekiem, kto został złożony w ofierze i dał się złożyć w ofierze zamiast wszystkich, tak? Znowu, pojęcie, które jest bardzo ważne w każdym poważnym myśleniu teologicznym, zastępcza ofiara, ofiara zastępcza, tak? Nie ten, kto właściwie powinien przez swoje grzechy i upadki zapłacić ciężką karą, tak? Tylko ten, kto, można powiedzieć, tej kary na siebie sam ze sprawiedliwości jej nie ściągnął. On ją wziął zamiast kogoś innego. To też jest obraz to też jest sprawa, o której ta opowieść nam o Abrahamie i jego ofierze nam ją podpowiada. Ale w jeszcze większym stopniu właśnie to, że ta ofiara dokonuje się, ta prawdziwa ofiara dokonuje się bardziej w oddaniu swojej miłości, w poddaniu swojej miłości Bogu, niż w samym krwawym geście zniszczenia czegoś.
1: I jeszcze w kontekście tej ofiary zastępczej, coś, co uświadomiłem sobie z biegiem lat, bo pamiętam jeszcze książkę, czy też zeszyt do religii z lat młodzieńczych, szkolnych, kiedy Abraham wyprowadza Izaaka, to wyprowadza małego chłopca. I oczywiście w tej sytuacji, w tym kontekście wizja spętania go i złożenia nawet na wysokim stosie jest dosyć oczywista, ale prawdopodobnie w momencie, kiedy czytamy ten fragment, Izaak jest dorosłym mężczyzną w sile wieku, prawdopodobnie nawet silniejszym od swojego ojca, więc jest to też element jego zgody na to, by się dać związać i położyć na stosie ofiarnym.
0: Tak, jest to przecież również ten obraz, mówię tu o Izaaku, kogoś, kto czyni to, co ojciec każe, tak? To, co ojciec każe. To jest też ten chrystusowy dialog z ojcem, tak? To nie jest dla niego, można powiedzieć, naturalny bieg rzeczy. On tak jak każdy człowiek, a jest przecież także prawdziwym człowiekiem, urodził się, aby żyć, rosnąć, aby rozwijały się w nim siły, aby ukazywał dzieła, które z tych sił wynikają. Więc to jest jakby naturalny bieg rzeczy. Ten naturalny bieg rzeczy zostaje, jak się można powiedzieć, w jakimś stopniu przekreślony, tak? Tym życzeniem ze strony ojca. I tutaj mamy w relacji Abrahama i Izaaka taką trochę tego zapowiedź. Chciałbym to przenieść trochę, bo teologia, ta dobra teologia, którą zawsze z Pisma Świętego, on trochę tak nas zawsze pobudza, lektura Pisma Świętego do tego, żeby na troby tej teologii wejść, to jest także coś, co dzieje się w naszym po prostu życiu modlitewnym, w naszej modlitwie. Dobra teologia i modlitwa są zawsze bardzo blisko siebie, niedaleko. I chciałbym trochę pokazać tę bliskość, tak? To, o czym my tutaj mówimy, dzieje się dzisiaj w naszym życiu duchowym na mszy świętej. Gdy przychodzimy na mszę świętą, tym barankiem, tak, który zamiast nas jest ofiarowany, jest sam Chrystus, ta ofiara już się wydarzyła, ona jest dla nas tylko uobecniana, no nie dzieje się setki razy, raz się wydarzyła. Przed nami się dzieje, bo została nam pokazana jako źródło naszego zbawienia i uświęcenia. Ale my, to nie koniec, my również możemy uczestniczyć w tej ofierze. Tak właśnie, można powiedzieć, tak daleko, jak uczestniczyli w tej ofierze Abraham i Izaak, gdy przecież tak naprawdę zabity został na ofiarę ten baran za chwilę, tak? Ale żeby do tego dojść, do tego etapu, potrzeba było jakiegoś przełamania się duchowego w człowieku. I myślę, że gdy idziemy dzisiaj na mszę świętą, to trzeba pamiętać, że tam nie tylko po to, żeby oglądać dziejącą się obok nas ofiarę, tylko żeby mocą Bożą sprawować w sobie samym również ofiarowanie, które do tej ofiary zmierza, przygotowuje.
1: Zostańmy przy Księdze Rodzaju, przy wydarzeniach z kraju Moria i z tego wzgórza, gdzie Abraham składa swojego syna w ofierze Bogu, chociaż nie jest to ofiara całopalna, nie jest to ofiara krwawa. I dlatego, że Bogu zaufał, staje się ojcem wiary, co wynika z tej zapowiedzi, z tej przysięgi, jaką słyszy on i słyszymy my. Bo przecież my jesteśmy jak tym potomstwem licznym, jak gwiazdy na niebie, jak ziarenka piasku na wybrzeżu morza, które anioł obiecuje Abrahamowi.
0: Tak, to jest właśnie ta ofiara, to jest właśnie i ta ofiara, i ta obietnica, które Abrahama wyróżniły na zawsze, tak, do tego stopnia, że nawet do dzisiaj jeszcze używamy tego wyrażenia, że ktoś przeszedł na łono Abrahama, tak? To jest również ewangeliczne wyrażenie. Tam wyobrażamy sobie, że ci, którzy wędrują szlakiem wiary, dochodzą także i do obecności Bożej niejako po śladach, tak, Abrahama, i w końcu są też jego dziećmi, tak, dlatego właśnie mogą także i wtedy, gdy już wydawałoby się, że po prostu i tak rzeczywiście jest najważniejsze, jest oglądanie Boga, to mimo wszystko równocześnie takim czymś przywilejem, wyróżnieniem jest także to, że spoczywają na łonie swojego ojca Abrahama, my również. To, co tu może jeszcze warto przy tym czytaniu zwrócić uwagę, to ja trochę od tego zacząłem, chciałbym na to zwrócić uwagę przy końcu tego akord fragmentu, że to wystawienie na próbę, to, że Bóg wystawia Abrahama na próbę, właśnie tak jak powiedziałem, nie polega na tym, że Pan Bóg najpierw Abrahamowi co innego mówi, a później czego innego wymaga. Bo trochę tak nam się w pewnym momencie wydaje, że Pan Bóg dosłownie Abrahama napuszcza jakby na to, aby zabił swojego syna, a potem w pewnym momencie mu przerywa to, tak są niezrozumiały. Wydaje się, że to jest trochę inaczej, że Pan Bóg owszem, przewiduje, jakie będą Abrahama skojarzenia i z jakimi będzie musiał zderzyć się trudnościami, ale przecież nie wymaga od niego od samego początku dosłownie zabicia swojego syna. Jest inaczej. Mówi, wyjdź, złóż go w ofierze. Ale w jaki sposób to złożenie w ofierze będzie miało miejsce, nie zostało powiedziane. Natomiast w momencie, w którym ma się okazać, że ofiarą ma być baran, tak, a syn ofiarą duchową, że Izaak ma być złożony w ofierze duchowej, to wtedy pada to słowo, tak, nie zabije, nie podnoś ręki na chłopca, nie czyń mu nic złego. I już w przypadku barana mówi się o tym, że on został zabity, tak, w związku z tym zawsze, jeśli rozpatrujemy to całe wydarzenie, nie tylko jako coś, co się raz kiedyś wydarzyło, tylko jako coś, co powtarza się w życiu i w drodze duchowej każdego człowieka wierzącego, to trzeba też pamiętać, że rzeczywiście życzenia Boże wobec nas są niewyraźne. Są stanowcze i niewyraźne. Są bardzo wyraźne, jeśli chodzi o ich sens, do czego zmierzają ostatecznie, ale to, jak się to ma wydarzyć, to, co wróci w relacji Archanioł Gabriel, Maria Panna, jakże się to stanie, nie jest wyraźne, nie jest wyrażone, nie jest opowiedziane, to jest jakby coś się, to właśnie ma się dopiero okazać. I to samo tutaj, no Abraham wręcz w ogóle nie pyta o to, prawda? Maria Panna okazała się bardziej dociekliwa, ona powiedziała, jakże się dostanie, skoro nie znam męża, od razu zaczęła rozmawiać. Abraham nie, Abraham jest mężem całkowitego posłuszeństwa, tylko tyle, że rozumie to posłuszeństwo, no tak jak człowiek jest w stanie je tutaj zrozumieć. I my też. Gdy każdy w swoim życiu duchowym mówi nie tylko o wielkich wydarzeniach, jakichś przełomach, ale także o pewnym zwyczajnym dojrzewaniu człowieka w wierze, jest tak, że przecież w znacznym stopniu, myślę, że tak by się powiedziało, że na pewno będąc początkującym, ale to ma za mało, także i dalej, później, nieraz człowiek odbiera życzenia Boże, wyrażone te bardzo obiektywnie i te jakby też troszkę również w naszym już wewnętrznym też odczuciu, już tylko takie dotyczące nas osobiście. Te życzenia Boże, wiemy do czego zmierzają, wiemy o co w nich chodzi. To jest to życzenie, złóż swojego syna w ofierze. Ale chcemy to po ludzku urządzić, wedle naszych skojarzeń, wedle tego, jak to się składa w ofierze, jak to się robi i tak dalej. I przychodzi taki moment, w którym Pan Bóg każdemu z nas, tak trochę jak na tym pięknym obrazie, tak, poprzez swojego anioła wytrąca narzędzia z ręki. Mówi, co ty chciałeś zrobić? Ty chcesz zrobić krzywdę? Służąc mi, chcesz zrobić komuś krzywdę. Ani sobie, ani innemu. Owszem, trochę podprowadziłem cię, mówi Pan Bóg, jakby do tego, tej granicy, w której widać było, że niczego nie chcesz mi wzbronić, niczego nie chcesz, wszystko chcesz mi darować, tak? Ale ja nie jestem Bogiem tego rodzaju fałszywych żądań, tak? Tego rodzaju ktoś, kto występuje przeciwko sobie samemu, bo Bóg, który stwarza, który jest źródłem dobra, równocześnie domagałby się czegoś, co jest złem, to niemożliwe. Ale rzeczywiście zobaczyłem w twoich oczach gotowość do tego, żeby pójść za mną zawsze, tak? To jest ten element tajemnicy w wierze. Tak, element, w którym nie ma już tego, że to się mieści w moim rozumie, a więc pójdę za tobą. Tylko odwrotnie, wiem dokładnie, że prowadzisz mnie tam, gdzie zło nie ma przystępu, a więc pójdę nawet tam, gdzie mój rozum się wzbrania i nie widzę dokładnie drogi. To jest to opowieść o Abrahamie, która była przecież czytana na dziesiątki sposobów i zawsze z tym jakimś drżeniem, prawda? Im więcej jest w nas kłopotów z wiarą, im bardziej wiara jest podmywana w naszej europejskiej kulturze, tym więcej oczywiście autorzy czytający tę historię mają skłonność do widzenia w Bogu takiego tyrana, który męczy i trudzi przede wszystkim ludzi, tak? Im więcej mamy dostępu do tej miękkości wiary, tym mniej, można powiedzieć, ta opowieść wydaje się nam tylko takim surowym nakazem złego ojca. Tak?
1: Już dzisiaj mówił Pan o tym, co pobrzmiewa w liście świętego Pawła do Rzymian, że rozumowo podchodząc do wiary, to możemy sobie jakoś uzasadnić przyjaźń z Bogiem tym, że lepiej trzymać z silnym. Czy tak nie brzmi to pierwsze zdanie, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
0: Tak, no przecież wręcz nieraz ono do tego było sprowadzane, tak? Trochę tak jakby ktoś idąc w spór czy walkę z kimś, puszył się taką, wystawiał wszystkie jak zwierzę, tak? Całe swoje upierzenie, a to upierzenie całe miałoby mówić Bóg z nami, tak? W sensie jak ci zaraz przywalę, bo Bóg jest mocą, jest tym, który no jest mocą, to wystarczy, to jeśli Bóg jest z nami i tak dalej. To są takie zdania, które trzeba czytać w całości, tak? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? No, po pierwsze, jeżeli Bóg z nami, tak? To nie jest Gott mit uns, tylko tego rodzaju zdanie względne. Jeżeli Bóg z nami, a to nie na tej zasadzie, że Bóg zawsze z nami chodzi, tylko odwrotnie, to my mamy chodzić z Bogiem, a może się zdarzyć, że od Niego odchodzimy. Więc to zdanie ze świętego Pawła jest tylko pokazaniem tej, można być tej oczywistości, tak, że jest Bóg dla nas miejscem bezpieczeństwa również. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować?
1: A ta refleksja nam się przyda i w Wielkim Poście, i przecież głównie w Wielkim Tygodniu, kiedy będzie wiele sytuacji do kontemplacji, a nie do jakiegoś pośpiesznego działania. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Gościem 8 godziny czytań był Paweł Wilcarek, redaktor naczelny kwartalnika Christianitas i współtwórca edukacyjnego Kolegium Świętego Benedykta.
3: FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9. Vox FM.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Będą dwie nowe pętle i parking dla rowerów. Trwa remont przystanków końcowych na Zamłyniu i Pruszakowie. To inwestycja w ramach programu Polska Wschodnia. W tych miejscach powstaną też m.in. chodniki, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
1: Powstaną tam także punkty socjalne dla kierowców. Dodatkowo na drugiej z wymienionych ulic wykonany zostanie parking Bike and Ride. Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu z programu Polska Wschodnia. Zamówienie podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał wykonać prace związane z budową pętli autobusowych na dwóch ulicach, Planowej oraz Szymanowskiego. Pojawi się tam m.in. nowa nawierzchnia oraz chodniki. Wykonane zostaną także roboty związane z budową kanalizacji deszczowej czy przebudową oświetlenia ulicznego. Zakupione zostaną także nowe wiaty przystankowe. Dodatkowo na ulicy Szymanowskiego powstanie parking Bike and Ride. Po wykonaniu tych prac firma przystąpi do budowy punktów socjalnych dla kierowców na obydwu pętlach autobusowych. Wartość zadania wynosi 2 718 124 zł. Na wykonanie pierwszego etapu robót przy ulicy Planowej oraz ulicy Szymanowskiego, obejmującego budowę pętli autobusowych oraz parkingu Bike and Ride, wykonawca będzie miał 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Budowa punktów socjalnych dla kierowców potrwa do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
0: Jak dodaje, w związku z przebudową pętle są zamknięte dla autobusów.
1: Podczas przebudowy pętli na Zamłyniu autobusy linii 2 i N3 będą kursowały następującymi trasami. W kierunku Zamłynia ulicami Okulickiego, Główną i Planową do tymczasowego przystanku osiedle Zamłynie 02. W kierunku Idalina od tymczasowego przystanku osiedle Zamłynie 02 ulicami Planową, Garbarską, Kielecką, Główną i Okulickiego. Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku na terenie pętli przy ulicy Planowej. W zamian zostanie uruchomiony przystanek tymczasowy na wysokości pętli przy tej ulicy. Na trasie objazdu będą obowiązywały przystanki Kielecka-Garbarska w kierunku ulicy Okulickiego oraz Kielecka-Wolanowska w kierunku ulicy Okulickiego. Skorygowane zostaną jednocześnie rozkłady jazdy linii 2 i N3. Odjazdy z Zamłynia będą wykonywane 3 minuty wcześniej niż ze stałej pętli. Na linii 2 przesunięcia godzin odjazdów będą dotyczyły również pętli Idalin, przede wszystkim w dni wolne od pracy. Ze względu na zmianę tras autobusów prosimy kierowców innych pojazdów o nieparkowanie przy tymczasowym przystanku. Podczas przebudowy pętli na Pruszakowie autobusy linii 5 i 18 będą kursowały następującymi trasami. Linia 5, kursy podstawowe Okulickiego, Kielecka, Szymanowskiego, zawracanie wokół wysepki na jej wydocie, Kielecka do tymczasowego przystanku Pruszaku 23 za skrzyżowaniem z ulicą Szydłowiecką, na którym będą realizowane postoje. Powrót od przystanku Pruszaku 23 stałą trasą prosto ulicą Kielecką. Linia 18. Szydłowiecka, Kielecka, Szymanowskiego, zawracanie wokół wysepki na jej wylocie. Kielecka, Szydłowiecka do przystanku Pruszaków 02, czasowa zmiana nazwy z Szydłowiecka, Kielecka na Żądanie 02, na którym będą realizowane postoje. Powrót od przystanku Pruszaków 02 stałą trasą prosto ulicą Szydłowiecką. Trasa kursów wariantowych linii 5, dorożek i z powrotem będzie bez korekt, lecz nastąpi w tym rejonie zmiana przystankowa. Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków Pruszaków 01, pętla obok sklepu przy ulicy Szymanowskiego, Pruszaków 21 przy ulicy Kieleckiej dla kursów linii 5 z Rożek. Uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy Pruszaków 23 przy ulicy Kieleckiej za ulicą Szydłowiecką w kierunku Ronda Łaskiego. Będzie on obowiązywał dla kursów podstawowych linii 5 jako końcowy, postoje i dla kursów wariantowych z Rożek jako przelotowy. Tymczasowej zmianie ulegnie nazwa przystanku Szydłowiecka Kielecka na Żądanie 02 na Pruszaków 02. Będzie on obowiązywał dla wszystkich kursów linii 18 jako końcowy, postoje. Skorygowane zostaną poza tym rozkłady jazdy linii 5 i 18. Odjazdy linii 18 z ulicy Szydłowieckiej będą minutę później niż z pętli. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca prowadzonych robót i o stosowanie się do zmienionego oznakowania bądź do ewentualnych poleceń wydawanych przez pracowników wykonawcy prac.
0: Remont obu pętli jest realizowany z programu Polska Wschodnia. Koszt przebudowy to ponad 2 700 000 zł. wpadają wprost pod koła, giną lub odnoszą poważne obrażenia w zderzeniu z samochodem. Mowa o dzikich zwierzętach powodujących kolizje i wypadki. Jakie prawa i obowiązki ma w takiej sytuacji kierowca auta? Czy jest wiedza pozwalająca uniknąć zderzenia i związanych z tym kłopotów? O tym wszystkim Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
2: Trzeba zwracać uwagę na pobocza. Zwierzęta ogólnie poruszają się przed wieczorem, w nocy i nad rankiem. W ciągu dnia one najczęściej są gdzieś schowane w lesie głęboko i odpoczywają. I w okresie od zmroku do świtu najczęściej trzeba zwracać uwagę na pobocza. Trzeba zwrócić też uwagę w miejscach na przykład, gdzie są przepływy jakichś rzek, strumyków, bo to jest taki szlak naturalny migracyjny wielu gatunków. Tam, gdzie znajdują się zażywienia wśród, przy drogach, również jest większe prawdopodobieństwo, że dany gatunek czy tam grupa jakichś zwierząt może się pojawić. Przejścia dla zwierząt budowane są najczęściej nad drogą, nigdy pod drogą, bo raczej zwierzę dzikie nie wejdzie w jakąś tunel, tylko nad. No wiadomo, na początku jest zmiana tego środowiska, zwierzęta troszeczkę nieufnie podchodzą do tego, muszą się przyzwyczaić, zobaczyć, że tam jest bezpiecznie, że tam można też wejść i po pewnym czasie oczywiście przechodzą i drapieżniki, i później jeleniowate i różne gatunki, bo to jest element też przyrody, która wtapia się w tą okolicę, która tam w danym miejscu jest i na początku jest, jak to się mówi, przyzwyczajenie, a później korzystanie. Mamy pod Białobrzegami na przykład takie przejście, mamy też pod Szydłowcem, są takie przejścia, gdzie tam te przejścia są na terenie, gdzie przechodzą swobodnie z lasu do drugiego kompleksu leśnego i oczywiście należy pamiętać też, że te przejścia nad drogami muszą być też obsadzone krzewami, roślinnością, dlatego że dzikie zwierzęta raczej niechętnie wychodzą na taką otwartą przestrzeń. Musi być troszeczkę to środowisko podobne dookoła, tak żeby można było się schować, można byłoby przejść przez jakieś krzewy, zakrzaczenia i wtedy ono się swobodnie czuje i też po jakimś czasie przechodzi i korzysta z tych miejsc. Czyli regulacje prawne są takie, że jeżeli dany człowiek jest uczestnikiem jakiejś kolizji, wypadku oczywiście z jakimś dzikim zwierzęciem, ma obowiązek pomóc temu zwierzęciu, nie może odjechać i pozostawić. Jeżeli jest to zwierzę już nie żyje, można powiedzieć, to należy go po prostu z tej drogi usunąć i powiadomić służby, które sprzątną tą tuszę, a w sytuacji, kiedy to zwierzę jednak dalej żyje, również należy powiadomić, czy policję, która przyjedzie i odpowiednie służby też powiadomi. Nie wolno pozostawiać, to też są przepisy karne, że nie wolno pozostawić zwierzęcia po kolizji, po jakimś wypadku na drodze, bo to stwarza również niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi. Ja dojeżdżam do Radomia 35 km i jeżdżę trasą szybkiego ruchu i co zauważam? Zauważam, jak rano jeżdżę bardzo często, że są sytuacje, gdzie jakieś zwierzę leży na poboczu już po prostu nieżywe i nie ma takiej informacji. Więc wielu kierowców nawet się nie zatrzymuje chyba i nawet nie chce w jakiś sposób, nie to, że udzielić pomocy, bo jeżeli już jest martwe zwierzę, tylko sprzątnąć, żeby inni użytkownicy drogi po prostu nie mieli również jakiegokolwiek tam zdarzenia z tą tuszą. Ale też zdarzają się sytuacje, kiedy mam telefon, że doszło do jakiejś kolizji, wypadku i co dalej zrobić. Więc tu mówię, różnie społeczeństwo, różnie kierowcy podchodzą do tego tematu. Tutaj jest mowa o zwierzętach ogólnie, nie wyróżnia się na małe, na duże. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli zwierzę zginie w takim wypadku samochodowym, kolizji i pozostanie gdzieś przy drodze, wówczas też to ściąga inne drapieżniki, chociażby lisy, do tej padliny. I tu jest kolejne ryzyko, że taki lis czy inny drapieżnik może znów wpaść pod koła. Nawet widziałem też psy, które podchodzą do takiego takiej padliny, która leży przy drodze i też no, pies niby jest przyzwyczajony do samochodów, ale też może wyskoczyć na drogę, chcąc przejść lub zostanie wypłoszony, więc tutaj myślę, że trzeba podchodzić też do tego tak zdroworozsądkowo i zwracać uwagę, czy jakaś tusza padłej zwierzyny nie znajduje się przy drodze, bo to przeważnie widzimy ją najczęściej rankiem, kiedy wyruszamy w podróż, bo zwierzyna w nocy poruszając się, ona wychodzi, przechodzi przez drogi i wtedy może najczęściej dojść do takiego wypadku, kolizji i wtedy rankiem no, widać te efekty, które przy drodze bardzo często leżą.
0: Będzie można biegać, spacerować, przytulać i poznawać cudowne psiaki szukające domu. Już 17 maja w radomskim schronisku odbędzie się ogólnopolska akcja Bieg na 6 łap. To idealna okazja, żeby spędzić aktywnie czas i jednocześnie zrobić coś dobrego, mówi Adelina Szczerbińska, organizatorka akcji.
3: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Bieg na 6 łap odbędzie się w naszym radomskim schronisku. Prosta sprawa, jeśli biegasz, chcesz spędzić jakoś inaczej niedzielę niż zwykle, wystarczy przyjechać do schroniska radomskiego, wziąć psa jako towarzysza, pobiec, pospacerować albo po prostu pobyć z nami. Ze względu na to, że bieg jest troszkę później i no, trzeba się troszkę też asekurować, więc trasa będzie troszkę krótsza, tak do 3,5 km. Trasa biegowa i trasa spacerowa. Bieg już jest po raz chyba 6, ale nie wiem, czy nie, się nie pomyliłam o jedną edycję, organizowany. Tak, on ma swoją tradycję, wziął się w ogóle ze schroniska dla zwierząt w Olsztynie. Monika Dąbrowska, która była tam wolontariuszką, wymyśliła x lat temu tę akcję. Kilkanaście schronisk w Polsce dołączyło i tak z tego, co widzę, to faktycznie ten bieg powraca w różnych terminach, w różnych momentach, ale faktycznie ludzie też biegają z psami ze schroniska. Mhm. A Monikę z tego miejsca, jeśli mogę, to bardzo mu chciała serdecznie jak zwykle pozdrowić.
4: Ile piesków czeka na wyprowadzenie w radomskim schronisku?
3: No jest zwarta grupa 300 psów, czeka na bieg. Do biegu będą wybrane oczywiście troszkę większe psy, silniejsze, młodsze. No a tak ogólnie jest tak, 300 psów.
4: Idea fantastyczna chyba.
3: Ja się cieszę, bo patrzę zawsze na też reakcje ludzi. Wiadomo, że edycja jest co roku troszkę inna, troszkę się od siebie różni. Czasami mamy więcej spacerowiczów, czasami mamy więcej biegaczy. Chyba w zeszłoroczna była taką edycją, która najwięcej biegaczy nam jakoś przywiodło wtedy. Ale każdy biegacz dostaje też taki pamiątkowy medal i myślę, że mogę też teraz taką moją tajemnicę jeszcze o niej powiedzieć, że dzieci, które też serdecznie pozdrawiam i panie, które tymi grupami z przedszkola numer 6 się opiekują, przygotowały przepiękne laurki z podziękowaniem dla wszystkich biegaczy. Niektóre wyglądają jak pieski, niektóre są, wszystkie są w temacie oczywiście naszych zwierzaków, także myślę, że nawet jak nie dla medalu, to dla tej laurki warto wziąć udział w biegu.
4: Jak już wspomniałaś na początku, to chyba szósta edycja tej akcji. Powiedzmy, jak to wyglądało w ubiegłych latach? Czy frekwencja dopisuje, czy są chętni, którzy się zgłaszają? Czy wszystkie pieski w ogóle są wyprowadzane?
3: Wszystkie, to mało powiedziane, niektóre psy wychodzą po 3-4 razy. Już czasami to nam głupio, bo już one naprawdę nie chcą wychodzić. Jeszcze dodatkowo w tym roku powstał taki, jeszcze taka praca przy naszym schronisku, bo myślę, że część osób w ogóle nie wie, gdzie to schronisko jest, bo niestety dalej to też jest to problemem. Więc też zachęcam, odsłonimy sobie jeszcze taki mural, który przy schronisku powstał. Jest przepiękny. Duża jest ściana, więc mamy plan, żeby jednak ją sobie powiększyć. No i tu z tego miejsca muszę bardzo serdecznie podziękować naszym spółkom miejskim, bo bardzo się do tego dołożyły. Przede wszystkim spółce Radkom z prezesem Banaszkiewiczem na czele. W sumie nasi sąsiedzi, prawda? Ale bardzo chętnie do tej inicjatywy też się włączyli. Wsparli schronisko i powstała piękna praca.
4: No i co tam na tym murze? moralu jest? Bo powiedzmy, zdradźmy może.
3: Pieski i kotki. W troszkę innym wydaniu, bardzo kolorowo, ale będzie, myślę, że też taka fajna ściana, przy której będą mogli sobie też wszyscy zdjęcia robić. No mi bardzo się podoba, może ktoś powie, że nie jestem obiektywna, więc zachęcam mieszkańców i oczywiście nie tylko Radomia, ale i z okolic. Przyjedźcie, zobaczcie, ocencie, zróbcie sobie zdjęcia. 17 maja standardowo w niedzielę od godziny 10 zaczynają się biegi, ale wszystkich zapraszam, żeby sobie też nawet zobaczyli. Oni na pewno ten bieg nie będzie bardzo, bardzo długo trwał i zaraz po biegach zaczynamy spacerki.
4: Powiedzmy, czy po takich akcjach wzrasta liczba adopcji wśród zwierząt? Czy to jest taki czyn, że ktoś przyjeżdża, przebiegnie się z tym pieskiem albo pospaceruje z nim, zakocha się i adoptuje? Czy zdarzają się takie sytuacje?
3: Tak, zdarzają się. To pamiętam, był chyba nawet pierwszy bieg albo drugi, gdzie pies tego samego dnia wyjechał, ale taki bieg, myślę, czy w ogóle takie akcje, myślę, że powodują największą ilość nowych wolontariuszy. To na pewno. Myślę, że nie da się przeliczyć tego na nowe adopcje, ponieważ adopcje w Radomskim Schronisku akurat trwają cały rok i są w zasadzie równomiernie tak pod względem tego okresu czasu, więc myślę, że na to nie ma przełożenia. My zawsze podkreślamy przecież, że w zasadzie adopcja psa jest to dosyć takie wydarzenie, z które trzeba zgrać jakby ze stylem swojego życia, z całą rodziną,

0: Bardzo często tak jest.
1: Dodatkowo ruszyła aukcja charytatywna Sztuka dla Zwierząt.
0: To też się bardzo cieszę, że udało tu się zgrać. I tutaj wielkie ukłony dla dziekana Wydziału Sztuki, profesora Andrzeja Markiewicza i dwóch wspaniałych studentek, Natalii i Agnieszki, które też serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Pierwsza edycja Sztuki dla Zwierząt, tej aukcji charytatywnej dla naszych podopiecznych, odbyła się w zeszłym roku. Naprawdę, przy naszym ogromnym zaskoczeniu, ja byłam w szoku, zebrałyśmy przecież ponad 5 tysięcy złotych, gdzie to była pierwsza edycja i w zasadzie ludzie nie wiedzieli, co to jest, czym to się je. Ale myślę, że sam ich pomysł, bo to był dziewczyn pomysł i ta idea, myślę, że po prostu mieszkańcom się spodobała i ktoś, kto lubi psy, docenia pracę pracowników schroniska, wolontariuszy, to jest zawsze, myślę, że taki miły gest, że można wpłacić, zostawić jakiś datek, ale jeszcze coś, jakąś pamiątkę taką uzyskać, bo właśnie ta sztuka dla zwierząt na tym polega. Studenci Wydziału Sztuki przyjeżdżali do schroniska, wyprowadzali nasze psy, odwiedzali też oczywiście kociarnię schroniskową, no i potem te swoje obrazki, które zapamiętali sobie w głowie, przelewali na papier. No i tak powstały prace, powstały obrazy, grafiki, no to nie będę udawać, nie jestem znawcą sztuki, więc w tym też technicznie się tak nie znam, ale bardzo fajne prace, które przedstawiają oczywiście podopiecznych radomskiego schroniska i tutaj na świeżo w zasadzie będziemy wrzucać już posty, więc te prace pojawią się na social mediach radomskiego schroniska i biegu na 6 łap, a finał tej aukcji, czyli takie zamknięcie i powiedzmy już te ostateczne kwoty naszych darczyńców tego 17 maja na przy okazji biegu się pojawią. Oczywiście będą również wystawione w dzień biegu tego 17 maja, będzie również można te prace dodatkowo sobie zobaczyć. A są różne, przeróżne. No mamy jeszcze takie wsparcie z naszego na przykład podróżnika, dziennikarza. Adam Wajrak przekazał swoją książkę z Lolkiem, znaczy o Lolku. Też na tę aukcję z taką bardzo ładną dedykacją dla osoby, która wylicytuje akurat przy okazji tej aukcji tę książkę. No i kilka takich właśnie jeszcze dodatkowych prac i ciekawych rzeczy, które się na tej aukcji pojawią. I jeszcze dodatkowo mamy piękne prace takie z ceramiki, wszystko oczywiście w tematyce zwierzęcej. Tutaj bardzo dziękuję Agnieszce Ber, która też przekazała 3 prace. Jest taki piękny kotek na takich poduszkach. Również będzie do wylicytowania. I jeszcze pani Anna Witkowska, która też nam podarowała taką pracę. To już jest taki obraz, co takim myślę, że fajnie tą całą historię nam spina. Obie panie są absolwentkami naszego uniwersytetu. Oczywiście cały dochód będzie przeznaczony na cele schroniska. No i schronisko wybierze sobie, czy będą akurat, jeśli będą potrzebowali karmy specjalistycznej, czy karmy na przykład dla tych naszych seniorków, to wtedy sobie to ładnie spożytkują.
1: Nie tylko radomskie placówki kultury przygotowują się na sobotnią Noc Muzeów. Po raz pierwszy tego wieczoru będzie można odwiedzić Radomską Dyrekcję Lasów Państwowych. Okazją jest 50. rocznica Radomskiego Czerwca. Będzie okazja do rozmów ze świadkami tamtych wydarzeń, mówi Danuta Pawlik, naczelnik Radomskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Tak, w związku z 50. rocznicą Czerwca Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej po raz pierwszy w swojej historii włączyła się w ogólnopolską akcję Nocy Muzeów. W związku z tym, że na stałe jesteśmy powiązani współpracą z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, postanowiliśmy, że zwrócimy się do nich z taką prośbą, czy moglibyśmy zorganizować wspólnie tę imprezę. Oczywiście niezwykle przychylnie się do tego ustosunkowali i za to dziękujemy panu dyrektorowi oraz pracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Postanowiliśmy, że w sobotę między godziną 18 a 23 udostępnimy tutaj pomieszczenia siedziby Regionalnej Dyrekcji dla potrzeb radomian i mieszkańców okolicy, żeby mogli zobaczyć, zwiedzić i obejrzeć coś, co kiedyś było historią, coś, co łączyło się ściśle z wydarzeniami Radomskiego Czerwca. Znaczy, na pewno będzie to spotkanie z historią. Oprócz tego, że budynek sam w sobie ma historię, my będziemy prezentować wystawy, przygotowywane przez Instytut Pamięci Narodowej. Będzie można zobaczyć różnego rodzaju artefakty z naszego zasobu archiwalnego.

0: Przeważnie pochodzące z takiego programu Archiwum Pełne Pamięci, ale także będą artefakty z PRL-u, przedmioty, które będą się kojarzyły z tamtym okresem. Będzie promocja teledysku. Będzie to piosenka połączona z takim wideoklipem pochodzącym ze zdjęć z naszego zasobu archiwalnego. Ale będzie też możliwość zrobienia sobie przypinki czy nieśmiertelnika, więc tak naprawdę będzie dużo atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Włączyliśmy do naszych działań Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76. Oni udostępnią swoją siedzibę, ale także taką salę historyczną, gdzie są eksponaty z tamtego czasu i jako uczestnicy tamtego okresu będą świadkami historii, będą mogli opowiedzieć o tym, jak to wyglądało z ich perspektywy. Dokumenty dokumentami, jednak świadek to jest świadek. Zawsze można uzyskać takiej osoby zupełnie inne informacje niż te, które są zawarte w dokumentach.
1: Będzie też okazja poznania historii radomskiego leśnictwa, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
2: Mamy tutaj w budynku, który jest zabytkiem, bo budynek powstał w 1938 roku ze składek leśników, i jest zabytkowy. Zabytkowy ze względu na to, że został później nam odebrany i utworzono tu Komitet Wojewódzki PZPR. Wróciliśmy w 90 roku, co było bardzo trudne, ale się udało. I ze względu na to, że tu rozegrały się wydarzenia radomskiego czerwca oraz ze względu na architekturę modernizmu, jest to obiekt zabytkowy. I pokażemy właśnie to, co decyduje o tym, że jest to zabytek. Pokażemy też otoczenie budynku, które jest bardzo ciekawe, i salę historii leśnictwa radomsko-kieleckiego, w której się właśnie znajdujemy. Tu była kiedyś stołówka. W momencie, kiedy były tu wydarzenia radomskiego czerwca, tu była stołówka. Mamy zdjęcia właśnie dzięki IPN-owi z wnętrza tuż po wydarzeniach i też mamy dużo zdjęć. Je wszystkie pokażemy, jak to wyglądało, kiedy tu były wydarzenia radomskiego czerwca na zewnątrz budynku. Jest to bardzo ciekawe. No i cóż, oprowadzimy też tutaj wszystkich Państwa, którzy przyjdą po tym budynku. Leśnicy będą przewodnikami. Zaprosiliśmy też Piotra Kacprzaka, emerytowanego pasjonata historii leśnictwa. No, będziemy też mówić o gospodarce leśnej, o tym, jak wygląda zrównoważone leśnictwo, jak łączymy gospodarcze, ochronne i społeczne funkcje lasów. Będzie można po prostu porozmawiać z leśnikami. Będą też warsztaty. Nie będzie tylko takiego biernego zwiedzania. Będziemy zachęcać do dyskusji i do zrobienia czegoś wspólnie z nami. Dla całych rodzin, w zależności od tego, kto przyjdzie, będą różne zagadki związane po zwiedzaniu budynku. Będzie można wygrać drobne nagrody, literaturę, książki dla dzieci i dla dorosłych związane z przyrodą. No i cóż, będzie też taka niespodzianka, pokój z epoki. Będzie można poczuć się jak w tamtych czasach. Różne będą przedmioty związane z okresem PRL-u i będzie można może nie obejrzeć program z tamtych czasów, ale zobaczyć, jak wyglądało radio, telewizor.
3: VOX FM Radom. VOX FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9. VOX FM Radom.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Ponad 43 miliony euro. Taka kwota ma popłynąć do polskiej zbrojeniówki w ramach europejskiej pożyczki SAFE. Jednym z zakładów, do którego może popłynąć strumień pieniędzy, jest fabryka broni Radom. Jak mówi prezes Seweryn Figurski, zakład jest gotowy do produkcji.
1: Jest to narzędzie finansowe, które bez wątpienia wpłynie bardzo pozytywnie na finansowanie i pozyskiwanie nowych środków bojowych, całego uzbrojenia, może tak powiem. Jest to wydarzenie, które ma bardzo duże znaczenie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, głównie dla państwowego, ponieważ ten wymaga dużego wsparcia, a to wsparcie tak naprawdę polega na podpisywaniu nowych kontraktów, czyli udzielania zamówień, bo to zamówienia generują wzrost i powodują to, że zakłady zbrojeniowe, głównie państwowe, tak jak wspomniałem, mam tu na myśli przede wszystkim zakłady wchodzące w skład polskiej grupy zbrojeniowej, dostaną szansę, którą należy wykorzystać. I teraz pytanie, jak polski przemysł zbrojeniowy stanie na wysokości zadania. Ja osobiście wierzę, że to są zakłady, które mają bardzo duży potencjał. Pracują w nich ludzie i zarządzają nimi ludzie, którzy są bardzo mocno zaangażowani w to, co robią. Mogę powiedzieć na przykładzie fabryki broni, która jest obecnie w takiej sytuacji, gdzie można powiedzieć, jest na tak zwanym stand-by. Jest u nas położenie wszystkich rąk na pokład, to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze. Mamy zbudowany olbrzymi potencjał, mamy potężne moce produkcyjne. Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań. Finansowanie sejfowskie to duże pieniądze, to duża szansa, to duże możliwości dla polskich zakładów i fabryka broni na pewno, jeżeli będzie mogła z tego skorzystać, to na pewno ten egzamin zda i tu bym się o nasz zakład wcale nie martwił. Raczej bym trzymał kciuki, żeby jak najwięcej nowych kontraktów, nowych zamówień dzięki temu sejfowi weszło do fabryki broni, bo jesteśmy naprawdę mega gotowi na realizację dużych zamówień.
0: W sumie o 18 hektarów zwiększy się radomskie wysypisko śmieci. Miejska spółka Radkom ogłosiła już przetarg. Na teren składowiska trafiają odpady nie tylko z Radomia, ale też okolicznych gmin w regionie. O tym, jak funkcjonuje radomskie składowisko, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z dyrektorem spółki Radkom, Agnieszką Kowalczyk.
2: Jeżeli chodzi o rozbudowę tego wysypiska, to na jakim jesteśmy teraz etapie?
3: Panie redaktorze, jeśli już to mamy rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na chwilę obecną mamy już prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz decyzje lokalizacji celu publicznego. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na składanie ofert na zaprojektowanie składowiska.
2: Jak długo czekacie Państwo na oferty? Kiedy ta inwestycja może się rozpocząć, kiedy może być wyłoniony wykonawca?
3: Panie redaktorze, oferty będą składane w połowie miesiąca maja. Dopiero zobaczymy, ile będziemy mieli ofert i będziemy rozstrzygali przetarg. Nie mogę panu odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, ile wpłynie ofert, jakie to będą oferty i z jakim terminem realizacji. W dokumentacji przetargowej określiliśmy ramy czasowe, w jakich chcielibyśmy zaprojektować to składowisko, natomiast to biura projektowe wskażą nam, w jakim terminie są w stanie przedłożyć nam pozwolenie na budowę.
2: Jeżeli chodzi, przypomnijmy naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o rozbudowę tej przestrzeni, to o jakim tutaj mówimy areale?
3: W ogóle rozbudowa i teren, który jest przeznaczony pod rozbudowę składowiska odpadów, to jest 18 hektarów. Natomiast to nie będzie rozbudowywane w pierwszym etapie. Dokumentacja przewiduje rozbudowę i docelowo będzie to 4 sektory. W pierwszym etapie planujemy budowę pierwszego i drugiego sektora. Natomiast w późniejszym czasie będziemy rozbudowywać o etap trzeci i czwarty.
2: Jeżeli chodzi o przyjmowanie odpadów z innych gmin, to jak w tej chwili to wygląda? Bo trafiają tu śmieci nie tylko z Radomia.
3: Więc trzeba podkreślić, że odpady do instalacji zarządzanych przez Radko przyjmowane są z byłego regionu radomskiego, byłego województwa i regionu radomskiego, natomiast w początkowej fazie było to z 63 gmin, w tej chwili mamy z 50 paru gmin i nie planujemy zwiększenia ilości dostaw odpadów ponad te gminy, z którymi dzisiaj współpracujemy.
2: Czy tutaj mieszkańcy protestują, podnoszą, że to jest uciążliwe sąsiedztwo? Po ostatnim pożarze też mówią, że może być więcej takich przypadków. Co państwo na te argumenty?
3: Proszę państwa, to, że składowisko miało zarzewie i ugasiliśmy to w sposób właściwy bardzo szybko i powierzchnia zarzewia była bardzo mała w stosunku do całej czaszy składowiska, to jest po pierwsze, a po drugie proszę sobie odpowiedzieć, ile jest w okolicach składowiska w ostatnim okresie pożarów. Podpalanie łąk, wypalanie lasów, wypalanie traw. Więc składowisko to naprawdę to była marginalny efekt taki tutaj w tych okolicach, bo z obserwacji wiemy, że okoliczne lasy palą się dużo częściej i na większych powierzchniach, ponieważ u nas służby nasze radkomorskie podejmowały działania gaśnicze razem ze strażą pożarną i pożar był ugaszony w zarodku i trzeba podkreślić, że było to tylko i wyłącznie gaszenie powierzchniowe.
2: Produkujemy coraz więcej śmieci? Jak to wygląda z państwa perspektywy?
3: Tak, mieszkaniec wytwarza coraz więcej odpadów i ta struktura odpadów też się troszeczkę zmienia. W związku z tym powinniśmy się zastanowić nad większą selektywną zbiórką odpadów, nad większym zaangażowaniem w wydzielanie odpadów problemowych ze strumienia odpadów komunalnych. Prowadzimy zbiórki, prowadzimy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą zużyty sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczać bezpośrednio, selektywnie i nie musi wtedy ten odpad trafiać w odpadach komunalnych.
2: Właśnie, a jeżeli chodzi o tą segregację, to jak wyglądamy, nie wiem, na przeciągu lat, w stosunku do innych gmin, radomianie segregują, nie segregują, jak to wygląda?
3: Od kilku lat nie zauważamy zwiększenia ilości segregowanych odpadów. No w tym roku mamy jeszcze sytuację, że jest system kaucyjny, więc widzimy, że w tym worku żółtym faktycznie mniej mamy butelek PET i tworzyw sztucznych. Natomiast nie ma znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki na przełomie ostatnich kilku lat.
0: Stanowczenie inwestycji mówią mieszkańcy Wincentowa, mówi Katarzyna Fliszkiewicz, przedstawicielka mieszkańców.
4: Przede wszystkim mieszkańcy, którzy się sprzeciwiają tej inwestycji, oni już od 40 kilku lat męczą się z jednym składowiskiem, które zatruwa im życie i całą okolicę. I teraz chce się im kolejne taką instalację zlokalizować i zlokalizować ją jeszcze bliżej domów. To będzie 100 metrów od domów, więc wiadomo, że ta uciążliwość będzie dla nich jeszcze większa niż jest w tej chwili. Ponadto powierzchniowo będzie to większe składowisko i też będzie wyższa jego przepustowość o 50% rocznie. Zatem przypuszczamy, że ta przepustowość nie jest zwiększona po to, żeby to sobie tak czekało w razie co, tylko w jakimś konkretnym celu, po to, żeby inwestor, żeby zarządca tego składowiska mógł tam ściągać rocznie więcej śmieci niż ściąga obecnie na to obecne składowisko, co dla nas oznacza jeszcze więcej uciążliwości i jeszcze więcej tych wszystkich niedogodności, z którymi zmagamy się już dzisiaj. Przede wszystkim są to odory. To są to odory, które się z wysypiska wydobywają i które się niosą naprawdę na dużą odległość. Nie są to tylko te kilkaset metrów nie jest to ta odległość, tylko dużo większa. Dużo większy jest zasięg tego rażenia tym smrodem. Oprócz tego, w tej okolicy nie da się spokojnie, normalnie żyć w domu, ponieważ tam są plagi much. My prawie, że przez okrągły rok zmagamy się z plagami much, których nie jesteśmy w stanie niczym zwalczyć. One się pchają do naszych domów. My mamy wszystko brudne, moglibyśmy przeprowadzać odświeżanie mieszkania tak naprawdę w każdym sezonie i to nic nie daje. Oprócz tego mamy tam mnóstwo gryzoni, które się też sprowadzają do naszych budynków gospodarczych, garaży, mieszkań, to są myszy, to są szczury. Mamy walające się po okolicy śmieci, które wiatr roznosi z tego składowiska po lasach i po całej okolicy. Nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni, jeżeli chodzi o wodę pitną, ponieważ korzystamy z własnych studni i tą wodę jesteśmy zmuszeni albo uzdatniać i ponosić koszty tego, albo zakupować wodę butelkowaną, bo tej tutaj boimy się spożywać z racji tego sąsiedztwa. I co jeszcze, obawiamy się bardzo o to, że rzeka Mleczna, która tam płynie w pobliżu i to przyszłe składowisko ma być 200 metrów od jej koryta, rzeka ta zostanie całkowicie już zdegradowana tym, co tam będzie zalegać. Oczywiście, nie składamy broni, wierzymy w to, że gdzieś nastąpi jakaś weryfikacja ponownie tego, tych korzyści, którymi jesteśmy jakby przekonywani, że my będziemy mieli jako mieszkańcy, jeżeli będziemy mieli u siebie składowisko, versus tych wszystkich negatywnych jakby zjawisk, które się w związku z tym składowiskiem w naszym mieście dzieją i które my bezpośrednio jako mieszkańcy odczuwamy.
0: Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
5: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują i jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta 100% anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą. No i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku. No nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek i jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy, że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową, i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania. Na razie jesteśmy tylko dwa razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18. No ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle. No, wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
0: Na tych zajęciach najmłodsi mogą sami upiec chleb, zrobić garnki z gliny czy uszyć zabawkę. Mowa o lekcjach muzealnych w Muzeum Wsi Radomskiej. Poza stałymi tematami lekcji w skansenie są też lekcje związane z kalendarzem liturgicznym, mówi Ilona Jaroszek-Nowak, dyrektor placówki.
6: Na nasze lekcje muzealne, które przygotowuje dział oświatowy, zapraszamy już najmłodsze dzieci, bo zdarzają nam się na lekcjach muzealnych trzylatki. Natomiast lekcje również mogą być prowadzone dla osób w wieku szkolnym. My mamy bardzo szeroki wachlarz tych lekcji. Można to oczywiście doczytać na naszych stronach internetowych bądź doprecyzować w dziale oświatowym. Oczywiście cieszą się największym zainteresowaniem te lekcje dla maluchów. To jest przede wszystkim ceramika, gałganiane zabawki czy lekcja od ziarenka do bochenka. Również mamy takie lekcje, które organizujemy zgodnie z kalendarzem liturgicznym, czyli pisanie pisanek zawsze pojawia się w okolicy świąt wielkanocnych, topienie marzanny w okolicach pierwszego dnia wiosny, czy lekcje związane ze świętą Katarzyną, bliżej Andrzejek, i świętym Mikołajem. Na dzień dzisiejszy nie planujemy zmiany tematyki lekcji muzealnych, ponieważ te cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem zarówno tu u nas, u Muzeum Wsi Radomskiej, jak również w Muzeum Oskara Kolberga, chociaż tam są nieco inaczej zatytułowane te lekcje, bo są one oczywiście dostosowane do obszaru, w jakim jest położone Muzeum Oskara Kolberga, więc tam chociażby lekcja muzealna z wizytą u Kolberga, ale zachęcam dzieci, młodzież do skorzystania z tych lekcji, dlatego że my edukujemy te dzieci poprzez zabawę i oczywiście zawsze tej zabawie towarzyszy pogadanka o tradycji, o zwyczajach ludowych i myślę, że to dzieci najbardziej cieszy. Oczywiście zawsze Po tej lekcji dzieci idą zwiedzać skansen, więc mają dodatkową atrakcję, tak aby zapoznać się również ze zwyczajami na wsiach. Bardzo dużym zainteresowaniem i radością wśród dzieci cieszy się nasza zagroda z Alojzowa, a to chociażby dlatego, że akurat na tej zagrodzie są nasze zwierzęta. I to też jest dzisiaj, obserwując dzieci, zauważamy duże zainteresowanie, bo zadają pytania, których my jako dzisiaj dorośli już byśmy nie zadali, bo dla nas różnego typu zwierzęta na zagrodach były normalnością. Dzisiaj jest to rzadko spotykane zjawisko, więc dzieci są naprawdę mocno i żywo zainteresowane tym, aby dowiedzieć się o zwierzętach, o tradycjach, o wyrobie masła czy wypieku chleba. Także zachęcam wszystkie dzieci do skorzystania z naszych lekcji. My oczywiście informujemy każdego roku szkoły i przedszkola o tematyce lekcji w danym roku, ale widząc i obserwując to przez cały rok szkolny, bo mamy bardzo dużo dzieci, na tych lekcjach widzimy, że i zarówno nauczyciele, i dzieci są zainteresowane tym, aby przyjść i wziąć udział w tych lekcjach muzealnych. Organizujemy lekcje tylko dla grup zorganizowanych, chociaż jeżeli zdarza się, że grupa jest wyjątkowo mała z jakiegoś powodu, to oczywiście też ją przyjmiemy i pracownicy działu oświatowego przeprowadzą taką lekcję. Aczkolwiek nie mamy na co dzień takich możliwości, żeby robić lekcje muzealne dla indywidualnych osób, ponieważ właśnie tych grup zorganizowanych jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę dziennie nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej niż 4-5 lekcji, bo no zarówno ta lekcja trwa około 60 minut, jak również nieraz grupa jest bardzo duża i należy, trzeba ją podzielić, bo najwygodniej i najzręczniej jest, aby grupa stanowiła ilość osób do 25, gdyż każda większa grupa stanowi też trudność, bo dzieci muszą się mimo wszystko skupić. Jeżeli jest grupa powyżej 25 osób, wówczas staramy się, aby te grupy podzielić, żeby każdy tak naprawdę wyszedł zadowolony z wiedzy, którą pozyskał na tej lekcji, no ale żeby również był bezpośredni kontakt z naszym edukatorem. I
7: czy dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach?
6: Myślę, że tak, są bardzo zadowolone, cieszą się, bo tak naprawdę z każdej lekcji dziecko coś otrzymuje. Jeżeli jest lekcja o pieczeniu chleba, to każde dziecko wypieka swoją bułeczkę. Jeżeli jest lekcja ceramiki, to dzieci same wyrabiają różnego rodzaju garnuszki czy elementy gospodarstwa domowego z gliny. My oczywiście później ją wypalamy i przekazujemy do danego przedszkola czy danej szkoły. Także myślę, że jest to taka atrakcja, bo dzieci lubią coś dostać. I wydaje mi się, że każda taka lekcja, zresztą ona jest bardzo sympatycznie prowadzona, pomimo to, że szkoła jest pokazana w taki sposób, że są stare ławeczki, dzieci siedzą w tych ławeczkach, czyli tak jak w normalnej dzisiejszej szkole, ale jednak ten troszeczkę powrót do przeszłości, ta nasza sala muzealna również inaczej wygląda, stanowi to dla dzieci dużą atrakcję. I myślę, że tak jak nawet rozmawiamy później z tymi dziećmi, czy są zadowolone, to naprawdę jeżeli gromkim chórem mówią dziękujemy pani, to widać, że dzieci są uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe. I to nas bardzo cieszy przede wszystkim.
7: Warto przyjść na taką lekcję muzealną. Podsumowując, przyjemne z pożytecznym. Dziecko jest zadowolone, bo coś zyskuje, ale też zyskuje wiedzę taką w fundamentach tutaj regionu.
6: I też mamy taki motyw przewodni. Właśnie bardzo zależy nam, abyśmy dzisiaj jednak starali się przekazywać dzieciom, młodzieży wiedzę na temat naszych tradycji, naszej tożsamości narodowej, naszego regionu, bo bardzo dla mnie osobiście istotnym jest to, aby dzieci wiedziały, że jak wyglądał kiedyś region radomski, jak on wygląda dzisiaj, a myślę, że rodzice są na tyle zapracowani, że nie mają zbyt dużo czasu, by usiąść z dzieckiem i opowiadać, jak kiedyś bywało na wsiach. I zresztą po to jest to muzeum. Ono ma taką misję, aby kształtować osobowość dziecka w taki sposób, żeby znało historię, tradycje naszych przodków. I to jest dla nas podstawowa idea robienia tych lekcji.
0: A szczegółowe informacje na temat zajęć znajdziecie na stronie muzeum.

0: Anna Badowska, zapraszam. Po alarmie pasjonata historii wizja lokalna na miejscu. W Ciepielowie pojawili się Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta, samorządowcy i IPN. Spotkanie dotyczyło budowy obwodnicy miasta i doniesień Artura Trącika z kanału Underground Passion. Pasjonat alarmował, że pracujące na miejscu maszyny mogą niszczyć niezbadane mogiły polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Burmistrz Ciepielowa Artur Szewczyk dementuje te doniesienia.
1: Ogólnie rzecz biorąc, nikt nie znalazł na w placu budowy. Filmik, który tam był zaprezentowany w internecie, to jest taki filmik, który gra na emocjach ludzkich. Pokazane są te orzełki, które nie są w ogóle z tego miejsca, tylko całkowicie z innego miejsca archeologicznego. W zakresie budowy obwodnicy Ciepielowa, akurat ten teren w ogóle nie ma nic wspólnego z obwodnicą, bo obwodnica się kończy kilometr przed miejscem w Pamięci Narodowej w Dąbrowie, czyli to dotyczy przebudowy drogi krajowej. Tam były robione dwa razy badania archeologiczne. Konserwator zabytków i główny archeolog wyraził zgodę na przeprowadzenie prac. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, bo to jest teren Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który przejął to od Lasów Państwowych. Teren tam, gdzie jest pomnik, tam, gdzie jest grób, którym my się opiekujemy od właściwie od 1939 roku, mieszkańcy się opiekują, a gmina przynajmniej od 40 lat i upamiętniła to miejsce. Ten teren jest niezagrożony, ten teren jest wyłączony spod inwestycji. Następne dwa groby, które są dalej od tego miejsca pamięci, także są wyłączone z tej inwestycji. I w zakresie samej inwestycji drogowej, czyli przebudowy drogi krajowej plus budowę dróg serwisowych, nic się nie wydarzyło. Żadne koparki nic nie rozjechały, nic nie naruszyły. Firma, która jest wykonawcą, ma swój nadzór archeologiczny. Sami wpuścili pana Artura, żeby z nim współpracować. Faktycznie firma, która wykonuje, znalazła jeden grób, ale on jest poza terenem samej inwestycji. Jest oznaczony, zawiadomiony jest IPN i prokuratura i firma zobowiązała się pro bono później dokonać ekshumacji tego grobu za zgodą konserwatora zabytków. Natomiast cała ta, można powiedzieć, taka burza w przenośni pojawiła się, że właściwie tak naprawdę tylko i wyłącznie od tego, że po prawie 90 latach państwo polskie nie zrobiło w tym temacie nic, żeby dokonać ekshumacji tych żołnierzy, którzy 8 września 1939 roku tutaj zginęli. Mamy 3 miejsca, gdzie ci żołnierze są pochowani, ale nigdy nikt nie sprawdził tak naprawdę ilu tych żołnierzy, którzy to żołnierze. Mamy dane tylko kilku dowódców tego pułku, którzy tutaj na pewno zginęli, natomiast czy to zginęło 150 osób, zostało rozstrzelanych, czy 300 tych żołnierzy 74. Grunoszanskiego Pułku Piechoty, nikt nie wie. Mamy ich na cmentarzu w Ciepielowie, 30 parę kilometrów od Ciepielowa w Solcu, w tym miejscu na Dąbrowie, ale tak naprawdę nigdy nikt nie sprawdził tego terenu dookoła tej drogi krajowej. To są takie tereny bardzo rozległe i nikt się nie pochylił nad tym tematem.
0: Ujawnienie mogił w okolicach inwestycji potwierdza radomska delegatura IPN-u, mówi Rafał Kościański z Instytutu.
2: Była się wizja lokalna, w której uczestniczyli pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. Mówimy tutaj o pracownikach pionu poszukiwania i identyfikacji ofiar zbrodni, a także pionu upamiętniania, który jest częścią Instytutu Pamięci Narodowej. W toku działań i rozmów przede wszystkim ustalono, że w niedalekiej odległości od miejsca prowadzonego inwestycji znajduje się mogiła, która została ujawniona w ubiegłym roku i mogiła ta zostanie poddana szczegółowym badaniom archeologicznym prowadzonym m.in. przez archeologa sprawującego nadzór nad realizacją tych prac i pracownicy Instytutu będą tutaj mieli na uwadze, że to miejsce wymaga przeanalizowania oraz w przypadku, kiedy szczątki ludzkie zostaną rzeczywiście ujawnione i wydobyte z tego miejsca, zostaną one przeprowadzone, przeniesione na cmentarz, gdzie zostaną godnie upamiętnione. Według informacji, które posiadamy, jest to miejsce, w którym znajdują się takie szczątki. W związku z tym traktujemy tą informację wiążącą i będziemy również brali udział w tym procesie, całym tym procesie związanym z upamiętnieniem tych ofiar walki o niepodległość de facto, tak? Mówimy tutaj o wrześniu 1939 roku. Taka rola, powiedział, realizująca to przedsięwzięcie związane właśnie z poszukiwaniem, to zgodnie z informacją, którą posiadamy, to inwestor zobowiązał się do podjęcia tutaj działań organizacyjnych. Oczywiście tego typu prace ekshumacyjne mają pewien rygor prawny i ten rygor wynika z tego, że trzeba zdobyć stosowne zgody na poprowadzenie takich prac, więc to trzeba się uzbroić w cierpliwość. Mamy sytuację taką, że ta sytuacja jest dopiero od kilku dni tak naprawdę znana szerzej społeczeństwu i z pewnością wymaga to pewnego czasu na przygotowania i organizację tych działań.
0: Swoje stanowisko po wizji lokalnej przedstawił także inicjator apelu Artur Trącik, który stanowczo staje w obronie drogowców, podkreślając, że inwestor nie ponosi winy, ponieważ otrzymał nieprzebadany teren i działał w pełni legalnie.
3: Z wielkimi podziękowaniami przede wszystkim do pana prezydenta, bo to mój apel, z tego co wiem, pan prezydent osobiście widział, zareagował. Byłem zaproszony do kancelarii, ale poprosiłem, abyśmy się spotkali w miejscu zaistniałego problemu. I tak też się stało. Zostali wysłani tutaj przedstawiciele, pan minister Kolarski. Bardzo zdecydowana reakcja. No, niezmiernie mi miło. No, przede wszystkim ja dziękuję wszystkim osobom, które się zaangażowały w to, aby do tego ten apel taką moc osiągnął. Nie wiedziałem o tym, że tak to będzie wyglądało. Na miejscu wszyscy się pojawili dzięki panu burmistrzowi, który tutaj zorganizował te spotkanie i inne strony. Natomiast cieszę się bardzo, bo jeżeli dojdzie do tego, że będzie miał miejsce, nazwijmy to roboczo, taki kasus ciepiowa na przyszłość miejsce w takich sprawach, to wygrała historia. Wygrała historia, bo mam nadzieję, że ruszy ten przepływ informacji, którego nigdy nie było i o który zawsze walczymy, żeby w końcu w dobie cyfryzacji dla dobra ogółu i dziedzictwa w końcu ruszył przepływ informacji i wszyscy, no, okazuje się, że pasjonaci mają potężną nie tyle informacje, nawet teoretyczną, co praktyczne mapy, dostęp do map jakichś urzędowych z lat 70., do których ja dotarłem, do czego konserwatorzy i inne urzędy nie dotarły. Jak to możliwe po prostu, nie? Dla dobra historii, dla dobra nas wszystkich, to jak zanim pójdzie uruchomiony przepływ informacji, że w końcu w dobie cyfryzacji uruchomi się jakaś baza albo będzie dostęp do wszystkich informacji, no to jesteśmy w domu. No po prostu konserwator zabytków może korzystać z takiej tej bazy, tak? Pasjonaci mogą ją uzupełniać, no bo tak być powinno. Że bardzo istotne jest to, a dużo ludzi nie zauważyło niepotrzebnie i całkowicie błędnie atakując tutaj inwestora czy archeologa z nadzoru, bo tak naprawdę to dzięki nim i temu, że mnie i jako postronę społeczną wpuszczono na ten teren pierwszy raz, odkryliśmy tych żołnierzy. Jaka będzie dalsza historia? Podejrzewam, że naprawdę mocna z odkryciem tych żołnierzy, z badaniami w tym miejscu. Natomiast no, proszę pamiętać, że wielokrotnie jako strona społeczna na niejednym miejscu człowiek chciał się pojawić na miejscu, mówiąc z czym ważnym tam się zderzamy, natomiast nie wpuszczano nas. W tym wypadku było zupełnie inaczej, tak? Także tutaj to nie inwestor zawinił, to inwestor dostał, że tak powiem, nieprzebadany teren, nie wiedząc na jakim terenie pracuje, wszystko zgodnie z prawem, natomiast nie wiedząc co się w ziemi znajduje, tak?
0: Inwestor obwodnicy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od początku wiedziała o trzech mogiłach na terenie budowy i objęła je ścisłą ochroną. Jak mówi Małgorzata Tarnowska, rzecznik warszawskiego oddziału instytucji, wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem archeologa.
4: Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawca realizują swoje inwestycje należycie, zgodnie z uzyskanymi decyzjami i obowiązującym prawem. W ramach inwestycji nie dochodzi do niszczenia jakichkolwiek grobów żołnierskich oraz innych miejsc o wartości historycznej. Na terenie realizowanej inwestycji znaleziono jedynie łuski karabinowe, bagnet czy guziki. Przed rozpoczęciem inwestycji przeprowadzono archeologiczne badania powierzchniowe, podczas których cały teren inwestycji został rozpoznany terenowo oraz przeprowadzono różnego rodzaju analizy oraz kwerendy, m.in. map historycznych, aby jak najpełniej poznać dziedzictwo kulturowe tego terenu. Teren podlega nadzorowi archeologicznemu. Archeolog osobiście obserwuje przebieg prac ziemnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wykonawca robót, czyli firma Budimex, nie jest uprawniony do przeprowadzenia ekshumacji odnalezionych poza terenem inwestycji szczątków. Organem władnym do przeprowadzenia ekshumacji grobów żołnierskich jest IPN w uzgodnieniu z właścicielem terenu.
0: Jest nowoczesny sprzęt, specjalne łóżka, a nawet wanna do porodów. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym po remoncie otwarto trakt porodowy. Do dyspozycji mam są dwie sale przedporodowe i dwie poporodowe. Jak mówi w rozmowie z Wojciechem Wójcikowskim Izabela Lewandowska, zastępca kierownika oddziału ginekologicznego w szpitalu na Józefowie, warunki bardzo się zmieniły.
5: Zmieniło się absolutnie wszystko. Trakt jest nowoczesny, zbudowany zgodnie ze standardami teraz światowymi. Każda sala jest osobna. Każda pani ma swoją własną salę, gdzie może być rodzić rodzinnie z mężem bądź z osobą towarzyszącą, którą sobie wybierze. Mamy nowoczesną salę cięć cesarskich, połączoną, stanowiącą integralną część tego traktu porodowego, bo czasem te nasze decyzje są bardzo szybkie i my nie mamy czasu na to, żeby się przemieszczać i decydują minuty o tym, żeby wszystko skończyło się dobrze. Wszystko jest utrzymane w takich pastelowych, uspokajających kolorach. Mamy stanowiska do resuscytacji noworodka, nowoczesne stanowiska. Cały sprzęt został tutaj wymieniony i jest sprzętem najnowocześniejszym, od ultrasonografów po aparaty do znieczulenia. Także gwarantujemy intymność, gwarantujemy możliwość rodzenia razem.
6: Jak tutaj, można powiedzieć, oglądałem ten oddział, to zastanowiła mnie wanna, która jest w jednej sali. Rozumiem, że to jest wanna do porodów. Proszę opowiedzieć o tym, bo to jest też nowość chyba.
5: Wanna porodowa jest takim urządzeniem, które pozwala jak najbardziej zmniejszyć szok urodzeniowy u noworodka, ponieważ ono przychodzi z takiego samego środowiska, w jakim do tej pory przebywało. Dzięki temu nie doznaje takiego zderzenia z rzeczywistością. To jest nowoczesna wanna, jeszcze dla takiego udogodnienia i uprzyjemnienia. Połączone jest z wylotem takim oknem w dachu, gdzie mama sobie może obserwować nawet gwiazdy, bo najczęściej te porady są w nocy, oczekując na narodzenie swojego dziecka.
6: Pani doktor, ile tu jest sal, gdzie kobiety mogą czekać na poród? Ile jest sal porodowych?
5: Sal porodowych mamy, sale takie do oczekiwania są dwie, tak zwane, nazywane przedporodowymi, dwie poporodowymi, ale to jest bardzo wszystko płynnie przechodzące w zależności od potrzeb, ale tak naprawdę my chcemy zagwarantować pacjentce, że jeżeli już przyjdzie na trakt porodowy, od początku będzie miała swoją salę, na której będzie przebywała sama bądź z rodziną i tam od początku przez całą czynność kurczową i do tego koniecznego dwugodzinnego okresu poporodowego mogła się znajdować na tę chwilę jej pomieszczeniu.
0: Musieli zmierzyć się w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. Za nami pierwsze w historii Radomia mistrzostwa kierowców autobusów. W zawodach wzięło udział 30 osób. Zwyciężył Michał Czerwiński.
7: Czołas Piotr, MZDiK Radom. Pierwszy raz organizujemy mistrzostwa kierowców komunikacji miejskiej. W mistrzostwach uczestniczą kierowcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. oraz ITS Michał Czeski. Jest to pierwsza rywalizacja taka po prostu w naszej historii. Mam nadzieję, że tą rywalizację będziemy mogli powtarzać w latach następnych. Mamy też plany, aby w latach następnych zapraszać może też kierowców z sąsiednich miast województwa mazowieckiego.
8: Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby takie coś zorganizować akurat w naszym mieście tutaj na torze?
7: Chcieliśmy pokazać mieszkańcom, jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby być kierowcą.

0: duża frekwencja, zainteresowanie, jak się okazuje, w Radomiu i okolicy jest bardzo wielu sympatyków komunikacji autobusowej. Dobra zabawa, połączona oczywiście z rywalizacją kierowców MPK oraz ITS Michalczewski, a więc dwóch radomskich przewoźników autobusowych. Ale tak naprawdę nie o rywalizację tu chodzi. To jest dobra zabawa i uhonorowanie ciężkiej pracy kierowców autobusowych i mamy nadzieję, że zapadnie to dobrze w pamięci nam wszystkim. Dla kierowców to jest też oczywiście okazja podnoszenia swoich i tak wysokich umiejętności. Jest to forma szkolenia, forma rywalizacji, forma zabawy. A więc kto wie, czy za rok nie spotkamy się już nie tylko na Mistrzostwach Radomia, a może będą to już Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego. Dwie drużyny po 15 zawodników, w tym także oczywiście zawodniczki, a więc kierowcy, kierowczynie. Konkurencje różne, między innymi slalom, przejazd przez płytę poślizgową, chyba najtrudniejsza konkurencja. To wszystko jest sumowane i wyłoniona będzie pierwsza trójka najlepszych zawodników, ale w moim przekonaniu wszyscy dzisiaj są zwycięzcami, tak samo jak wszyscy kierowcy komunikacji autobusowej są kierowcami bardzo odpowiedzialnymi, którym pasażerowie mogą ufać i śmiało mogą korzystać z tej komunikacji. Rywalizacja połączona jest ze szkoleniem kierowców, z dobrą zabawą, bo mamy tutaj także część statyczną, festyn, pokazy policji, straży pożarnej. My także jako MPK pokazujemy nasze stare autobusy. Widać, że cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, a więc widać, że jest sens organizować takie imprezy.
1: Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu spółki Michalczewski, właścicielka Autodromu Jastrząb. Wyjątkowe wydarzenie, mamy pierwsze mistrzostwa kierowców zawodowych na Autodromie Jastrząb. W ten sposób chcielibyśmy docenić ich pracę z okazji święta. To jest Dzień Kierowcy Zawodowego. 30 kierowców bierze udział, po 15 z każdej firmy, która właśnie operuje w mieście.
2: Jak wyglądała selekcja wyboru kierowców, tych najlepszych, którzy dzisiaj wystartowali?
1: Były wewnętrzne eliminacje. Postanowiliśmy docenić tych, którzy rzeczywiście się wyróżniają swoją pracą. Jest to też forma pewnej nagrody, bo dzisiejsze mistrzostwa to tak naprawdę nie wyścigi. To jest szkolenie z doskonalenia techniki jazdy w warunkach specjalnych, więc mają możliwość podszkolenia się i też sprawdzenia swoich umiejętności i swoich kompetencji.
2: Kilka konkurencji czekało na kierowców. Według Pani, która z tych konkurencji była najtrudniejsza, najbardziej wymagająca?
1: Myślę, że slalom. Aczkolwiek szarpak i wyprowadzenie autobusu z poślizgu również jest dosyć trudny ze względu na ciężar, na gabaryty, ale wszyscy sobie, myślę, świetnie poradzili z tymi zadaniami. To też nie chodzi o to, żeby nie ma wygranych i przegranych. Myślę, że dzisiaj wszyscy są zwycięzcami, bo pokazali równą walkę i też pokazali, że warto jeździć uważnie, ostrożnie, precyzyjnie, no bo to oni nas wożą po mieście do pracy czy do szkoły.
3: Kacper Przegaliński.
2: I powiedzmy, za nami Mistrzostwa Kierowców Autobusów. Powiedzmy, jak wrażenia?
3: Wrażenia bardzo dobre. Bardzo się cieszę, że zostało zorganizowane to pierwszy raz w Radomiu. Myślę, że to jest bardzo duże wydarzenie, ponieważ pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć, no bo są to sytuacje, w które no nie zawsze występują, ale w trudnych warunkach może do nich dojść. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani i że mogą nam zaufać, tak?
2: Z jakimi konkurencjami musieliście wy jako kierowcy się mierzyć?
3: Podstawowa taka konkurencja, chyba najbardziej, najważniejsza w tym wszystkim, to tak zwany szarpak. On jest na płycie poślizgowej, to jest to symulacja poślizgu. Zostajemy wyniesieni na bok któryś i musimy z tego poślizgu autobus wyprowadzić. Druga konkurencja to balony, czyli podjeżdżamy autobusem z specjalnie przyczepionym kijem do szyby i musimy przebić taki właśnie oto balonik. Trzecia konkurencja to slalom bramkowy, czyli po prostu przejazd autobusu między wąskimi bramkami na slalomie. I ostatnia, czy przedostatnia w sumie konkurencja, jest to kojec, czyli tak zwane parkowanie. Parkujemy przodem, tyłem, przejazd i znowuż przodem i tyłem. I ostatnia to już taka dodatkowa, jest to symulator czasu reakcji, czyli taki aparat krzyżowy, można powiedzieć, ze światłami.
2: Która najbardziej wymagająca konkurencja była? Najtrudniejsza według Pana?
3: No, według mnie taką najtrudniejszą konkurencją, no to chyba ten kojec.

0: Bo rzeczywiście są to bardzo krótkie odległości. Autobusy, no jak wiemy, no to są pojazdy, które no przekraczają 12 metrów i skręcić takim pojazdem na tak małym obszarze, no jest ciężko. Aczkolwiek, no wszystko da się zrobić, tak?
1: Jadwiga Zawadzka. No super było, naprawdę. Emocje sięgały zenitu. My jesteśmy świetne dziewczyny, także tutaj nie ma mężczyźni, kobiety. My jesteśmy świetnymi kierowczyniami.
2: Która konkurencja ewentualnie najtrudniejsza była dla pani?
1: Dla mnie chyba strącanie balonów, dlatego że fruwały na wietrze i mimo, że sobie już nacelowałam, to jednak wiatr zabrał i trzeba było powtórzyć.
3: Czerwiński Michał. Bardzo miłe, oczywiście. Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce, jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super. Znaczy slalom, na slalomie miałem taki gorszy czas, a wszystkie inne czasy były bardzo dobre. Co się przełożyło na pierwsze miejsce.
4: W ten weekend naszym miastem będzie rządzić kultura. Radomskie muzea proponują kulturalną rozrywkę dla wszystkich odwiedzających podczas Nocy Muzeów. W akcję po raz kolejny włącza się Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. W programie wystawy, koncert, projekcje filmów, a także coś dla najmłodszych, mówi Łukasz Rudecki, dyrektor artystyczny Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia.
5: Łukasz Rudecki i Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Tak jak co roku Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia włącza się w tą taką ogólnopolską, ale ogólnoświatową akcję Nocy Muzeów i przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenia. Oczywiście oprócz wystaw, które mamy tutaj czasowych, na pierwszym piętrze kwiatostany, zbiorowa, taka dosyć przekrojowa wystawa ważnych współczesnych nazwisk, zarówno młodych artystów, jak i nestorów, o kwiatach, a bardziej stanach, jakie wywołują, jakie mają przełożenie na nasze życie, jej warstwie symbolicznej, narracyjnej, bardzo interesujące podejście do tego tematu. Na dole Jędrzej Bieńko, niezwykle utalentowany młody człowiek, ubiegłoroczny absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Niesamowicie wyraziste malarstwo, takie indywidualne, metaforyczne, z takim specyficznym sfumato. Warto także zobaczyć. Ponadto mamy szereg różnych przygotowaliśmy działań, aktywności, między innymi dla dzieci. Wszystkie dzieci, które nas odwiedzą, nie będą się z pewnością nudziły. Przygotowaliśmy nasz dział edukacji, wiele warsztatów, takich działań ciekawych edukacyjnych w kontekście wystaw, ale i całej Nocy Muzeów. Ponadto o godzinie 20 będziemy mieć koncert Funk Time w patio naszym wspaniałym. O 21:00 niesamowita sprawa w kontekście wystawy w Kwiatostany. Radomska projektantka Diana Walkiewicz przygotowała pokaz mody. To też będzie takie ciekawe połączenie wizualności pewnej mody, połączenia ze sztuką, bo motywem, takim leitmotywem tej wystawy będzie Hafty Wilanowski. Także ponadto kino, oczywiście standardowo trzy filmy dokumentalne, Orwell 2+0=5, o Billie Eilish, ale także o naszym takim projektancie, to będzie premiera, Karolu Śliwce. Rozpoczynamy o godzinie 18:00 do północy. Można nas odwiedzać. Ostatnie wejście 23:30. Także zapraszamy serdecznie. Widzimy się w sobotę 16 maja od godziny 18:00 do północy. Szereg różnych działań z piaskiem kinetycznym, z tworzeniem pewnych takich prac plastycznych w kontekście naszych wystaw. Także tutaj nasz dział edukacji przygotował naprawdę ciekawe te moduły dla dzieci. Zostawmy to też w pewnej takiej dozie niepewności, niespodzianki. Zapewniam, że wszystkie dzieci, które teraz przyjdą, będą miały co robić. No właśnie, to jest pewnego rodzaju fenomen. Myślę, że można to tłumaczyć w dwojaki sposób. Pierwsza rzecz, że my lubimy generalnie nocne eskapady. Wieczór nam się kojarzy z takim czasem eksploracji, z takim czymś niesamowitą aurą, atmosferą. Druga rzecz jest taka, że wiele instytucji, no właściwie wszystkie praktycznie są otwarte dla zwiedzających, są dostępne. Też na ulicach naprawdę są tłumy osób. W niektórych instytucjach z uwagi na też jakby przestrzeń tworzą się kolejki, więc to też myślę przyciąga ta cała taka niesamowita atmosfera, wieczór. Jest to też czas majowy, przyjemnej pogody. No, myślę, że to wszystko składa się na to, że chętnie ludzie wychodzą i eksplorują, poznają i chcą doświadczać. Dlaczego warto? No, przede wszystkim warto, bo jesteśmy piękną instytucją, mamy wiele wspaniałych wydarzeń i każdy, kto przyjdzie, będzie mógł doświadczać nie tylko sztuki, ale też i innych form, powiedzmy, i edukacyjnych, muzycznych, wizualnych, performatywnych. Także tutaj myślę, że każdy, kto przyjdzie do nas, doświadczy niesamowitej właśnie takiej sprawy obcowania ze sztuką, i wyjdzie ubogacony.
6: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
7: Reklama. Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom, 11 listopada 61b.
8: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
9: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
7: Reklama.
4: Anna Badowska, zapraszam. Czy pociągi kolei mazowieckich z Radomia będą się zatrzymywać w centrum Warszawy? Takie pytanie zadają sobie pasażerowie. Obecnie pociągi osobowe jadą trasą do stacji Warszawa-Gdańska, omijając przystanek na Śródmieściu. To powoduje, że wiele osób, pasażerów i dojeżdżających musi korzystać z komunikacji miejskiej. Czy sytuacja się zmieni? To pytanie zadaliśmy Robertowi Stępniowi, prezesowi kolei mazowieckich.
10: Ja wiem, że na całym Mazowszu wszyscy chcą, żeby pociągi jeździły przez Średnicę, ale miejmy świadomość, że Średnica Podmiejska ma swoje ograniczenia, a w dodatku w najbliższej perspektywie ma być przebudowywana. W związku z tym będą zamknięte pewne tory. Na szczęście moje informacje wskazują na to, że odstąpiono od takiej koncepcji całkowitego zamknięcia Średnicy, więc ruch będzie częściowo utrzymany, pewnie raz po torach podmiejskich, raz po dalekobieżnych. Natomiast to oczywiste, że nie da się utrzymać takiej częstotliwości poruszania się pojazdów w Warszawie, jaka jest w tej chwili. Też jest pytanie troszkę nie do przewoźnika osobowego, a bardziej do zarządcy infrastruktury, który układa w porozumieniu z przewoźnikami te trasy pociągów. Natomiast w najbliższym czasie wydaje mi się, że trudno będzie zwiększyć ruch na Średnicy, a raczej należy się spodziewać odwrotnej sytuacji, że on będzie się zmniejszał w kontekście tych remontów. Ograniczenia są, będą i w zasadzie one nie dotykają tylko Radomia, ale też innych kierunków. No w tej chwili jest zamknięcie na trasie biegnącej do Otwocka. To nie do końca tak, bo oczywiście te wnioski są realizowane przez PLK na wniosek przewoźnika, ale jest tak zwana konferencja uzgodnieniowa, w której biorą udział planiści wszystkich spółek, które prowadzą ruch kolejowy przez Warszawę Śródmieście, i wtedy okazuje się, jakie połączenia mogą przejść przez to Śródmieście, a jakie, czy tam przez Średnicę Śródmiejską, a jakie nie. Ja akurat mogę powiedzieć, że mam pełne zaufanie do planistów zatrudnionych w Kolejach Mazowieckich. To są naprawdę wysokiej klasy fachowcy i nie sądzę, że gdyby była możliwość prowadzenia ruchu z Radomia przez Śródmieście, to my byśmy tego nie robili. Naprawdę. Łatwo składać deklaracje pod warunkiem, że ma się pewność, że można jej dotrzymać. Ja staram się składać deklaracje dotyczące tylko tego, czego jestem pewny. W tej chwili nie jestem tego pewny, szczególnie w kontekście, przypominam, planowanego remontu tego przejazdu przez Śródmieście. Większość ruchu ma przechodzić, jak Państwo doskonale wiedzą, przez Warszawę Gdańską. A to nie jest tylko kwestia kolei mazowieckich, ale także bardzo wielu innych przewoźników.
4: Kolejne elektryczne autobusy mają trafić do Radomia. W najbliższych dniach w mieście pojawi się 5 nowych wozów. To jednak nie koniec elektrycznych zakupów, bo w przyszłym roku na radomskie ulice ma wyjechać kolejnych 12. W tym roku przyjadą też nowe gazówki, mówi Piotr Prendałowicz, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu.
11: Jeszcze w maju pojawi się kolejnych 5, a więc będzie 45. Natomiast w połowie przyszłego roku otrzymamy kolejnych 12 autobusów elektrycznych i to już będzie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, które realizuje samodzielnie gmina miasta Radomia. Pamiętajmy, że we flocie MPK posiadamy także 20 autobusów gazowych, a więc niskoemisyjnych i tu dobra informacja dla mieszkańców Radomia, naszych pasażerów. W końcu tego roku, w październiku i listopadzie odbierzemy 20 nowoczesnych autobusów gazowych. To kolejny projekt, który realizujemy, a więc będziemy mieli ponad 40 wówczas już autobusów elektrycznych, 40 autobusów gazowych, czyli zbliżamy się już do takiego poziomu, gdzie około 80-90% autobusów MPK wyjeżdżających codziennie na ulicę Radomia to autobusy ekologiczne, zero bądź niskoemisyjne.
12: Czy jest perspektywa na to, by całkowicie tabor radomskiego MPK zmienił się w te autobusy zeroemisyjne?
11: Z jednej strony byśmy tego wszyscy chcieli, patrząc pod kątem ekologicznym, żeby to były autobusy elektryczne, ewentualnie autobusy gazowe, ale żyjemy w niespokojnych czasach, więc patrzymy też na takie bezpieczeństwo, na strategiczne bezpieczeństwo realizacji przewozów, bo tego od nas oczekują władze miasta, a jesteśmy spółką miejską, tego oczekują od nas pasażerowie, głównie mieszkańcy Radomia. A więc nie odwracamy się całkowicie od autobusów zasilanych olejem napędowym, bo to jest bezpieczeństwo, to jest dostępność oleju napędowego, to jest szybkie tankowanie. To są też autobusy dużo tańsze, ale przede wszystkim patrząc pod kątem bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia terrorystycznego czy jakiegoś, nie daj Boże, wojennego, widzimy, że wróg atakuje głównie infrastrukturę energetyczną, więc dużo łatwiej będzie nam zatankować autobusy tak zwane diesle, czyli olejem napędowym w celu na przykład ewakuacji mieszkańców. To też bierzemy pod uwagę, bo jesteśmy przedsiębiorstwem włączonym w grupę przedsiębiorstw strategicznych pod kątem obronnościowym w naszym mieście, więc stawiamy na dywersyfikację. Mniej więcej 1/3 autobusów elektrycznych, 1/3 autobusów gazowych i 1/3 diesli.
12: A czy w przyszłości spółka planuje zakup autobusów wodorowych?
11: Przymierzamy się do tego, podglądamy doświadczenia tych przedsiębiorstw, które już rozpoczęły eksploatowanie autobusów wodorowych. Te autobusy są bardzo drogie, dosyć awaryjne, no i przede wszystkim w Polsce brakuje wodoru. Widzimy, z jakimi problemami zmagają się te przedsiębiorstwa, które wdrażają autobusy elektryczne, ale my nie jesteśmy bierni. Jeździmy do tych przedsiębiorstw, podglądamy, rozmawiamy i myślę, że prędzej czy później autobusy wodorowe także pojawią się we flocie MPK. Ważne, żeby nadal dostępne było dofinansowanie zewnętrznymi środkami, bo raz jeszcze powiem, elektromobilność to ekologia, ale także elektromobilność to bardzo wysokie koszty przede wszystkim zakupu autobusów elektrycznych czy też elektrycznych wodorowych.
12: Zwrócił pan dyrektor uwagę, że te autobusy wodorowe są dość awaryjne, więc proszę powiedzieć, jak ta awaryjność wypada, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne?
11: No, wiemy z doświadczenia, że tam, gdzie dużo elektroniki, to zdarzają się awarie, usterki. Pamiętajmy, że autobusy elektryczne potrzebują też ładowarek. My w Radomiu na kilku pętlach autobusowych mamy takie ładowarki duże, tak zwane pantografowe, i tam doładowują się autobusy, które posiadają na swoich dachach pantografy podpinające się pod kopułę ładowania. Inne autobusy elektryczne, te nowszej generacji, posiadają już na tyle pojemne baterie, że nie potrzebują doładowywać się na trasie, ładują się w nocy na terenie naszej zajezdni. Ładowarki też czasami bywają awaryjne, bo są przepełnione elektroniką. To jest zjawisko naturalne, z tym się liczymy, rozpoznajemy to, uczymy się z tym funkcjonować. Więc ekologia ma też swoją cenę, nie tylko patrząc na środki finansowe, ale także na problemy, jakie wiążą się z wdrażaniem tej elektromobilności. Wymieniamy te autobusy, średnia wieku autobusów MPK zdecydowanie się zmniejsza, co jest korzystne oczywiście, więc ta wymiana taboru, która jest procesem naturalnym i ciągłym, i stałym, tak, w przedsiębiorstwach komunikacyjnych, ta wymiana taboru postępuje u nas bardzo szybko, bardzo sprawnie w kierunku ekologii, w kierunku komfortu dla pasażerów, bo nie zapominajmy, że takie nowoczesne autobusy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mają udogodnienia dla wszystkich pasażerów, chociażby w postaci portów USB do ładowania urządzeń elektronicznych, mają zapowiedzi głosowe przystanków, mają terminale, gdzie można zakupić bilet, terminale płatnicze. Wkrótce pojawią się też udogodnienia dla osób niewidomych, więc ekologia, nowoczesność, a jednocześnie gospodarność. Bo my nie wydajemy pieniędzy z budżetu miasta, choć jesteśmy spółką miejską, a sięgamy po pieniądze z zewnątrz, głównie pieniądze unijne, i za te pieniądze kupujemy nowoczesne autobusy.
4: W tym roku mija 50. rocznica robotniczego protestu z 1976 roku. W ostatnim czasie odeszli kolejni uczestnicy tamtych wydarzeń: Stanisław Kowalski i Ryszard Szałapski oraz działacze KOR Mirosław Chojecki. Między innymi ich wspomnienia przypomina w swoim materiale nasz reporter Wojciech Wójcikowski.
13: Bezsprzecznie wydarzenie, do którego doszło 24 czerwca 1976 roku, było prawdziwym szokiem.
14: Sebastian Piątkowski, Instytut Pamięci Narodowej.
13: Podwyżki były radykalne. Ryż o 150%, mięso, niektóre produkty o blisko 100%. Właściwie podwyżki uderzały niezwykle silnie w budżety domowe, bo dotyczyły tych podstawowych towarów, które kupujemy codziennie w sklepach, żeby zjeść posiłek.
15: Moje nazwisko Stasik Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76. Byłem zawodnikiem Unii Radom w sekcji bokserskiej. No i szedłem na trening po drodze na ulicy Żeromskiego. Zobaczyłem ludzi, wózki jadące. No i po prostu pofrunąłem z tymi ludźmi.
13: 25 czerwca praca w zakładach, kolejna zmiana, rozpoczynała się o godzinie 6.30. Kobiety, które przyszły na wydział P6 w zakładach metalowych, po prostu tej pracy nie podjęły. Zgromadziły się na placu przed halą i zaczęły rozmawiać o tym, co miały okazję usłyszeć poprzedniego wieczora w telewizji.
15: Od razu poniosłem, jak skoczyłem na wózek. Tam już ludzie jechali. Jedni dochodzili idąc chodnikiem. Ludzie w ogóle nie związani w tym dniu przykładowo z zakładami pracy też dołączali. Każdego coś ujęło to, co się wydarzyło.
13: Funkcjonował urząd miejski, funkcjonował urząd wojewódzki. Natomiast robotnicy poszli pod Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oni doskonale zdawali sobie sprawę z tej fikcji. Mieliśmy administrację państwową, mieliśmy niby to administrację samorządową, ale wszyscy wiedzieli o tym, że to partia rozdaje karty.
15: Poszliśmy generalnie to, szliśmy rozmawiać. Nie wchodziły w grę jakieś awantury. Kto miał kanapki, to ja, ludzie się pokładli na trawnikach. Generalnie było fajnie, spokojnie, atmosfera wesoła. Po kilkunastu minutach zobaczyliśmy helikopter, zaczął krążyć. Zobaczyliśmy samoloty, już tam leciały w kierunku lotniska na Sadkowie. Milicja jeździła ludzi, zaczepiała na drugi, na trzeci dzień. To był horror. Każdy, kto im podpadł, zobaczyli, ktoś im się nie podobał, to ludzi normalnych szarpali na ulicach, bili do samochodów. Każdy radomianin był winny.
16: Przyjechałem po raz pierwszy z Bogumiłem Studzińskim.
14: Mirosław Chojecki, działacz Komitetu Obrony Robotników.
16: Postanowiliśmy coś zjeść. Na ulicy Żeromskiego była taka knajpa, która nazywała się Europa. jak dziś pamiętam, i w tej knajpie zamówiliśmy coś do jedzenia i tak zagadnąłem jedną z kelnerek, czy ona czegoś by nie wie na temat wydarzeń, osób represjonowanych. A mówi, ależ oczywiście tu zaraz za rokiem bliziutko mieszka pan Józef. Doszedłem do niego do domu i pokazywał mi swoje sieśne plecy prawie miesiąc po wydarzeniach. Od niego dostaliśmy następne kontakty na osoby represjonowane.
15: Wchodząc, jak zamknąłem drzwi, od razu tam już czekali. Już po prostu jak hieny dopadli mnie, zaczęli mnie lać tymi pałami, kto mógł, kto kopał. I głową mnie wsadzili do tej dyżurki, bo taka dyżurka była, okienko, żebym podpisał nakaz jakiś zatrzymania. Ten nakaz, no nie miałem wyjścia, podpisałem. Takie przywitanie, kopy, kopy, bicie i mnie wrzucili, jak to się mówi, na tak zwany dołek. Tam był ten areszt. Szedłem na to przesłuchanie. Bicia, kopy, to był porządek dzienny. Ludzie, którzy gdzieś byli na korytarzach przypadkiem, klęczeli. Kobiety widziałem bez biustonoszy, trzymały piersi, zakrywały. To było coś okropnego.
16: Przyjeżdżaliśmy z Warszawy z adwokatami, którzy bronili w tych procesach osób oskarżonych. Jednocześnie pomoc finansowa dla rodzin, ale także i organizowanie czegoś w rodzaju protestu społecznego w Radomiu przeciwko temu, co robiła władza.
15: Dopiero w 1979 roku przy pomocy kolegi w OPHW dostałem się do pracy w tym czasie najeżdżania przez Służbę Bezpieczeństwa. No, kontakty po wyjściu miałem z KOR-em, spotykania bardzo fajne, chcieli pomóc.
16: Jestem jak najgłębiej przekonany, że to, co działo się w późniejszych latach, powstanie Solidarności, ten opór społeczny w czasie stanu wojennego, no to się zaczęło w Radomiu, nie gdzie indziej. W Radomiu, Ursusie i Płocku. Wtedy tutaj zbudowała się jakaś wspólnota społeczeństwa polskiego.
4: Suczka Aria, pies poszukiwawczy z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, otrzymała stopień szeregowego. Wszystko odbyło się na specjalnym apelu. Owczarek holenderski jest członkiem specjalnej grupy poszukiwawczej. Jak mówi jego przewodniczka, praca Arii jest nieoceniona.
17: Jakie kroki musieliśmy poczynić? Przede wszystkim egzamin klasy 0, terenowy, musieliśmy zdać. Następnie podstawowy kurs przewodników. Dwa te, że tak powiem, elementy mogły dać nam możliwość, bardziej mojemu psu, możliwość nadania tego pierwszego stopnia, czyli szeregowy pies. Czekaliśmy dosyć długo, no procedury są, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć. Cierpliwość, ciężka praca przede wszystkim, pracujemy dalej. Było bonusowe, że tak powiem, bycie ze mną, tak, bo nie ukrywam, ja nie spędzam z psem 24 godziny na dobę. Pies jest, że tak powiem, moją własnością, natomiast ma swoje miejsce do odpoczynku, ale wczoraj tak, dodatkowy smaczek, ulubione, że tak powiem, gryzak dostała, duma. Nie ukrywam, że było to duże przeżycie dla mnie. Dla niej pewnie też, bo na próbach jej nie wychodziło. Udało jej się nawet finalnie zasalutować. Ćwiczyłyśmy tą sztuczkę kilka razy. Kolejny etap jaki? Kolejna próba podejścia do egzaminu terenowego klasy 1, który dał wtedy możliwość awansu psa na stopień starszego szeregowego psa. Są postępy, nie mówię, że nie, natomiast no, pracy jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o naszą grupę, no to takiej stricte służby nie ma. Są codzienne, ciężkie treningi na zasadzie współpracy, bytu z psem, socjalizacji i tak dalej. Egzamin klasy 0 nie daje możliwości brania udziału w akcjach i jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo to jest, że tak powiem, zerówka to sprawdza tylko predyspozycję psa. Natomiast po zdaniu egzaminu jedynkowego psy w grupach GPRK 9 mają możliwość brania udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, takich realnych. My na razie trenujemy pod egzamin, staramy się wypracować schemat bądź działanie psa, ukierunkowanie na człowieka, na szukanie tego człowieka, żeby ten egzamin klasy 1 zdać i móc wtedy brać udział czynnie w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych w ramach możliwości naszej brygady. pies pracuje znacznie szybciej przeszukuje teren. W przypadku zaginięcia człowieka zawsze zakładamy, wychodząc na akcję grupą, czy przewodnik z psem, czy pojedyncze szybkie trójki do przeszukania terenu, zawsze zakładamy szukanie człowieka żywego. Niestety zdarza się, że ten człowiek już nie żyje, nie możemy mu udzielić pomocy, natomiast pies znacznie skraca czas przeszukania terenu, zrobi to znacznie szybciej, pracuje górnym wiatrem, więc no my patrzymy wzrokiem. On patrzy troszkę inaczej, szuka zapachu człowieka i przeszukuje teren znacznie szybciej. Wyobraźmy sobie szybką trójkę, czy o terrierze nie wspomnę, bo to jest chyba najwolniejsze szukanie, jakie może być, ale szybka trójka, wychodzą trzy osoby w sektor, 2 hektary, muszą zrobić kilka przejść, żeby był ten teren przeczesany w warunkach nocnych, latarki, często gęsto poświata, nie dają takiej możliwości. Pies, wychodząc, pracuje nosem, szuka zapachu człowieka, znajduje każdą żywą osobę, która znajduje się na danym sektorze. Na 16 etatów jest zapełnionych 8, plus takie 2 osoby, które są wspierające. W trakcie szkolenia do egzaminu zerówkowego są 2 psy jeszcze, również owczarka holenderskiego, tak jak moja Aira. Pracujemy, szkolimy się nie tylko z psami, też w obsłudze, że tak powiem, i w działaniach w terenie, więc wszystko przed nami, rozwijamy się. Myślę, że rozwój jest dynamiczny.
4: Dziecięca, sportowa frajda rowerowa, smartfony, komputery zamieniamy na rowery. Z okazji Dnia Dziecka i uczczenia jubileuszu stulecia Broni Radom odbędzie się impreza kolarska Cyklofrajda. W zawodach będą mogły wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 12 lat. O szczegółach Andrzej Mędrzycki, współorganizator wydarzenia.
18: Robimy to dla maluchów, z pełną premedytacją. Zważywszy na to, że od kogo zacząć, po prostu trzeba od tych najmłodszych ich zarazić tym bakcylem jeżdżenia w pewnym sensie już wyczynowego na rowerkach. Kategorie wiekowe, teraz się to usiądę, wobec tego będę miał bliżej do czytania. Kategorie wiekowe są 4. Już Państwu podaję dokładnie co, jak wszystko jest w materiałach, ale żeby nie pomylić się, bo mówię w tym ogromie pracy naszej, przy praktycznie rzecz biorąc angażowaniu się garstki ludzi, prawda, bo nie ma sędziów kolarskich w tej chwili, nie ma działaczy kolarskich, są ludzie, którzy no, obiecali pomoc, no, ale przy tym jest, wiecie Państwo, ogromne wielkie obciążenie dla tych, którzy są, którzy nie są specjalnymi znawcami tego tematu i musimy się opierać na osobach, które po prostu wyraziły tylko chęć uczestniczenia na zasadzie działaczy społecznych. Grupy wiekowe są następujące. 5-6 lat to jest grupa najmłodsza, kończy 11-12 lat grupa. Poza tym są jeszcze 2 grupy inne, 7-8, prawda, i 11-12, ale to Państwo wszystko znajdą w naszym rozkładzie jazdy, mówiąc nieładnie. Są dla wszystkich wspaniałe nagrody, prawda, są medale, są dyplomy. Wszystko odbywa się w asyście fotogramów najwybitniejszych radomskich kolarzy albo związanych z Radomiem, tak jak Ryszard Szurkowski, który, jak wiecie Państwo, miał swojego pierwszego trenera w osobie Ryszarda Swata, świętej pamięci. Więc i Rysio Szurkowski też tam zaistnieje w tym tle foto obok podium będą 3 wielkie fotogramy. Przepraszam, Jerzego Skoczka, Ryszarda Szurkowskiego i Kazimierza Jasińskiego. Ta trójka wybitnych radomskich kolarzy będzie tłem dla zwycięzców poszczególnych konkurencji. Jak powiedziałem, będą medale, będą dyplomy. Uhonorujemy tych dzieciaków również poczęstunkiem. Zaangażowali się radomscy piekarze, którzy będą mieli swoje stoisko ze specjalnymi kanapkami okazjonalnymi dla dzieciaków. Więc mamy trochę, że tak powiem, oddanych ludzi, którzy uatrakcyjnią w ten sposób tę imprezę. Będzie konkurs dla czytelników na temat historii kolarstwa radomskiego. Będzie punkt najistotniejszy, prawda, artystyczny tej imprezy, bo całą imprezę otworzy Grandiozo, który przemaszeruje od zachodniej bramy na bieżnię na czele uczestników tej naszej imprezy, zajmie miejsce za zachodnią bramką, natomiast przejdzie dalej pół okrążenia do linii środkowej, wchodzi na boisko i jest koncert Grandiozo, prawda, na początku. Postaraliśmy się, żeby ta impreza uzyskała nie tylko jakąś sympatyczną oprawę sportową, ale żeby również była oprawa artystyczna. Udało się przekonać, że nie potrzeba było specjalnego przekonywania, zgodziła się bez bez żadnego ale, pani dyrygentka małego Grandiozo, to też zaznaczam, małe dzieci biorą udział w wyścigu i małe Grandiozo również koncertuje, więc to jest ta jedna z atrakcji, atrakcja artystyczna, atrakcja kulinarna, o której już wspomniałem, będzie mały warsztat podręczny taki naprawy roweru, w razie czego jakieś uszkodzenie w czasie wyścigu będzie można odręcznie to sobie naprawić. Będzie można skorzystać z porad, jak konserwować rower na co dzień, prawda, żeby on nie stał na zasadzie, jak nie używam, to nic przy nim nie robię. Także i tego rodzaju historia. I są takie najważniejsze, najistotniejsze punkty naszego programu. No tak, wszystko to zostało określone w karcie zgłoszenia, która zgodnie z afiszem, zgodnie z naszymi informacjami jest dostępna bezpośrednio w biurze broni. Wszystkie informacje można uzyskać również dzwoniąc do sekretariatu klubu. Nie ma najmniejszego problemu, żeby skontaktować się, uzyskać właściwe informacje i otrzymać po pierwsze kartę zgłoszenia, którą trzeba wypełnić, prawda, i w momencie rozpoczęcia imprezy wręczyć rowerki, pytała pani, jaki rower. Oczywiście nie stwarzamy tu jakichkolwiek barier, jeśli chodzi o wybór sprzętu. Nie, startują na tym, na co mają, prawda? Warunek jest jeden, że musi mieć ten wiek i to należy zweryfikować i musi mieć kask obowiązkowo. Te kaski wchodzą jako obowiązkowy sprzęt dla dzieciaków poruszających się po drogach i w związku z tym to wszystko będzie sprawdzane, zapisywane, weryfikowane. Tak, startują dzieci po dwie osoby na torze, czyli w sumie w jednym wyścigu, jednej serii wyścigu bierze udział 16 osób. 8 torów i po 2 osoby na torze. Sprawdzaliśmy tą szerokość toru. Myślę, że dla dzieci w tym wieku, akurat od tego najmłodszego do najstarszego, absolutnie się mieszczą spokojnie, bez ryzyka kolizji jakiejś w momencie samego startu. A potem się już rozwiną na bieży, to jest zupełnie inna historia.
4: Przypomnijmy, zawody odbędą się 23 maja na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Narutowicza. Karta zgłoszeniowa dostępna jest również na stronie broniradom.pl.
6: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM. Reklama. Maj to idealny moment na nowy początek życia w wymarzonym M. Krakowska. Inwestycja od Quadra Development to więcej niż mieszkanie. To komfort, nowoczesność i doskonała lokalizacja. Tylko w maju 5% rabatu na wybrane mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży przy Krakowskiej 12 i zapoznaj się z ofertą, bo maj sprzyja dobrym decyzjom. Sprawdź na quadra-development.pl.
1: Nadleśnictwo Radom ma zaszczyt zaprosić na Święto Polskiej Niezapominajki. 17 maja od godziny 11 czeka na Was piknik wśród przyrody, warsztaty, rodzinne atrakcje i regionalne przysmaki. Gwiazdą będzie zespół Poparzeni Kawą 3. 17 maja, Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku, Siczki 1A.
0: Reklama.
2: 13-latek ofiarą bójki o dramatycznym zdarzeniu z Warmii Mazur powiem już za chwilę. Lech Kolejosz mistrzem Polski to już 10. tytuł poznańskiego klubu. Słomiany Miś trafił do Trójmiasta. To antynagroda za nietrafioną inwestycję. Minęła 9:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Czterech podejrzanych zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka to po wieczornej awanturze w miejscowości Arklity na Warmii Mazurach. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 30 do 43 lat. W chwili badania alkomatem jeden z nich miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Sekcja zwłok nastolatka ma się odbyć najpóźniej jutro, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach wiadomości. Lech, mistrzem Polski, Kolejosz wygrał na wyjeździe 3-1 z Radomiakiem, czym zapewnił sobie 10. w historii tytuł najlepszej drużyny w kraju. Kibice po końcowym gwizdku poszli świętować na miasto.
3: Kolejosz! Misz! Misz! Kolejosz!
4: Chciałbym, żeby wszystkie kluby, tak jak Lech Poznań, szły tym tokiem, żeby stawiać na wychowanków, na młodych Polaków.
5: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Goldzadek.
6: Ekstraklasowy Lionel Messi. To jest piłkarz, który nie zasługuje na takie kontuzje. Gdyby nie kontuzje, to grałby w Barcelonie albo w Realu Madryt.
7: Panowie, bo ja mam jeszcze jedno pytanie, którego się obawiam. Do której dzisiaj świętujecie?
8: Do przyszłej soboty.
6: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
3: Mistrz! Kolejosz! Mistrz! Mistrz! Kolejosz!
2: A mistrzowska feta w Poznaniu już za tydzień po meczu z Wisłą Płock. To jedna z tych nagród, która zdecydowanie nie jest powodem do dumy. Spółka InnoBaltica, odpowiedzialna za system Fala w Trójmieście, wygrała Słomianego Misia. To antynagroda za najgorzej wydane publiczne pieniądze. Fala w założeniu miała ułatwić zakup biletów długookresowych na komunikację miejską w całym regionie, tłumaczy zajmujący się tym plebiscytem Wojciech Wyszomierski.
9: W rzeczywistości aplikacja okazała się wyjątkowo nieintuicyjna, a użytkownicy zmagali się z całym szeregiem błędów. W rezultacie zainteresowanie nowym systemem okazało się znikome. Za 65 milionów złotych pochodzących z kieszeni podatników nie zmieniło się praktycznie nic, a zakup biletów długookresowych został zmonopolizowany.
2: W ubiegłym roku Słomiany Miś trafił do Gorzowa Wielkopolskiego. Zyskała uznanie w oczach jury, zabrakło jednak głosów od widzów. Alicja Szemplińska na 12. miejscu zakończyła tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji. Polska piosenkiarka pokazała się ze świetnej strony, no i miała szansę na dużo wyższe miejsce. Ten konkurs śledził nasz reporter Michał Rawa.
10: Alicja Szemplińska zaśpiewała utwór Pray, który łączy w sobie wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Utwór bardzo spodobał się ekspertom. Alicja od jury z czterech państw, Niemiec, Belgii, Mołdawii i Austrii, otrzymała maksymalną liczbę punktów.
11: A 12 points go to Poland!
10: I na tym etapie głosowania zajmowała 7. miejsce. Niestety zaskakująco mało, bo tylko 17 punktów przyznali Polce widzowie, przez co ostatecznie zakończyła konkurs na 12. miejscu.
2: Konkurs wygrała za to bułgarska piosenkarka Dara z utworem Bangaranga.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pogoda.
2: Wczoraj wieczorem gorące emocje związane z Eurowizją, a dziś od rana ochłodzenie. No niech trochę te emocje nam opadną. Jeszcze Lech wczoraj wygrał. No więc tak, 17 stopni teraz w Wielkopolsce i bez deszczu dziś przez cały dzień, podobnie jak w Lubuskiem. No i to będą właściwie jedyne miejsca bez opadów deszczu. Reszta kraju dziś z przelotnymi opadami. Jeśli chodzi o temperatury jeszcze, 12 stopni dziś na Mazowszu, 11 w Świętokrzyskiem, 18 nawet na Podkarpaciu.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
8: Anna Badowska, zapraszam. Quady i motocykle crossowe dla wielu to pasja i adrenalina, dla innych prawdziwy problem. Dlaczego? Niszczą chronione rośliny i torfowiska, płoszą zwierzęta, rozjeżdżają gruntowne drogi. Kierujący quadami i crossami, którzy nie przestrzegają prawa, to wciąż poważny problem w regionie radomskim. Leśnicy apelują o poszanowanie przyrody i ostrzegają, że osoby, które łamią prawo, narażają się na wysokie grzywny, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

wspólnie wiąże ze zmianami społecznymi. Chociażby ludzie szukają adrenaliny i rozrywek w lesie. Towarzyszy temu nieświadomość tego, że jest to proceder nielegalny, podlegający zakazom w ustawie o lasach i odpowiednim regulacjom kodeksu wykroczeń. Dlaczego jest nielegalny? No, trudno by było, gdyby każdy mógł w lesie wjechać czym tylko chce. Las jest miejscem prowadzenia gospodarki leśnej, jak również niektóre obszary są chronione. Przyroda powinna tam mieć spokój.

9 ustawy o lasach. I trzeba pamiętać, że zgodnie z kodeksem wykroczeń sprawcy takiego wykroczenia, czyli wjazdu do lasu kładem lub krosem, grozi mandat w wysokości do 500 zł. Ale to nie koniec sankcji, gdyż szkody mogą się kumulować. Nie tylko wjazd do lasu,

swoją rolę. To może dodatkowo powodować, że sprawa może być skierowana do sądu. A wtedy kara grzywny może być zaostrzona nawet do 5000 zł. Pomimo tych kar,

0: może wszyscy nie wiedzą, więc potrzebna jest też akcja taka, żeby o tym mówić. Jak najwięcej.
1: Należy o tym przypominać, że wjazd na takich pojazdach jak quady czy motocykle crossowe do lasu może być szkodliwy. W takim razie przypomnijmy, bo cierpią przede wszystkim rośliny i zwierzęta.
0: Dlatego, że las to miejsce, gdzie przyroda ma swoje miejsce, rozwijają się rośliny, rozwijają się zwierzęta, mają swoje lęgi. Także wjeżdżanie takim quadem czy crossem w różne miejsca powoduje, że są to poważne zakłócenia dla życia przyrodniczego. Są terminy, gdzie różne, na przykład gatunki ptaków mają swoje lęgi, gdzie zwierzęta wyprowadzają młode. I naprawdę te

Są one przyjazne technologie dla przyrody. Oczywiście wycinane są też drzewa i wjeżdżamy do lasu w celach takich, aby administrować tym obszarem. No wszyscy budujemy to nasze polskie PKB i zależy nam na tym, żeby jak najwięcej ludzi miało pracę. I trzeba pamiętać, że pracują nie tylko leśnicy, ale zakłady usług leśnych, którym zlecamy pracę w wynikach przetargu. Jak również duża część osób zatrudnionych jest w przemyśle drzewnym.

większej zabawy. Natomiast te tereny wodno-błotne w lasach często są obszarami chronionymi. W tym roku mieliśmy interwencję jednego z internautów, który zauważył, że w pobliżu rezerwatu Leniwa, na terenie nadleśnictwa Kozienice, jest zwiększony ruch kładów krosów. Sprawdziliśmy to, mieliśmy wspólną akcję z policją, rozpoznaliśmy wzajemnie swoje metody, nawet stworzona została taka mapa tych najczęstszych przejazdów czy obszarów, które podlegają temu rodzajowi szkodnictwa. Także

0: dotkliwe.
1: Jednak quady czy motocykle crossowe w lasach to nie tylko problem mieszkańców lasu, ale także tych, którzy te lasy odwiedzają po to, by odpocząć. O nieodpowiedzialnych amatorach rajdów i ich niszczycielskiej działalności służby leśne dowiadują się właśnie od turystów i spacerowiczów.
0: Co jest takie niepokojące też quady i crossy? No mamy też zgłoszenia, gdyż ludzie chcą iść na spacer. Idą na spacer legalnie, na kiki, na rower i szczególnie mamy tutaj do czynienia z tym problemem w terenach, gdzie rzeźba terenu jest na przykład tereny jakieś pagórkowate, czy w Górach Świętokrzyskich, czy nawet tu w Puszczy Kozienickiej. Nic to nie jest przyjemnego, jeśli idziemy z rodziną na spacer, a nagle taki rozpędzony kładowiec czy krosowiec wyjeżdża w naszą stronę, nagle nie widzieliśmy go wcześniej, musimy uskoczyć. No naprawdę nie idziemy po to do lasu, by przeżywać jakieś dodatkowe stresy, rozterki. Może to być niebezpieczne dla turystów, my mamy ostrzeżenia, wiemy o tym i szczególnie te nasze akcje przeciwko quadom i crossom też w terenach turystycznych są prowadzone, dlatego że zależy nam bardzo na bezpieczeństwie turystów. W okresie pandemii jest tych turystów w lesie więcej. Lasy są taką ostoją i miejscem regeneracji sił fizycznych i psychicznych i my dostrzegamy

zawsze może być jeszcze większa. No, nie cieszą też, martwią wjazdy na tereny wydm. No, wbrew pozorom nie znajdujemy się w miejscach, gdzie są typowe, na przykład nadmorskie wydmy, ale Puszcza Kozienicka to są pasy porośniętych lasem w tej chwili wydm. Są miejsca też, które

uwagę i na te miejsca, aby w nie nie wjeżdżać. A gdzie w takim razie można wjeżdżać? No, Lasy Państwowe nie zajmują się wprost wyznaczaniem obszarów na naszych terenach dla jazdy kładami czy krosami. Nie ma takich przypadków u nas.

po prostu. Reagujemy silniej i są to tereny szczególnie obserwowane przez Straż Leśną. Ile tej Straży Leśnej jest? No, w takim posterunku w nadleśnictwie przeciętnym Straży Leśnej jest od 2 do 4 strażników leśnych. Pracują oni na zmiany, również w dni wolne, po południowym terminie.

jeden ze sposobów walki z tego typu zniszczeniami w lasach, ale tak jak podkreślała nasza rozmówczyni na początku, wjazdy takimi pojazdami do lasu są nielegalne. Porozumienie z policją mające na celu ograniczenie szkodnictwa leśnego podpisano już w 2015 roku. Co przez te kilka lat zrobiono, by rozwiązać problem i w jaki sposób obecnie leśnicy i inne służby walczą z nielegalnymi rajdami?

na przykład turystów. Także współpracujemy tutaj w zwalczaniu tego rodzaju szkodnictwa z innymi służbami, z policją, ze strażą miejską. Staramy się organizować w miarę możliwości czasowych poszczególnych służb wspólne akcje. Mamy podpisane porozumienia i na szczeblu regionalnym, i współpracę na szczeblu tym lokalnym, na przykład na Leśnictwo Radom z Komendą Miejską. Także działamy i używamy.

którzy niestety ci, którzy jeżdżą kładami i krosami, często są zamaskowani, często mają zakryte tablice rejestracyjne lub nierejestrowane pojazdy. Tak więc dodatkowo utrudnia to działania Straży Leśnej. No więc te akcje są trudne. Bywa też, że mamy do czynienia z agresją tych grup, pretensjami. Czasami może to wynikać z nieświadomości, gdzie się wjechało, że złamało się prawo, a czasami no niestety są to takie typowo już zachowania agresywne. No, staramy się, żeby jak najwięcej edukować, czyli mówić o tym, że jazda quadem i crossem w lesie jest nielegalna i niszczy przyrodę. Mieliśmy taką akcję w Świętokrzyskim, wyjeżdżamy z lasu na to.

0: zdrowia, bo ludzie też się przez to edukują.
1: I pozostajemy w kręgu przyrody. Będziemy teraz rozmawiać o dokarmianiu ptaków. Jak to zrobić, by pomóc, a nie szkodzić skrzydlatym gościom? Przypomina leśnik i ornitolog Jerzy Zawadzki.
2: Przy karmikach możemy spotkać kilkadziesiąt gatunków ptaków, począwszy od takich najbardziej pospolitych, jakimi są sikory. Przede wszystkim sikora bogatka, sikora modra,

0: nasze pospolite, wydawałoby się, wróble, które wcale nie są tak już pospolite, bo też troszkę w tej chwili jest mniejsza ich liczebność. Mazurki, czyli drugi gatunek wróbla, ale bardzo chętnie też biorą pokarm z tych karmików dzwońce, biorą też te bardzo ładne gołąbki, sierpówki, które żyją i w miastach, i na okolicznych też wsiach. Praktycznie rzecz biorąc, możemy też spotkać grubodzioba, możemy kosa, kwiczoła, kowalika. Jest szereg gatunków właśnie, które chętnie biorą pokarm. Można je łatwo zaobserwować, przyjrzeć się, no, nabyć trochę wiedzy związanej z tym, z tych obserwacji, jak tak wygląda, jak jest ubarwiony, czym się różnią. Można też rozpoznawać, powiedzmy, który, niektórych gatunków, który tak jest samicą, który jest samcem. To też jest możliwe z obserwacji. Także to takie podstawowe informacje. I generalnie tu mówimy o dokarmianiu, ale to jest w sumie służy ochronie ptaków, gatunków, które są chronione. I to jest bardzo, według mnie, celowe i bardzo dobre działanie. Grubodziób jest to gatunek ziarnojada, który jest, powszechnie występuje tutaj w naszym regionie. Charakterystycznie jest to ptak, powiedzmy, dwa razy większy od wróbla, z charakterystycznym, grubym, potężnym dziobem do rozbijania pestek. Najchętniej dzikich jakichś tam czereśni, orzeszków jakichś grabowych, czeremchowych jakichś tam pestek, w mniejszym stopniu tych naszych dużych pestek od czereśni czy wiśni. Żywi się również pączkami drzew bardzo chętnie. Jest to bardzo taki pięknie ubarwiony gatunek. No, ja myślę, że tu nie ma co opowiadać, jeśli chodzi o jakieś szczegółów ubarwienia. To trzeba zobaczyć. Są dostępne różne publikacje, książki. Myślę, że każdy, kto trochę zacznie obserwować ptaki, no, musi sięgnąć do jakiejś literatury fachowej i pomału te gatunki poznawać, rozpoznawać. A jeżeli chodzi o te sikorki, to oczywiście mają żółty brzuch, ale z czarnym krawatem. Jeżeli ten krawat czarny jest duży, to jest samiec. Jeżeli tego czarnego na brzuchu jest mało, to jest samiczka. Są to gatunki, które bardzo łatwo jest rozpoznać, szczególnie kiedy możemy stanąć za firanką przy szybie i patrzeć z bliska, jak one tam mocują się z jakąś, powiedzmy, skórką osłoniny czy z jakimiś nasionami. I to bardzo są ciekawe obserwacje. Generalnie rzecz biorąc, te ptaki, które, tak jak pani powiedziała, sikorki, jeżeli chodzi o tereny miejskie, to głównie są to ptaki osiadłe, które tu próbują zimować. Tu jeszcze takim gatunkiem, który też można zobaczyć zimującym, który może rzadziej, ale też przylatuje do karmików, to jest, są i próbują zimować zięby, rudziki. Też można te ptaki zobaczyć, które potem typowo już przylatują z zachodniej Europy czy z Afryki i jest ich więcej w sezonie lęgowym. Natomiast takich typowych ptaków, które przylatują z daleka i by korzystały z karmika, to generalnie mogą być to właśnie kwiczoły, które przylatują w dużych stadach ze wschodu. Poza tym też szereg naszych gatunków są to ptaki w tej chwili koczujące. One są osiadłe, ale przemieszczają się na pewne odległości. I może tak się zdarzyć, że na przykład w jakiejś miejscowości koło Radomia większość tych sikorek, co przylatuje do karmika, to są akurat ptaki, które przesunęły się, są ze wschodu bardziej. No, to nie wiem, czy bardzo z daleka przyleciały, no ale są to kwestie nawet rzędu 100 czy więcej kilometrów, gdzie ptaki się przesuwają. Szczególnie młode ptaki bardziej przesuwają się na zachód, w stronę tych łatwiejszych warunków zimowania. Także wiele wydaje się, że są te same ptaki, natomiast one pochodzą z innych populacji zupełnie, które delikatnie się przesuwają, potem wracają. Zależne jest też od aktualnie, jaka ta zima jest, prawda? Czyli też w zależności, jak ciężka jest zima, tak też ptaki reagują, prawda? Czy grubość pokrywy śnieżnej, gdzie wtedy jest trudniej też zebrać ziarnojadą, jakieś nasiona znaleźć. W tej chwili jest to dosyć jeszcze proste, nie ma tego śniegu tak dużo. Ciepły, ten ocieplenie klimatu nie ma aż takiego znaczenia w tej chwili dla tych naszych pospolitych gatunków, które są liczne i łatwo jest je zaobserwować. No i jeszcze one, no na szczęście chyba nie podlegają takim fluktuacjom związanym z tym, powiedzmy, całym zjawiskiem, bo różnie też różni naukowcy do tego podchodzą, czy to zjawisko w jakim stopniu występuje, czy ono istnieje, czy nie istnieje, to są podzielone ciągle kwestie. Ja jestem trochę bardziej sceptyczny do tego ocieplenia, mówiąc prawdę osobiście. Jeżeli dokarmiamy ptaki, to powinniśmy dokarmiać je taką pełnowartościową karmą. Nie powinny to być tylko jakieś takie przysłowiowe resztki z naszego stołu, które też mogą czasami spowodować jakieś zaburzenia w trawieniu i mogą być powodem badania ptaków. Najlepszą, no generalnie są jakby dwa rodzaje tej karmy. To jest taka karma tłuszczowo-tłuszczowa albo tłuszczowo-nasienna i nasiona, które ptaki bardzo chętnie też pobierają. Z nasion sprawa jest bardzo prosta. Takim podstawowym, najlepszym to jest dla wielu gatunków, to jest słonecznik. Można kupić też nasiona konopi, które są dla ptaków. Są to normalne konopie, także żadnych tutaj innych, prawda, myśli, broń Boże, nie należy mieć. Bardzo chętnie są łuszczone, świetnie to wygląda, jak dzwońce czy grubodzioby łuszczą sobie w dziobkach, te wypadają łupiny, a nasionko jest, prawda, połykane. Te obserwacje już są ciekawe. Oczywiście też ziarna zbóż, prosa. Jeżeli ktoś już się bardziej tym interesuje, można zebrać też pewne rośliny, które na przykład bardzo dobrze działają na trawienie, bo wiadomo, że trawienie tych nasion jest też spowoduje jakieś tam utrudnienia żywienia się tylko, tak powiedzmy, cięższą taką karmą, ale to już są szczegóły. Natomiast jeśli chodzi o tłuszczową karmę, najprostszą to jest wywieszenie takiej przysłowiowej słoninki, tak, czy skórki od słoniny, przy czym podstawowa rzecz, musi to być świeże, niesolone, powieszone tak, żeby łatwo było ptaku dolecieć do tego kawałka słoninki, i to są też bardzo chętnie z tego korzystają. Może być to też przetopiony jakiś łój, który też ptaki bardzo chętnie dziobią, szczególnie sikory, kowaliki, albo kupić jakieś gotowe takie kule, prawda, z karmy tłuszczowej i z nasionami. Różne, jest duża podaż tego, można kupić właściwie bez większego problemu w jakichś sklepach z nasionami, czy z jakimiś rolniczymi rzeczami, bądź nawet w supermarketach, i mniej więcej one spełniają te wymogi tej karmy dosyć dobrej dla ptaków. Też w diecie człowieka przyjmowane jest, że takie podstawowe dwie trucizny to jest cukier i sól, prawda? Jedno i drugie jest w dużych ilościach niepotrzebne. Generalnie rzecz biorąc, ta sól NaCl powoduje jakieś zaburzenia. Ja oczywiście nie jestem weterynarzem, nie będę tu szczegółów opowiadał, ale generalnie rzecz biorąc, sól ta powoduje jakieś niekorzystne zmiany w organizmie. Chętniej, powiedzmy, gdyby to była na przykład potasowa sól, no więc ona pewnie by mniej oddziaływała negatywnie. Czasami nawet widać, że niektóre ptaki potrzebują, tak jak na przykład gołębie, które tam dziobią samochód jeżdżący po posolonych ulicach, i im trochę tej soli jakiejś tam potrzeba, prawda? Natomiast dla małych ptaków, no jakieś taki mocno słone pokarmy, gdybyśmy wywiesili, no powodowałyby one jakieś zaburzenia pokarmowe i praktycznie rzecz biorąc dla ptaków niedużo trzeba dla takiej małej sikorki czy zjeść takiego pokarmu, który powoduje jakieś, powiedzmy, niekorzystne zjawiska w układzie pokarmowym. Już nie mówiąc, że taka sikorka powinna generalnie zjeść co najmniej 80% tego, co waży w ciągu dnia, żeby przeżyć do następnego dnia. No więc praktycznie rzecz biorąc, jest to bardzo aktywny ptak, bardzo intensywnie poruszający się, spalający dużo energii. No i to żerowanie, jeżeli już ma coś jeść, to musi jeść coś dobrego, prawda? Nie można robić takiej pułapki, żeby ptaki karma powodowała jeszcze jakieś dodatkowe, niepotrzebne problemy w okresie zimy, która jest zawsze takim ciężkim okresem dla wszystkich organizmów, wszystkich ptaków, zwierząt, które żyją na wolności. Chleb nie jest błędem. Ja myślę, że najlepiej, gdyby to były jakieś okruchy z tego chleba. Może, bo część ptaków to będzie zjadać. Natomiast na pewno chleb, który by leżał i zawilgotnieje i zacznie pleśnić, no powinien być usunięty, bo to też powoduje to też niekorzystne zmiany w układzie pokarmowym, zaburzenia, choroby jakieś grzybowe. I tak samo jak, powiedzmy, z chlebem spleśniałym, czy tego typu jakimiś pokarmami też pochodzącymi, nie wiem, no, z jakichś obiadów, czy z czegoś, prawda, czy jakichś ziemniaków, czy też do karmiania na przykład jakichś łabędzi, kaczek czy innych ptaków, które też w Radomiu są, występują. Właściwie kaczki też w wielu miejscach są w parkach, czego kilka lat temu jeszcze w takiej skali nie było. Też powoduje duże niepotrzebne jakieś problemy pokarmowe i może przyczynić się do śmierci ptaków. Jeszcze wracając do pieczywa, no pieczywo też jest solone trochę, prawda? No wiemy, że tam sól jest dodawana do smaku, no mniej lub więcej. Jeżeli chodzi o te ptaki, one również bardzo chętnie zjadają i jakieś mogą być suszone owoce, i które też możemy na przykład wysypywać do karmików, nasuszyć jakieś jarzębiny, jakichś innych owoców, które są pobierane potem przez na przykład drozdowate kosy kwiczoły. Można oczywiście też nasionami żywić. Bez problemu przecież zjadają nasiona zbóż, nasiona ryżu, czy kukurydzy, czy jakichś innych kasz. Też ptaki to, kaczki to świetnie wciągają w siebie. Kaczka zresztą wszystko prawie w siebie wciąga, co tam znajdzie dookoła, prawda? Od żołędzi po najróżniejsze roślinne jakieś części. Praktycznie rzecz biorąc, ja nawet czasami gdzieś tam kupując jakieś nasiona na targu, gdzie są obok kaczki, to zwykle kupię też jakieś nasiona dla nich, czy w postaci nawet powiedzmy pęczaku, czy jakiś tam zbóż, idzie tam z kilogram czy więcej, jest to wysypane, no i kaczki się rzucają na to i to zjadają. Natomiast świeże takie pieczywo, no generalnie kaczką, no nie grozi, no które nie jest, no może nie świeże, ale takie już jak jest nam troszkę podeschnięte, ale jest czyste, wolne od jakichś, prawda, zapleśnień, od jakichś takich niekorzystnych rzeczy. I ptaki to zjadają i właściwie no praktycznie tutaj nie widać, żeby były jakieś większe problemy z kaczkami, choćby tu w Parku Leśniczówka, gdzie ich tam jest nawet, nie wiem, 100 czy 200 sztuk i czasami więcej. I ptaki te bardzo chętnie chleb zjadają. Właściwie od tego nie widać, żeby jakaś ich liczba się zmniejszała, żeby im to jakoś szkodziło, prawda, czy były jakieś upadki. Natomiast jeżeli byłaby jakaś zarażona jakimiś właśnie grzybami, chleb czy jakiś spleśniały, no to może to spowodować jakieś niepotrzebne, powiedzmy, upadki ptaków, no i zupełnie, że tak powiem, działanie nasze byłoby, no, niecelowe zupełnie. Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o ptaki te ziarnojady, czy częściowo owadożerne, tak nie pamiętam, żeby akurat marchewkę chciały zjadać. Ale natomiast nieraz trafiało mi się, że na przykład sikorki bardzo chętnie dziobały jabłka, tak? To, co na przykład też owoce pokrojone bardzo chętnie drozdy spożywają, czyli kosy, kwiczoły, które sobie wtedy te owoce normalnie też, jeżeli takie jabłka gdzieś zostają na drzewach w stadach, są przez nie dziobane, zjadane. No, potem oczywiście te jabłka tam zaczynają już rozkładać się, są raczej nieruszane przez ptaki, czyli to też jest, można powiesić jabłka za oknem i też będą w jakiś sposób, mogą być przy jakiejś gałązce, gdzie może usiąść ptak i będą one dziobane, będą zjadane. Natomiast jeśli chodzi o kapustę, nie wiem, no możliwe, że na przykład jakieś kuropatwy, bażanty, czyli tego typu ptaki mogą dziobać te warzywa większe, natomiast w naszych tu warunkach takich, powiedzmy, przy domu w karmikach, no to raczej są rzadziej tego typu rzeczy wykładane, bo mówiąc prawdę, nie ma, no wiadomo, kto lubi najbardziej marchewkę, no przysłowiowy zając, tak, który zjada marchewkę, no akurat zając ma ewentualnie innego typu karmiki niż te nasze, do których przylatują ptaki. Jeżeli w jakiś sposób gotowane jakieś warzywa byłyby podawane, no to wiadomo, że ptaki typu kaczka, tam jakieś łabędzie, prawda, gołębie, no to będą to zjadać, no bo właściwie ptaki ostatnio też wiele nowych pokarmów osiągają i spożywają, czego czasami wcześniej ja nie widziałem. No, obserwowałem gołębie, które przykład zjadały irgę, podskakując do góry i dziobiąc owoce i połykając, czy na przykład tu jednemu z kolegów obiadły wszystkie czereśnie, gołębie grzybacze w czasie, tak? Także te zachowania pokarmowe są różne. W tej chwili ptaki, co mogą znaleźć, to starają się to w jakiś sposób zjeść, ponieważ miasto wcale nie jest taką dużym zasobem pokarmowym, jakby się wydawało, prawda, dla szeregu gatunków. I myślę, że z tymi warzywami to należałoby tak ostrożnie i raczej nie wypchać całego karmika marchewką, burakami i kapustą, no nie daj Boże, kiszoną, prawda? I to raczej z tego karmika nie...
1: Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
2: Reklama. najniższe ceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
4: Reklama.
5: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
6: Propagują adopcję, opiekują się zwierzętami ze schroniska, a także organizują cykliczne imprezy. Od 2 lat w naszym mieście działa Stowarzyszenie Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka. O tym, jak wygląda ich praca, Daria Żurowska rozmawia ze swoimi gośćmi.
7: Ze mną w studiu przedstawiciele Stowarzyszenia Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka, pan prezes zarządu Kornel Makaruk i wolontariuszka pani Magdalena Szczytowska. Witam bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: I może na początku powiedzmy, kim jesteście, co to za stowarzyszenie?
8: Jesteśmy grupą powstałą z wolontariuszy Radomskiego Schroniska, która stwierdziła prawie że 2 lata temu, bo na początku roku 2024, że same działanie w schronisku to troszkę za mało, że chcemy objąć jakąś pomocą, opieką zwierzęta nie tylko w schronisku, ale również ludzi, którzy powiedzmy no nie mogą sobie finansowo pomóc, pozwolić na należytą opiekę, czy należyte jakieś leczenie, operacje piesków. Jak również stwierdziliśmy, że jako grupa zorganizowana będziemy bardziej zauważalni, będziemy bardziej mieć więcej możliwości, aby pozyskiwać środki na te cele, o które nam chodzi. Oczywiście nie tylko cele finansowe dla nas są istotne, dla nas jest bardzo również istotna propagacja adopcji zwierząt. Przede wszystkim nie kupowania, ale adopcji zwierząt, jak również urażliwiania najmłodszych członków naszego społeczeństwa do ochrony zwierząt, do opieki nad zwierzętami.
7: Ilu was łącznie jest w tym stowarzyszeniu?
8: Jest nas 25 osób. Są złożone 4 wnioski o przynależność do stowarzyszenia, także mam nadzieję, że tego będzie nas około 30.
7: Jak wygląda praca wolontariusza?
9: Praca wolontariusza głównie polega na tym, że wyprowadzamy psy na spacery. Staramy się 2 razy chociaż w tygodniu przyjechać, głównie w weekendy. Także wykonujemy też pielęgnację, tak, czeszemy tak przy spacerach, no ale głównie chodzi o tą radość po prostu z tego samego spaceru, tak, bo jednak siedzą no, w boksach te psy, tak, i nie mają za bardzo radości, szczęścia, dopóki nie przyjedziemy po prostu.
7: Co jest najfajniejsze w pracy wolontariusza?
9: Myślę, że sam kontakt ze zwierzętami, dlatego że no jednak zwierzęta w schronisku to są zwierzęta, które są niestety po przejściach, tak, są po przejściach. Są niestety oddawane przez byłych właścicieli, tak? I te zwierzęta, no tak, wymagają dużo pracy behawioralnej, dużo miłości. No i każdy spacer, tak, czy każdy po prostu kontakt z człowiekiem, to jest dla nich po prostu ogromna radość, tak? Także myślę, że samo po prostu to, że się pomaga tym zwierzętom, to jest dla mnie na przykład i dla reszty wolontariuszy, myślę, ogromna radość po prostu.
7: A najtrudniejsze?

0: jest nie tak w... No różnie jest tak, jest rodzina na przykład tak z psem i niestety czasami coś się zdarzy, tak, jednak. Ale myślę, że najcięższym było to, jak przyjechałam, że miałam ochotę zabrać wszystkie po prostu zwierzęta stamtąd, no bo to jednak, no, wielka miłość po prostu do zwierząt moja, tak, i myślę, że innych wolontariuszy tak samo to przyciąga.
1: A ile czasu trzeba poświęcać na pracę w tym wolontariacie? Jak często przyjeżdżacie do schroniska? Czy przyjeżdżacie raczej okazjonalnie?
0: Znaczy staramy się zawsze w weekendy, tak, w sobotę głównie przyjeżdżać. W niedzielę niektórzy też przyjeżdżają. Na tygodniu raczej też pojedyncze osoby, ale to już naprawdę same pojedyncze osoby przyjeżdżają. No a tak to jak jesteśmy w weekend, no to jest grupa, złożona z wolontariuszy, doświadczonych wolontariuszy, którzy... No, raczej przyjeżdżają regularnie.
1: Powiedzmy, a jakie psy i koty trafiają do schroniska? Jak to wygląda?
0: No głównie przez straż miejską tak są przywożone, tak, lub są telefony, tak, do pracowników, tak, schroniska, że coś się stało, tak, jest interwencja jakaś musi być, tak, jednak, no albo są niestety łapane, tak, na gdzieś tam na ulicy, na polach, tak. Więc no tak naprawdę z różnych przypadków są trafiane tak te zwierzęta. No przyjeżdżamy w soboty na przykład, tak, i jest na przykład rząd jednych tak boksów psów, jak, z jakąś tam nazwą, tak. No i jak liczymy ilość osób, jest na przykład 20 czy tam mniej osób, no to jak jest wystarczająca ilość wolontariuszy, no to bierzemy się po prostu na przykład za te większe boksy, gdzie w boksach siedzą po 4, po 5 psów, tak? I musi te 5 osób z jednym boksem po prostu wyjść na spacer.
1: A czy są jakieś psy lub koty, które potrzebują jakiejś na przykład szczególnej opieki?
0: Znaczy, z kotami tutaj, wiadomo, pracownica jedna się zajmuje kotami i tu raczej do niej by było to pytanie, ale na pewno, no tak, mi się wydaje, że wszystkie wymagają

0: jest remont w Słowicku, tak? No i też jest no, ciężko dla zwierząt zarówno, jak i dla pracowników, tak? Więc też chciałam tu powiedzieć, że zapraszamy ludzi, tak, chętnych, tak, którzy kochają zwierzęta, tak, którzy kochają pomagać po prostu, aby dołączyć do wolontariatu lub jeśli ktoś nie może dołączyć, no to po prostu na akcję zapraszamy, mamy akcję Wyprowadź psa na spacer co miesiąc, staramy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca organizować taką akcję i ludzie z miasta przyjeżdżają do Słoniska i dostają pieska na spacer.
1: No właśnie, tutaj koleżanka wspomniała, czy można do was dołączyć? Czy...
2: Oczywiście, jak najbardziej. Można dołączyć do samego schroniska, jako wolontariusz schroniska, bo prawo wyprowadzania piesków, jak gdyby powiedzmy samodzielnie, ma tylko i wyłącznie wolontariusz, który podpisał umowę ze schroniskiem wolontariacką. Natomiast do nas zapraszamy wszelkie osoby, które chcą współpracować, nie tylko w samym wolontariacie, ponieważ nasza praca to nie tylko samo wyprowadzanie psów, ale to jest również imprezy, które organizujemy, które mają na celu właśnie pozyskanie między innymi środków na
0: środków
2: pomoc.
0: Także i ludzi do adopcji.
2: I ludzi do adopcji, oczywiście, że tak. Przez to powiedzmy też, powiedzmy, jeżeli organizujemy pikniki. W tamtym roku zorganizowaliśmy 3 pikniki. Pierwszy piknik to był piknik na osiedlu Ustronie, później był piknik w Leśniczówce i później piknik na osiedlu Gołębiów. Na każdym z tych pikników zabieramy po kilka piesków ze schroniska, które mają szansę znaleźć dom i zdarzają się sytuacje, że znajdują dom. Także powiedzmy, tu jest ten element, powiedzmy, kiedy pokazujemy te pieski i je promujemy, jak również prowadzimy zbiórki. Zbiórki oczywiście zarejestrowane, gdzie pieniądze przekazujemy też również schronisku. W tamtym roku finansowaliśmy za kwotę około 7 tysięcy złotych specjalistyczny lek dla piesków starszych, które na stawie, które wymagają takiego leczenia, które powiedzmy uśmierza im ból i powiedzmy łatwiej jest im żyć, egzystować. Jak również finansowaliśmy ludziom prywatnym leczenie piesków. Były to czy operacje. Także no, staramy się jak najbardziej zdobyć jak najwięcej środków, żeby tym wszystkim psom i schroniskowym i nieschroniskowym użyć w ich życiu.
1: To jakie jeszcze oprócz tych zbiórek na leki, jakie potrzeby ma schronisko, no i wasze stowarzyszenie, które pomaga?
2: Wielkie potrzeby są, jeżeli chodzi o karmy specjalistyczne. Karmy gastro i karmy hiperalergiczne. No, schronisko ma swoje fundusze, którymi operuje, którymi działa. Robi to jak tylko się da, najbardziej gospodarczo i ekonomicznie. Natomiast no, nie zawsze jest to możliwe. Tak samo przy każdej imprezie ogłaszamy jedną rzecz, że zbieramy również dary w formie czy to powiedzmy jakiś kocy, ręczników, prześcieradeł, które są potrzebne w schronisku, jak również takie rzeczy jak obroże przeciwpchelne. Pieski, no nie ma, niestety nie mamy tyle środków, a schronisko nie ma tyle środków, żeby wszystkie pieski zabezpieczać przeciw pchłom i kleszczom na bieżąco. Dlatego przy spacerach posypujemy lub pryskamy pieski środkami przeciw kleszczom. Natomiast powiedzmy, no jest to chemia, która powiedzmy, no, nie jest najlepsza w wykorzystaniu. Dlatego staramy się jak największym ilości psów wyposażyć w obroże, które powiedzmy są działają przez 3 miesiące, na przykład pesmi nie są tak inwazyjne i tak szkodliwe dla pieska. W okresie zimowym bardzo potrzebne są ręczniki, koce, kołdry, tylko oczywiście nie puchowe kołdry, tego typu rzeczy. Z kolei w okresie letnim bardzo potrzebne są prześcieradła, jakieś stare kołdry, którymi zasłaniamy od słońca boksy pieską. Natomiast mówię, te ciepłe rzeczy są potrzebne szczególnie w okresie zimowym.
1: Powiedzmy, wspomniał tutaj pan o adopcji. Jak wygląda taki proces adopcyjny? Czy na przykład przychodzi się do schroniska i po 2 godzinach wychodzi z psem? Czy to jest jakiś proces? Nie. Jak to właśnie wygląda? Wytłumaczmy.
2: Oczywiście, no nie. Są zdarzenia takie, powiedzmy, kiedy adopcja jest natychmiastowa. Ja sam miałem takie zdarzenie w tamtym roku, przepraszam, nie w tamtym roku, 6 lat temu, kiedy w schronisku panowała parwowiroza i straż miejska przywiozła pieska szczeniaka z interwencji z ulicy złapanego. No jest wiadomo było, że ten pies nie ma praktycznie wielkich szans przeżycia w schronisku, gdzie akurat bez miejsc jest ten wirus panuje, dopóki nie zostanie zlikwidowany. No to wziąłem pieska na ten czas, który trwa do dnia dzisiejszego. Ale generalnie adopcja polega na tym, że ktoś przyjeżdża do schroniska, ogląda sobie pieski, zakochuje się zazwyczaj z wzajemnością z pieskiem, wtedy z tego pieska bierze na spacer i z wolontariuszem oczywiście idzie na spacer z tym psem, poznają się. Po pierwszych takich kilku spacerach, kilku zapoznaniach, jeżeli wszystko współgra i ta miłość jest obopólna, wtedy następuje proces adopcyjny, gdzie powiedzmy osoba zainteresowana podpisuje umowę adopcyjną. Oczywiście piesek, który idzie do adopcji, jest pieskiem już wysterylizowanym, zaczipowanym z podstawowymi szczepieniami.
1: Czy często zdarza się, że na przykład piesek wraca do schroniska po takiej adopcji?
2: Zdarzają się takie sytuacje. Te sytuacje są zazwyczaj w takich domach, gdzie na przykład już jest jakiś piesek. Oczywiście powiedzmy taka adopcja też polega na tym, że piesek, który jest już właścicielem, jest ma swoich właścicieli, uczestniczy w tych spacerach, bo one też jeszcze pieski muszą się poznać. Ale podwór, wybieg dla psów, a dom to są dwie różne rzeczy. I zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się sytuacje, że właściciel nie może sobie poradzić z wychowaniem psa, bo niestety te psy wszystkie, mimo naszych starań i działań, żeby powiedzmy jak najbardziej je socjalizować, no są niejednokrotnie trudnymi psami. I czasem zdarzają się, że powiedzmy, że to sobie nie może poradzić i no, z bólem serca, ale musi oddać.
1: A czy są jakieś historie adopcyjne, które zapadły Państwu w pamięć? Pamiętacie takie?
2: No na pewno moja historia adopcyjna z misią, którą wziąłem na ten czas. Natomiast sytuacje, kiedy pies był taki Łatek, nazwaliśmy, miał imię na Łatek, który był pieskiem dosyć trudnym. I mimo wszystko, że i pracownicy schroniska uważali, że nie będzie tutaj miłości wielkiej, okazało się, że zgodna miłość i piesek żyje, mieszka, ma się wspaniale.
1: A u pani jakaś taka historia?

0: jeździć jakiś pies pociągiem. Że ktoś pewnie wsiadł, może właściciel wsiadł, zapomniał się, no i pies przyjechał skądś tam do Radomia pociągiem. I tak jak nawet jest ta bajka, książka o psie, co jeździł koleją. I no teraz, z tego co wiem, pies jest w domu, tak, jest zaadoptowany. Mam nadzieję, że ma się dobrze, jest szczęśliwy, na pewno w kochającym domu.
1: Czyli to znaczy, że ktoś go zostawił w tym pociągu, tak?
0: Tak, no ktoś musiał go znaleźć, tak, ktoś zadzwonił pewnie po straż miejską i go do Osolińska przywieźli. No i pewnie ktoś przyjechał, nie wiem, czy właściciel, czy ktoś po prostu z ludzi z miasta przyjechał i po prostu się zakochał w tym psie, tak. Może też historię poznał, także o psie, co jeździł koleją. I też no, taka wielka miłość, ale właśnie o to chodzi, że najlepsze jest, nie ma takich historii, ale najlepsze jest to, że jest taka miłość bezwarunkowa, taka od razu miłość, jak ludzie przyjeżdżają, tak, i pies się zakochuje w osobie i ta osoba w psie, to jest po prostu, no, piękne, tak.
1: Też warto, ci, którzy nas słuchają i myślą o zaadoptowaniu pieska, to też chyba warto podkreślić, że pies to nie jest tylko zabawka czy kot, ale to jest obowiązek i duża bardzo odpowiedzialność.
2: Jest, to jest i wielka odpowiedzialność. To są świetne słowa, bo to jest... Każdy, kto posiada psa, to nie muszę przekonywać go, że wie, że o tym, że pies czuje, myśli, z psem się rozmawia. Czasem osoby postronne mające psa mogą pomyśleć, że ktoś po prostu jest ten rozumu. Ale no, my psiarze to tak się zachowujemy, czy traktujemy zwierzęta jako członków rodziny. Wiadomo jest, rzeczą jest, że jeżeli ktoś podróżuje, musi mieć świadomość tego, że nie będzie mógł tego psa zostawiać. Że każde, nawet zostawianie wśród znajomych, bliskich, którzy znają psa, jest to dla psa wielkie przeżycie. Ja na przykład jestem w ogóle tak samo wielkim przeciwnikiem, jak widzę, że pieski zostawiane są na zakupach koło sklepu. Już nie chodzi o to, powiedzmy, że pies jest narażony na różne niebezpieczeństwa, ale powiedzmy, ten pies naprawdę to przeżywa.
1: Tutaj już wspomnieliście o tym, że na przykład ci, którzy nie mogą zaadoptować pieska, ale kochają zwierzęta, to mogą przyjść na takie spacery, które organizujecie raz w miesiącu. Powiedzmy, kiedy te spacery się odbywają i jak to ogólnie wygląda?
0: Każdą pierwszą sobotę miesiąca są organizowane spacery. Tutaj cała nasza ekipa psiej kostki jest, cała ekipa wolontariuszy ze schroniska także, którzy nam pomagają. No i każdy przyjeżdża, mamy podane godziny, zwykle to jest od 10 do 13 godziny i no ludzie przyjeżdżają, stoją pod bramą, tak, no i czekamy, aż wydamy pieska, tak, oczywiście to jest wszystko pod okiem wolontariusza, no i te pieski idą na spacer 20-minutowy, czasami trochę dłużej, jak ktoś po prostu się zakocha w tym psie, tak, i to jest takie, że fajni są naprawdę ludzie, którzy przyjeżdżają, bo ja widzę, tak, na przykład, że to jest jednak ogromna miłość, tak, do psa. I z jednej strony widzę żal taki w sobie, wyrzuty, że nie mogą po prostu wziąć psa, bardzo by chcieli, ale nie mogą, tak? Ale z chęcią wracają, przyjeżdżają, kilka razy potrafią przyjechać, tak, czasami nawet potem wracają niektóre te osoby na samą adopcję psa.
3: To tyle na dziś, za uwagę dziękuję, Anna Wadowska i do usłyszenia.
4: Fox FM Radom. Fox FM Radom. Letnie hitów. Brójcu na 106,4.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: 39 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Nadleśnictwo Radom ma zaszczyt zaprosić na Święto Polskiej Niezapominajki. 17 maja od godziny 11 czeka na Was piknik wśród przyrody, warsztaty, rodzinne atrakcje i regionalne przysmaki. Gwiazdą będzie zespół Poparzeni Kawą 3. 17 maja, Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku, Siczki 1A.
4: Reklama.
5: 3 osoby zginęły w wypadku samochodowym w Małopolsce. Droga wojewódzka pod Tarnowem jest zablokowana. Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Ucierpiała wschodnia i południowa część kraju. Siłowali się na ręce, by pomóc potrzebującym. Za nami sportowa impreza charytatywna. Minęła 10. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. 3 osoby nie żyją po zderzeniu osobówki i ciężarówki na Powiślu Dąbrowskim w rejonie Tarnowa. O szczegółach tego dramatycznego wypadku nasza reporterka Justyna Świderska.
6: Do zdarzenia doszło około 7.30 na drodze gminnej w Smykowie. Jadący samochód osobowy uderzył w stojącą ciężarówkę. W wyniku zderzenia trzej mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat podróżujący osobówką zostali zakleszczeni w pojeździe. Na miejsce udały się służby ratunkowe. Niestety uczestników wypadku nie udało się uratować. Droga została zablokowana. Policja wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
5: Relacjonowała Justyna Świderska, dziękuję. Ja dodam jeszcze, że droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. 2 osoby nie żyją, a 40 jest rannych po rosyjskim ataku na Ukrainę. Ucierpiały wschodnie i południowe regiony kraju. Między innymi w obwodzie chersońskim obrażeń doznało 16 osób, w zaporowskim 7. Poszkodowani są też między innymi w mieście Dniepr czy w Charkowie. Siły powietrzne Ukrainy przekazały, że łącznie Rosja wysłała do ataków 287 dronów, 279 zostało zestrzelonych. Będą utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka i to już od jutra. Wszystko przez remont odcinka od Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotu w Mickiewicza. Na początku drogowcy sfrezują starą warstwę asfaltu, a w tym czasie wstrzymany będzie ruch busów elektrycznych i wozów konnych, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
7: Od 18 maja do 22 ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakład dana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
5: Następnie na długi weekend Bożego Ciała szlak ponownie zostanie otwarty, a prace wstrzymane. Kontynuacja remontu od 8 czerwca. Pomoc pokazali silną ręką. W Jasieniu w województwie lubuskim odbyły się charytatywne mistrzostwa w siłowaniu na rękę. Zawodnicy rywalizowali, by wesprzeć rehabilitację chłopców Mikołaja Walaska i Aleksa Zdona. Sportowym emocjom towarzyszyło spotkanie z wicemistrzem świata.
8: Rafał Fiołek z Żydka SW Arm Wrestling Żary. Każdy zawodnik, który chce wziąć udział w konkursie w siłowaniu na rękę, powinien symbolicznie wrzucić coś do puszki. Przy tym oczywiście się dobrze bawimy, robimy duże show przy profesjonalnym arm wrestlingowym stole.
9: Można już tak śmiało powiedzieć, że jest to czwarta impreza, po której prawdopodobnie już będziemy mogli powiedzieć, że zebraliśmy ponad 100 tysięcy złotych dla właśnie potrzebujących dzieci.
10: Siłowanie na rękę, jak się okazuje, no to chyba nie tylko dla mężczyzn.
11: Oczywiście, dla kobiet też. Sprawdźmy się, troszkę dla fanów. W końcu to fajna, charytatywna impreza.
12: Więcej ludzi niż w tamtym roku. Fajnie, że na sportowo, że można się posiłować. Ja tutaj jestem co roku, bo ja charytatywnie też się udzielam.
5: A był to już 5. tego typu festyn organizowany przez mieszkańców Jasienia.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: niedzielę pod znakiem deszczu. Dzisiaj wszędzie pada, oprócz Wielkopolski, Lubuskiego, Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, ale tam będzie pochmurno. Na termometrach 7 stopni w górach, 11 w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, 12 na Mazowszu, najcieplej w Wielkopolsce, tam około 17 stopni, na Podkarpaciu nawet 19. Niskie wartości na barometrach, 999 hektopaskali. Meteopaci dziś mogą czuć się nie najlepiej.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
14: Anna Badowska, zapraszam. Zaczynamy od dość kontrowersyjnego problemu. Czy pomagać rannym zwierzętom? Czy gdy w trasie potrącimy na przykład dzika, mamy obowiązek wyjść z samochodu i sprawdzić stan tego zwierzęcia, które ranne może być agresywne? Czy o każdej sytuacji, gdy zobaczymy ranne zwierzę w lesie, powinniśmy informować miejscowe nadleśnictwo? O tym Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
15: Pojawiają się pory roku, kiedy tych zwierząt młodych pojawia się coraz więcej i mamy taką większą styczność, ale nie tylko, bo w okresach też całego roku możemy spotkać zwierzęta na przykład po kolizjach drogowych. I należy tutaj z dwóch stron temat, można powiedzieć, przedstawić. Z jednej strony zwierzęta i kolizje drogowe, z drugiej strony młode zwierzęta, które też spotykamy w terenach leśnych, polnych. I przede wszystkim trzeba pamiętać, że jeżeli zwierzę młode gdzieś jest ukryte pod trawą, gdzieś pod krzaczkiem, gdzieś jest przycupnięte, nie należy do niego podchodzić, fotografować, zabierać, dotykać w ogóle, bo u wielu gatunków jest tak, że jak pozostawimy zapach nasz ludzki na takim zwierzęciu, wówczas samica lub też oboje samic i samica nie będą chciały dalej wychowywać, bo czują obcy zapach. To jest taka główna zasada i też należy pamiętać, że wychodząc na spacery z psami, naszymi pupilami, też należy te zwierzęta, te nasze domowe, trzymać na smyczy, żeby ten pies też nie pozostawił jako drapieżca swojego zapachu. I to trzeba pamiętać. Też należy pamiętać również, że młode ptaki, bardzo często tak zwane podloty, wychodzą z gniazd jeszcze nie będąc w pełni zdolne do lotu. I wówczas też takie ptaki są pod opieką swoich rodziców, tylko im nie należy przeszkadzać, nie należy ich zabierać z naturalnego środowiska, bo one sobie świetnie poradzą. I teraz patrząc z drugiej strony na temat na przykład kolizji drogowych, trzeba tutaj zwrócić uwagę, czy zwierzę jest ranne. Jeżeli widzimy krew, widzimy złamaną kończynę, wówczas w takich przypadkach należy takiemu zwierzęciu pomóc, przede wszystkim z terenu drogi ściągnąć gdzieś na pobocze, bo droga, wiadomo, poruszają się pojazdy i tutaj może dojść do kolejnej jakiejś kolizji, wypadku, więc należy też na to zwrócić uwagę. Oczywiście z jednej strony przyroda jest dzika i ona sobie sama radzi, ale są sytuacje, kiedy na przykład gatunki, które są rzadkie, które są zagrożone, trzeba im troszeczkę pomóc, bo każdy osobnik danego gatunku jest jak na wagę złota, więc tutaj przyda się taka pomoc ze strony człowieka, żeby po prostu zachować jak najwięcej osobników danego gatunku. Wiadomo, przyroda od wieku sobie sama radziła, no niestety to misterium życia i śmierci cały czas jest aktualne. Jedno życie musi być ofiarowane, żeby drugie mogło życie dalej funkcjonować. I należy to przede wszystkim też rozważyć, czy dany gatunek, dana sytuacja, w jakim to zwierzę się znajduje, czy należy im pomóc, czy również pozostawić naturze. Bo ciężko też jest na przykład rannemu zwierzęciu pomóc, jeżeli ono samoczynnie ucieka, oddala się od człowieka. Nie wiemy, w jakiej ona jest fazie, nie wiem, uszkodzenia ciała. Bardzo często też i osobniki starsze, które giną, również po to, żeby dać życie innym. Więc tutaj trzeba naprawdę zwrócić uwagę i mieć w głowie takie światełko, czy dana sytuacja wymaga pomocy, czy też nie. też najlepiej też skontaktować się czy z leśnikami, czy z osobami, które się zajmują tą przyrodą, czy z weterynarią i podpytać, po prostu wskazać dane miejsce, daną sytuację i wtedy oczywiście będzie również taki element negocjacji, czy warto pomóc w danej sytuacji, czy też przyrodę pozostawić samą sobie, żeby sobie radziła. Nawet ja miałem kilka dni temu telefon o godzinie 22. Powiem tak, nadleśnictwo jako biuro zawsze jest zamknięte, ma wiadomo na weekendach wolne pracownicy, natomiast leśnicy, którzy pracują w terenie, jest kontakt oczywiście do nich podany na stronie, można się łatwo skontaktować, zresztą mieszkając na danym terenie wiemy, kto jest leśniczym, kto tam zarządza danym terenem i czasami warto skontaktować ewentualnie, jeżeli nie ma możliwości, to policja czy straż miejska i są tam ekopatrole, więc tutaj należy, jeżeli się nie uda do jednego dodzwonić, to kierować zapytanie, telefon do innych instytucji, na pewno ktoś odbierze. Jeżeli leśnik zaobserwuje ranną łań, trzeba najpierw zobaczyć wizualnie, jeżeli ona samoczynnie oddala się, więc albo sobie poradzi w naturalnym środowisku, albo mogą ją też drapieżniki po jakimś czasie dopaść, a być może jest ranna ze względu na to, że na przykład wilki polują lub inne drapieżniki, bo tych drapieżników w Polsce mamy. Jeżeli jest łania, czy ta inne zwierzę, które jest mocno ranne i ono nie ucieka, najczęściej nie wyrywa się, nie wydziela głosów. Ja taki przypadek miałem, gdzie zadzwoniono do mnie, żeby przyjechać, bo jest sarna ranna i podjeżdżając widziałem, że już z tej sarny nic nie będzie, dlatego że dzikie zwierzę ma instynkt. Ono chce uciec od człowieka, ono się boi człowieka. Podchodząc, wydziela dźwięki, więc jeżeli tego nie ma, to znaczy, że to jest już bardzo często stan już agonalny, więc tutaj nie jesteśmy w stanie pomóc, bo nawet sam transport do ośrodka rehabilitacji może być już takim ostatnim transportem, gdzie to zwierzę nie przeżyje. Więc trzeba naprawdę zwrócić uwagę, nawet i zadzwonić, skonsultować się z osobami, które troszeczkę na tej przyrodzie się znają, które mają większe doświadczenie. Nie należy też samemu pochopnie podejmować decyzji, że zabieramy to zwierzę lub pozostawiamy bezpośrednio, bo to, mówię, każda sytuacja jest inna. Najlepiej się skonsultować z osobami, czy leśnikami, czy nawet z tym ekopatrolem, czy z weterynarią, jeżeli oni w danym momencie pracują, żeby po prostu podjąć decyzję taką, która naprawdę pomoże temu zwierzęciu i tej przyrodzie. Zwierzęta dzikie mają swój instynkt zachowawczy. One się boją człowieka. My idąc na spacer do lasu, to zwierzę najczęściej nas w pierwszej kolejności albo zobaczy, albo wyczuje i ono ma szansę odejścia po prostu i być niezauważalne. Jeżeli natkniemy się na takie zwierzę, które jest na przykład ranne, ono chce się bronić, ono chce uciekać i ono też, czując zagrożenie, może też zaatakować człowieka. Nie we wszystkich przypadkach, ale często też może być taki przypadek. Więc też nie należy podchodzić do takiego zwierzęcia tak bezpośrednio, zaobserwować, jak ono się zachowuje. Też nie należy podchodzić od przodu, czy od strony nóg, czy tym do zwierzęcia, tylko bardziej od grzbietowej, żeby też to zwierzę od razu się nie zerwało i do człowieka nie ruszyło. Przypadek tu na przykład dzików. Jeżeli dzik locha prowadzi młode wachlaki i będzie czuła zagrożenie, że tym wachlakom może coś się stać, ona może zaatakować człowieka, bo ona broni swoich młodych. Więc mówię, każda sytuacja jest inna i należy ją po prostu też przejrzeć, zobaczyć i rozważyć, czy podchodzić bezpośrednio, czy powoli, jak to zwierzę się zachowuje. Inny przykład podam, że na przykład wścieklizna. Tutaj zwierzęta, które są chore na wściekliznę, to raczej lgną do człowieka, idą w kierunku człowieka, więc tutaj też przestrzegam, szczególnie lisy. Wiem, że też były przypadki sarny, czy również zwierząt domowych i wtedy to zwierzę dzikie ono idzie do człowieka. Trzeba pamiętać taką główną zasadę. Dzikie zwierzę powinno bać się człowieka. Powinno ono na widok człowieka oddalić się. A jeżeli do człowieka podchodzi, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Być może, że ma wściekliznę, jak tutaj mówimy o lisach, też przypadki tej sarny, która była chora na wściekliznę, więc nie należy, nie wiem, podchodzić, dotykać, robić sobie zdjęć, bo takie zwierzę może z łatwością nas ugryźć. Wtedy, no niestety, leczenie, choroba może się rozwinąć też i leczenie jest bardzo kosztowne, bolesne. Natomiast w przypadku ASF-u, czyli afrykańskiego pomoru świń, tutaj choroba ta człowiekowi w żaden sposób nie szkodzi. Natomiast jest śmiertelna dla dzików, dla trzody chlewnej, wszystkich tych świniowatych, które trzymamy, nawet tych świnek wietnamskich, które trzymamy tam czasami w jakichś zwierzyńcach. Więc tu są dwie choroby, różne zachowania. I dla człowieka również jedna jest choroba, która może być zagrożeniem dla życia, druga natomiast też nie. Ale jak zawsze powtarzam, trzeba mieć umiar i trzeba zwracać na wszystko uwagę i troszeczkę mieć informacji, wiadomości. A jeżeli się takich nie posiada, to należy bardzo często kontaktować się z osobami, które takie informacje mają. Przede wszystkim też czytać, dowiadywać się. Jeżeli dużo spędzamy czasu na świeżym powietrzu, to tym bardziej te informacje są bardzo istotne. Jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć też o kleszczach, bo ten problem kleszczy co roku powraca i też jeden mały pajęczak, niewielki, bo 3-4 mm po napiciu się krwi, to nawet do centymetra on może sięgać. Z jednej strony przenosi chorobę na przykład typu boleriozę, na którą nie ma szczepionki.

podejść nożycami, odciąć te kawałki drutu, żeby on się mógł wyplątać i odejść, tu to sobie zwierzę swobodnie odejdzie i przeżyje. Są sytuacje, kiedy na przykład dzikie zwierzęta wpadną w jakieś doły też. Jeżeli jest zdrowe, to się udaje go uratować. Jeżeli wpadnie, połamie sobie odnóża, wtedy już tutaj no niestety jest ciężko takiemu zwierzęciu pomóc. Nawet założyć gips, no bo to jest dzikie zwierzę i tutaj raczej jest nie do uratowania. Więc mówię, każdy przypadek jest inny i każdy przypadek trzeba indywidualnie w danym miejscu rozpatrywać, czy pomóc i czy jest pomoc warta tego przedsięwzięcia i żeby uratować te zwierzę, czy pozostawić naturze. I najczęściej bywa tak, to są różne przypadki, że osoba, która znalazła i stwierdziła, że należy pomóc danemu gatunkowi, danemu zwierzęciu, po prostu odwozi do takiego ośrodka. Ewentualnie ja miałem kilka przypadków w życiu, że ja zostałem poproszony o pomoc w jakimś tam przypadku. Byłem na miejscu, stwierdziłem, że pomoc jest potrzebna i ja go zabierałem, to zwierzę, czy ptaka, czy ssaka, i po prostu przewoziłem do miejsca, do ośrodka, gdzie ten dany gatunek mógł być dalej leczony. Więc są to różne sytuacje i to w zależności od też miejsca, gdzie to wystąpiło, od kto to znalazł, kto stwierdził. Więc tutaj, no mówię, różnie to bywa. Nie ma jednakowego, można powiedzieć, jednolitego jakiegoś interpretacji, kto ma się dokładnie tym zająć. Jak pracowałem w nadleśnictwie Marcule, tam też jest taki mały zwierzyniec, zostało zgłoszone to do mnie, zostały przywiezione 3 bociany, takie już w piórach, ale jeszcze nie latające. I wtedy zawieźliśmy te bociany gdzieś w okolice Lublina. Tam jest właśnie ośrodek rehabilitacji bocianów, tylko i wyłącznie bocianów. I tam przekazaliśmy w profesjonalne ręce, aby po prostu zostały zaopiekowane się. I z tego co wiem, one zostały wykarmione, a czy odleciały, czy nie, to już takiej informacji nie mam, bo tych bocianów tam takich wypadkowych, które zostają już na stałe, jest bardzo wiele, ale są te ośrodki rehabilitacji albo dedykowane jakiejś grupie zwierząt, albo w tym przypadku bocianom, gdzie ta opieka tam oczywiście jest profesjonalna i w ten sposób, że dużo tych osobników przeżywa. Taki ośrodek, jeżeli oferuje się, że na przykład zajmuje się ptakami, to przyjmuje zarówno te młode, które tam zostały gdzieś znalezione i wymagały pomocy, ale też te wypadkowe, i we wszystkich ośrodkach tak jest. Więc tutaj przede wszystkim wiedza i współpraca z lekarzem weterynarii, który obejrzy to zwierzę, zobaczy, czy nie jest połamane, czy nie ma, bo my jako laicy też osoby, które się nie zajmują tym, to nie wiedzą o tym. Jeżeli jest połamane, jak to złożyć skrzydło, czy jak tą łapę złożyć, żeby to zwierzę mogło wrócić do środowiska, chociaż często nie wracają, bo już z taką usterką, można powiedzieć, z takim zrośnięciem, może często nie wrócić taki ptak czy zwierzę do naturalnego środowiska. Więc przede wszystkim weterynarz musi obejrzeć takie zwierzę, musi jakiś krok w kierunku leczenia zrobić. Młode zwierzęta, wiadomo, całkowicie różne gatunki żywią się różnym pokarmem. Nawet ssaki, mleko, też nie może być takie jak od krowy, tylko musi też być odpowiedni, mieć skład. Bo słyszałem i też miałem kontakt z osobami, które na przykład znalazły małą sarnę i krowim mlekiem próbowało wykarmić. I oczywiście biegunka, a później śmierć takiej małej sarny. Więc też trzeba mieć dużą wiedzę na temat dzikich zwierząt, budowy anatomicznej, pokarmów, jakie one spożywają, w jakim wieku, jaki. Więc tu jest naprawdę temat bardzo szeroki i temat, którym musi się zająć specjalista. Nie każdy laik, który tam myśli, że się zna na przyrodzie, tylko osoba profesjonalna, tak aby ta pomoc była jak najlepsza i żeby to zwierzę mogło wrócić do naturalnego środowiska. Człowiek lubi mieć fajne, proste drogi, żeby można szybko było się poruszać. Z drugiej strony te drogi powstają w miejscach szlaków migracyjnych wielu gatunków. Więc tutaj jest z jednej strony dzika przyroda, z drugiej strony człowiek, który chce też

0: skorzystać z tej przyrody i czasami spotykamy się, jak ktoś mówi, na tej drodze i dochodzi do różnego typu kolizji. Z jednej strony też człowiek wymyślił, żeby na przykład grodzić drogi, szczególnie te szybkiego ruchu, żeby zwierzęta nie mogły wtargnąć na tą drogę. A żeby jej pomóc też, żeby nie zamykać ich w takich jakichś niedużych enklawach, budowane są przejścia nad drogami, które umożliwiają przemieszczanie się tym gatunkiem. Więc człowiek, mimo że troszeczkę zawłaszcza tą przyrodę, ale chce też, żeby ta przyroda cały czas funkcjonowała, cały czas się miała ze sobą kontakt, żeby nie tworzyć małych jakichś tam populacji, tylko żeby ona tam po prostu żyła i tętniła. Więc są różne sytuacje i ja zawsze też powtarzam, że podczas podróży samochodem trzeba zwracać uwagę na pobocza. Zwierzęta ogólnie poruszają się przed wieczorem, w nocy i nad rankiem. W ciągu dnia one najczęściej są gdzieś schowane w lesie głęboko i odpoczywają. I w okresie od zmroku do świtu najczęściej trzeba zwracać uwagę na pobocza. Trzeba zwrócić też uwagę w miejscach na przykład, gdzie są przepływy jakichś rzek, strumyków, bo to jest taki szlak naturalny migracyjny wielu gatunków. Tam, gdzie znajdują się zażywienia wśród przy drogach, również jest większe prawdopodobieństwo, że dany gatunek czy tam grupa jakichś zwierząt może się pojawić. Przejścia dla zwierząt budowane są najczęściej nad drogą, nigdy pod drogą, bo raczej zwierzę dzikie nie wejdzie w jakąś tunel, tylko nad. No wiadomo, na początku jest zmiana tego środowiska, zwierzęta troszeczkę nieufnie podchodzą do tego, muszą się przyzwyczaić, zobaczyć, że tam jest bezpiecznie, że tam można też wejść i po pewnym czasie oczywiście przechodzą i drapieżniki, i później jeleniowate i różne gatunki, bo to jest element też przyrody, która wtapia się w tą okolicę, która tam w danym miejscu jest i na początku jest, jak to się mówi, przyzwyczajenie, a później korzystanie. Mamy pod Białobrzegami na przykład takie przejście, mamy też pod Szydłowcem są takie przejścia, gdzie tam te przejścia są na terenie, gdzie przechodzą swobodnie z lasu do drugiego kompleksu leśnego i oczywiście należy pamiętać też, że te przejścia nad drogami muszą być też obsadzone krzewami, roślinnością, dlatego że dzikie zwierzęta raczej niechętnie wychodzą na taką otwartą przestrzeń. Musi być troszeczkę to środowisko podobne dookoła, tak żeby można było się schować, można było przejść przez jakieś krzewy, zakrzaczenia i wtedy ono się swobodnie czuje i też po jakimś czasie przechodzi i korzysta z tych miejsc. Jeżeli dany człowiek jest uczestnikiem jakiejś kolizji, wypadku, czy oczywiście z jakimś dzikim zwierzęciem, ma obowiązek pomóc temu zwierzęciu, nie może odjechać i pozostawić. Jeżeli jest to zwierzę, już nie żyje, można powiedzieć, to należy go po prostu z tej drogi usunąć i powiadomić służby, które sprzątną tą tuszę, a w sytuacji, kiedy to zwierzę jednak dalej żyje, również należy powiadomić, czy policję, która przyjedzie i odpowiednie służby też powiadomi. Nie wolno pozostawiać, to też są przepisy karne, że nie wolno pozostawić zwierzęcia po kolizji, po jakimś wypadku na drodze, bo to stwarza również niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi. Ja dojeżdżam do Radomia 35 km i jeżdżę trasą szybkiego ruchu i co zauważam? Zauważam, jak rano jeżdżę bardzo często, że są sytuacje, gdzie jakieś zwierzę leży na poboczu już po prostu nieżywe i nie ma takiej informacji. Więc wielu kierowców nawet się nie zatrzymuje chyba i nawet nie chce w jakiś sposób nie to, że udzielić pomocy, bo jeżeli już jest martwe zwierzę, tylko sprzątnąć, żeby inni użytkownicy drogi po prostu nie mieli również jakiegokolwiek tam zdarzenia z tą tuszą. Ale też zdarzają się sytuacje, kiedy mam telefon, że doszło do jakiejś kolizji, wypadku i co dalej zrobić. Więc tu mówię, różnie społeczeństwo, różnie kierowcy podchodzą do tego tematu. jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli zwierzę zginie w takim wypadku samochodowym, kolizji i pozostanie gdzieś przy drodze, wówczas też to ściąga inne drapieżniki, chociażby lisy, do tej padliny. I tu jest kolejne ryzyko, że taki lis czy inny drapieżnik może znów wpaść pod koła. Nawet widziałem też psy, które podchodzą do takiej padliny, która leży przy drodze i też no, pies niby jest przyzwyczajony do samochodów, ale też może wyskoczyć na drogę chcąc przejść lub zostanie wypłoszony, więc tutaj myślę, że trzeba podchodzić też do tego tak zdroworozsądkowo i zwracać uwagę, czy jakaś tusza padłej zwierzyny nie znajduje się przy drodze, bo to przeważnie widzimy ją najczęściej ranki, kiedy ruszamy w podróż, bo zwierzyna w nocy poruszając się, ona wychodzi, przechodzi przez drogi i wtedy może najczęściej dojść do takiego wypadku, kolizji i wtedy rankiem no, widać te efekty, które przy drodze bardzo często leżą.
1: A teraz o dość tajemniczych zwierzętach. Bobry, bo o nich mowa, żyją w lasach regionu radomskiego, ale o spotkanie z tymi wyjątkowo płochliwymi i skrytymi zwierzętami naprawdę trudno. Wiedzą na ich temat dzieli się Jacek Koba, leśnik i biolog.
2: Bóbr jest gryzoniem. Jest to największy polski gatunek gryzonia, o czym świadczą jego rozrośnięte siekacze, które na tyle mocne i silne, że jest w stanie obalić nimi całkiem spore drzewo. Tak jak powiedziałem, w Polsce występuje bóbr europejski, natomiast jego takim chyba najbliższym kuzynem i krewniakiem jest bóbr amerykański, który występuje głównie na terenie Ameryki Północnej. Natomiast był on również sprowadzany na przykład na teren Rosji. Czasami były sytuacje, gdzie te oba gatunki występowały gdzieś tam obok siebie. Więc bóbr europejski, bóbr amerykański to najbliżsi krewniacy. Jacyś tacy dalsi kuzyni bobra to na przykład kapibara z Ameryki Północnej, też największy gryzoń. Jest większy od bobra, natomiast ma nieco podobny kształt głowy, więc tutaj można by znaleźć jakieś analogie. I również kapibara jest związana ze środowiskiem takim wodnym czy wodno-błotnym, podobnie jak bóbr. Bobry są ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Żeby mogły występować, jest potrzebny zbiornik wodny czy jakiś ciek wodny na tyle duży, żeby ten bóbr mógł płynąć, żeby mógł zanurkować przede wszystkim, żeby mógł się ukryć, ponieważ bobry są wytrawnymi pływakami. Potrafią znakomicie nurkować, są w stanie przetrwać pod wodą na jednym wdechu nawet do 15 minut, więc jest to bardzo silne zwierzę, bardzo silnie związane ze środowiskiem wodnym i tej wody ono potrzebuje, żeby w ogóle przetrwać. W tej chwili bóbr zajmuje u nas już prawie wszystkie typy wód, zarówno wody stojące, jak i wody płynące, a więc rzeki, strumienie. Natomiast generalnie jest on związany raczej z wodami płynącymi, z tego względu, że ma tam tą możliwość jakby modyfikowania środowiska wokół siebie. Właśnie bóbr jest tym gatunkiem troszeczkę takim zbliżonym, można powiedzieć, w swoim zachowaniu do człowieka, że jest w stanie wpływać na swoje otoczenie. Czyli na przykład buduje tamę na rzece, piętrzy wodę, doprowadza do zalania okolicznych terenów i to wszystko sprawia, że on niejako jakby dostosowuje do własnych potrzeb ten teren, na którym mieszka. To się bardzo rzadko zdarza wśród zwierząt. Właśnie bóbr jest przykładem takiego gatunku, który aktywnie kształtuje swoje środowisko. Bobry są gatunkami, które żyją w rodzinach. Są gatunkami monogamicznymi. Taka bobrza rodzina to jest para dorosłych osobników rozmnażających się oraz kilkoro ich dzieci z danego sezonu. Więc żeby taka rodzina mogła się utrzymać, żeby mogła się wyżywić, żeby mogła przetrwać, powiedzmy znaleźć bezpieczne schronienie przed drapieżnikami, więc ona musi starać się zalać jak największy obszar, no i uczynić go w ten sposób niedostępnym dla innych zwierząt, zwłaszcza dla drapieżników, tak żeby one nie miały dojścia przede wszystkim do ich żeremi czy do nor, w których znajdują się gniazda bobry. Bóbr jest gatunkiem, który odżywia się, można powiedzieć, że jest wegetarianinem, bo żywi się generalnie roślinami i jego przysmakiem są młode pędy drzew, brzozy, osiki, taki generalnie olszy, generalnie gatunków liściastych. Oprócz tego, że bób odżywia się niejako na bieżąco, czyli ścina młode pędy, czy nawet niewielkie drzewka, wciąga pod wodę, przyciąga do swoich nor czy żeremi i tam zjada, to bóbr też ma możliwość tworzenia spiżarni. Właśnie do tych żeremi, do tych nor bóbr wciąga całe zapasy gałęzi, drobnych pędów i na przykład w miesiącach zimowych, kiedy jest trudniej o tą karmę, czy trudniej jest wyjść na zewnątrz, wtedy właśnie rodzina odżywia się tymi zgromadzonymi zapasami. Bóbr dzięki tej swojej zapobiegliwości i tak właśnie tej umiejętności tworzenia tam, zalewania dużych obszarów, ma niewielu w sumie wrogów, ponieważ on dosyć aktywnie jest w stanie ukryć się i uciec przed drapieżnikami. Natomiast mamy obserwację, że ostatnio właściwie takim głównym wrogiem bobrów w naturze staje się wilk. Wilki nauczyły się obserwować bobry i niejako wyczekiwać na moment, kiedy bóbr znajdzie się poza wodą, kiedy wyjdzie na brzeg. I wtedy potrafią go zaatakować, skutecznie zabić. No i po prostu to jest chyba w tej chwili największe zagrożenie, jeżeli chodzi o takich naturalnych wrogów bóbr. Lis raczej nie. Lis jest zbyt, no wydaje mi się, że zbyt delikatnym drapieżnikiem, jeżeli chodzi o bobra. Być może, że byłby w stanie upolować młode bobry, natomiast raczej nie odważyłby się zaatakować duże zwierzę, które jest w stanie też aktywnie się bronić. Bóbr przede wszystkim jest zwierzęciem o nocnym trybie aktywności, więc gdyby ktoś chciał faktycznie zaobserwować bobra, musiałby raczej jakby udać się nad wodę nocą czy tuż przed świtem. Wtedy jeszcze te zwierzęta są aktywne. Natomiast za dnia, za wyjątkiem jakichś szczególnych sytuacji, raczej nie spotkamy bobra. To jest zwierzę typowo nocne. Na dodatek większość czasu spędza w wodzie. Bardzo szybko, błyskawicznie wręcz nurkuje. Dlatego faktycznie obserwowanie bobrów to nie lada wyzwanie dla każdego przyrodnika. W tej chwili mamy prawie wszędzie bobry. Właściwie tam, gdzie są cieki wodne, czy zbiorniki wodne, gdzie zwierzę to jest w stanie pływać, jest w stanie zanurkować, tam mamy bobry. Powiedziałbym, że populacje bobrów zasiedliły wszystkie dostępne im siedliska. No na pewno można by tutaj wyróżnić Puszczę Kozienicką, raczej obrzeża puszczy, tam gdzie może nie są to jakieś tereny wewnątrz puszczy, ale na pewno Puszcza Kozienicka będzie taką ostoją. Lasy Jurzeckie, okolice Zwolenia, to na pewno. Natomiast nie wyróżniłbym jakoś szczególnie któregoś z obszarów, bo bobry w tej chwili naprawdę są dosyć powszechnymi u nas zwierzętami. Późna jesień i zima to jest okres, kiedy bobry wchodzą do tych żeremi, chowają się w norach i w zasadzie cały ten czas zimowy jest u nich takim okresem życia w ukryciu. Właśnie w tych ich siedzibach to jest często rozbudowany system podziemnych korytarzy, gdzie one dosyć bezpiecznie i spokojnie spędzają zimę. Bobry nie śpią na zimę, nie należą do zwierząt, które zapadają w sen zimowy. Bobry no właśnie mają te bardzo rozbudowane swoje siedziby, czyli żeremia lub nory, gdzie są zapasy pokarmu i gdzie one w sposób aktywny, taki może no, pewnie spowolnionej aktywności, niemniej jednak są aktywne przez całą zimę. Nie
3: na 106.4.
4: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
4: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
4: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24 w dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
6: Reklama. Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
7: Jak zacząć własny biznes i skąd czerpać pomysły? Jak radzić sobie z osamotnieniem biznesowym i czy w Radomiu łatwo rozwijać kobiecą przedsiębiorczość? Odpowiedzi na te pytania szukają przedsiębiorcze radomianki. Panie spotykają się raz w miesiącu w filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, by wspierać się i rozwijać swoje biznesy. O tym, jaki wpływ tego typu wydarzenia mają na lokalne kobiety, rozmawiam z Joanną Dzik, organizatorką spotkań.
8: Networking to spotkanie, które służy nawiązaniu kontaktów, tego, żeby osoby przedsiębiorcze, które prowadzą swój biznes lub które chcą zacząć taki biznes prowadzić, żeby mogły przyjść, spotkać inne osoby, żeby znaleźć takie wsparcie, może znaleźć swoich pierwszych klientów, może znaleźć pewne podpowiedzi. To jest właśnie ten pewien rodzaj nawiązać współpracę, czy taką biznesową, czy też taką po prostu życiową.
9: Czyli mówimy o takim poszerzaniu swoich znajomości, no ale jak rozumiem, że networking przedsiębiorcze radomianki, no to jakieś kompetencje biznesowe będą tutaj gdzieś warsztatowo przekazywane, zgadza się?
8: Tak, tym razem poruszać temat chyba moim zdaniem najżywszy obecnie, czyli kwestie kryzysu w biznesie, tego czy ten biznes zamykać, czy otwierać, jak działać, co robić, czego nie robić. Widzę, że to jest obecnie taki duży problem wśród nie tylko kobiet, ale i mężczyzn, którzy prowadzą swoje biznesy.
9: Rozumiem, że tych spotkań będzie się trochę odbywać. To będą jakieś cykle. Proszę opowiedzieć tutaj szerzej o tym, ile tych spotkań będzie, jak to będzie wyglądało.
8: Będziemy się spotykać co drugi poniedziałek miesiąca. Kolejne spotkania będą w kolejny co drugi poniedziałek w maju i w czerwcu. Zrobimy sobie wakacyjną przerwę i od września do końca roku wracamy. I to będzie łącznie 7 spotkań na ten rok.
9: A proszę mi powiedzieć, bo rozumiem, że no to jest jakaś grupa. Czy są jakieś limity miejsc, jeśli chodzi o kobiety, które chciałyby wziąć udział w takich warsztatach?
8: Tak, mamy limit około 30 miejsc, więc warto zgłaszać swoją tutaj ochotę przyjścia, żebyśmy wiedzieli, ile osób jeszcze możemy zaprosić.
9: W jaki sposób kobiety, które są zainteresowane udziałem w takim warsztacie, mają wyrazić tą swoją chęć?
8: Zapraszam do grupy Przedsiębiorcze Radomianki lub na stronę biblioteki filii numer 6 na Kusocińskiego. Tam jest wydarzenie Przedsiębiorcze Radomianki, tam są wszystkie informacje, które są potrzebne do zapisu.
9: No to jeszcze zacznijmy sobie od tego, co wydaje mi się tutaj chyba takim istotnym elementem tak naprawdę, bo warsztaty skierowane są do kobiet. Z jakiego powodu tylko do kobiet?
8: To jest tak, że kobiety są moją grupą docelową. Ja bardzo lubię pracować z kobietami. Uwielbiam te więzi, które się tworzą, ten sposób współpracy, tego, że my jako kobiety potrzebujemy drugich kobiet. I to jest właśnie ten powód, żeby je zaprosić na takie spotkanie. Oczywiście, jeśli jacyś panowie też czują tą potrzebę współpracy i przynależności, to również są mile widziani. Ale też wiem, że jeśli coś się nazywa po kobiecemu, to część panów jest zniechęcona, ale to jakby nikt nie wyklucza. a po prostu jakby zawęża pewną grupę docelową. Więc mi zależy na tym, żebyśmy tam mogły budować relacje, żebyśmy mogły tam budować przyjaźnie. Te spotkania, po raz pierwszy te spotkania odbyły się w 2017 roku i one dla mnie były właśnie tym sposobem na moją samotność też w Radomiu, bo byłam tutaj nowa, wróciłam po wielu latach i tak znalazłam swoich nowych przyjaciół. Nie tylko klientów, ale też właśnie przyjaciół i temu służą te spotkania, więc jeśli ktoś ma taką potrzebę i czuje się samotny w swoim biznesie, to może przyjść, poznać inne osoby z podobnymi problemami.
7: Z podobnymi problemami, biznesowymi problemami, jak rozumiem, czyli generalnie kobiety, które są w momencie chęci rozwijania też swojego biznesu i, nie wiem, poszerzania jakichś swoich kompetencji, też się tutaj odnajdą?
8: Tak jak najbardziej. Wiem, że będą też dziewczyny z Ukrainy, które właśnie przyjechały i będą chciały stawiać swoje pierwsze kroki biznesowe w Polsce, więc on też wiem, że takie osoby będą na naszym spotkaniu, więc jak najbardziej dziewczyny, które są jakby od nas lokalnie, nie tylko z Radomia, ale i z okolic. Jeśli myślą o swoim biznesie, mają jakieś opory, nie wiedzą, czy zaczynać, czy nie zaczynać, mają jakieś pytania z tym związane, jak najbardziej mogą przyjść. Tak, dlatego też mówię, każdy, kto w jakiś sposób czuje tą nić przedsiębiorcze radomianki, dlatego one się nazywają przedsiębiorcze, a nie biznesowe, bo tu chodzi raczej o pewien sposób jakby myślenia tego, co chcemy w życiu robić.
7: Czy wydarzenie jest bezpłatne?
8: Tak, wydarzenie jest jak najbardziej bezpłatne, więc zapraszam do biblioteki. Ważny jest ten zapis dla mnie, ale jakby widzimy się, jakby wszystko jest bezpłatne.
7: Czyli generalnie nawet jeśli się nie zapiszę, czy ta lista jest taka obowiązkowa, bo jeśli się nie zapiszę, to czy mogę się pojawić na zajęcia?
8: Jak najbardziej można się pojawić. Mam nadzieję, że nie będzie aż tylu osób, żebyśmy ich nie pomieścili. Ale jak mówię, ten zapis jest warty. Planuję upiec ciasto domowe, więc jest dla mnie szczególnie ważne, żebym wiedziała, ile muszę go zrobić. Więc dlatego też jest to dla mnie szczególnie ważne, żebym wiedziała, ile. Tak, są ważne, tak.
7: No dobra, i tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
10: A ja przypominam, moim i Państwa gościem była Joanna Dzik, organizatorka przedsiębiorczych radomianek, a my pojawiliśmy się na jednym ze spotkań, by zapytać jego uczestniczki o wrażenia. Posłuchajcie.
7: Jesteśmy właśnie po warsztatach przedsiębiorczej radomianki z networkingu. Jakie wrażenia? Żywo tam jest, tam się dużo dzieje i dużo się działo. Jakie wrażenia w Pani po odbyciu tego warsztatu?
11: Witam wszystkich, nazywam się Aneta Skrzypczak. Przyznam, że jest to warsztat kolejny, który się odbył po pandemii i byłam wcześniej i zupełnie inna formuła zapanowała. Jestem w takiej ekscytacji bardzo, dlatego że była to formuła kręgowa. W ogóle tak bardzo dużo się zmieniło. Ja pamiętam te warsztaty przed, gdzie bardziej rzeczywiście było networkingowo i bardziej czy biznesowo, a teraz poszłyśmy w bardzo kobiecą, łagodną energię z bardzo dużym otworzeniem się kobiet. I z tym, co w nas żywe, jest to naprawdę bardzo zaskakujące. Ja jestem chyba poruszona i dlatego też ten głos mój taki, bo to jest takie bardzo poruszające. Jestem wdzięczna za spotkanie i z ciekawością przychodziłam i ta moja ciekawość została zaspokojona z jednej strony, a z drugiej strony chcę więcej.
7: Czyli tak naprawdę wydarzyły się całkowicie inne, że tak powiem, rzeczy, ale chyba taki też czas na to, że trochę te kompetencje miękkie też należy w sobie gdzieś wyrobić. Czy to prawda?
11: Dokładnie tak. To jest bardzo takie żywe w nas wszystkich, bo zanim się zaczęła ta formuła, to rozmawiałyśmy z tą, która zwołała ten krąg, że właśnie tutaj studiujemy psychologię, tutaj psychologię emocji, że w samorozwoju dużo jesteśmy i rzeczywiście to w ogóle spowodowało, że to było zupełnie inne spotkanie, na zupełnie innym poziomie, zupełnie innych relacji i zadziało się bardzo fajnie, bardzo pięknie i czekam na następny miesiąc.
12: Cześć, nazywam się Asia Siekańska. Cieszę się, że tutaj byłam. Jakby zastanawiałam się, czy spotkam tu to, czego potrzebowałam i okazało się, że tak. Myślę, że w kobietach jest siła i potrzebujemy wzajemnie się wspierać i odnajdywać wspólne mianowniki codziennych wyzwań. Zawsze każda forma podzielenia się cząstką siebie jest dobroczynna i pomaga nam odzyskać po prostu trochę siły i więcej wiary w siebie, w działaniach, w wielozadaniowości, którą po prostu każda na co dzień doświadcza. Więc to nie tylko było spotkanie, żeby wymienić się kontaktami, opowiedzieć o kwestii zawodowej, ale też po prostu, żeby podzielić się wyzwaniami na każdej płaszczyźnie życia. Myślę, że to było bardzo oczyszczające i wzmacniające przeżycie dla każdej z nas, więc zamierzam być tego częścią, myślę.
13: Czyli dużo wynosisz, bo to tak brzmi, jakbyś bardzo dużo wynosiła, czyli oprócz takich też biznesowych rzeczy, które powinny i mogły się zadziać, jeśli chodzi o agendę tego spotkania, to wydarzyło się też dużo takich rzeczy, o których ty mówisz, związanych z kompetencjami miękkimi. Trochę tak pracowałyście w tej przestrzeni, jeśli chodzi o ten warsztat.
12: Tak, bo to w ogóle taka forma spotkania, nie tylko właśnie networking, ale też forma kręgu, takiego kręgu kobiet, które robią po prostu, sprawiają, że rozpuszczają się pewne rzeczy w każdej z nas, z którymi staramy się na co dzień walczyć, a tak naprawdę ta walka nie przynosi niczego dobrego, więc czasem fajnie sobie pozwolić na puszczenie pewnych emocji też, więc to jest też ta przestrzeń, gdzie jest na to miejsce.
14: Cześć, Monika Maja Borysiewicz. Wrażenia są niesamowite. Nadal jest we mnie jeszcze dużo takich emocji, ponieważ krąg polega na tym, żeby się też dzielić różnymi rzeczami. Bardzo się cieszę, że przyszłam. Tak się złożyło, że właśnie znalazłam się we właściwym miejscu i czasie i zdążyłam już nawiązać jakieś pierwsze kontakty właśnie networkingowe. Także spotkanie jest bardzo owocne w emocje i działania. Warto pokonać jakieś nawet może blokady, które mamy i okazuje się, że właśnie najważniejszy jest ten pierwszy krok.
15: Ania Parszyska. To było moje pierwsze spotkanie zdecydowanie i tak naprawdę miałam na nie nie przyjść dzisiaj i bardzo się cieszę, że przyszłam, bo jest tu naprawdę bardzo dużo pozytywnej energii, dużo wiedzy i przede wszystkim poznałam fantastyczne kobiety i myślę, że będę tu przychodzić. To jest dla nas bardzo ważne jako kobiet, bo jesteśmy dzisiaj tak zapracowane. Mamy 10 etatów w domu i właśnie ta przestrzeń, którą tu znalazłam, to jest dla nas przestrzeń. Polecam każdej kobiecie, żeby znalazła dla siebie tą godzinę raz na jakiś czas i przyszła na takie spotkanie, bo to jest mega wartościowe i otworzyło mi spojrzenie na wiele różnych spraw. Naprawdę.
13: Otworzenie na wiele różnych spraw, bo kobiety też tutaj mówiły, że zaczęły budować takie też wartości i kompetencje miękkie. Czy tak się wydarzyło podczas tego spotkania?
15: Myślę, że tak. Na pewno no wszystko to, co tutaj dzisiaj, o czym mówiłyśmy, zostanie między nami i to jest też bardzo ważne dla mnie, bo ja się czuję tu mega komfortowo. Dzięki tej świadomości przyjdę tutaj po raz kolejny. Może to trochę spotkanie dzisiaj było taką troszkę terapią, według mnie, której każda z nas potrzebuje raz na jakiś czas przeżyć osobiście.
16: Nazywam się Alicja Wojtala. Wychodzę z bardzo pozytywnymi emocjami, naładowana pozytywną energią przedsiębiorczych kobiet z Radomia, które chcą coś robić, łączyć się wspólnie ze swoimi pasjami, dzielić się nimi, dzielić się doświadczeniem, wsparciem. No i cóż więcej mogę dodać. Nie mogę się doczekać kolejnego spotkania, które odbędzie się 9 maja i już, że tak powiem, wiążę buty, żeby tylko się tam pojawić i naładować się pozytywną energią, więc pełna radość.
13: Czasy dosyć trudne, prowadzenie biznesu w aktualnej tak naprawdę sytuacji, jaka się wydarza, no i globalnie i też oczywiście w granicach naszego kraju. Natomiast to, co też kobiety tutaj mówiły, nie wiem jak ty, zadam ci też pytanie związane z tym, nauka kompetencji miękkich, czy to się dzisiaj wydarzyło podczas warsztatu?
16: Tak, jak najbardziej. To było bardzo, bardzo owocne, pouczające doświadczenie. Wymiana tych doświadczeń też pozwoliła na to, że jednak każda z nas coś czerpnęła od siebie wzajemnie i naładowała się, tak? Naładowała się pozytywną energią do działania.
7: A teraz propozycja dla tych, którzy szukają ukojenia i regeneracji. Chcesz zminimalizować skutki złych emocji i poczuć się lepiej? To przytul się do drzewa. Do takiej aktywności zachęcają leśnicy. O dobroczynnym działaniu przytulania do drzew mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
17: Dendroterapia jest to ostatnio taka taka moda na przytulanie się do drzew. Ma to wiele oczywiście takich łagodzących, uspokajających właściwości. Ogólnie przytulanie jest bardzo miłe, prawda? Czy do drugiej osoby, a do drzewa też. Więc osoby, które spacerują po lesie, mogą się przytulić do jednego drzewa, do drugiego drzewa, poczuć, zamknąć oczy i posłuchać, poczuć tej przyrody, tego nawet tętniącego życia wokół nas. Może czasami też usłyszymy, jak te soki płyną w drzewach. Jest to po prostu uspokajające, łagodzące. Ogólnie przyroda jest taka uspokajająca. Można się zrelaksować w tym codziennym życiu, w tej bieganinie, którą mamy, dom, praca. Takie wyjście do lasu i takie złagodzenie tego stresu jest jak najbardziej w współczesnym świecie nam potrzebne. Wybierając się, planując taką wyjście do lasu, oczywiście trzeba troszeczkę dłuższy czas sobie poświęcić, nie 5 minut, 10, bo idąc do lasu, to idziemy na taką dłuższą terapię, można powiedzieć, relaksacyjną. Bo nie tylko to przytulanie do drzew, ale też i dźwięki. Teraz na wiosnę zapachy, bo dużo kwiatów kwitnie, więc możemy ten las poczuć wszelakimi zmysłami. Więc należy wybrać jakieś takie miejsce spokojniejsze, nie blisko drogi, tylko może dalej trzeba wejść szlakiem turystycznym, wybrać jakieś takie drzewo, które akurat w tym momencie wpadnie nam w oko, które możemy objąć dłońmi, rękoma, przytulić się, zamknąć oczy. Posłuchać, po prostu wyciszyć się, posłuchać. I tutaj musimy poświęcić troszeczkę więcej czasu niż te 15 minut, ale naprawdę taka terapia, można powiedzieć, przyrodą. Ja mówię, że to jest przyroda, to tu zmysły działają. Jest bardzo łagodząca, uspokajająca i myślę, że każdemu taka terapia by się przydała i każdy po prostu będzie się później lepiej czuł. Kontakt z przyrodą jest niesamowity, bo możemy ją poczuć, jak wspominałem, wszelakimi zmysłami. Nawet możemy smakować przyrodę, bo wiele roślin jest, które możemy degustować, nawet surowych. Możemy poczuć zapachy, możemy poczuć, posłuchać szumu drzew, liści, więc to wszystko jest, ma taki łagodzący, uspokajający rytm. Więc no mówię, tutaj jak najbardziej, kto jest mocno zabiegany, niech poświęci sobie raz w tygodniu, na weekendzie, te pół godziny, godzinkę na taki relaksujący spacer z tymi doznaniami, o których wspominałem. Ja myślę, że czy pojedynkę, czy rodzinie, czy większej grupie można, tylko wiadomo, trzeba, jak już idziemy z całą rodziną, czy ze znajomymi, to też na spokojnie. Nie bądźmy zbytnio hałaśliwi, uspokójmy się, wyciszmy się, no i niech każdy w jakimś niedalekim sąsiedztwie tą terapię leasem po prostu realizuje. Też można wspólnie. Tutaj nie jest zakazane, nie zabronione, ale trzeba wyciszyć się. Przede wszystkim telefony wyciszyć, pozostawić gdzieś, nie wiem, w samochodzie albo w kieszeni wyłączyć, żeby też nie przeszkadzało. I każdy może wspólnie poddać się tym przyjemnym rzeczom w lesie. Świat przyrody jest bardzo bogatym światem. Większość osób wie, że to iglaste to jest choinka, chociaż takiego gatunku nie ma, bo to jest tylko to drzewko świąteczne, które ubieramy. I warto sobie nawet dzienniczek, czy nawet jakiś mały atlas, nie wiem, drzew, czy ptaków ze sobą mieć i rozpoznać. Wiadomo, biała kora jest to oczywiście brzoza. Sosna ma bardziej takie łuszczącą się korę i bardzo często można spotkać na przykład żywicę, która wycieka. Więc warto też znać drzewa, które rosną wokół nas, żeby po prostu nie przykleić się do takiej żywicy i do sosny. No tego typu. Dęby mają bardziej grubą, popękaną taką korę. Też zależy to od wieku drzew, bo młodsze mają troszeczkę inną, starsze troszeczkę inną, ale mówię, rozpoznawanie tych podstawowych gatunków leśnych jest bardzo ważne dla naszej świadomości też, żebyśmy wiedzieli, jakie te drzewa rosną wokół nas.
7: To tyle, za uwagę dziękuję, Anna Badowska, i do usłyszenia.
6: Radom w rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.

0: Wikipedia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Reklama.
5: Czterech mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Polka wśród rannych po ataku we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał w grupę przechodniów. 12 miejsce w Eurowizji to pozycja, którą zdobyła Alicja. Minęła 11, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. W rękach policji są mężczyźni, którzy mają mieć związek ze śmiercią 13-latka z Warmii i Mazur. W miejscowości Arklity podczas kłótni grupy osób został uderzony nastolatek. Obrażenia były na tyle dotkliwe, że chłopak nie przeżył, mówi rzecznik prasowy policji w Olsztynie Andrzej Jurkun.
6: W tej sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Ich udział w zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Obecnie trwają dalsze czynności, których celem jest ustalenie i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
5: Sekcja zwłok 13-latka ma się odbyć jutro w samo południe. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, zatrzymani mężczyźni prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Premier Włoch odwołuje wizytę na Cyprze. To po wczorajszym ataku we włoskiej Modenie. Przypomnijmy, 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał w grupę przechodniów. 8 osób zostało rannych, w tym troje ciężko. Wśród nich jest Polka. Nie znamy jednak szczegółów odnośnie jej stanu zdrowia. Napastnik po tym, jak wysiadł z auta, wyciągnął nóż i ranił kolejnych kilka osób. Został obezwładniony przez kilku mężczyzn z tłumu. Później trafił w ręce policji. Media podały, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
7: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
8: Oczekiwaliście jakichś zmian?
7: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
8: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
7: Wczoraj jechałam. Mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
5: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
9: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszący. No to jest radar powieszony.
8: Będzie bezpieczniej?
9: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
5: A to pierwszy fotoradar na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. To było nowoczesne i nie odbiegało od poziomu światowych gwiazd. Tak występ Alicji Szamplińskiej na Eurowizji ocenia dziennikarz muzyczny Marek Sierocki. Polka z utworem Prey w tegorocznym konkursie Eurowizji w Wiedniu zajęła 12 miejsce.
10: To był fantastyczny występ, zarówno ten półfinałowy, jak i finałowy. Fajny styl, no i do tego jeszcze staging, czyli to wszystko, co działo się na scenie. Kamil Staszczyszyn przygotował. To było bardzo nowoczesne, nie odbiegało od najlepszych występów światowych gwiazd. Przede wszystkim liczył się wokal Alicji, który jest zjawiskowy.
5: Marek Sierocki podkreśla, że Alicja została doceniona przez ekspertów z całej Europy. W samym głosowaniu jury zajęła 7 miejsce. Od sędziów z 4 państw otrzymała najwyższą notę.
10: I myślę, że Alicja tymi dwoma występami przełamała taką klątwę jury, bo to akurat jury dało dużo punktów Alicji. Nie pamiętam, kiedy nasi wykonawcy dostawali 12 od jurorów.
5: Na tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji wygrała bułgarska piosenkarka Dara. Dużo deszczu dzisiaj, ale nie wszędzie. W Wielkopolsce, w Lubuskiem, w Zachodniopomorskiem i w Pomorskiem padać dzisiaj nie będzie, ale za to będzie dużo chmur. I to do końca dnia. Na termometrach teraz 7 w górach, 11 na plusie w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. W Wielkopolsce tutaj już cieplej, 17, a najcieplej dziś na Podkarpaciu nawet 19 stopni powyżej zera. Na barometrach same dziewiątki, 999 hektopaskali, biometr może być niekorzystny.
4: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
11: Daria Żurowska, zapraszam. Nowoczesna infrastruktura, specjalistyczne pracownie i technologie, które mają przygotować uczniów do pracy w zawodach medycznych. W tej części magazynu przyjrzymy się nowej siedzibie radomskiego medyka, która już wkrótce zostanie oddana do użytku. O tym, jak ważna jest ta inwestycja dla szkoły, jej rozwoju i komfortu nauki uczniów, opowie dyrektor placówki Agnieszka Stolarczyk.
12: Jesteśmy już na ostatnim etapie budowy nowej siedziby szkoły policjalnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. W tej chwili trwają techniczne odbiory instalacji, urządzeń oraz systemów przeciwpożarowych. Sale i pracownie doposażamy w nowoczesny sprzęt. Wjeżdżają łóżka na kierunek opiekuna medycznego. Sale i pracownie doposażamy w nowoczesny sprzęt, który wkrótce będzie służył naszym słuchaczom w praktycznej nauce zawodu. Kiedy projektowaliśmy nową przestrzeń medyka, bardzo zależało nam na tym, aby szkoła była nowoczesna nie tylko pod względem technologii i wyposażenia, ale również pod względem podejścia do człowieka. Myśleliśmy zarówno o słuchaczach, jak i o naszej kadrze dydaktycznej. Dlatego oprócz sal i pracowni powstały miejsca, które sprzyjają wyciszeniu, refleksji i regeneracji. Strefy ciszy, przestrzenie spokojnej pracy oraz kokony wypoczynkowe, w których można usiąść, popracować, poczytać lub po prostu na chwilę odpocząć, bo każdemu w pracy należy się ten odpoczynek. Zaplanowaliśmy również zieloną przestrzeń ogrodową z roślinami, ziołami, wygodnymi otamanami i miejscami do spokojnych rozmów. Bo szkoła to nie tylko miejsce nauki. To również przestrzeń, w której człowiek powinien czuć się dobrze. Miejsce, które wspiera koncentrację, ale także pozwala złapać oddech i odzyskać energię. Wierzę, że wysoka jakość kształcenia zaczyna się właśnie od dobrych warunków pracy, odpoczynku i ogólnego dobrostanu człowieka. Jednocześnie od lat bardzo zależy mi na zdrowiu mieszkańców, od najmłodszych dzieci aż po seniorów. Dlatego w naszej działalności tak ważne miejsce zajmują działania profilaktyczne, między innymi w zakresie przeciwdziałania próchnicy u dzieci i młodzieży. Uważam, że szkoły powinny mieć dostęp do gabinetów stomatologicznych oraz do edukacji zdrowotnej, bo zdrowie zaczyna się oczywiście od codziennych nawyków. I my również zaprojektowaliśmy poradnię stomatologiczną, gdzie nasze higienistki będą pokazywać, zapraszać i przedszkolaków, i seniorów, jak dbać, jak pielęgnować jamę ustną, bo wszystko się zaczyna od tej jamy ustnej. Chcemy również, aby w naszej szkole działało Centrum Edukacji Profilaktycznej dla mieszkańców Radomia i całego subregionu. Będziemy pokazywać, jak opiekować się osobą chorą w domu, jak ją pielęgnować, jak bezpiecznie zmieniać pozycję, jak karmić, jak dbać o higienę. To niezwykle praktyczne umiejętności, których często brakuje rodzinom w sytuacji nagłej choroby. Każdy będzie wiedział i niech wie, że do medyka można zadzwonić, przyjść i dowiedzieć się o wszystkim. Dlatego wierzę, że nowa szkoła medyczna stanie się nie tylko nowoczesną szkołą, ale także ważnym centrum edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Miejscem, w którym harmonijnie łączą się nauka, praca i dobrostan człowieka. Tylko w takich warunkach można naprawdę dobrze uczyć i dobrze przygotowywać przyszłych specjalistów zawodów medycznych, zawodów wymagających ogromnej empatii, wrażliwości i siły. Też zależy mi, żeby każdy pracownik dobrze się czuł, także i kadra nauczycieli ma pięknie wyposażony pokój nauczycielski z kokonem, z otomaną oraz inne miejsca do pracy w ciszy.
13: Nowa przestrzeń to też możliwości rozwoju, czyli pojawienia się też nowych kierunków. Szkoła, jak widać, no dzisiaj po niej przyszła, można powiedzieć, jest przygotowana do tego, żeby tą ofertę kształcenia zwiększać. Rozumiem, że jakieś plany już się pojawiły.
12: Tak, oczywiście. Mamy już pozwolenie na kształcenie na kierunku protetyk słuchu. Nie ma takiego kierunku w Radomiu, więc od lutego rozpoczynamy kształcenie na tym kierunku. Myślimy też kształcić na kierunku technik BHP oraz uruchomimy kierunek opiekun osoby starszej na kursach kwalifikacyjnych zawodowych. Jeszcze mam taki mój osobisty pomysł. Nie ma jeszcze takiego zawodu i chcielibyśmy jako pilotażowy zaproponować pani minister edukacji, pani kurator oraz mojemu departamentowi przy Urzędzie Marszałkowskim kierunek technik dokumentacji medycznej. Uruchomiliśmy też kierunek administracja z innowacją sekretarki medycznej i bardzo cieszy się dużym zapotrzebowaniem. Ale żeby wspomóc właśnie w pracy lekarzy, którzy leczą pacjentów, ale mają dużo pracy z pisaniem procedur medycznych ICD-9, ICD-10, więc chcemy właśnie uruchomić technik dokumentacji medycznej jako taki nowy kierunek innowacyjny, ale też pilotażowy. To są nasze pomysły. W Ministerstwie Zdrowia byłam też ekspertem i chciałam wprowadzić już wcześniej taki kierunek właśnie, żeby wspomógł lekarzy i rzeczywiście wprowadzili nowy kierunek, ale na studiach podyplomowych, taki koordynator. Ale uważam, że taki kierunek pod nazwą technik dokumentacji medycznej powinien być na tym niższym szczeblu nauki jako policjalna szkoła medyczna w naszym centrum.
13: Nowa przestrzeń, no bo tu się pojawiło 5 kondygnacji, więcej możliwości, nowe kierunki się mają pojawić, ale także i pewnie pojawi się więcej miejsc, jeśli chodzi o edukację dla słuchaczy. O ile zwiększy się ta przepustowość?
12: No ja liczę, w tej chwili mamy, tak jak kiedyś już mówiłam, 10 lat temu, w tym roku mija 10 lat mojej pracy tutaj jako dyrektor tej szkoły i było tylko 90 uczniów. Teraz mamy ponad 600, ale tak jak na początku mówiłam, marzy mi się, żebym, jak pójdę już na emeryturę, ale jeszcze się nie wybieram, żeby było gdzieś 1000 słuchaczy, bo potrzebujących do opieki jest bardzo dużo i warto po prostu zaglądać do nas i kształcić się w tym zawodzie medycznym, opiekuńczym, bo takie ogromne są potrzeby i w naszym mieście, i w subregionie radomskim. Kończymy budowy już około 15 maja.
11: Jak wyglądały kulisy powstania inwestycji od projektu przez przebieg budowy, aż po ostatnie prace wykończeniowe i wyposażenie sal, opowie Witold Fus, kierownik gospodarczy w szkole.
13: Pięciokondygnacyjny budynek już stoi, mówimy o szkole medycznej. Co się zadziało, jeśli chodzi o właśnie tą nową przestrzeń? Co powstało? Co dla słuchaczy? Jak to wszystko wygląda?
14: Przede wszystkim rozwinęliśmy się w stosunku do pierwotnego starego budynku. Podwoiliśmy swoją powierzchnię. Mamy w tej chwili 3800 metrów powierzchni użytkowej. Idąc od samego dołu, dobre miejsca parkingowe dla pracowników, dla uczniów. Mamy własny parking podziemny. Idąc kondygnację wyżej, na tym mamy również doskonałe zaplecze socjalne dla pracowników. Z prawdziwego zdarzenia i zgodnie ze wszystkimi najnowszymi standardami są wyposażone pomieszczenia zaplecza. Mamy powstało nowe archiwum na przechowywanie dokumentów. Pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi, które wcześniej były, ale były to stare, nie, w tej chwili są to najnowocześniejsze, najlepiej wyposażone, tak żeby wszystko było zgodnie z normami BHP. No i powstało szereg nowych pracowni. Pracownie, idąc od parteru, mamy doskonale wyposażoną 3 pracownie RTG dla technika radiologa. Pozyskaliśmy z trakcie tej inwestycji 2 nowoczesny rentgen. Do tego dołączamy systemy do nauki mędziom EEG, EKG, rentgen szczękowy. Powstała pracownia stomatologiczna, która ma symulować, jest to tak jakby pełny gabinet stomatologa ze wszystkimi elementami, zapleczem, z pracownią, z recepcją, który ma służyć nie tylko nauce pracy asystentki, higienistki stomatologicznej, ale również profilaktyce stomatologicznej, która ma, pani dyrektor przedstawiła, mamy szeroko pojęte programy, które mają wspomóc mieszkańców Radomia, dzieci, młodzież, dorosłych, profilaktyce zdrowotnej jamy ustnej przede wszystkim. Na tym się skupimy. Ona pozwoli nam na szerokie prowadzenie tych zajęć. Powstała cała nowa biblioteka, która jest wyposażona w system komputerowy, który pozwala na digitalizację zbiorów, jakie mamy i korzystanie z nich w wersjach elektronicznych. Powstało, tam jest 7 stanowisk komputerowych dla słuchaczy. Powstała również piękna aula, która jest wyposażona w system streamingu, czyli pozwala nam na nadawanie na żywo wykładów, wydarzeń, umieszczanie ich bezpośrednio w sieci komputerowej, wysyłać obraz w świat. Po prostu możemy wysyłać obraz w świat, jest połączone z doskonałym nagłośnieniem, pięknym, dużymi ekranami, które mogą służyć do prezentacji, do wyświetlania na zajęciach różnego rodzaju rzeczy w dużych formatach, wysokiej rozdzielczości. Powstaje fajny, nowy sekretariat, który ma być łatwy, przystępny, nie trzeba go szukać bezpośrednio przy wejściu do szkoły, który będzie przeznaczony do obsługi słuchaczy. W tym miejscu powstają fajne 3 stanowiska, będzie tu można udzielić, uzyskać wszystkie informacje, jakie są niezbędne. Powstał nowy reprezentacyjny hol szkoły, który wcześniej był małym, krótkim, w tej chwili jest piękny, który są wyposażone w żywą, zieloną ścianę. Jest tu nacisk położony, żeby na ekologię, żebyśmy mieli takie świeży oddech, świeżego powietrza, więc mamy zieloną ścianę wewnątrz, mamy zieloną ścianę na zewnątrz budynku stworzoną. Obydwie te ściany są zasilane z systemu wody szarej, czyli mamy system pozyskiwania wody deszczowej. Są specjalne zbiorniki w podziemiach budynku, które pozyskują tą wodę, możemy ją i nią będziemy podlewać naszą zieloną ścianę na zewnątrz. Jest to chyba największa zielona ściana w Radomiu, jaka w tej chwili istnieje. Dalej, przemieszczając się w górę, pierwsze piętro, mamy nowoczesne pracownie stomatologiczne na 4 unity i pracownie

0: zabójstwu Mazowieckiemu dzięki marszałkowi. Przekazało nam cały sprzęt komputerowy, który zamówiliśmy, dosyć dużą ilość komputerów, serwerów, drukarek nowych, które będziemy wyposażeni i urządzeń wielofunkcyjnych. Wszystko to nam przekazuje Mazowsze.
1: Mamy górę. Dużo jest takich miejsc w szkole. No dzisiaj miałam okazję przejść się i zobaczyć. Jest dużo właśnie takich miejsc, stref relaksu, stref odpoczynku i dach tego budynku też jest takim miejscem.
0: Tak, dach budynku. Teraz zaczniemy od dachu. Dach jest zieloną strefą, jest roślinnością i ma strefę wypoczynku. Na dachu planu jest zorganizowany w taki sposób, że każdy słuchacz może wyjść, odetchnąć na tym dachu, skorzystać z tej zielonej przestrzeni, bo na dachu zaznaczamy zielona przestrzeń, to nie jest dach, w którym nie ma roślin. Mamy również wspaniałe patio, które też jest wyposażone w zieloną przestrzeń, dwupoziomowe, na tak zwanym łączniku budynków, na dach łącznika też jest zrobiona zielona przestrzeń ze specjalną strefą taką wypoczynku, gdzie uczniowie mogą sobie usiąść. W okresie zimowym takie przestrzenie mamy wewnątrz budynku, są specjalne strefy wydzielone, gdzie uczniowie mogą wypocząć między lekcjami, mając przerwę, między zajęciami, gdzie też można sobie w fajnych pufach, przy małych stoliczkach siąść, zjeść poczęstunek, porozmawiać, nie tylko nauką szkoła żyje.
1: No ale ekologią trochę też są, pojawiają się tutaj jakieś takie systemy, które mają nawadniać też rośliny. Jeśli chodzi o ogrzewanie, odnawialne źródła energii, jak będzie wyglądała tutaj opcja?
0: Ogrzewanie mamy z sieci miejskiej, więc jest to zgodnie z zaleceniami, z polityką ekologii zielonego pozyskiwania. Mamy czyste z naszego miejskiego radpecu, dostajemy ciepło. Mamy nowoczesną wymiennikownię ciepła, tutaj od nowa wybudowaną. W budynku jest zastosowany system ogrzewania podłogowego, który dostosowuje dzięki systemowi BMS, czyli Building Management System i zbieraniu wielu sensorów, które są umieszczone w każdej sali, dostosowuje temperaturę pomieszczenia do ilości osób. Jeżeli zaprogramujemy odpowiednią temperaturę, ona jest utrzymywana. Jeżeli słuchacze opuszczają salę w godzinach, gdzie nie ma obecności ludzi, temperatura jest obniżana automatycznie, automatyka tym steruje. Tak samo system powietrza, wymiany powietrza, bo mamy centralną wentylację, jest połączoną z klimatyzacją, również działa na zasadzie automatycznej. W zależności im więcej osób w pomieszczeniu, tym instalacja wentylacyjna staje się bardziej wydajna, podaje więcej powietrza świeżego z zewnątrz. A jeżeli mamy upał, lato, tak samo klimatyzacja zaczyna działać automatycznie, włącza się, wyłącza bez naszej ingerencji. Wszystko jest zautomatyzowane w tej chwili i oparte o sensory, które mamy w budynku, które zbierają dane, ile osób przebywa w danym pomieszczeniu, jakie jest stężenie dwutlenku węgla, który tutaj jest miernikiem naszym, czy jest dużo osób, czy mało, oraz kamery, które mają predykcję i liczą nam osoby w pomieszczeniu, pozwalają nam dostosować warunki do optymalnych, żeby nie zużywana była nadmiernie energia, a żeby zachować komfort pracy. Zaznaczam, jest to szkoła, która uczymy medyków, więc tutaj musi być zachowany pewien standard, że te pomieszczenia nie mogą być ani za zimne, ani za gorące, żeby w trosce nauczyli się uczniowie, słuchacze nasi, jak ważne są to te warunki mikroklimatu, który panuje w pomieszczeniu.
2: W szkole zostały zastosowane także nowoczesne technologie. Jakie zastosowano rozwiązania? O tym Tomasz Ośko, pracownik działu IT w szkole.
1: Finisz prac tak naprawdę, ale z tego co tutaj mogliśmy usłyszeć, szkoła jest bardzo mocno zautomatyzowana. Można powiedzieć, że nowe technologie zawitały tutaj solidnie. Mówił tutaj poprzednik o czujnikach, które szczytują obecność ludzi. To wszystko jest jakoś zautomatyzowane, jeśli chodzi o grzanie, jeśli chodzi o oświetlenie. No, różne są tutaj systemy. Może szerzej o tych nowoczesnych technologiach, nowoczesnym zastosowaniu tych wszystkich urządzeń, które tutaj są w szkole.
3: No tak, budynek jest wyposażony w bardzo dużo inteligentnych, nowoczesnych systemów, czyli na przykład system SMS, Security Management, BMS, Building Management i system SKD, który jest w zasadzie zaliczany do systemu SMS. Nowoczesność, tak, no nowoczesność tutaj widzimy na każdym kroku. Tak jak pani wspomniała i Witek również, że system jest wyposażony w kamery do predykcji świeżego powietrza, czyli za czym się powietrze popsuje, bo są też czujniki dwutlenku węgla, to system już wie, że zwiększa

0: utrzymanie świeżego powietrza jest konieczne ze względu na zwiększającą się ilość osób. Po prostu system liczy te osoby za pomocą kamer specjalnych do liczenia osób i to zmienia. System kontroli dostępu do wszystkich pomieszczeń technicznych i tych, które są, w których jest wyposażenie techniczne. W całym budynku jest zamontowany dosyć rozszerzony system SKD, czyli system kontroli dostępu. Jest kontrolowany dostęp do pomieszczeń technicznych, jest kontrolowany dostęp do pomieszczeń, w których jest wyposażenie medyczne, na przykład RTG i w wielu innych miejscach. Budynek jest wyposażony w ponad 50 kamer do nadzoru wizyjnego, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa. No, w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, aby uczniowie mogli się czuć bezpiecznie, no i pracownicy oczywiście też. Systemy komputerowe, no, serwerownia nam umożliwia na dzień dzisiejszy bardzo duży wachlarz możliwości technologii najnowszej, czyli na przykład, tak jak już tutaj przedmówca wspomniał, możemy prowadzić streaming, czyli relacje na żywo z wykładów, możemy prowadzić webinary, możemy ten materiał zapisywać i potem użytkować go na inne potrzeby. W salach przystosowanych do transmisji na żywo są zamontowane specjalne kamery o bardzo wysokiej rozdzielczości 4K, które potrafią śledzić prowadzącego, czyli wykładowca. Chodząc po sali, automatycznie jest prowadzony przez kamerę, aby cały czas był w kadrze, więc te prezentacje będą dosyć dynamiczne i fajnie zrobione od strony technicznej i realizatorskiej. Też ze względu na technologię, no i ze względu na możliwości osób, które tą domu obsługiwały, bo same systemy też nie mogą działać, tylko ktoś ten palec musi wyciągnąć i nacisnąć guzik, żeby to działało jeszcze lepiej niż mogłoby działać samo.
1: Systemy też bezpieczeństwa, mówi Pan też tutaj o właśnie w każdym pomieszczeniu są kamery, pewnie też właśnie monitoring, który tutaj jest. Rozumiem, że wszystkie te pracownie właśnie gdzieś, powiedzmy, mają te swoje kamery, to będzie gdzieś zbierane. Potrzebna jest też do tego ogromna serwisownia, gdzie jest centrum, serwerownia, gdzie jest centrum tak naprawdę mózg jakby tego wszystkiego. Jak duże to jest pomieszczenie, żeby ludzie też mogli sobie to trochę wyobrazić, jak to wygląda?
0: Pomieszczenie nie jest zbyt duże, jest to 3,5 metra na 3 metry. Stoją w tym pomieszczeniu dwie szafy 42U, czyli dosyć wysokie, ponad 2 metry, wyposażone w bardzo dużo urządzeń, właśnie urządzenia do zbierania informacji i do przetwarzania tych informacji. W salach wykładowych kamery służą tylko i wyłącznie do liczenia osób i predykcji, czyli przystosowania i przygotowania świeżego powietrza dla potrzeb będących ludzi w tym pomieszczeniu. Czy te materiały są gromadzone w dużych ilościach? No, w ogromnych ilościach. No, jedna godzina materiału to jest między 5 a 10 gigabajtów danych, więc w sumie z jednego miesiąca potrafi nam się uzbierać około 60 terabajtów danych, żeby to samych wideo. Do tego dochodzą wszystkie materiały. Do tego dochodzą wszystkie materiały szkoleniowe na potrzeby wykładów, na potrzeby prezentacji i tak, żeby nauczycieli też można było wspomagać tymi systemami nowych technologii. Tu, jak pani dyrektor słyszałem, wspomniała, szkoła będzie takim centrum edukacji i wspierania mieszkańców regionu naszego. I te materiały będą na bieżąco wykorzystywane do takiej edukacji. Czyli nie samo wspomaganie słuchaczy, tylko również mieszkańców z naszego regionu, a nie tylko, bo materiały, które będą umieszczane w sieci, na naszej stronie internetowej, w naszych zasobach, jak również w zasobach w social mediach, no, w zależności od potrzeb, no, wiadomo, że niektóre elementy będą się przedawniały, będą traciły ważność technologiczną, edukacyjną, będą wchodziły inne technologie, inne opracowania, bardziej nowoczesne, bardziej przemyślane i w zależności od potrzeb, więc to nie ma określenia, jak długo będą przechowywane, w zależności od potrzeb.
2: Koszt budowy nowej siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu to ponad 60 milionów złotych. Prace w całości zostały sfinansowane z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. A teraz zapraszam Was na wycieczkę. Jak przygotować się do leśnej wyprawy? Jak się ubrać? Warto zadbać o mapę, choćby zapisaną w telefonie. Dzięki niej unikniemy zgubienia w lesie, mówi Edyta Nowicka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: Każde wyjście, także wyjście do lasu, powinniśmy zaplanować, a niestety badania pokazują, że tendencje są takie, że ludzie robią wszystko na łapu-capu i nie planują wizyty w lesie. A tutaj przydałaby się chociaż prosta mapka. Dzisiaj mamy dużo map, mamy mapy dostępne Puszczy Kozienickiej. To są bardzo dobre mapy, gdzie najmniejsze ścieżki są narysowane, ale i w formie elektronicznej są dostępne te mapy, choćby ta na naszej stronie internetowej www.radomlasygov.pl, ale też inne portale oferują mapy i fajnie jest zaplanować swoją trasę. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby często wybieramy się rodzinami do lasu i wciągają nas tak te grzyby, że nie wiemy, gdzie nasze dzieci są. No, dla dzieci ten las jest bardziej niebezpieczny z różnych powodów. Choćby z tak prostych powodów, że tam są różne gałęzie. No, las to jest jednak taki ekosystem, który swoimi prawami się rządzi. Jest tam prowadzona też gospodarka leśna. Są pniaki, jest mokro, są doły, różne oczka wodne. Pilnujmy swoich dzieci i poinstruujmy ich, tak jak każdą brygadę, która do jakiejkolwiek pracy się wybiera. Bądźmy ostrożni, umówmy się co do jakiegoś charakterystycznego punktu, gdzie w razie czego się spotykamy. Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach komórkowych, bo dzisiaj GPS-y też wciąż nie działają wszędzie, ale w wielu miejscach działają. Warto też naładować po prostu telefon komórkowy, żeby w razie czego zadzwonić nawet na policję, bo różnie może się zdarzyć. Naprawdę są tacy, którzy potrafią kilka, kilkanaście i nawet kilkadziesiąt kilometrów się oddalić i sytuacja naprawdę może być nieprzyjemna. Taka prosta porada w razie zgubienia się w lesie, jeżeli oczywiście mamy telefon, no to spróbujmy, jeżeli działa internet, skontaktować się z jakimś leśnikiem. Na stronie internetowej są wykazy nadleśnic, kontaktów do leśniczych. Nie wiemy, jakim jesteśmy leśnictwie, ale spróbujmy skorzystać. Leśnicy się znają i nawet jeżeli podamy, z jakiej miejscowości jesteśmy, pomogą nam po prostu. Nikt nie zna tak lasu dobrze jak leśnicy i jest kilka charakterystycznych spraw, jeśli chodzi o zgubienie się w lesie. Większość lasów tutaj jest lasami gospodarczymi, a nawet w rezerwatach przyrody, które są już taką ostoją ochrony przyrody, są słupki oddziałowe. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Te słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe najczęściej lub betonowe słupki, na których co jakiś czas, jeżeli są niewidoczne, odnawiane są numery. I jeżeli wiemy, obok jakiej miejscowości się znaleźliśmy, powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję, czy ten 112, że jesteśmy w takim a takim miejscu, a widzimy słupak oddziałowy i odczytajmy te numery, które są na każdym z tych stron, z lic tego słupka wypisane, bo to pozwoli na zasięgnięcie nawet przez służby porządkowe porady leśników i zorientowanie się, w którym oddziale jesteśmy. A w określonych obszarach lasu te oddziały mają taką numerację analogiczną jak mapy i leśnicy doskonale wiedzą, w którym miejscu dana osoba jest i jak do niej trafić. Dlatego, że cały las podzielony jest na takie prostokąty, na oddziały i nawet jeżeli nie widzimy takiego słupka, to obierzmy jakiś jeden kierunek, obierzmy taką jakby niewielką drogę, wizurę leśną i na pewno do takiego słupka w jednym czy w drugim kierunku po kilkuset metrach dojdziemy i to jest taka dobra rzecz, jeżeli naprawdę czujemy, że się zgubiliśmy. Inna rzecz, to stańmy cichutko i spróbujmy wysłuchać, czy nie słychać samochodów. Wybierajmy drogę, na której są ślady samochodu, bo taka droga z reguły prowadzi do jakiejś coraz lepszej drogi, aż wyjdziemy na jakąś drogę asfaltową. Warto poinstruować, bo wiele osób jednak w tym lesie w okresie tych grzybobrań z różnych powodów ginie. Niektórzy czują się na siłach, a później okazuje się, że sił brakuje. Warto po prostu poinstruować tych, z którymi idziemy, jakie są zasady, gdzie w razie czego się spotykamy. Oczywiście nie można powiedzieć, że spotykamy się pod grubą sosną, bo takich sosen jest dużo, czy starym dębem, bo to też nie jest dobry wskaźnik. Ale pamiętajmy o tych telefonach, o słupkach oddziałowych, o tym, że też są drogi leśne, które służą do celów przeciwpożarowych w okresie tym tak zwanym sezonu PPOŚ. I one mają swoje numery, też leśnicy mają to na mapach, ma to Straż Pożarna na mapach. My współpracujemy jako służby mundurowe ze sobą. Mamy wspólne szkolenia, oni wiedzą, jakie są zasady oznakowania lasów, a my wiemy, jakie u nich są procedury i to warto mieć na względzie, jak się zgubimy. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwracajmy uwagę na tablice. W lesie prowadzone są prace gospodarcze. Często to są związane prace ze ścinką drzew, ze zrywką, z innymi pracami gospodarczymi, z pielęgnacją lasu, czy po prostu wykaszaniem upraw, zależy jaka to jest pora roku. Zwracajmy uwagę, jeżeli taka tablica stoi, szczególnie jeśli to jest dzień powszedni, to naprawdę tam są prace i tam jest niebezpieczne. Poinstruujmy również dzieci, żeby tam nie wchodzić. Tak samo w terenach, gdzie wydarzyły się różne katastrofy, takie jak huragany. Wtedy nadleśniczy bardzo często wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu i to jest po to, żeby nic w takim lesie się tym, którzy tam się znajdą, nie stało. Po prostu nie wolno tam wjeżdżać ani wchodzić. To jest kolejna sprawa. Ja też przestrzegam przed wietrzną pogodą. Las jednak to jest miejsce, gdzie jest dużo drzew, są gałęzie. Jak bardzo wieje, to może poczekajmy parę godzin, nie idźmy tego dnia do lasu. Niewiele jest jadowitych w Polsce gatunków, ale no, tak najpopularniej to żmij się boimy. Nie rozróżniamy ich często od zaskrońców. Próbujemy rzucać się. Po co? Przede wszystkim unikajmy kontaktu z nimi. I jeżeli widzimy, że taki gad jest w pobliżu, to po prostu wycofajmy się delikatnie i też poinstruujmy dzieci. Uczmy swoje dzieci, jak zachować się w lesie. Na pewno nie bierzmy patyka i nie próbujmy z taką żmiją ją odganiać i tak dalej, bo ona może zwrotna być bardziej niż my mamy zdolność do ucieczki. No i podstawowa rzecz, jeśli wychodzimy do lasu, to nie zakładajmy butów w typie sandałów, czy zwykłych trampek z odsłoniętą kostką, tenisówek, dlatego że tak naprawdę najwłaściwsze obuwie w lesie to są wysokie gumowce, dlatego że nawet jeżeli wówczas nadepnęlibyśmy przez przypadek na żmiję, to nie ugryzie nas, nie ukąsi nas. Długie spodnie, długi rękaw również, jeżeli jest gorąco, to załóżmy, nie wiem, koszulkę na ramionczkach i do tego koszulę flanelową, która dobrze oddycha, dlatego że pamiętajmy, że w lesie są też kleszcze i są komary. Jest jedna podstawowa zasada, jeżeli chodzi o kleszcze. Przebrać się i w zasadzie to nawet wziąć prysznic i wzajemnie się dokładnie obejrzeć, szczególnie w tych miejscach, gdzie kleszcze mogą znaleźć dobre źródło pokarmu, a więc wszelkie zgięcia pod kolanami, gdzieś w okolicach szyi, gdzie łatwo się kleszcz za uszami gdzieś tam może się wpić.
4: Fox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.
5: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
11: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
4: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.

0: osób z różnymi niepełnosprawnościami, o początkach, sukcesach i jak wygląda rozwój piłki nożnej dla osób z niepełnosprawnościami, o tym wszystkim w naszym materiale. Ze mną w studiu Paweł Pietrzyk, koordynator sekcji Radomiak Football Plus. Witam, witam bardzo, bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: I powiedzmy, w tym roku 3 lata już działalności Radomiak Football Plus. Może na początku przypomnijmy, czym tak właściwie jest ta sekcja.
1: Radomiak Football Plus jest częścią Fundacji Radomiak Radom. Mamy za zadanie integrować, rozwijać dzieci, młodzież, dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami poprzez sport, głównie piłkę nożną, ale także zajęcia paraboksu, lekkoatletyki.
0: Powiedzmy, skąd w ogóle wziął się na to pomysł te 3 lata temu?
1: Tak naprawdę pierwszy pomysł stworzenia zespołu osób niepełnosprawnych, dokładnie zespół AmFootballu, powstał w 2013 roku, tuż po tym, jak wróciłem z Paralimpiady w Londynie. Chciałem po prostu dla środowiska regionalnego zrobić coś wtedy jeszcze nietypowego, ale dla osób z niepełnosprawnościami. Rok treningów, niestety mała liczba zawodników spowodowała to, że musieliśmy wtedy odpuścić. 3 lata temu troszkę inny pomysł wpadłem, czyli właśnie, żeby skierować właśnie te zajęcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na początku miało być to zajęcia dla jednej grupy. Myślałem, że tak 20 osób, jak zbierzemy w całym mieście, to będzie super. Pierwszy trening, mała sala w jednej z radomskich szkół. Nagle na pierwszym treningu 42 osoby, co spowodowało, że już wtedy musieliśmy stworzyć dwie grupy. W chwili obecnej mamy w 4 lokalizacjach 11 grup i prawie 300 zawodników.
0: No i plus do tego trenerzy i wolontariusze, jak to wygląda w liczbach?
1: Zgadza się. Mamy 19 trenerów i około 20-25 wolontariuszy na stałe z nami współpracujących.
0: Co uważacie za swój największy sukces?
1: Największym sukcesem jest to, że w piątek nasz zawodnik dostał oficjalne powołanie do reprezentacji Polski w futbolu bez barier i jedzie na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych.
0: Powiemy kto?
1: Niech to jeszcze będzie chwilę tajemnica. My zapraszamy na nasze social media, gdzie w najbliższych dniach będziemy się tym chwalić. Mhm.
0: Powiedz mi, czy na przestrzeni lat rozwój tej piłki nożnej osób z niepełnosprawnościami jakoś się zmienił na dobre, na gorsze?
1: Tak. Jak startowaliśmy z pierwszą naszą grupą, w Polsce było około 10 klubów, które grały w rozgrywkach futbolu plus. W chwili obecnej jest to 75 zespołów, z czego naszych 5 akademii Radomiak i 4 współpracujące. W samym Radomiu trzeba wspomnieć, że nie tylko nasz klub, tylko inny klub też dzisiaj na przykład będzie miał pierwszy trening, więc też fajnie, że tak naprawdę tą moją ideę i naszego całego klubu inne kluby podpatrują i uważają za słuszną. Dla nas to też jest taki plus, ponieważ mamy bardzo dużo chętnych, no i nie dla wszystkich możemy w chwili obecnej zapewnić od razu to miejsce, więc ta lista rezerwowa u nas jest też spora. I próbujemy to jakoś na to reagować, ale no już po prostu nasz sufit zaczyna

0: Tak, w klubach satelickich, czy to w Chomentowie, w Pionkach jeszcze miejsca mamy i tam zapraszamy. Jak ktoś nie może, no musi po prostu w chwili obecnej uzbroić się w cierpliwość i czekać na to wolne miejsce.
1: No z tego, co też widziałam na waszych socialach, to i dziewczyny zaczęły grać, czego na początku nie było.
0: Tak, tak naprawdę już ta rekrutacja do zespołu dziewczynek to zaczęliśmy w styczniu 2025. Wtedy było to w postaci zajęć z chłopcami, czyli w grupie koedukacyjnej. W chwili obecnej już mamy sekcję autonomiczną, gdzie trenują typowo same dziewczynki.
1: A powiedz mi, czy zmienia się podejście społeczeństwa do sportu osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni tych lat? Jak ty uważasz?
0: Tak, no powiem tak, że po paralimpiadzie możemy to zobaczyć, że już paralimpiadę zimową, gdzie to są niszowe sporty, w Polsce oglądało ponad 1 000 000 widzów przez internet, bo to jeszcze tutaj dużo jeszcze jest do poprawy, żeby te zawody były bardziej dostępne, ale uważam, że za parę lat jednak będziemy mieli większą dostępność i będziemy mogli jeszcze bardziej się chwalić tymi sukcesami naszych sportowców niepełnosprawnych. W Radomiu, jak mówię o projekcie, spotykając się z różnymi ludźmi, czy to politykami, czy właścicielami firm, czy prezesami firm państwowych, jest fajny odzew. Tak naprawdę nie spotykamy się z czymś, że ktoś nam odmawia tej pomocy i to jest bardzo fajna rzecz. I bardzo kolejną dla mnie takim sukcesem jest to, że słyszę to, że ludzie wiedzą, co to jest Radomia Futbol Plus, więc to jest takie dla mnie naprawdę motywujące, że dotarliśmy do dużej rzeszy ludzi i możemy tym się chwalić.
1: No i też chyba tak nawet na skalę tutaj całej Polski to Marcin Oleksy i jego bramka chyba z 2023 czy 2024 roku i jego nagroda FIFA, no też zrobiła dużo, dużo szumu wokół właśnie amfutbolu.
0: Zgadza się. No to jest taki właśnie przykład tego. Podkreślę, że Marcin był na naszym pierwszym organizowanym w październiku 2023 roku turnieju Bingo Spa, turniej bez granic w Pionkach, więc był tam, dzieciaki były zachwycone, że mogły go poznać. Też mogę tutaj powiedzieć, że 19 września też będziemy organizować konferencję w Kamienicy Deskurów pod tytułem Sport jako metoda integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. I już dzisiaj mogę Państwa na tą konferencję zaprosić, gdzie głównym prelegentem będzie Przemek Świercz, były kapitan reprezentacji amfutbolu. I możliwe, że Marcin też na tej konferencji się pojawi.
1: Mhm. A powiedzmy, a czy są jakieś bariery, które utrudniają rozwój tej dyscypliny? Mówię tutaj o amfutbolu. Czy są jakieś?
0: Na pewno mała dostępność zawodników. Ze względu na to, że najczęściej w Polsce amputacje to jednak choroby cukrzycowe i choroby niedokrwienne w podeszłym wieku. Więc jakby dostępność po naszej działalności można było, że jednak mieliśmy tych 12 zawodników, czego musieliśmy się posiłkować też zawodnikami z zagranicy. Przyszły kontuzje i musieliśmy jakby z tej działalności zrezygnować, ale nie uważam tego za porażkę, tylko uważam za to, że jeszcze mocniej możemy jeszcze mocniej działania skupić się na tej naszej grupie z różnymi niepełnosprawnościami i tam naszą energię kierować, tam to rozwijać.
1: A czy coś powinno się zmienić na poziomie krajowym, jeżeli chodzi o organizację tego amfutbolu, tego wszystkiego?
0: Uważam, że wsparcie, które mamy z PFRON-u, z Ministerstwa Sportu i Turystyki jest wystarczające na chwilę obecną, jeśli chodzi z mojej perspektywy, ponieważ mamy dofinansowanie do najważniejszej dla nas w chwili obecnej działalności, czyli Dekaton Ligi Aktywności, czyli rozgrywek, drugiej edycji rozgrywek dla szkół, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, gdzie kierujemy właśnie nasze zapytania i czy chęci. W chwili obecnej będziemy mieli rekordową edycję, ponieważ będzie 15 zespołów i 174 zawodników. Startujemy 10 kwietnia w piątek. Też zapraszam Państwa do kibicowania w trakcie rozgrywek, które będą się odbywać od godziny 9.30 do godziny około 13.00 na balonie Centrum Szkoleniowo-Sportowego Radomiak przy ulicy Folwarsznej 109.
1: Zanim jeszcze trochę więcej o tej imprezie, to chciałabym zapytać, jak to wygląda w innych krajach. Czy ty się orientujesz, jak ta działalność piłki nożnej osób niepełnosprawnych wygląda? Czy jest na takim samym poziomie, czy jest jeszcze bardziej rozwinięta? Czy ty się w ogóle orientujesz i wiesz, jak to wygląda w innych krajach?
0: Tak, tak. Mamy tutaj przykład, na przykład zespołu Fundacją Barcelona, gdzie zespół jest zapraszany na cały świat do różnego typu rozgrywek. Tam metoda jest taka, że w każdym zespole jest podział na głębokość niepełnosprawności. Grają na boiskach po 7 osób. Na boisku musi się znaleźć 3 zawodników z głębokimi niepełnosprawnościami, 2 zawodników z umiarkowanymi i 2 osoby z lekkimi niepełnosprawnościami i oni tak naprawdę mają pod swoimi skrzydłami 100 zawodników w danym momencie, czyli przez cały sezon, czyli rok, ale potrafią ściągać zawodników z Japonii, potrafią z Ameryki Południowej, z Afryki i przez cały rok szkolą tych zawodników, żeby później na przykład zakładać satelickie kluby w tych krajach, gdzie skąd ten zawodnik pochodzi. I dlatego dzięki temu Fundacja Gemini Barcelona, dokładnie tak się tu nazywa zespół, ma na przykład 7-8 satelickich klubów na całym świecie i tych zawodników ściąga, żeby później po prostu tą swoją ideę coraz bardziej rozwijać. Jest też zespół, 2 zespoły mocne we Włoszech, między innymi zespół Juventusu i drugi zespół Insuperability, gdzie twarzą projektu na początku był Giorgio Cellini, czyli były piłkarz. Tam natomiast skupiają się bardziej na niepełnosprawnościach na osobach z zaburzeniami słuchu, ale też się z nimi spotykaliśmy na przykład na rozgrywkach w tamtym roku Ligi Mistrzów No Barriers w Wiśle. Ale tak najbardziej rozwiniętymi rozgrywkami jest Wielka Brytania, gdzie mają już normalną ligę i około 10 zespołów w regularnych rozgrywkach ligowych występuje. No i w Polsce, gdzie mamy rozgrywki futbolu bez barier, 2 zespoły Radomiaka wystawiamy, więc też zapraszamy do śledzenia nas w naszych social mediach, naszych wyników. Będziemy walczyć o jak najwyższą pozycję.
1: Powiedz, czy ty się spodziewałeś tego na początku, że to będzie miało taki rozmach, że będzie tylu chętnych i że ta wasza sekcja się tak rozwinie?
0: Nie, to co mówiłem na początku, że tak naprawdę myślałem, że to będą zajęcia pozaszkolne dla grupy 20 paru osób, że będzie to dobra zabawa, spotkamy się raz w tygodniu, pogramy w piłkę i będziemy się dobrze bawić. Pierwszy trening, tak jak wspominałem, już moje wyobrażenie całej inicjatywy zmienił i tak naprawdę każdy miesiąc przynosi coś nowego, coś, co możemy, czym możemy się cieszyć i co może dawać nam bodźca do tego, żeby jednak robić to jeszcze na większą skalę i jeszcze bardziej to rozwijać.
1: No i to chyba pokazuje też, że taka sekcja była potrzebna w naszym mieście i w regionach.
0: Tak. Pokazuje to na pewno liczba, czyli te prawie 300 zawodników. Pokazuje to codzienne telefony, czy moje dziecko może dołączyć do klubu. Pokazuje to, że jesteśmy rozpoznawalni, czyli jak ktoś słyszy Radomiak Futbol Plus, to jednak jest to odzew tego, że już o tym słyszano. No i plus to, że jedziemy na zawody w Polsce i też każdy chce rywalizować i każdy chce wygrać z Radomiak Futbol Plus, więc to też pokazuje, że nie tylko regionalnie, ale w tym środowisku osób niepełnosprawnych też już tą markę zbudowaliśmy i każdy dobrze nas odbiera i chce z nami do tej rywalizacji stawać.
1: A powiedzmy, jak sport wpływa na życie zawodników poza boiskiem? Czy macie jakiś odzew od, nie wiem, rodziców na przykład?
0: Tak, powiem tak, że często dzieciaki kończąc 18 lat nie idą dalej do szkoły, więc zaczynają się różnego typu nałogi, złe towarzystwo, tak naprawdę szukanie siebie, więc tu możemy właśnie, dajemy im metodę tego, żeby na przykład nie palić tych papierosów, tylko przyjść na trening. Nie jeść kebaba, tylko po prostu przyjść i z nami uczyć się tych wartości, czyli współpracujemy z dietetykiem, który uczy, że jednak u dzieciaków z zaburzeniami umysłowymi jednak ten cukier nie jest dobrą rzeczą. Pokazujemy samo to, że nawet jadąc na jakiś turniej, to zawsze mamy w planach coś odwiedzić, czyli ta turystyka, bo wiele dzieciaków po prostu nigdy nie było nad morzem, więc jak pojechaliśmy na turniej do Gdyni, to dla nich zobaczenie morza było czymś, co pomówili, że spełniliśmy ich marzenia, bo oni nawet nie wiedzieli, że morze tak wygląda, prawda? Więc to jest takie to. Też stworzenie radomskiego klubu kibica niepełnosprawnego i to, że tak jak dwa tygodnie temu byliśmy w Gliwicach na meczu Radomiaka w grupie ponad 40 osób, to pokazuje, że te dzieciaki chcą z nami się utożsamiać. Rodzice także, bo rodzice też kibicują, więc chcą, żeby ich dzieci na przykład jednak były piłkarzami Radomiaka, zakładali te zielone koszulki i mogli się poczuć jak prawdziwi piłkarze. To też jest ta wartość, która taka dodatkowa, która przyszła z czasem, ale w fajny sposób to wykorzystaliśmy. No i sami rodzice, którzy są zaangażowani w różne nasze działania, czy to bycie wolontariuszami na turnieju, czy bycie wolontariuszami i przygotowanie na przykład strefy gastro na naszych turniejach ogólnopolskich, czy samo zaangażowanie to, że to dziecko trzeba przywieźć na trening, to też dla nich jest to, że czują się potrzebni i mają chwilę, nawet te półtorej godziny w trakcie treningu, kiedy mogą po prostu odsapnąć i nie myśleć o swoich problemach, problemach swoich dzieci.
1: A powiedzmy, czy przytoczysz może jakąś historię zawodnika czy zawodników, którzy szczególnie zapadli ci w pamięć? Może coś się zmieniło u nich przez to, że zaczęli uczęszczać na wasze zajęcia?
0: Tak, mamy chłopca, który od pierwszego, drugiego treningu był agresywny. Był agresywny czy do swojej rodziny, czy do nas trenerów. W chwili obecnej chłopak po prostu regularnymi treningami zmienił się bardzo. Bardzo dojrzał. Wiadomo, przychodził do klubu, miał 11 lat. W chwili obecnej ma ponad 14. Jest jeden z najlepszych naszych zawodników i tak naprawdę od dłuższego czasu nie widzieliśmy w nim żadnej agresji, a nawet uważamy, że jest za spokojny na boisku, pod względem piłkarskim, że nieraz odpuszcza, ale tak naprawdę fajnie po prostu widzi, że poprzez tą piłkę mógł się rozwinąć, mógł zmienić swoje podejście.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Faktycznie, żeście mnie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
11: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: Reklama.
12: Sprawca to 31-letni Marokańczyk, leczył się psychiatrycznie. To nowe doniesienie o napastniku z Modeny. Droga pod Tarnowem jest już przejezdna. Zakończyły się utrudnienia po śmiertelnym wypadku w Smykowie. Lewy odchodzi z Barcelony i zmienia klubowe barwy. Do jakiej reprezentacji trafi Polak, powiem już za chwilę.
13: Minęła 12, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, w ataku we włoskiej Modenie ranna została Polka. Sprawca wjechał samochodem w ludzi, później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. W przypadku 2 poszkodowanych osób konieczna była amputacja nóg, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
14: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
12: Polski resort dyplomacji odmawia komentarza na temat stanu zdrowia rannej Polki. Sprawcą ataku jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Według informacji agencji ANSA pozostawał bez pracy i leczył się psychiatrycznie. Do Modeny jedzie premier Włoch Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała wizytę na Cyprze. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Smykowie na Powiślu Dąbrowskim w Małopolsce. W wyniku zderzenia osobówki z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, relacjonuje rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
15: Samochód osobowy uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy. Niestety w wyniku zdarzenia 3 osoby poniosły śmierć na miejscu. To mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym.
12: Działania służb w miejscu wypadku już się zakończyły. Droga powinna być przejezdna. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć się z ZUS-em składki zdrowotne za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzecznik lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
16: Czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest do 20 maja i w tym terminie trzeba też uregulować ewentualną niedopłatę. Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
12: Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozpoczął wypłatę tych środków. Na ten moment do firm trafiło prawie 65 milionów złotych. To koniec pięknej przygody dla polskiej piłki. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Lewy Dumę Katalonii opuszcza po 4 sezonach. Pełnych sukcesów. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
17: Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 lata, 3 mistrzowskie tytuły. Tak sam Robert Lewandowski podsumowuje w specjalnym nagraniu swój czas w FC Barcelonie. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. 4 latach wyjątkowych też dla polskich kibiców, którzy tłumnie siadali przed telewizorami czy przyjeżdżali do Barcelony obejrzeć mecze Lewego na żywo.
18: To był chyba najwspanialszy czas dla polskiego kibica w ostatnich latach, żeby móc oglądać Roberta Lewandowskiego w tak wielkim klubie i w tak istotnej roli, jaką miał w Barcelonie.
17: Podkreśla komentator Ligi Hiszpańskiej w Canal Plus Jakub Kręcidło. Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 191 spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.
12: Lewy w Barcelonie rozegra jeszcze najpewniej 2 mecze. Już dziś o 21:00 ostatni na Camp Nou, gdzie Barcelona podejmie Betis. Za tydzień klub Polaka czeka jeszcze ostatni mecz sezonu na wyjeździe z Walencją. A potem, według nieoficjalnych informacji, Lewandowski najprawdopodobniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Jego zatrudnieniem zainteresowane są też kluby z Włoch czy z USA.
13: Opuszczać Katalonię, taka piękna pogoda, nie to co u nas niestety. Zachmurzenie duże w większości części kraju i opady deszczu. Tak ta niedziela nam się tutaj klaruje. Co prawda bez opadów na południowym zachodzie, tutaj 17-18 stopni, w centrum maksymalnie do 12-13. Co nas czeka jutro? Też nie mam zbyt dobrej informacji. Miejscami może zagrzmieć w centrum kraju od tak 12 stopni na południu do 20 w centrum, po 12 i opady deszczu niestety na północ.
9: Słuchajcie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
19: Kinga Furch, kłaniam się nisko, wiosna w pełni, co widać na ulicach. Dla niektórych to okazja do spróbowania swoich sił w nowym sporcie. Tych jest wiele do wyboru, a my mamy kilka porad dotyczących początków z motocrossem. O tej formie aktywności Karol Bakosz rozmawiał z Wojciechem Kucharczykiem, który wiele lat spędził jeżdżąc na motocrossach.
20: A więc mamy przyjemność rozmawiać tutaj właśnie z mistrzem Polski w 2015 roku w motocrossie. Motocross, jakby nie patrzeć, dosyć ciekawy akurat dyscyplina sportowa. Myślę, że możemy spokojnie tak mówić. Wyścigi na charakterystycznych motocyklach. Ja myślę, że na początek chciałbym po prostu zacząć naszą tutaj rozmowę dotyczącą tego, jak rozpocząć tą przygodę z motocrossem, od tego, jak właśnie to pan ją rozpoczął. Co sprawiło, że pan zainteresował się w ogóle tym sportem? Jak to wyglądało? Gdzie był ten taki start?
21: Przede wszystkim można tutaj powiedzieć, że no, każdy początek ma swój początek, tak? Moim początkiem był mój tata, który gdzieś tam zainspirował się tymi motocyklami, jazdą w terenie. Pewnie wielu was zna dyscyplinę enduro, gdzie się jeździ po lasach i tak dalej. To właśnie mój tata uprawiał ten sport. No i później przeniosło się to na mnie, tak? Już no, w wieku 3 lat, może to niewiarygodne, ale w wieku 3 lat rozpocząłem swoją przygodę, gdzie dostałem pierwszy motor. Zawsze też tata wspominał a propos tutaj tej nauki, tego wszystkiego, że dzień wcześniej nauczyłem się jeździć na rowerze, a następnego dnia kupił mi motor i zacząłem na motorze jeździć u dziadków, więc to w sumie no, bardzo długo lat trwało to przygotowanie, żeby te tytuły osiągnąć. No i co? No i no, przede wszystkim to się wzięło od mojego taty, tak? No, tak jak wspomniałem, tutaj tata uprawiał enduro, ja motocross, czyli tak jakbyśmy tu mieli porównać to do lekkoatletyki, no to tata był maratonistą, ja byłem bardziej sprinterem.
20: Okej, okay, a na przykład nie kusiło pana, by na przykład właśnie jednak wziąć się za enduro, a nie motocross? Skąd wynikła właśnie ta taka różnica? Bo jednak to właśnie tata tutaj był przy tym enduro.
21: Myślę, że tutaj w szczególności bierze się to stąd, że ja zaczynając tą przygodę, no to miałem naprawdę niewiele lat, tak? No bo te pierwsze gdzieś tam zawody miałem w wieku 7 lat. Te tory gdzieś tam są bardziej skupione w jednym miejscu. No tata, no przede wszystkim, no jak to rodzic, tak? No dbał o mnie i chcąc dbać o moje bezpieczeństwo, no to nie puszczał mnie do lasu, gdzie muszę przejechać z punktu
20: no tak,
21: A do punktu B.
20: Ojca.
21: Dokładnie, dokładnie. Więc nie musiałem przejechać tych 20 kilometrów, gdzie on mnie przez ten czas nie widział, tak? Tego 6-letniego mnie. Więc bardziej się tutaj skupił na motokrosie, gdzie po prostu no, ten tor no to długością około tam 1500 metrów, tak uśredniając ten tor miał, więc to wszystko było skupione tak naprawdę w jednym miejscu.
20: No, myślę, że chyba też taki sport, kiedy właśnie ojciec ten są akurat przy takim właśnie motokrosie, to też chyba raczej mocno zbliża, prawda? Tworzy do więzi.
21: Tak, tak, tak. No przede wszystkim tutaj no z tatą tak naprawdę już tu jak zaczęliśmy angażować się bardzo w to mocno, no to no, co tydzień zawody, wyjazdy, treningi, to tak naprawdę no życie w kamperze co weekend tak naprawdę. W domu nas nie było.
20: A więc nie brakowało przygód. Idąc tą drogą, jak właśnie ta wyglądała po prostu ta pana ścieżka początkującego motocyklisty w motokrosie do tego utytułowanego zawodnika? Bo tak jak już wspominałem, był pan mistrzem Polski w 2015 roku, potem rok później drugi wicemistrz, no i oczywiście jeszcze potem wicemistrz w kolejnym.
21: Tak jest.
20: Jaka była po prostu ta droga?
21: No, przede wszystkim jak na każdej drodze, to znajdują się pewne przeszkody, tak? Gdzieś tam tata zawsze mi wspominał, jak jeszcze byłem młody, to w wieku 3 lat kupił mi ten pierwszy motocykl. No i myślał, że tak naprawdę no, znudzi mi się to, tak? Jak to dziecku, że znudzi mi się to i po prostu gdzieś tam pójdę do komputera czy gdziekolwiek indziej, tak? Ale no niestety nie, no tam gdzieś wyrosłem z jednego motocykla, no to się spytałem, kiedy drugi będzie większy. No i to tacie podpowiedziało, że no jednak chyba to jest to, w czym się odnajduję. Więc zakupił ten kolejny motocykl. Później tam pytałem go cały czas, ja tak drążyłem ten temat, cały czas ja tak pchałem swoje ambicje. No a że mój tata był mądrym człowiekiem, no to zawsze moja pasja była jego pasją, tak? Więc dalej powiedziałem, że chciałbym na zawody jakieś pojechać, spróbować i tak dalej. No i pojechaliśmy, pamiętam, akurat taka trochę głęboka woda, bo to był Puchar Polski w Olsztynie.
20: To były pierwsze takie zawody,
21: tak,
20: które
21: tak,
20: brał
21: tak,
20: pomóc,
21: to były,
20: pierwsze
21: to z były, znaczy może nie pierwsze z pierwszych, ale takie dosyć już poważne, tak? Okay. Gdzieś tam, że tak powiem, mistrzostwa o pietruszkę, no to nie wliczam tego, ale tam czasami bywały takie rzeczy, to, ale to gdzieś na polach, nie w jakichś takich profesjonalnych warunkach, tak? No ale pojechaliśmy do tego Olsztyna, no i tak już później się to, że tak powiem, pociągnęło, tak? Że gdzieś tam brakowało cały czas tego wszystkiego, tak? Gdzieś tam waleczność była, więc no jak przyjechałem w tym Olsztynie, ostatni czy przedostatni, już tam nie pamiętam, od tyle lat temu było, no to chciałem więcej, więcej, więcej, no i tak po prostu doszedłem do tego mistrzostwa.
20: Okej, okay. I potem już właśnie były te kolejne, tak jak pan wspominał, a z takich zawodów, które po prostu... Chciałbym zapytać o takie zawody, które najmocniej panu zapadły w pamięć. Czy to były te właśnie, gdzie pan osiągnął mistrzostwo, czy może były jeszcze jakieś inne, takie, które zawsze po prostu gdzieś tam pierwsze wspomnienia, jakie pan sobie stara przypomnieć, to właśnie są te zawody.
21: Wie pan, tak teraz na pierwszą myśl przyszły mi zawody w Gdańsku. Właśnie była to ostatnia runda w 2015 roku przed osiągnięciem właśnie tytułu mistrzowskiego. O niewiele punktów byłem przed zawodnikiem z drugiego miejsca. I wtedy miałem straszne problemy z kręgosłupem, ponieważ tam kręgosłupie, dwa kręgi mi się nachodziły na siebie po prostu, tak? Więc gdzieś ta mobilność była ograniczona, przy czym doskwierał mi wielki ból, tak? Do tego jeszcze motocykl mi się zepsuł. No zawsze byłem tam wyposażony, bo wtedy no, jeździłem tam dla pewnego teamu, więc zawsze te motocykle miałem w zapasie, ale na tych zawodach zepsuły się moje 3 motocykle.
20: Aż trzy.
21: Gdzieś tam niedopilnowanie mechaników. No nie wiem, nie będę w to już wnikać, tak? To na szczęście, no kolega mój, taki bardzo bliski, mimo że walczyliśmy o to podium tak naprawdę, tak? No to udostępnił mi drugi motocykl i wygrałem, więc na pewno to mi tak siedzi bardzo w pamięci, że jednak sport sportem, ale koleżeństwo przede wszystkim.
20: Muszę przyznać, że na mnie akurat ta historia robi mocno wrażenie, ale muszę też przejść teraz troszeczkę dalej. Bieżąc tak na różne zawody, to w pewien sposób też pan przecież reprezentował nasze miasto, jakby nie patrzeć, nasze Radom, prawda, jako zawodnik tutaj z Radomia. Ale w kwestii samego miasta, czy w przeszłości, na przykład my tu mieliśmy infrastrukturę właśnie, która pozwala się tak rozwijać w tym motokrosie, w ogóle warunki takie sprzyjające i czy teraz też są? Jak to wygląda?
21: Więc tak, na początku zaczynając tutaj swoją historię z tym sportem, jeździłem dla teamu z Radomia, No ale wiadomo, tutaj infrastruktura nie pozwala. Nasz radomski klub no niestety stracił swój tor na rzecz budowy gdzieś tam jakichś domów, osiedli i tak dalej, więc no chcąc nie chcąc musiałem przejść do klubu, gdzie ten tor się znajdował, gdzie ciągle jakieś zgrupowania, były treningi, gdzie po prostu no mogłem mieć tą możliwość rozwoju.
20: Okej, okay, a czy na przykład taka infrastruktura też, gdy chcemy zacząć, to jest gdzieś dostępna tutaj właśnie, czy to w okolicach, czy w samym mieście?
21: Tak. Myślę tak, że w okolicach 5-6 torów w obrębie 70-60 kilometrów się znajdzie i to są już takie tory naprawdę profesjonalne i zbliżone do tego, co mamy tak naprawdę na północy Polski, czyli 90% zawodów znajdujących się.
20: A więc mamy gdzieś ten taki zalążek, właśnie wiemy gdzie zacząć, ale co jest w ogóle takie najważniejsze dla osoby, która właśnie chce rozpocząć swoją przygodę z tym motocrossem? Gdzie powinien być ten taki start, pierwszy moment?
21: No myślę, że no wszystko zaczyna się od gdzieś tam jakichś upodobań, gdzieś drogi, gdzieś takiej zajawki, że tak to nazwę, w cudzysłowie. I na pewno to od tego by trzeba było zacząć, tak? Jeśli ma się chęci, no to myślę, że i tak znajdą się fundusze. Tym bardziej, że no tutaj nie liczy się, na jakim sprzęcie się jeździ, czy jest to sprzęt markowy, czy jest to cokolwiek innego. Można naprawdę zacząć i nabywać te umiejętności i wraz po prostu z nabyciem pewnych tam tych umiejętności, tak o których wspomniałem, będzie można przesuwać się dalej sprzętowo, więc myślę, że tutaj ten budżet nie jest aż tak bardzo wymagany, tak? Te motocykle to już myślę, że za 5-10 tysięcy to już można dorwać, tak?
20: Okej, okay, czyli zaczynamy mniej więcej od takiej kwoty. Jeżeli będziemy chcieli dalej, no to możemy iść dalej. Możemy też, rozumiem, że utrzymać się w razie czego też w tej kwocie.
21: Myślę, że tak. Oczywiście no nie ma żadnych wymagań, jeśli chodzi o zawody. Jeśli tutaj mówimy o zawodach, jeśli ktoś by chciał brać udział, tak, w takich zawodach profesjonalnych, no to myślę, że na spokojnie, na starszym sprzęcie można jeździć. Naprawdę wiele razy gdzieś tam przeżywałem takie momenty, gdzie przegrałem na przykład zawody, który miał gdzieś tam motocykl 10 lat starszy od mojego, więc no, jednak nie motor, a umiejętności, tak, tutaj wchodzą w grę.
20: Do tych umiejętności za chwilkę wrócimy. Ja jednak jeszcze na chwilę chciałbym zostać przy tym sprzęcie, bo jakie właśnie takie podstawowe wyposażenie i sprzęt są niezbędne dla początkującego? Bo oczywiście rozumiem, że motocykl, tutaj już mówiliśmy, ale co jeszcze?
21: No, powiem tak, na pierwszym miejscu na pewno motocykla bym nie brał pod uwagę, tak. Motocykl to jest jedna rzecz. Przede wszystkim trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo.
20: Zawsze
21: mi to mówili ludzie, trenerzy, ktokolwiek, że najpierw trzeba zacząć od sprzętu, który nas zabezpiecza, tak? Kask, buzer, ortezy, tak?
20: Mogę zapytać, czym jest buzer?
21: Buzer jest to taka zbroja, najłatwiej powiedzieć, która chroni klatkę piersiową przed jakimiś uderzeniami, nie wiem, kamienia czy upadkiem. Troszeczkę to amortyzuje, tak?
20: Czyli wiemy, że tutaj no przede wszystkim stawiamy na to bezpieczeństwo i czy poza tym właśnie, że poza motocyklem, poza tym odpowiednim ubiorem, czy coś jeszcze?
21: No myślę, że to już jest kwestia gdzieś tam podejścia, tak, no bo można wymienić te pierwsze takie, że tak powiem, podstawy tego zabezpieczenia, tak, takie kask, buzer, o czym przed chwilą wspomniałem, też są też takie dodatkowe, tak, gdzieś tam, który gdzieś tam taka obroża, że tak to nazwę, która zabezpiecza nam kark przed jakimiś takimi zbędnymi ruchami podczas upadku. Można też na łokietniki, ja osobiście nie jeździłem w nowokietnikach, bo zawsze tak się to nazywa, że betonuje ręce, tak? Czyli jak gdzieś się tam trzymamy tą kierownicę, napinamy te ręce, no to nagle tak mięśnie puchną w przedramionach, że no nie da się jeździć, tak? Nie trzyma się tej kierownicy już tak pewnie i tak dalej, więc wolałem jednak odpuścić te nałokietniki. No i wiadomo, tak, no gogle jakieś, rękawiczki, to już według własnych upodobań tak naprawdę.

0: Żyło rozmawiać z piosenkarzami, ale też jest bardzo fajne to, że mogę przyjść właśnie do takich dzieci jak wy i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, bo wy bardzo fajnie odpowiadacie na różne pytania.
1: A ma pani łazienkę?
0: Słuchaj, mamy w pracy łazienkę, ale co my mamy jeszcze w pracy? Mamy w pracy takie specjalne studio do nagrywania i wszystkie wiadomości, które można usłyszeć w radiu, tak? Tak, jest taki przymocowany mikrofon u nas w radiu. Mamy taki ogromny stół emisyjny. Jest tam dużo takich guzików, pokręteł i tak dalej, i tak dalej. I my nagrywamy tam informacje. Wszystkie informacje, które przez cały dzień nasi reporterzy, a jest nas w redakcji prawie 10 osób, i my przygotowujemy informacje, a koleżanki je naczytują. Poza informacjami nagrywamy też specjalne magazyny. Taki magazyn dziecięcy, w którym najczęściej właśnie gośćmi są dzieci. Mamy magazyny publicystyczne, to już dla dorosłych. Mamy też magazyny sportowe, to dla fanów sportu. I to wszystko jest... No dla dzieci jest magazyn dziecięcy, który nagrywam ja i tak jak mówię, jesteście często moimi gośćmi. I tak właśnie wygląda moja praca. Dobra, słuchajcie, a teraz mam do was takie pytanie. Czy wy wiecie, kim chcielibyście już zostać w przyszłości? Wiecie, kim? No to słuchajcie, to teraz podejdę do każdego z was, podejdę do każdego z was i powiecie mi, kim chcielibyście zostać w przyszłości, okej?
2: Okay? Królem drugim.
0: Królem byś chciał zostać, a powiedz mi, co robi król?
2: Siedzi na tronie, jest, rozkazuje, co rycerze mają zrobić.
0: A coś jeszcze?
2: Może też mówić, że przynieść mu jedzenie.
0: Czyli ty byś chciał zostać królem, bo chciałbyś rządzić wszystkimi?
2: Tak.
0: Ale chyba król poza tym, że rządzi, to ma też dużo obowiązków, no bo król poza tym, że rządzi, jest odpowiedzialny za swoich poddanych, a to jest chyba trudne.
2: Tak.
0: Dobra, a ty kim chciałbyś być w przyszłości?
3: Budowniczym.
0: I co robi taki budowniczy?
3: Buduje domy.
0: A dlaczego chciałbyś być akurat budowniczym?
3: Bo można tam dużo rzeczy zbudować.
0: Na przykład?
3: Na przykład domy.
0: A tych?
3: Panem z radia.
0: Panem z radia, ohoho, to tak jak ja. A powiedz mi, co ty byś w tym radiu robił?
3: Nagrywał,
0: ale powiedz mi, ty chciałbyś tak być takim bardziej DJ-em, prezenterem, czy pracować właśnie tak jak ja i chodzić na wywiady?
3: DJ-em.
0: Co, będziesz puszczał muzykę w radio? A jaką?
3: Zęga Martyniuka.
0: Może za kilka lat przyjdź do nas do radia, bo my w Voxie często gramy Zenka. No dobra. Nadia, kim chcesz być w przyszłości?
4: Gwiazdą.
0: Gwiazdą, ale gwiazdą czego? Gwiazdą muzyki, aktorką, tancerką?
4: Śpiewać.
0: Będziesz śpiewać, a jakie piosenki będziesz śpiewać?
4: Nie wiem.
0: A możesz kawałek piosenki jakiejś zaśpiewać? Zobaczymy, czy się nadajesz. Wstydzisz się? Ale słuchaj, gwiazda to musi być odważna taka, wiesz?
4: Jak ja będę duża.
0: A powiedz mi, a dlaczego ty chciałabyś być gwiazdą?
4: Bo ona śpiewa.
0: A wy, dziewczyny, kim chcecie zostać, jak dorośniecie? Jaki zawód chcecie wykonywać? Julka, ty kim chciałabyś zostać, jak dorośniesz?
5: Arielą.
0: No ale to nie jest zawód. Ja się pytam o pracę. Jak będziesz duża, to gdzie chcesz pracować? Policjantką. To jest taki bardzo niebezpieczny i odpowiedzialny zawód. Powiedz mi, co robi policjantka?
5: Daje mandaty, jak jest wypadek.
0: Ale chyba nie tylko.
5: No bo pokazuje lizaka.
0: Ale policja też chyba chroni ludzi.
5: I ma kajdanki, i ma samochód, i mieszka z policjantów, i gwizdy.
0: No dobra, no ale jak się coś dzieje niebezpiecznego, biją się, albo ktoś komu coś ukradł, no to właśnie dzwoni się gdzie?
5: Na policję.
0: I ty byś chciała być taką policjantką?
5: Tak.
0: A dlaczego?
5: No bo jest fajnie.
0: A Marysia, dlaczego chce zostać policjantką?
6: Bo

0: policję.
1: Słuchaj, a w te kajdanki to kogo byś skuwała?
0: Złodzieja.
1: A ty kim chciałabyś być?
0: Dentystką.
1: O, to też taki bardzo odpowiedzialny zawód. Powiedz mi, co robi

0: dentysta.
1: Repeluje zęby.
0: Reperuje zęby, a ma takie specjalne sprzęty, znasz może ich nazwy, czy nie?
1: Nie.
0: A powiedz mi, ty sama, boisz się chodzić do dentysty, czy nie?
1: Nie.
0: No to super, a dlaczego chciałabyś zostać dentystką?
1: Bo będę.
0: Bo będziesz, ale dlaczego chciałabyś nią być?
1: Będziemy z Zuzią być razem, będziemy dentystkami.
0: Zuzia też chce być dentystką? A dlaczego?
2: Dlatego, że można repelować ząbki.
0: A powiedz mi, to jest trudny zawód?
2: Nie.
0: No ale chyba, żeby zostać dentystą, to się trzeba długo uczyć.
2: Tak, ale my się dzisiaj uczymy.
0: Już się uczycie? Już naprawiacie ząbki?
2: Nie.
1: Tylko takimi ludziku naprawiamy ząbki, prawda?
0: No. A, czyli jakaś gra taka, a z plasteliny. No i słuchajcie, co, plomby to też się tak jak z plasteliny robi chyba?
2: Tak.
0: No dobra, zobaczymy, co chłopaki będą robić, jak dorosną. Kim zostaną?
1: Ja ślązakiem.
0: Super, a dlaczego strażakiem?
1: Strażakiem. Nie. No bo one gasą pożar. No. Jak kotek uknie na drzewie.
0: Słuchaj, właśnie to takie bycie strażakiem to takie trochę niebezpieczne, bo jak jest ogień, to jest niebezpieczny ten ogień.
1: To tak psika się.
3: Maskę.
0: A czym się psika?
3: Maskę się zakłada i wchodzi się.
1: I gasi tym wężem.
0: Wężem. A powiedz mi, a dlaczego właśnie akurat strażak?
1: Ratuje życie.
0: A ty, Marcel, kim chcesz być?
4: Strażakiem.
0: Dlaczego?
4: Dlatego, że jest fajny i ja myślę, że chcę być najlepszym.
2: Ja też.
4: Będę zawód szef tam jest jeszcze i mają jeszcze wozy.
0: Powiedz mi, jak wygląda taki wóz strażacki?
4: Wóz strażacki czerwono-biały z drabiną albo bez.
0: A powiedz mi, dlaczego akurat chciałbyś być strażakiem?
4: Bo jest najlepszy. Jeszcze są przyrządy, węże, gaśnice, topole.
3: Jeszcze
4: maski.
3: Sykiele.
4: Maski,
3: sykiela.
4: Maski tlenowe. No i mam strój strażaka i hełm. I sykiela jest. Mam strój strażaka i hełm. I strażacy zakładają sobie na maski butle z tyłu tam i potem maskę i hełm i strażacy mogą iść do pożaru.
0: A ty kim chciałabyś być, jak dorośniesz? Gdzie będziesz pracować?
2: Przedszkolanką.
0: Przedszkolanką. A dlaczego?
2: Bo ona pilnuje dzieci.
0: No ale słuchaj, czy to jest prosty zawód, czy trudny?
2: Troszkę proste.
0: Troszkę proste? A dlaczego?
2: No bo tak.
0: No ale też chyba troszkę trudne, bo jak dzieci są niegrzeczne, nie słuchają się, no to pani ma ciężkie zadanie.
2: Musi do kąta, albo przy stoliku.
0: Mhm. A powiedz mi, czy ty w przedszkolu jesteś grzeczna?
2: Tak.
0: A jak twoi koledzy są niegrzeczni, to co byś zrobiła, żeby byli grzeczni?
2: Bym powiedziała pani.
0: To już tak powoli przygotowujesz się do zawodu?
2: Tak.
0: A ty kim chcesz zostać?
3: Policjantem.
0: Policjant, już tu dziewczyny chciały zostać policjantkami. A dlaczego policjantem? Co robi policjant?
3: Łapie złodziei.
0: I co jeszcze?
3: Pilnuje ruchu.
0: No dobra, to słuchajcie, ja już wiem, kim wy chcielibyście zostać w przyszłości. A może teraz porozmawiamy o tym, co wy wiecie na temat zawodów i pracy, jaką wykonują wasi rodzice. Powiecie mi, gdzie pracują wasi rodzice?
1: Mama pracuje w banku, a tata pracuje w bibliotece. Dawa książki.
0: A mama w banku co robi?
1: Pożycza pieniędzy w banku.
0: Nadia, a co, gdzie pracują twoi rodzice?
5: W radiu.
0: I co w tym radiu robi mama?
5: Pracuje.
0: Tak jak ja robi, tak? Nagrywa? Marcel. A twoi rodzice gdzie pracują?
1: Tata w...

0: komputera.
1: A tata?
0: Pracuje pracy i tam pobiera krew. Moja mama pisze w domu. Tata pracuje na działce i rozdaje ksaki.
2: Moja mama pracuje w domu, a mój tata pracuje w Warszawie. I tata tam na komputerze coś tam.
0: Mój tata pracuje tam za taką czerwoną furtką, taką ładną. Ja kiedyś po niego pojechałam.
1: No ale co robi tata?
0: No, pieniążki zarabia.
3: Moja mama pracuje w dwóch sklepach. Pracuje z jednym, pracuje, muszę się zastanowić.
1: A tata?
3: Pracuje na budowie i jest lekarzem.
4: Mama coś tam pisze na komputerach, a tata jest architekt.
1: Architekt, i co robi twój tata?
4: Projektuje domki.
0: Tata pracuje w pracy, a mama jest w domu i nie pracuje, tylko pracuje w księgarni.
1: A co tata robi? Gdzie pracuje?
0: Pracy takiej trudniej, że takie wyrazy są trudne.
1: Co robią twoi rodzice?
5: Mój tata pracuje za granicą, nie wiem gdzie, a moja mama pracuje w NFZ. Mówi, gdzie mają iść różni ludzie.
1: Do lekarza?
5: Tak.
6: Mój tata pracuje z Gelaci. Gelaci jedzie do pracy, na budowę.
1: A mama?
6: Pracuje w szkole.
1: I co robi w tej szkole? Jest nauczycielką?
6: Uczy dzieci pisać.
7: A teraz propozycja spędzenia wolnego czasu, bo trwa akcja samorządu województwa mazowieckiego do Muzeum za Złotówkę. W ramach akcji możecie wybrać się z klasą do muzeum. W Radomiu działa kilka takich placówek. Mamy Muzeum Jacka Malczewskiego, Muzeum Wsi Radomskiej czy Muzeum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Wszystkie te muzea mają w swojej ofercie ciekawe zajęcia dla dzieci. Ale zanim wybierzecie się do muzeum, warto wiedzieć, co to za miejsce i jak należy się w nim zachować. O tym opowiedzą wam radomskie przedszkolaki.
1: Co to jest muzeum?
8: Muzeum to takie coś, tam jest nawet szkielet dinozaura.
1: Po co się chodzi do muzeum?
8: Żeby zobaczyć inne rysunki, że można sobie pochodzić.
9: Muzeum też jest strażackie, ale jest takie muzeum, co są kaski. Ja w dzień chodzę i się zapisuję.
1: No i co tam o tych strażaków zobaczyłeś?
9: Hełmy, policji.
1: No, strażaków są chyba też takie wielkie wozy strażackie.
9: Tak.
1: A ty co wiesz, co to jest muzeum?
9: Że tam się chodzi i można nawet zobaczyć obrazy.
1: A wiecie, jakie my mamy muzeum takie w Radomiu?
10: Muzeum Wsi Radomskiej, ale ja wiem, że w muzeum można oglądać

0: i były skóry, nawet mrówkojada. I tam było, co można zrobić z mrówkojada. No to tam był pistolet taki z skóry mrówkojada i były takie różne rzeczy, też z ich języków też były.
1: A ty powiedziałeś, że my w Radomiu mamy Muzeum Wsi Radomskiej. Byłaś tam kiedyś?
0: No raczej nie, a mama mówi, że tam się dzieją różne ciekawe rzeczy. Tam złapano takiego czarnego motyla.
1: W muzeum można oglądać też na przykład obrazy, różne fajne wystawy, tak?
0: Wiem, co można pooglądać w muzeum. Kiedyś byłam w takim muzeum, gdzie było tyle obrazów, że ktoś by się mógł zgubić, bo te obrazy były różne. Też był taki obraz, to był taki ogród i tam była taka ważka. I tam było powiedziane, że tam miało być słońce. I tam powiedziałam, że wszystko było takie okrągłe, a ta ważka tylko była taka płaska i zagrażała temu obrazu, a to miało być słońce.
2: No i jeszcze tam można zobaczyć inne zwierzątka, na przykład motylki, zebry, żyrafy.
0: Ja oglądam bajkę Andy i to on ma takie muzeum, gdzie są różne szkielety dinozaurów. A nawet on może wziąć rośliny, bo on się cofał w czasie.
3: To jest takie miejsce, gdzie są na przykład szkielety dinozaurów albo obrazy.
1: A byłaś kiedyś w jakimś muzeum?
3: Tak.
1: W jakim? Pamiętasz? A co tam zobaczyłaś?
3: Obrazy szkielety dinozaurów.
1: Miłosz, co to jest muzeum?
4: Muzeum to jest taki budynek, gdzie można zwiedzać historię.
1: A wiesz, jakie w Radomiu mamy muzea?
4: Muzeum Wsi Radomskiej.
1: Jeszcze mamy Muzeum Jacka Malczewskiego.
0: Malczewskiego to jest ulica Malczewskiego.
1: To jest też ulica. Ale wy byliście w Muzeum Jacka Malczewskiego, jak była na przykład wystawa domków dla lalek Barbie. Byliście?
0: To ja nie byłam, bo mnie tak to nie było, bo ja nie byłam jeszcze.
1: Albo była też taka wystawa w Muzeum Jacka Malczewskiego dla dzieci w świecie zabawek. I były pokazane zabawki stare waszych rodziców. No, byliście na tej wystawie?
4: Pamiętam.
5: Byłem.
1: No i co tam, Miłosz, mogłeś zobaczyć?
2: Widziałem chyba jakieś zabawkowe statki.
0: Ja mam dwa.
2: Jeszcze lalki widziałem. I nie wiem co jeszcze... I chyba auta.
0: Ja kiedyś miałam takim fajnym muzeum, ale wtedy się pogoda zła zrobiła i była burza i nie poszłam tam z mamą. Ale mama mówiła, że tam jest fajnie.
1: Kajtek.
6: Ja byłem w muzeum.
1: W jakim?
6: Na zamku takim. Mhm.
1: I co tam widziałeś?
6: Takie wieżątka w lesie.
1: No dobra, a co to jest w ogóle muzeum?
6: Muzeum to jest takie, że można oglądać fajne figurki.
1: No dobra, słuchajcie, a jak się trzeba zachowywać w muzeum?
0: Trzeba być cicho, bo jak się jest głośno, to wtedy jak są szkielety dinozaurów, to mogą one rozpaść się. Jak się rozpalą, to wszystko się już stucze.
1: No, jak się jeszcze trzeba zachowywać?
2: Trzeba być cicho, bo jak nie będzie cicho, to wygonią z muzeum.
1: Słuchajcie, a wy wiecie, że po muzeum to jest taki człowiek, który czasem na przykład oprowadza tych, co zwiedzają? Wiecie, jak on się nazywa?
0: Nie wiem.
1: Przewodnik, no właśnie.
0: No ale bo on się wtedy nauczył, bo ja jeszcze byłam kiedyś w takim muzeum, gdzie było takie zoo i tam wokoło tego zoo, to było w górach, to było takie fajne muzeum i tam były takie skóry zwierzęcia, były różne szkielety i tam każdy był cicho i nawet można było sobie kupić jakąś zabawkę z taką skóry kogoś.
1: No dobra, słuchajcie, a jak ten przewodnik tak chodzi po tym muzeum, to co on robi? Jaka jest jego rola?
4: Oprowadza gości.
1: Ja wiem, i co robi? Oprowadza i co? Opowiada chyba wtedy?
0: On tak. On mówi, że na przykład tam jest, że na przykład gdzieś tam jest jakiś szkielet i on mówi to jak, na przykład szkielet dinozaura, szkielet różnych dinozaurów, albo ja byłam w muzeum kiedyś.
1: Jak?
0: Nie pamiętam.
1: A co tam widziałaś?
0: No, obrazy, szkielety dinozaurów, małe dinozaury i jajka. A to ja też widziałam w takim jednym muzeum, widziałam...
1: Dobra, to teraz dziewczynom damy powiedzieć. Chodźcie, dziewczyny. A wy co wiecie o muzeum?
0: Muzeum jest szkielet dinozaura. No i tam wezmą. No i jest taka prawdziwa piramida, co była, jak była ta piramida, jak w Egipcie.
1: A byłaś kiedyś w muzeum?
0: Nie, ale dobrze pamiętam o muzeum.
1: No to co to tam wiesz jeszcze?
0: Jeszcze wiem, że wewnątrz piramidy to ukrywa się taki sfinks i od Sfinksa trzeba znać taki nos.
1: Pola, ty co wiesz, co to jest muzeum?
7: Ja byłam z muzeum chińskim.
1: To daleko gdzieś chyba?
7: Tak.
1: No i co tam widziałaś?
7: Kości dinozaura.
8: Ja byłam kiedyś w muzeum w Radomskiej.
1: Czyli w Radomiu, w naszym muzeum. I co tam takiego ciekawego zobaczyłaś?

0: sobie kupiłam ciastka.
1: Ale poczekaj, bo w Muzeum Wsi Radomskiej to jest tak dużo takich na przykład starych domków, chałup. Widziałaś je?
0: Tak, i nawet wchodziłam do środka.
1: No i co tam takiego mogłaś zobaczyć w środku tych domów?
0: Różne stare rzeczy, na których ludzie kiedyś spali. Widziałam takie wysokie łóżka.
1: A widziałaś na przykład takie stare ich piece, na których gotowali?
0: Nie.
1: Nie widziałaś?
0: Był bałagan i były kratki.
1: W tej godzinie to wszystko. Do usłyszenia po godzinie 15.
2: Pa. XFM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
3: Autopromocja.
4: Znowu nie odpalił.

0: Maria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy mediali. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
0: Reklama.
6: Upadek paralotniarza w Świeradowie-Zdroju. Mężczyzna trafił do szpitala. Jest szansa na tańsze przejazdy z Kostrzyna nad Odrą do Berlina. Propozycje mają dla nas Niemcy. To będzie walka o udział w Mistrzostwach Świata. Polscy piłkarze ręczni grają dziś z Austriakami.
7: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Vox FM, które przedstawi Małgorzata Łukowska.
6: Na wiadomości zaczynam od utrudnień na Krajowej 17 w Lubelskiem. W miejscowości Chomęciska Małe dachowała osobówka. Droga między Zamościem a Krasnym Stawem jest częściowo zamknięta, a ruch odbywa się tam wahadłowo. Problemy z przejazdem mogą potrwać do 16.30. W wypadku cierpiała jedna osoba. A teraz o poważnym wypadku paralotniarza. W Świeradowie-Zdroju mężczyzna spadł z dużej wysokości. Został przetransportowany do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
8: Generalnie jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne. Natomiast no na ten moment wygląda na to, że miał dużo szczęścia w tym wszystkim.
6: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Sprawą zajmują się odpowiednie służby. Kostrzyn nad Odrą z szansą na tańsze bilety do Berlina. Niemcy zaproponowali włączenie przystanku w tym mieście do swojej sieci kolejowej, a dzięki temu zniknie tak zwana opłata mostowa. Ceny miesięcznych przejazdówek ze 129 euro spadłyby do 69. To spora oszczędność dla Polaków, którzy jeżdżą do pracy w Berlinie, mówi burmistrz Andrzej Kunt.
9: Nie ma tutaj żadnych, moim zdaniem, dziwnych rzeczy, ani żadnych podtekstów. Decyzja będzie należała do strony niemieckiej.
6: Burmistrz wysłał w tej sprawie pismo do wojewody i marszałka. Mieszkańcy pomysł popierają, ale jednocześnie przyznają, że mają problem z miejscem parkingowym przy dworcu.
10: To dobry pomysł. Integracja europejska według mnie to jest dla Polski szansa.
11: Nie mam problemu akurat z tym. Ci ludzie też jakoś muszą sobie znaleźć ten parking i dojechać do pracy.
6: Niemcy też skorzystają, bo takie rozwiązanie oznacza mniejsze obciążenie mostu granicznego. Już za godzinę mecz o udział w Mistrzostwach Świata. Polscy piłkarze ręczni podejmą u siebie drużynę z Austrii, mówi kapitan drużyny biało-czerwonych Arkadiusz Moryto.
12: Ten mecz nie będzie prosty, bo jednak reprezentacja Austrii przegrała mecz u siebie. Będą chcieli się odkuć, wiedzą, o co grają, mają doświadczonych zawodników, więc nie będzie to prosty mecz, ale jesteśmy na to przygotowani. Myślę, że warto podejść do tego meczu jak do jednego meczu, który po prostu trzeba wygrać i tak będzie prościej niż myśleć o tym, że mamy zaliczkę tej jednej bramki, bo w piłce ręcznej jest to bardzo mało i lepiej myśleć o tym, żeby ten mecz po prostu wygrać i przechylić na swoją korzyść.
6: Przypomnę, że w pierwszym eliminacyjnym spotkaniu Polska wygrała z Austrią 26-25. Dzisiejszy mecz startuje o 15 w olsztyńskiej hali Urania. Zamiast siedzenia w domu, spacer z czworonogiem. Mieszkańcy Zielonej Góry odwiedzili tamtejsze schronisko, by wyprowadzić psy i dać im chwilę radości poza boksami.
13: Postanowiliśmy po prostu pomóc wolontariuszom, innym tutaj pracującym, żeby wyprowadzić jednak tego pieska. Być może będziemy po prostu przychodzić częściej.
14: Ja przychodzę prawie co tydzień, tu jestem i wyprowadzam pieski. Wspólny spacer, pogoda z psem, przygoda.
15: Zainteresowało nas to, ponieważ chłopcy bardzo chcą mieć pieska, więc niech się najpierw zapoznają i wyprowadzą, zobaczą, z czym to się wiąże. Nie jest szansa dla zwierząt, no, poznanie się ludzi z tym, co trzeba robić, a nie żeby tylko brać psa i później go oddawać.
16: Wzięliśmy teraz staruszkę na spacerek, to taki podobny do naszego. Pójdziemy sobie z nim jakieś pół godziny spacerek.
6: Dzisiejsze wydarzenie zorganizowano w ramach akcji Daj pieskom pobiegać, które odbywa się cyklicznie.
7: No, na spacerek można się wybrać, ale trzeba mieć parasol, niestety. A propos piesków, od 2 tygodni jestem szczęśliwym właścicielem szczeniaka 8-tygodniowego. Fajne życie, tak, dużo się dzieje, także spacerki jak najbardziej. Ale właśnie, trzeba się cieplej ubrać, szczególnie wieczorem i w nocy, bo zaledwie od 7 do 10 stopni. Poniedziałek, jak nam tu wygląda? W centrum 19, niestety może zagrzmieć, podobnie na południu kraju. Bez deszczu raczej tak na północy, chociaż delikatne przejaśnienia.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Będą dwie nowe pętle i parking dla rowerów. Trwa remont przystanków końcowych na Zamłyniu i Pruszakowie. To inwestycja w ramach programu Polska Wschodnia. W tych miejscach powstaną też m.in. chodniki, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
1: Powstaną tam także punkty socjalne dla kierowców. Dodatkowo na drugiej z wymienionych ulic wykonany zostanie parking Bike and Ride. Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu z programu Polska Wschodnia. Zamówienie podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał wykonać prace związane z budową pętli autobusowych na dwóch ulicach, Planowej oraz Szymanowskiego. Pojawi się tam m.in. nowa nawierzchnia oraz chodniki. Wykonane zostaną także roboty związane z budową kanalizacji deszczowej czy przebudową oświetlenia ulicznego. Zakupione zostaną także nowe wiaty przystankowe. Dodatkowo na ulicy Szymanowskiego powstanie parking Bike and Ride. Po wykonaniu tych prac firma przystąpi do budowy punktów socjalnych dla kierowców na obydwu pętlach autobusowych. Wartość zadania wynosi 2 718 124 zł. Na wykonanie pierwszego etapu robót przy ulicy Planowej oraz ulicy Szymanowskiego, obejmującego budowę pętli autobusowych oraz parkingu Bike and Ride, wykonawca będzie miał 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Budowa punktów socjalnych dla kierowców potrwa do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
0: Jak dodaje, w związku z przebudową pętle są zamknięte dla autobusów.
1: Podczas przebudowy pętli na Zamłyniu autobusy linii 2 i N3 będą kursowały następującymi trasami. W kierunku Zamłynia ulicami Okulickiego, Główną i Planową do tymczasowego przystanku osiedle Zamłynie 02. W kierunku Idalina od tymczasowego przystanku osiedle Zamłynie 02 ulicami Planową, Garbarską, Kielecką, Główną i Okulickiego. Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku na terenie pętli przy ulicy Planowej. W zamian zostanie uruchomiony przystanek tymczasowy na wysokości pętli przy tej ulicy. Na trasie objazdu będą obowiązywały przystanki Kielecka-Garbarska w kierunku ulicy Okulickiego oraz Kielecka-Wolanowska w kierunku ulicy Okulickiego. Skorygowane zostaną jednocześnie rozkłady jazdy linii 2 i N3. Odjazdy z Zamłynia będą wykonywane 3 minuty wcześniej niż ze stałej pętli. Na linii 2 przesunięcia godzin odjazdów będą dotyczyły również pętli Idalin, przede wszystkim w dni wolne od pracy. Ze względu na zmianę tras autobusów prosimy kierowców innych pojazdów o nieparkowanie przy tymczasowym przystanku. Podczas przebudowy pętli na Pruszakowie autobusy linii 5 i 18 będą kursowały następującymi trasami. Linia 5, kursy podstawowe Okulickiego, Kielecka, Szymanowskiego, zawracanie wokół wysepki na jej wydocie, Kielecka do tymczasowego przystanku Pruszaku 23 za skrzyżowaniem z ulicą Szydłowiecką, na którym będą realizowane postoje. Powrót od przystanku Pruszaku 23 stałą trasą prosto ulicą Kielecką. Linia 18. Szydłowiecka, Kielecka, Szymanowskiego, zawracanie wokół wysepki na jej wylocie. Kielecka, Szydłowiecka do przystanku Pruszaków 02, czasowa zmiana nazwy z Szydłowiecka, Kielecka na żądanie 02, na którym będą realizowane postoje. Powrót od przystanku Pruszaków 02 stałą trasą prosto ulicą Szydłowiecką. Trasa kursów wariantowych linii 5, dorożek i z powrotem będzie bez korekt, lecz nastąpi w tym rejonie zmiana przystankowa. Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków Pruszaków 01, pętla obok sklepu przy ulicy Szymanowskiego, Pruszaków 21 przy ulicy Kieleckiej dla kursów linii 5 z Rożek. Uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy Pruszaków 23 przy ulicy Kieleckiej za ulicą Szydłowiecką w kierunku Ronda Łaskiego. Będzie on obowiązywał dla kursów podstawowych linii 5 jako końcowy, postoje i dla kursów wariantowych z Rożek jako przelotowy. Tymczasowej zmianie ulegnie nazwa przystanku Szydłowiecka Kielecka na żądanie 02 na Pruszaków 02. Będzie on obowiązywał dla wszystkich kursów linii 18 jako końcowy postoje. Skorygowane zostaną poza tym rozkłady jazdy linii 5 i 18. Odjazdy linii 18 z ulicy Szydłowieckiej będą minutę później niż z pętli. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca prowadzonych robót i o stosowanie się do zmienionego oznakowania bądź do ewentualnych poleceń wydawanych przez pracowników wykonawcy prac.
0: Remont obu pętli jest realizowany z programu Polska Wschodnia. Koszt przebudowy to ponad 2 700 000 zł. Wpadają wprost pod koła, giną lub odnoszą poważne obrażenia w zderzeniu z samochodem. Mowa o dzikich zwierzętach powodujących kolizje i wypadki. Jakie prawa i obowiązki ma w takiej sytuacji kierowca auta? Czy jest wiedza pozwalająca uniknąć zderzenia i związanych z tym kłopotów? O tym wszystkim Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
2: Trzeba zwracać uwagę na pobocza. Zwierzęta ogólnie poruszają się przed wieczorem, w nocy i nad rankiem. W ciągu dnia one najczęściej są gdzieś schowane w lesie głęboko i odpoczywają. I w okresie od zmroku do świtu najczęściej trzeba zwracać uwagę na pobocza. Trzeba zwrócić też uwagę w miejscach na przykład, gdzie są przepływy jakichś rzek, strumyków, bo to jest taki szlak naturalny migracyjny wielu gatunków. Tam, gdzie znajdują się zadrzewienia wśród, przy drogach, również jest większe prawdopodobieństwo, że dany gatunek czy tam grupa jakichś zwierząt może się pojawić. Przejścia dla zwierząt budowane są najczęściej nad drogą, nigdy pod drogą, bo raczej zwierzę dzikie nie wejdzie w jakąś tunel, tylko nad. No wiadomo, na początku jest zmiana tego środowiska, zwierzęta troszeczkę nieufnie podchodzą do tego, muszą się przyzwyczaić, zobaczyć, że tam jest bezpiecznie, że tam można też wejść i po pewnym czasie oczywiście przechodzą i drapieżniki, i później jeleniowate i różne gatunki, bo to jest element też przyrody, która wtapia się w tą okolicę, która tam w danym miejscu jest i na początku jest, jak to się mówi, przyzwyczajenie, a później korzystanie. Mamy pod Białobrzegami na przykład takie przejście, mamy też pod Szydłowcem, są takie przejścia, gdzie tam te przejścia są na terenie, gdzie przechodzą swobodnie z lasu do drugiego kompleksu leśnego i oczywiście należy pamiętać też, że te przejścia nad drogami muszą być też obsadzone krzewami, roślinnością, dlatego że dzikie zwierzęta raczej niechętnie wychodzą na taką otwartą przestrzeń. Musi być troszeczkę to środowisko podobne dookoła, tak żeby można było się schować, można byłoby przejść przez jakieś krzewy, zakrzaczenia i wtedy ono się swobodnie czuje i też po jakimś czasie przechodzi i korzysta z tych miejsc. Czyli regulacje prawne są takie, że jeżeli dany człowiek jest uczestnikiem jakiejś kolizji, wypadku oczywiście z jakimś dzikim zwierzęciem, ma obowiązek pomóc temu zwierzęciu, nie może odjechać i pozostawić. Jeżeli jest to zwierzę, już nie żyje, można powiedzieć, to należy go po prostu z tej drogi usunąć i powiadomić służby, które sprzątną tą tuszę, a w sytuacji, kiedy to zwierzę jednak dalej żyje, również należy powiadomić, czy policję, która przyjedzie i odpowiednie służby też powiadomi. Nie wolno pozostawiać. To też są przepisy karne, że nie wolno pozostawić zwierzęcia po kolizji, po jakimś wypadku na drodze, bo to stwarza również niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi. Ja dojeżdżam do Radomia 35 km i jeżdżę trasą szybkiego ruchu i co zauważam? Zauważam, jak rano jeżdżę bardzo często, że są sytuacje, gdzie jakieś zwierzę leży na poboczu już po prostu nieżywe i nie ma takiej informacji. Więc wielu kierowców nawet się nie zatrzymuje chyba i nawet nie chce w jakiś sposób nie to, że udzielić pomocy, bo jeżeli już jest martwe zwierzę, tylko sprzątnąć, żeby inni użytkownicy drogi po prostu nie mieli również jakiegokolwiek tam zdarzenia z tą tuszą. Ale też zdarzają się sytuacje, kiedy mam telefon, że doszło do jakiejś kolizji, wypadku i co dalej zrobić. Więc tu mówię, różnie społeczeństwo, różnie kierowcy podchodzą do tego tematu. Tutaj jest mowa o zwierzętach ogólnie, nie wyróżnia się na małe, na duże. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli zwierzę zginie w takim wypadku samochodowym, kolizji i pozostanie gdzieś przy drodze, wówczas też to ściąga inne drapieżniki, chociażby lisy, do tej padliny. I tu jest kolejne ryzyko, że taki lis czy inny drapieżnik może znów wpaść pod koła. Nawet widziałem też psy, które podchodzą do takiego takiej padliny, która leży przy drodze i też no, pies niby jest przyzwyczajony do samochodów, ale też może wyskoczyć na drogę, chcąc przejść lub zostanie wypłoszony, więc tutaj myślę, że trzeba podchodzić też do tego tak zdroworozsądkowo i zwracać uwagę, czy jakaś tusza padłej zwierzyny nie znajduje się przy drodze, bo to przeważnie widzimy ją najczęściej rankiem, kiedy wyruszamy w podróż, bo zwierzyna w nocy poruszając się, ona wychodzi, przechodzi przez drogi i wtedy może najczęściej dojść do takiego wypadku, kolizji i wtedy rankiem no, widać te efekty, które przy drodze bardzo często leżą.
0: Będzie można biegać, spacerować, przytulać i poznawać cudowne psiaki szukające domu. Już 17 maja w radomskim schronisku odbędzie się ogólnopolska akcja Bieg na 6 łap. To idealna okazja, żeby spędzić aktywnie czas i jednocześnie zrobić coś dobrego, mówi Adelina Szczerbińska, organizatorka akcji.
3: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Bieg na 6 łap odbędzie się w naszym radomskim schronisku. Prosta sprawa, jeśli biegasz, chcesz spędzić jakoś inaczej niedzielę niż zwykle, wystarczy przyjechać do schroniska radomskiego, wziąć psa jako towarzysza, pobiec, pospacerować albo po prostu pobyć z nami. Ze względu na to, że bieg jest troszkę później i no, trzeba się troszkę też asekurować, więc trasa będzie troszkę krótsza, tak do 3,5 km. Trasa biegowa i trasa spacerowa. Bieg już jest po raz chyba 6, ale nie wiem, czy nie, się nie pomyliłam o jedną edycję, organizowany. Tak, on ma swoją tradycję, wziął się w ogóle ze schroniska dla zwierząt w Olsztynie. Monika Dąbrowska, która była tam wolontariuszką, wymyśliła x lat temu tę akcję. Kilkanaście schronisk w Polsce dołączyło i tak z tego, co widzę, to faktycznie ten bieg powraca w różnych terminach, w różnych momentach, ale faktycznie ludzie też biegają z psami ze schroniska. Mhm. A Monikę z tego miejsca, jeśli mogę, to bardzo mu chciała serdecznie jak zwykle pozdrowić.
4: Ile piesków czeka na wyprowadzenie w radomskim schronisku?
3: Jest zwarta grupa 300 psów, czeka na bieg. Do biegu będą wybrane oczywiście troszkę większe psy, silniejsze, młodsze. No a tak ogólnie jest tak, 300 psów.
4: Idea fantastyczna chyba.
3: Ja się cieszę, bo patrzę zawsze na też reakcje ludzi. Wiadomo, że edycja jest co roku troszkę inna, troszkę się od siebie różni. Czasami mamy więcej spacerowiczów, czasami mamy więcej biegaczy. Chyba w zeszłoroczna była taką edycją, która najwięcej biegaczy nam jakoś przywiodło wtedy. Ale każdy biegacz dostaje też taki pamiątkowy medal i myślę, że mogę też teraz taką moją tajemnicę jeszcze o niej powiedzieć, że dzieci, które też serdecznie pozdrawiam i panie, które tymi grupami z przedszkola numer 6 się opiekują, przygotowały przepiękne laurki z podziękowaniem dla wszystkich biegaczy. Niektóre wyglądają jak pieski, niektóre są, wszystkie są w temacie oczywiście naszych zwierzaków, także myślę, że nawet jak nie dla medalu, to dla tej laurki warto wziąć udział w biegu.
4: Mhm, jak już wspomniałaś na początku, to chyba szósta edycja tej akcji. Powiedzmy, jak to wyglądało w ubiegłych latach? Czy frekwencja dopisuje? Czy są chętni, którzy się zgłaszają? Czy wszystkie pieski w ogóle są wyprowadzane?
3: Wszystkie, to mało powiedziane. Niektóre psy wychodzą po 3-4 razy. Już czasami to nam głupio, bo już one naprawdę nie chcą wychodzić. Jeszcze dodatkowo w tym roku powstał taki, jeszcze taka praca przy naszym schronisku, bo myślę, że część osób w ogóle nie wie, gdzie to schronisko jest, bo niestety dalej to też jest to problemem.

0: kolorowo, ale będzie, myślę, że też taka fajna ściana, przy której będą mogli sobie też wszyscy zdjęcia robić. No mi bardzo się podoba, może ktoś powie, że nie jestem obiektywna, więc zachęcam mieszkańców i oczywiście nie tylko Radomia, ale i z okolic. Przyjedźcie, zobaczcie, ocencie, zróbcie sobie zdjęcia. 17 maja standardowo w niedzielę od godziny 10 zaczynają się biegi, ale wszystkich zapraszam, żeby sobie też nawet zobaczyli. Oni na pewno ten bieg nie będzie bardzo, bardzo długo trwał i zaraz po biegach zaczynamy spacerki.
1: Powiedzmy, czy po takich akcjach wzrasta liczba adopcji wśród zwierząt? Czy to jest taki czynnik, że ktoś przyjeżdża, przebiegnie się z tym pieskiem albo pospaceruje z nim, zakocha się i adoptuje? Czy zdarzają się takie sytuacje?
0: Tak, zdarzają się. To pamiętam, był chyba nawet pierwszy bieg albo drugi, gdzie pies tego samego dnia wyjechał, ale taki bieg, myślę, czy w ogóle takie akcje, myślę, że powodują największą ilość nowych wolontariuszy. To na pewno. Myślę, że nie da się przeliczyć tego na nowe adopcje, ponieważ adopcje w Radomskim Schronisku akurat trwają cały rok i są w zasadzie równomiernie tak pod względem tego okresu czasu, więc myślę, że na to nie ma przełożenia. My zawsze podkreślamy przecież, że w zasadzie adopcja psa jest to dosyć takie wydarzenie, z które trzeba zgrać jakby ze stylem swojego życia, z całą rodziną, więc to nie może być takie pochopne, więc takie momenty, gdzie jest ta euforia, prawda, poznaje się tego psa, to okej, ale zawsze trzeba wrócić do domu, zawsze to trzeba sobie jeszcze przemyśleć, więc tu nie chodzi o taką adopcję szybką, żeby te psy po prostu wyjechały, bo będą wracać, no nie oszukujmy się. Ale tak jak z tego, co zauważyłam, najwięcej myślę, że przez to, że ludzie poznają to schronisko, wiedzą, gdzie jest, wiedzą, jak poznają się z psami, z podopiecznymi radomskiego schroniska, potem przyjeżdżają. Mhm. Bardzo często tak jest.
2: Dodatkowo ruszyła aukcja charytatywna Sztuka dla Zwierząt.
0: To też się bardzo cieszę, że udało tu się zgrać i tutaj wielkie ukłony dla dziekana Wydziału Sztuki, profesora Andrzeja Markiewicza i dwóch wspaniałych studentek, Natalii i Agnieszki, które też serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Pierwsza edycja Sztuki dla Zwierząt, tej aukcji charytatywnej dla naszych podopiecznych, odbyła się w zeszłym roku. Naprawdę, przy naszym ogromnym zaskoczeniu, ja byłam w szoku, zebrałyśmy przecież ponad 5000 zł, gdzie to była pierwsza edycja i w zasadzie ludzie nie wiedzieli, co to jest, czym to się je. Ale myślę, że sam ich pomysł, bo to był dziewczyn pomysł i ta idea, myślę, że po prostu mieszkańcom się spodobała i ktoś, kto lubi psy, docenia pracę pracowników schroniska, wolontariuszy, to jest zawsze, myślę, że taki miły gest, że można wpłacić, zostawić jakiś datek, ale jeszcze coś, jakąś pamiątkę taką uzyskać, bo właśnie ta sztuka dla zwierząt na tym polega. Studenci Wydziału Sztuki przyjeżdżali do schroniska, wyprowadzali nasze psy, odwiedzali też oczywiście kociarnię schroniskową, no i potem te swoje obrazki, które zapamiętali sobie w głowie, przelewali na papier. No i tak powstały prace, powstały obrazy, grafiki, no to nie będę udawać, nie jestem znawcą sztuki, więc w tym też technicznie się tak nie znam, ale bardzo fajne prace, które przedstawiają oczywiście podopiecznych radomskiego schroniska i tutaj na świeżo w zasadzie będziemy wrzucać już posty, więc te prace pojawią się na social mediach radomskiego schroniska i biegu na 6 łap, a finał tej aukcji, czyli takie zamknięcie i powiedzmy już te ostateczne kwoty naszych darczyńców tego 17 maja przy okazji biegu się pojawią. Oczywiście będą również wystawione w dzień biegu tego 17 maja, będzie również można te prace dodatkowo sobie zobaczyć. A są różne, przeróżne. No mamy jeszcze takie wsparcie z naszego na przykład podróżnika, dziennikarza. Adam Wajrak przekazał swoją książkę z Lolkiem, znaczy o Lolku. Też na tę aukcję z taką bardzo ładną dedykacją. opcją dla osoby, która wylicytuje akurat przy okazji tej aukcji tę książkę. No i kilka takich właśnie jeszcze dodatkowych prac i ciekawych rzeczy, które się na tej aukcji pojawią. I jeszcze dodatkowo mamy piękne prace takie z ceramiki, wszystko oczywiście w tematyce zwierzęcej. Tutaj bardzo dziękuję Agnieszce Ber, która też przekazała trzy prace. Jest taki piękny kotek na takich poduszkach. Również będzie do

0: do wylicytowania i jeszcze pani Anna Witkowska, która też nam podarowała taką pracę. To już jest taki obraz, co w takim, myślę, że fajnie tą całą historię nam spina. Obie panie są absolwentkami naszego uniwersytetu. Oczywiście cały dochód będzie przeznaczony na cele schroniska, no i schronisko wybierze sobie, czy będą akurat, jeśli będą potrzebowali karmy specjalistycznej, czy karmy na przykład dla tych naszych seniorków, to wtedy sobie to ładnie spożytkują.
1: Nie tylko radomskie placówki kultury przygotowują się na sobotnią Noc Muzeów. Po raz pierwszy tego wieczoru będzie można odwiedzić Radomską Dyrekcję Lasów Państwowych. Okazją jest 50. rocznica Radomskiego Czerwca. Będzie okazja do rozmów ze świadkami tamtych wydarzeń, mówi Danuta Pawlik, naczelnik Radomskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Tak, w związku z 50. rocznicą Czerwca Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej po raz pierwszy w swojej historii włączyła się w ogólnopolską akcję Nocy Muzeów. W związku z tym, że na stałe jesteśmy powiązani współpracą z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, postanowiliśmy, że zwrócimy się do nich z taką prośbą, czy moglibyśmy zorganizować wspólnie tę imprezę. Oczywiście niezwykle przychylnie się do tego ustosunkowali i za to dziękujemy panu dyrektorowi oraz pracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Postanowiliśmy, że w sobotę między godziną 18 a 23 udostępnimy tutaj pomieszczenia siedziby Regionalnej Dyrekcji dla potrzeb radomian i mieszkańców okolicy, żeby mogli zobaczyć, zwiedzić i obejrzeć coś, co kiedyś było historią, coś, co łączyło się ściśle z wydarzeniami Radomskiego Czerwca. Znaczy, na pewno będzie to spotkanie z historią. Oprócz tego, że budynek sam w sobie ma historię, my będziemy prezentować wystawy przygotowywane przez Instytut Pamięci Narodowej. Będzie można zobaczyć różnego rodzaju artefakty z naszego zasobu archiwalnego, przeważnie pochodzące z takiego programu Archiwum Pełne Pamięci, ale także będą artefakty z PRL-u, przedmioty, które będą się kojarzyły z tamtym okresem. Będzie promocja teledysku. Będzie to piosenka połączona z takim wideoklipem pochodzącym ze zdjęć z naszego zasobu archiwalnego, ale będzie też możliwość zrobienia sobie przypinki czy nieśmiertelnika, więc tak naprawdę będzie dużo atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Włączyliśmy do naszych działań Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76. Oni udostępnią swoją siedzibę, ale także taką salę historyczną, gdzie są eksponaty z tamtego czasu i jako uczestnicy tamtego okresu będą świadkami historii, będą mogli opowiedzieć o tym, jak to wyglądało z ich perspektywy. Dokumenty dokumentami, jednak świadek to jest świadek. Zawsze można uzyskać takiej osoby zupełnie inne informacje niż te, które są zawarte w dokumentach.
1: Będzie też okazja poznania historii radomskiego leśnictwa, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: Mamy tutaj w budynku, który jest zabytkiem, bo budynek powstał w 1938 roku ze składek leśników i jest zabytkowy. Zabytkowy ze względu na to, że został później nam odebrany i utworzono tu Komitet Wojewódzki PZPR. Wróciliśmy w 1990 roku, co było bardzo trudne, ale się udało. I ze względu na to, że tu rozegrały się wydarzenia Radomskiego Czerwca oraz ze względu na architekturę modernizmu, jest to obiekt zabytkowy. I pokażemy właśnie to, co decyduje o tym, że jest to zabytek. Pokażemy też otoczenie budynku, które jest bardzo ciekawe, i salę historii leśnictwa radomsko-kieleckiego, w której się właśnie znajdujemy. Tu była kiedyś stołówka. W momencie, kiedy były tu wydarzenia Radomskiego Czerwca, tu była stołówka. Mamy zdjęcia właśnie dzięki IPN-owi z wnętrza tuż po wydarzeniach i też mamy dużo zdjęć. Je wszystkie pokażemy, jak to wyglądało, kiedy tu były wydarzenia Radomskiego Czerwca na zewnątrz budynku. Jest to bardzo ciekawe. No i cóż, oprowadzimy też tutaj wszystkich Państwa, którzy przyjdą, po tym budynku. Leśnicy będą przewodnikami. Zaprosiliśmy też Piotra Kacprzaka, emerytowanego pasjonata historii leśnictwa. No, będziemy też mówić o gospodarce leśnej, o tym, jak wygląda zrównoważone leśnictwo, jak łączymy gospodarcze, ochronne i społeczne funkcje lasów. Będzie można po prostu porozmawiać z leśnikami. Będą też warsztaty. Nie będzie tylko takiego biernego zwiedzania. Będziemy zachęcać do dyskusji i do zrobienia czegoś wspólnie z nami. dla całych rodzin, w zależności od tego, kto przyjdzie, będą różne zagadki związane po zwiedzaniu budynku, będzie można wygrać drobne nagrody, literaturę, książki dla dzieci i dla dorosłych związane z przyrodą. No i cóż, będzie też taka niespodzianka, pokój z epoki, będzie można poczuć się jak w tamtych czasach, różne będą przedmioty związane z okresem PRL-u i będzie można, może nie obejrzeć program z tamtych czasów, ale zobaczyć, jak wyglądało radio, telewizor.
4: Vox FM Radio. Grójcu na 106.4.
5: Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Maj to idealny moment na nowy początek życia w wymarzonym M. Krakowska. Inwestycja od Quadra Development to więcej niż mieszkanie. To komfort, nowoczesność i doskonała lokalizacja. Tylko w maju 5% rabatu na wybrane mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży przy Krakowskiej 12 i zapoznaj się z ofertą, bo maj sprzyja dobrym decyzjom. Sprawdź na quadra-development.pl.
9: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
10: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
11: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
5: Reklama.
0: Anna Padowska, zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia. Jest nowoczesny sprzęt, specjalne łóżka, a nawet wanna do porodów. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu po remoncie otwarto trakt porodowy. Do dyspozycji mam są dwie sale przedporodowe i dwie poporodowe. Jak mówi Izabela Lewandowska, zastępca kierownika oddziału ginekologicznego w szpitalu, warunki bardzo się zmieniły.
12: Każda sala jest osobna. Każda pani ma swoją własną salę, gdzie może być rodzić rodzinnie z mężem bądź z osobą towarzyszącą, którą sobie wybierze. Mamy nowoczesną salę cięć cesarskich, stanowiącą integralną część tego traktu porodowego.
0: Zależy nam, by kobiety mogły rodzić w jak najlepszych warunkach, mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza.
13: Mnóstwo udogodnień dla pań, które będą oczekiwały przyjścia swojego dziecka, ale całych też rodzin, porodu rodzinnego, różnych elementów, począwszy od znieczulenia, w kwestiach samej opieki. No.
0: W 2025 roku w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym odbyło się 1250 porodów. Rozpoczyna się maraton egzaminów ósmoklasisty. Na początek język polski, później matematyka. Maraton zakończy egzamin z języka obcego. Egzamin pozwala dostać się na wymarzony kierunek w szkole ponadpodstawowej, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
14: Trzymamy bardzo mocno kciuki, życzymy powodzenia. Jestem przekonana, że te 8 lat nauki w szkole podstawowej zaprocentuje bardzo dobrymi wynikami na egzaminie ósmoklasisty.
0: Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 3 lipca.
1: Po alarmie pasjonata historii wizja lokalna na miejscu. W Ciepielowie pojawili się Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta, samorządowcy i IPN. Spotkanie dotyczyło budowy obwodnicy miasta i doniesień Artura Trącika z kanału Underground Passion. Pasjonat alarmował, że pracujące na miejscu maszyny mogą niszczyć niezbadane mogiły polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Burmistrz Ciepielowa Artur Szewczyk dementuje te doniesienia.
15: W zakresie samej inwestycji drogowej, czyli przebudowy drogi krajowej plus budowę dróg serwisowych, nic się nie wydarzyło. Żadne koparki, nic nie rozjechały. Firma, która wykonuje, znalazła jeden grób, ale on jest poza terenem samej inwestycji. Jest oznaczony.
1: Ujawnienie mogił w okolicach inwestycji potwierdza radomska delegatura IPN-u, mówi Rafał Kościański z Instytutu.
16: Ustalono, że w niedalekiej odległości od miejsca prowadzonej inwestycji znajduje się mogiła, która została ujawniona w ubiegłym roku i mogiła ta zostanie poddana szczegółowym badaniom archeologicznym.
1: Inwestor obwodnicy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od początku wiedziała o trzech mogiłach na terenie budowy i objęła je ścisłą ochroną. Hulajnoga elektryczna nie jest dobrym prezentem na komunie. O tym przypominają policjanci. Po pierwsze, osoby poniżej 13 roku życia mogą jeździć na nich jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. By wyjechać na ulicę, potrzebna jest karta rowerowa. Po drugie, jak przypomina lekarz z radomskiego szpitala specjalistycznego Paweł Krzeszkowski, wypadki u małych dzieci mogą mieć poważne konsekwencje.
17: Dochodzi do krwawienia nadtwardówkowego, bardzo groźnego. Krwawienie z szybko następującą utratą świadomości. No i jeżeli nie będzie wdrożona szybko odpowiednia pomoc, kończy się uszkodzeniem układu nerwowego, a nawet śmiercią.
1: Jeżdżąc na hulajnodze, dzieci muszą pamiętać o kasku. Musieli zmierzyć się w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. Za nami pierwsze w historii Radomia Mistrzostwa Kierowców Autobusów. W zawodach wzięło udział 30 osób. Zwyciężył Michał Czerwiński.
18: Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super.
19: Kacper Przegaliński. Wrażenia bardzo dobre. Bardzo się cieszę, że zostało zorganizowane to pierwszy raz w Radomiu. Pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani i że mogą nam zaufać.
20: Jadwiga Zawadzka. No super było, naprawdę. Emocje sięgały zenitu.
1: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska. Kolejnych 5 elektryków przyjedzie do Radomia. W najbliższych dniach w mieście ma pojawić się ostatnia już transza z ostatnich zakupów. Nowe autobusy będą posiadały bogate wyposażenie, mówi Piotr Szprendałowicz, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu.
21: Wyświetlacze LED i LCD mają nagłośnienie do zapowiedzi kolejnych przystanków, monitoring, system liczenia pasażerów, 3 podwójne porty USB.
1: W przyszłym roku na ulicach Radomia ma pojawić się kolejnych 12 autobusów elektrycznych. Z kolei w drugiej połowie tego roku do MPK mają trafić nowe autobusy gazowe. Pejzaże, portrety i abstrakcja. Prace młodych twórców z radomskiego plastyka trafiły na ściany Miejskiego Urzędu Pracy. To efekt porozumienia z placówką. Jak mówi Tomasz Kiliański, dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych imienia Józefa Brandta w Radomiu, dzięki temu możemy pokazać prace naszych uczniów.
22: Jest to też forma promocji uczniów i autorów tych prac, tak jak są to prace uczniów, ale też przede wszystkim absolwentów naszej szkoły.
1: W sumie do Miejskiego Urzędu Pracy trafiło 48 prac. Czy pociągi kolei mazowieckich z Radomia będą zatrzymywać się w centrum Warszawy? Takie pytanie zadają sobie pasażerowie. Obecnie pociągi osobowe jadą trasą do stacji Warszawa-Gdańska, omijając przystanek na Śródmieściu. Jak mówi Robert Stępień, prezes spółki Koleje Mazowieckie, taka sytuacja na razie się nie zmieni.
23: Wydaje mi się, że trudno będzie zwiększyć ruch na średnicy, a raczej należy się spodziewać odwrotnej sytuacji, że on będzie się zmniejszał w kontekście tych remontów.
1: Przypomnijmy, jeszcze kilka lat temu pociągi kolei mazowieckich zatrzymywały się na stacji Warszawa-Śródmieście. Murawa na stadionie przy ulicy Struga w Radomiu przed koncertem Jean-Michel Jarre będzie zabezpieczona. Tak przekonują władze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. Wszelkie ubytki mają być uzupełniane na bieżąco. Dodatkowo przed koncertem murawa będzie odpowiednio zabezpieczona, mówi Robert Dębicki, wiceprezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
2: Podpisujemy umowę na zabezpieczenie profesjonalną wykładziną. W tej murawie nie stanie się krzywda.
1: Koncert francuskiego wykonawcy obejrzy około 13 tysięcy osób. Jest jeden urząd i jedno miejsce, gdzie można złożyć wniosek o dowód osobisty lub zarejestrować samochód. W dużych miastach jednak samorządy tworzą punkty obsługi mieszkańców poza urzędami miejskimi. Tak na przykład jest w Krakowie, gdzie wniosek o rejestrację auta można złożyć w centrum handlowym. Spytaliśmy mieszkańców, czy podobne rozwiązanie sprawdziłoby się w Radomiu.
3: W każdej dużej dzielnicy powinien być. Byłoby to duże ułatwienie dla mieszkańców.
4: Jakiś punkt na pewno urząd jest w stanie zorganizować, żeby to zużyć. Troszeczkę tym kolejkom długim, bezsensownym.
6: Fajnie by było. Gdziekolwiek, aby były jakieś, prawda?
24: Nie ma takiej potrzeby. Tutaj jest wystarczająca ilość.
1: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski. 118 km na godzinę w środku miasta. Taki wynik odnotowali policjanci z radomskiej drogówki. Więcej o tym Wojciech Wójcikowski.
25: Młody kierowca pędził przez obszar zabudowany, przekraczając dozwoloną prędkość aż o 68 km. Na drodze 23-latka stanęła grupa Speed. Finał tej brawury był błyskawiczny. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł. Na jego konto trafiło też 14 punktów karnych. 23-latek stracił także prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące.
1: Policjanci przypominają, że najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość i apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. Radom uruchamia program bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt. Inicjatywa finansowana jest z budżetu obywatelskiego. Akcja potrwa do 10 grudnia lub do wyczerpania dostępnych funduszy. Zabiegi są realizowane w dwóch placówkach przy ulicy Rodziny Winczewskich oraz przy ulicy Zagłoby. W przypadku psów i kotów właściciele muszą okazać książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie oraz posiadać mikrochip zarejestrowany w bazie e-zwierzęta Radom. Szczegóły inicjatywy dostępne są w mediach społecznościowych miasta. Trwa budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II w Radomiu. Placówka ma zapewnić dzienną oraz całodobową opiekę dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jak mówi Eugeniusz Kaczmarek, dyrektor Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim, prace idą zgodnie z harmonogramem.
26: No na chwilę obecną budynek jest w stanie surowym zamkniętym. W tej chwili trwają prace w środku wykończeniowe. Praktycznie wszystkie zostały wykonane instalacje wodkan, instalacje elektryczne. Praktycznie zakończyły się sprawy tynkowania wewnątrz.
1: Inwestycja ma zakończyć się w październiku 2026 roku. Łączna wartość prac to prawie 5 milionów złotych. Rozpoczął się sezon na sportowe aktywności na świeżym powietrzu. Jedną z nich może być jazda na rolkach. Oprócz tego, że to polecana przez trenerów forma sportu, może stać się również źródłem dobrej zabawy. A od czego warto zacząć? O tym Aleksandra Adameczek zarolkujemy radą.
27: Myślę, że pierwsze rolki, no to wiadomo, każdy pójdzie na początek w rolki typowo fitnessowe, czyli takie na miękkim bucie, typowo do jazdy rekreacyjnej. Nie należy zapominać też o sprzęcie ochronnym, bo on jest bardzo ważny, czyli ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie, nadgarstki, no i przede wszystkim kask.
1: Porady, jak zacząć jazdę na rolkach, dostępne są na stronie Zarolkujemy Radom. Radomianie mają problem z parkowaniem w mieście. Radomska Straż Miejska nieustannie prowadzi kontrole w tym obszarze. Okazuje się, że kierujący notorycznie zastawiają bramy czy parkują na chodnikach. Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej uważa, że kierowcy mają problem z rozpoznawaniem znaków drogowych.
28: Odnoszę wrażenie, że tak jak kiedyś znaliśmy te przepisy bardzo dobrze, tak teraz kierowcy niekoniecznie wiedzą, jak wyglądają znaki związane z zakazem zatrzymywania, czy ze strefą ruchu czy strefą zamieszkania.
1: Za nieprawidłowe parkowanie grozi mandat od 100 do 1200 zł. Przed nimi kolejny dzień egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie ostatnich klas podstawówek zmierzą się dzisiaj z matematyką. Egzamin ruszył o 9:00. A jakie nastroje przed otworzeniem arkusza z zadaniami mieli uczniowie? No i przede wszystkim, czy pojawił się stres? O to zapytał ósmoklasistów nasz reporter Wojciech Wójcikowski.
29: Nie, raczej się nie stresuję. Myślę, że
5: że napiszę nawet tam to 30%. Nie ma żadnego stresu przed żadnym egzaminem. Trzeba podejść do tego bez stresu, bo jak się stresuje, to się zapomina rzeczy.
7: Przed matematyką to tak nie za bardzo. Myślę, że matematyka gorzej mi pójdzie niż polski.
8: Jest duży stres. No, matematyka to taki mój najgorszy żywioł, jak można powiedzieć.
1: A jutro już ostatni egzamin. Uczniowie będą pisać test z języka obcego. Wyniki egzaminów poznają 3 lipca. Będą edukować o bezpieczeństwie rowerzystów, użytkowników hulajnóg i motocyklistów. Trwa policyjna kampania edukacyjna Jednośladem bezpiecznie do celu. W działania zaangażowała się Komenda Miejska Policji w Radomiu. Zależy nam, aby wszyscy użytkownicy jednośladów byli świadomi zagrożeń i wiedzieli, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej komendy.
9: Z roku na rok przybywa na naszych drogach jednośladów użytkowanych przez różne grupy wiekowe, w tym osoby niepełnoletnie. Droga jest dla wszystkich, a bezpieczeństwo jej użytkowników w dużej mierze zależy od ich zachowania. Nie bez znaczenia jest również używanie kasków, ochraniaczy czy odblasków.
1: W ramach akcji Jednośladem bezpiecznie do celu na radomskich drogach pojawi się więcej patroli. Akcja potrwa do 25 czerwca. Ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Tyle Nadleśnictwo Radom dokłada do utylizacji śmieci znalezionych w lesie. Nielegalne wysypiska odpadów to nadal duży problem. Znajdujemy tam dosłownie wszystko, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
10: Możemy tutaj podzielić na 2 elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu, czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek.
1: Leśnicy w celu ujęcia sprawców stosują fotopułapki i monitorują lasy. Za wyrzucenie odpadów do lasu można dostać mandat w wysokości 500 zł. W skrajnych przypadkach za takie działanie można trafić do więzienia. Pomnik Radomskiego Czerwca zostanie zlokalizowany u zbiegu ulic 25 Czerwca i Stefana Żeromskiego. Takie ustalenia zostały podjęte na spotkaniu w siedzibie Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Wzięli w nim udział członkowie Stowarzyszenia Czerwiec 76 i Solidarności. A czy pomnik upamiętniający czerwcowe wydarzenia jest potrzebny? O zdanie w tym temacie zapytaliśmy Radomian.
11: Jest wiele innych rzeczy, które można zainwestować niż pomniki, tym bardziej, że tych pomników trochę tutaj u nas jest.
12: Ktoś za ten Czerwiec walczył, nie? I tam walczył. Niektórzy ludzie są kalekami, niektórzy są chorzy.
13: W zależności od umiejscowienia, ale myślę, że tak.
1: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski. Spółka Koleje Mazowieckie zapowiedziała pomoc dla Dominika Hołuja. 17-latek został ranny w wypadku w Woli Bierwieckiej. Chłopak pomógł kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę, w wyniku czego wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Pracownicy naszej spółki chcą spotkać się z rodzicami Dominika, mówi Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich.
14: Zaproponowania stypendium w celu rozwijania jego pasji zawodowej, a docelowo, jeżeli będzie Dominik zainteresowany, również zatrudnienia w spółce Koleje Mazowieckie.
1: Prokuratura w Radomiu cały czas prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Śledczy mają już raport Kolei Mazowieckich w tej sprawie, jednak zamierzają powołać własnego biegłego. Na przyszły poniedziałek zaplanowane jest przesłuchanie Dominika. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Prawidłowo skomponowane śniadanie powinno dostarczyć organizmowi niezbędnych składników, mówi Ewa Kołton, dietetyk z Radomia.
29: Powinna zawierać właśnie mikro, makro składniki, witaminy, bioflawonoidy. Powinna zawierać nasycone kwasy tłuszczowe, które są niezbędne do funkcjonowania naszego układu, chociażby nerwowego, tak? Do dobrego funkcjonowania układu odpornościowego. Błonnik, który jest potrzebny do prawidłowej funkcji jelit, do tego, żeby odżywiać te nasze bakterie.
1: Dietetycy zachęcają również do tego, aby sprawdzać skład produktów, które lądują na naszym talerzu. Śledczy w Lipsku reagują na anonimowe zawiadomienie dotyczące budowy obwodnicy Ciepielowa. Wpłynęło ono do prokuratury po pojawieniu się w sieci filmu Artura Trącika z kanału Underground Passion, który informował w nim o rzekomym niszczeniu mogił żołnierzy z 1939 roku. Jak mówi Aneta Guść, rzecznik radomskiej prokuratury, nie zapadła jeszcze decyzja o wszczęciu śledztwa.
30: W chwilę obecną czynności sprawdzające, które prowadzi się w celu ustalenia
0: ustalenia się, czy są podstawy do wszczęcia śledztwa.
1: Przypomnijmy, inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uspokaja, że budowa odbywa się pod nadzorem archeologa. Na terenie trwającej inwestycji znaleziono pozostałości z II wojny światowej, takie jak łuski, bagnet czy guziki. Drogowcy informują, że na terenie inwestycji znajdują się trzy znane i oznaczone mogiły, które objęte zostały ścisłą ochroną. Można pomóc i zapewnić opiekę dzieciom. Radomski MOPS cały czas szuka osób, które chciałyby zostać rodzicami zastępczymi. Aby podjąć się tej roli, trzeba być niekaranym. Można wesprzeć nasze działania także w inny sposób, na przykład zostać wolontariuszem, mówi Ewa Stysiek, kierownik działu pieczy zastępczej w radomskim MOPS-ie.
15: Może być to wolontariat w takiej formie, że wspomogą dany rodzinny dom dziecka czy rodzinę zastępczą, która ma pod opieką więcej dzieci, w zorganizowaniu czasu wolnego dla tych dzieci, zabaw.
1: Wszelkie informacje, jak zostać rodzicem zastępczym, dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Legendarne tulipany czy kolorowa ceramika Maryvillu. W radomskiej kamienicy Deskurów działa wystawa pod nazwą Przemysł Siła Miasta. Tu nie ma gablot i obrazów, a niektóre eksponaty można dotknąć i sprawdzić, jak działały. Wystawa ma przywołać historię wielu znanych zakładów przemysłowych oraz topowe marki produktów, z którymi kojarzy się Radom. Szczegóły ekspozycji dostępne są na stronie Resursy Obywatelskiej. Podawanie danych osobowych przy chipowaniu psów i kotów ma być obowiązkowe, a nie tak jak teraz dobrowolne. To główne założenia ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Dokument został przyjęty przez rząd. Powstać ma jedna baza danych dotycząca zwierząt domowych. Jak mówi Maryla Rybińska ze Schroniska dla Zwierząt w Radomiu, to krok w dobrą stronę. Teraz z systemem bywa różnie.
16: Niestety funkcjonuje to tak, że schroniska chipują zwierzęta, przekazują właścicielowi adoptującemu dane zwierzę, żeby się zarejestrował. To się wiąże z kosztami, więc ludzie tego nie robią.
1: Obecnie w radomskim schronisku przebywa około 400 zwierząt. Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, który wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta.
17: Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek. Po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać.
1: Mówiła Dominika Nowak ze stowarzyszenia. Anonimowy czat wsparcia czynny jest we wtorki i czwartki od 15 do 18. Białobrzescy policjanci zatrzymali kierowcę, który nie miał prawa jazdy, za to miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Więcej o tym Wojciech Wójcikowski.
18: Mundurowiec białobrzeskiej drogówki przerwali niebezpieczną jazdę 51-letniego mężczyzny. Kierowca poruszał się wężykiem, wzbudzając zainteresowanie innych uczestników ruchu i to właśnie oni zawiadomili policję. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. Badanie alkomatem wykazało u 51-latka blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Jakby tego było mało, sprawdzenie w systemach policyjnych ujawniło, że mężczyzna w ogóle nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów.
1: Mężczyźnie grozi kara 3 lat pozbawienia wolności lub wysoka grzywna. Odpowie także za kierowanie pojazdem bez uprawnień.
19: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
11: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: Reklama.

0: wjechał w tłum przechodniów w Kalifornii. Nie żyją 3 osoby, 5 jest ciężko rannych. Deszcz, śnieg, a do tego podtopienia. Pogoda w Tatrach szaleje. Siatkarze warte zawiercie z szansą na złoto. Przed nimi finał w Lidze Mistrzów.
1: Minęła godzina 15, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
0: Na początek najnowsze doniesienia prosto z Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. 3 osoby zginęły, 5 zostało ciężko rannych. Według tamtejszych władz kierowca najpierw uderzył w zaparkowane auto, a potem, poruszając się po chodniku, w grupę osób przed jednym ze sklepów. Na razie nie wiadomo, kim jest kierowca i dlaczego doprowadził do tragicznego wypadku. A przypomnijmy, do podobnych dramatycznych wydarzeń doszło wczoraj we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał autem w ludzi, później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, wśród nich jest Polka. Te sprawy śledzi nasz reporter Michał Rawa.
2: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
2: 2 z 8 poszkodowanych doznało na tyle poważnych obrażeń, że konieczna była amputacja ich nóg. Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
0: Do Modeny pojechał prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała oficjalną wizytę na Cyprze. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. Ratownicy odradzają wyjścia w góry. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach nasza reporterka Dominika Baraniec.
4: W ciągu minionej doby na hali gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Na szlakach jest bardzo ślisko i błotniście, do tego pojawiają się lokalnie mgły. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody przekracza 200 cm i zbliża się do stanu ostrzegawczego. Stan ostrzegawczy jest już przekroczony w Trybszu. Dla zlewni Białka obowiązuje alert hydrologiczny 2. stopnia.
0: W pozostałej części Małopolski obowiązuje ostrzeżenie 1. stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Chcą wziąć rewanż za zeszłoroczną porażkę. W Turynie siatkarze warte zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają w finale Ligi Mistrzów. Rywalem, podobnie jak przed rokiem, włoski zespół Perugia. Emocje tonuje jednak jeden z liderów drużyny z zawiercia, przyjmujący Bartosz Kwolek.
5: Myślę, że zagrać trzeba w swoje, z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas w nich.
0: W ubiegłym roku Warta przegrała w finale 2-3, a w tegoroczny finał już jutro o 20.30. Wcześniej o 17.00 mecz o 3. miejsce, w którym z tureckim Ziratem zagra Projekt Warszawa. Huk armat i szczęk szabel będzie można usłyszeć na Świętokrzyskim Podzamczu. Ponad 300 rekonstruktorów z Polski i zagranicy weźmie udział w widowisku Dwór w ogniu 1655. Jeden z organizatorów wydarzenia, Robert Bittner, zapowiada sporo emocji.
6: 100 muszkietów, 8 armat gwarantuje, że będzie bardzo głośno, będzie dużo wystrzałów, będzie sporo dymu, także naprawdę serdecznie Państwa zapraszam.
0: Na polu bitwy zobaczymy starcia piechoty i artylerii prosto z czasów potopu szwedzkiego.
6: Będą formacje epokowe, czyli muszkieterzy będą pikinierzy, będą polscy strzelcy, piechurzy, szlachta, pospolite ruszenie.
0: A poza walką na terenie dworu starostów chęcińskich zaplanowano pokazy mody z XVII wieku, warsztaty kaletnicze i degustacje w historycznej jurcie. Widowisko potrwa od 23 do 24 maja.
1: No to można rezerwować czas, wybrać się na takie spotkanie z historią. Póki co dzisiaj, wybierając się na spacer, pamiętajcie o parasolach. W większości kraju niestety opady deszczu, szczególnie w centrum. Północ, tutaj delikatnie też popada. Północny zachód, raczej bez opadów deszczu i na termometrach dzisiaj w granicach do 18 stopni i tutaj jest najcieplej. Wieczorem i w nocy od 6 do 7 stopni w centrum, jutro do 16, 20 w centrum, 12 stopni również na północy.
7: Jest weekend. Yes, weekend.
1: No ale też jutro może popadać. No ale jak to wiadomo, poniedziałek, żeby było ładnie, słonecznie, nie może być w weekend, prawda? Mik na pokaz za chwilkę w Radiu Vox FM Millennium Day After Day. To tak na dobry początek naszego spotkania po godzinie 15. 4 minuty już po 15. Mamy niedzielę, 17 maja. Łukasz Bogdan, witajcie. Vox.

18 minut już po godzinie 15. Cleo i Łowcy Gwiazd na antenie radia Vox FM w rytmie hitów. A ja cały czas czekam na wasze informacje. 609-869-869. Kaśka napisała, że sprząta z synem swoją szafę, to znaczy szafę syna.

0: za 25 minut już będzie godzina 16. Don't Want Your Love w Radiu Vox FM. W rytmie hitów to Ellie Goulding, za chwilkę m.in. Aaron Chupa, Little Sis Nora, Rave in the Grave, ale wcześniej o paragonach grozy i nie mówię tutaj o restauracji gdzieś tam nad morzem czy w górach, tylko normalnie na targowisku, na ryneczku. Fasola szparagowa 60 zł za kilogram. Boże, dobrze, że jest w wersji mrożonej chociaż.
1: Autopromocja. Znowu nie odpalił.
2: O Boże.

0: pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Kaufland jest fresh.
14: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Reklama.

0: Tok FM. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24 w dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
2: Jak tak, to Allegro.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga.
0: Reklama.
12: Czterech członków polskiej rodziny poszkodowanych w Modenie. Dwie osoby opuściły już szpital. Śmiertelne potrącenie na osiedlu w wielkopolskim Turku. Nie żyje 19-latka. Z Barceloną zagra po raz ostatni. Robert Lewandowski żegna się z katalońskim klubem.
13: Minęła godzina 16. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Polka ranna w ataku w Modenie w krytycznym stanie przybywa w szpitalu. To najnowsze informacje włoskich mediów po tym, jak wczoraj 31-latek wjechał autem w tłum w centrum miasta. Potem atakował przypadkowe osoby z użyciem noża. 4 z 8 rannych w tym wypadku to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze. Najnowsze doniesienia z Włoch zbiera nasz reporter Michał Rawa.
14: Agencja ANSA podaje, że 53-letnia Polka przeszła kilka operacji. Podano jej leki uspokajające i nie można się z nią kontaktować. W ciężkim stanie jest też 69-letni Niemka i para 55-letnich Włochów. W szpitalu przybywa też 59-latek z urazem twarzy, który z piątki wciąż hospitalizowanych osób jest w najlepszym stanie i spotkał się z nim dziś prezydent Włoch Sergio Mattarella. Włoskie media podają również, że burmistrz Castelfranco Emilia Gianni Garniano odwiedził dom polskiej rodziny, której członkowie ucierpieli w tym ataku.
12: Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W tłum ludzi wjechał 31-letni mieszkaniec Włoch. Pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Lokalne media podają, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie, miał odmówić składania wyjaśnień przed prokuraturą, został aresztowany. Trwa ustalenie okoliczności śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia 19-latkę potrącił samochód. Za kółkiem siedział 29-latek, mówi Karolina Gmach z policji.
15: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali czynności procesowe mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia.
12: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. Będzie apelacja w sprawie zabójstwa 26-latki i uprowadzenia dziecka. Na ławie oskarżonych Norwek Ingebirgt G. To on w 2022 roku miał zabić kobietę i wspólną córkę. Sekcja zwłok wykazała u 26-latki głębokie rany cięte. Policja ruszyła w pościg za mężczyzną, a za dzieckiem wydała child alert. Dziewczynka wraz z ojcem została namierzona w Kopenhadze. Sąd pierwszej instancji skazał Norwega na dożywocie. Jego obrońca zawnioskował o uniewinnienie w sprawie uprowadzenia dziecka. Apelacja w tej sprawie w czwartek poświęcimy. A przed ostatnim meczem wystosował apel do kibiców. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Dziś o 21.15 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou w barwach Barcelony. Jego klub zagra z Betisem. Wiadomo, że Lewy zacznie to spotkanie od pierwszej minuty na boisku. Hiszpańskie media przekazują z kolei, że Lewandowski zostanie zmieniony w trakcie meczu, by kibice mogli pożegnać go owacjami na stojąco. Czas Roberta Lewandowskiego w Barcelonie był wyjątkowy i przebił oczekiwania nawet samego piłkarza, mówi komentator Ligi Hiszpańskiej w Canal Plus Jakub Kręcidło.
16: Kiedy Robert przychodził do Barcelony mając 34 lata i trafiał do klubu, który był w dołku, a on sprawił, że klub wrócił na szczyt i sam Lewy przeżywał przez te 4 lata masę cudownych chwil.
12: Robert Lewandowski wczoraj ogłosił, że po 4 sezonach gry opuści klub ze stolicy Katalonii. Dotychczas rozegrał dla Barcelony 191 oficjalnych spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty. Zdobył z tym klubem 3 mistrzostwa Hiszpanii. A przed nami Copernicus Festival po raz 11 w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji i liczne wykłady. Do Krakowa zjadą naukowcy z całego świata. A to wszystko już od wtorku, mówi rzecznik festiwalu Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
12: Copernicus Festival potrwa od 19 do 24 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.
13: 4 minuty po godzinie 16. Co z tą pogodą w ciągu najbliższych dni? Jutro w granicach do 18-19 stopni. Niestety w centrum kraju może jeszcze delikatnie popadać. Podobnie na północy. Południowy zachód tutaj do 13 stopni. Więcej raczej nie będzie. W Tatrach niestety opady deszczu, a wysoko w górach nawet deszczu ze śniegiem. Oj, takie rzeczy niestety w maju. No ale co? Damy chyba radę. Miłego tygodnia.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: I to tu?
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: Reklama.

0: ra, znamy wasze sztuczki. Ra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: mamy 8.30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6.30.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Reklama.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Zbigniewowi Ziobrze skończyły się kraje w Europie, gdzie mógłby bezpiecznie czekać na koniec tak zwanego reżimu Tuska, ale to nie szkodzi, bo z Węgier uciekł za ocean do Ameryki. Co na to Polacy?
3: Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Dęta paluwa. Tchórz.
4: Źle, że uciekł. Ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
5: Nakradli, więc mogą uciekać.
6: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
7: No, ale...
6: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał baka.
7: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem
6: nie
7: polskim?
6: Powinien.
7: Dlaczego nie powinien?
6: No bo nie.
8: Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. Taki szeryf jak ja, baletnica.
9: Ucieka, no a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
10: Ma siedzieć i już. Koniec. No zezał tyle niewinnych ludzi, ma siedzieć.
7: Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc,
10: kibicuję,
7: panu
10: powiem.
7: Zbigniewowi Ziobrze?
10: Niech ucieka nawet i na Antarktydę. I wróci wtedy?
7: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć?
2: No chyba lepiej siedzieć z pingwinami na Antarktydzie niż z gangusami, wreszcie śledczym na Białołęce. Ale na razie nie ma takiej potrzeby, żeby z tymi pingwinami. Jest szansa, że do wyborów to się jakoś Zbigniew Ziobro przechowa tam w tym Nowym Jorku czy w Waszyngtonie, a po wyborach, no to wiadomo, założenie jest takie, że wróci i od razu będzie wsadzać do więzienia tych, którzy chcieli wsadzić jego. No i wtedy to oni będą uciekać, no i tak się będą ganiać po całym świecie. Dzisiaj o ucieczce Zbigniewa Ziobry za ocean, w Co ludzie powiedzą, Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Dopóki przyjaciel Zbigniewa Ziobry, Viktor Orban, rządził na Węgrzech, no to Ziobro mógł sobie bezpiecznie siedzieć w Budapeszcie. Jak tylko Orban stracił władzę, no to Ziobrze zaczęło grozić niebezpieczeństwo wydalenia do Polski. Stąd taka gwałtowna decyzja o szukaniu schronienia za oceanem. Na ulicach w Polsce aż się zagotowało po tej wyprowadzce.
7: No. Uszanowanie, czy pan kibicuje tutaj panu Zbigniewowi w tej jego ucieczce za wielką wodę?
5: Oczywiście, tylko. Ucieczka jak najdalej. Nakradli, więc mogą uciekać.
6: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
7: No, ale...
6: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
7: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem
6: nie
7: polskim?
6: Powinien.
7: Dlaczego nie powinien?
6: No bo nie, bo ma historię. Zobacz jak wyglądasz, ogól się.
10: Ziobro ale... to jest złodziej je... i tyle.
11: Ziobro jest po prostu złodziejem. Jedynie złodziejem i nie tylko.
7: No ale...
11: karma każdego dokładnie, tyle.
7: Tylko pana Ziobrę pytamy, czy on powinien...
10: Ma siedzieć.
7: 25 lat mu grozi.
10: Ma siedzieć i już. Koniec. No zezał tyle niewinnych ludzi, ma siedzieć.
7: No dobrze, dziękuję.
2: Prokuratura chce postawić wiceprezesowi PiS-u 26 zarzutów, a wśród nich m.in. taki dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, więc jest grubo. Ziobrze grozi za to nawet do 25 lat więzienia.
1: Co ludzie powiedzą?
7: Szeryf nieustraszony i nagle tak trochę, no, ucieka, no, jednak, co by nie mówić.
9: Ucieka, no, a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
7: Ale no może powinien stanąć, wie pan, tu przed sądem, wytłumaczyć się.
9: Słyszał pan w typu Szczysowski, co było ostatnio, że ten burmistrz chwalił Ziobro, że kupił te
7: wozy strażackie.
9: No zakupił, nie... zakupił, no bo jakby nie zakupił, to nie mieliby czym gasić.
7: No ale przecież... to nie chodzi przecież o wozy strażackie tylko, bo to tam jeden mały wycinek.
9: No ale tamci to by nie kupili tych wozów.
7: No ale to są całe jeszcze miliony wydane tam na jakieś fundacje, fundacyjki gdzieś.
9: Ale to tak, kto tak mówi?
7: No ale są świadkowie,
9: ale,
7: no.
9: Ale jacy świadkowie?
7: Pan Mraz na przykład zeznawał.
9: Wie pan, ten Mraz to tak dziwnie wygląda mi.
7: No tak.
9: Jak ja nie ufam temu panu.
7: Czy to dobrze, że uciekł do Ameryki?
9: Ja mówię, że dobrze.
12: Kto mówi, że
9: ja mówię, że dobrze.
12: Dobrze?
9: Tak.
12: Prezydenci?
9: Bardzo dobrze, że uciekł.
12: Bo co?
9: No bo co? No bo co?
12: Dla mnie to jest nęta pała.
7: Ale że uciekł do...
12: Paruba. Zagotował ludziom piekło, no to sam się teraz tego piekła boi, no nie? No tak czy nie?
3: Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Matecki i ta cała banda. I ja ukradnę 1000 złotych i idę pasiaki pierdzić. To o czym my gadamy? Ten człowiek powinien siedzieć. To on zgotował piekło ludziom. On połamał wszystkie zasady. Jeżeli ja jestem uczciwym człowiekiem, może tam coś miałem za uszami.
7: No powiedzmy, że uczciwym, tak.
3: Odpokutowałem za to.
7: Tak.
3: A ten frajer? Bo dla mnie to jest frajer Dęta paluba.
12: To dzwoni pewnie moja... A, Binka, moja kobieta.
7: Ale to, no to chwileczkę.
12: Maluszku, poczekaj, bo ja tu z panem od komentarzy gadam. Na razie.
7: Co to znaczy paruwa, bo to rozumiem, taki jest...
12: Frajer... No paruwa, no, dęta pała, no. Co ja będę panu tłumaczył?
7: W zakładzie tak się
12: nie,
7: mówi.
12: Nie, to na Grechowie to panu powiedzą. To jest dęta pała, paruwa. Tak, Zbyszuku? W dupę mnie pocałuj.
7: Niektórzy też mówią, że rząd właśnie, czy też wymiar sprawiedliwości nie daje rady go złapać, wie pan, no i to też jest problem.
12: Jakby chcieli spesłużby, to by go chwycili.
7: Tak, w tym bagażniku by go przywieźli tak jak tam.
12: Go, no.
7: A to dlaczego go nie przywieźli?
12: A dlatego, że pan Tusek, proszę pana, jest człowiekiem uczciwym. No tak, ten człowiek nie zrobi niczego we prawo.
2: No, z taką odważną tezą Zbigniew Ziobro na pewno by dyskutował. No, on właśnie dlatego uciekł z kraju i tuła się po świecie, no bo jak przekonuje, nie ma szans na uczciwy proces, dopóki rządzi w Polsce Tusk. Ludziom to się jednak raczej nie podoba. No bo dlaczego niby wiceprezes PiSu może sobie wybierać sądy, które go sądzą, grymasić, być taki wybredny, a zwyczajny człowiek, no to raczej, jak jest oskarżony, to musi przed sądem stanąć i się wytłumaczyć.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
7: O pana Zbigniewa Ziobrę pytam właśnie, co tu Polacy uważają.
0: Jeden czy... lepszy od drugiego.
7: Ale to wie pan, że uciekł do Ameryki teraz.
0: Uciekł, mu na to pozwolili.
7: Wymiar sprawiedliwości.
0: Co? Daj spokój. Ja wiem, to bez pył wymiętaj.
13: Więzienia do końca życia byś nie wyszedł, jakbyś zrobił to, co on. Powinien stanąć przed sądem.
7: A pan wierzy w ogóle w te zarzuty wobec niego, że tam kierowanie grupą przestępczą? No
13: jasne, że tak.
7: Tam defraudacja tych
13: pieniędzy. Rząd to największy złodziej.
14: Proszę pana. Tchórz! No tchórz, no co tu dużo będzie mówił, no.
7: Ale jak tchórz, jak przecież to szeryf jest...
14: No szeryf... On kiedyś był szeryfem, a teraz ucieka. PiSowi przede wszystkim ze szkodzi. Moim zdaniem, bo już i tak mają poniżej 20, a żeby i 15.
8: Proszę pana, źle, że uciekł, bo jeśli zrobił źle, to powinien się z tego jako minister sprawiedliwości wytłumaczyć. Ale gdzie są nasze służby, że go nie dopilnowały, że uciekł?
7: Że uciekł.
8: No to wie pan, to się w głowie nie mieści.
7: No bo sąd miał wystawić nakaz aresztowania europejski, ale nie, też okazało się, że nie, bo tam jest...
8: Co wystawił sąd? Ja wiem, że jeśli ktoś jest niewinny, to nie ucieka. No bo jeśli jest niewinny, ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
7: Ale on uważa, że teraz nie ma sprawiedliwego sądu, wie pani, i że będzie...
8: No to dla innych obywateli jest, tylko dla ministra sprawiedliwości nie ma. Ja żyję i nic mnie tu nie spotkało złego. Nie popieram ani jednych, ani drugich, bo ja jestem Polką i popieram tylko to, co powinno być dobre dla Polski. Powinien wrócić i stanąć przed Wydziałem Sprawiedliwości.
15: Myślę, że powinien stanąć przed polskim sądem.
7: No ale oni tu argumentują, że tu w Polsce nie ma teraz uczciwego sądu i...
15: A sąd był uczciwy? Dlaczego uciekał?
7: Taki twardy człowiek, twardy zawodnik mówił, nie bądźcie fujarami.
15: Sam jest fujarą. No, miękiszo, no. Jego słowo. Pina, bo tak ludzie powinni karać, zamykać. Panie, kur...
7: No ale jak
15: przepraszam, że tak przekroczył.
7: No ale jak go złapać, jak on ucieka?
15: Ja wiem. Jest
7: to trudno go złapać, wie pan, bo to... On szybki wiem. Jest.
15: Ja wiem. No ale... Miłego dnia życzę.
7: Miłego.
2: Sporo było tych negatywnych głosów, ale są przecież i tacy, którzy kibicują Zbigniewowi Ziobrze. Wierzą, że on przeczeka tę tuskową zawieruchę i wróci z Ameryki jako bohater, a wtedy wybuduje nową berezę kartuską czy coś w tym stylu i będzie tam umieszczać swoich prześladowców. I sprawiedliwości stanie się zadość.
1: Co ludzie powiedzą?
7: Czy on jest takim, wie pani, właśnie bohatersko się ukrywa, czy wręcz przeciwnie?
16: No on się ukrywa przed tym, żeby mieć rzetelny, proszę pana, bo pan widzi, co się dzieje, tak?
7: No ale to on ten przecież wymiar sprawiedliwości budował przez tyle lat, to teraz się boi.
16: Budował się nie, on nie wiadomo, czy się boi. Boi się tylko tego, że mogą go skazać.
7: Ma 26 zarzutów o kierowanie grupą przestępczą.
16: Ale kochany, jaką grupą przestępczą? Pan się zastanowi.
7: No co, pieniądze wyprowadzała z Funduszu Sprawiedliwości.
16: Jeszcze niech pan zobaczy, ile teraz wyszedł.
17: I te starsze panie jeszcze was pobiją za to, że
7: A, że za pana Ziobrę?
17: A jak?
7: Że to taki jest...
17: Będą w obronie.
7: Nie, no, ale co, a pani uważa, że to dobrze, że on tak się miga przed wymiarem sprawiedliwości?
17: Jakie dobrze?
7: No bo to niektórzy mówią, że to właśnie dobrze, bo tu nie ma teraz wymiaru sprawiedliwości uczciwego.
17: Jakie ustawił prawo, takie ma.
7: No tak, no bo to on rzeczywiście...
17: Kurz!
7: To minister sprawiedliwości, wie pan, szeryf.
18: Dobrze, dobrze. Nie ma skończyć tą propagandą swoją.
7: Ale i nagle do Ameryki ucieka, zamiast tu stanąć przed sądem.
18: To gdzie to na Białoruś miał jechać?
7: No nie no, powinien stanąć przed sądem i chyba i się dać osądzić.
18: Tak, zrobić cyrk z ciebie.
7: Ale to ma zarzuty, 26 dobrze. Zarzutów. Kierowanie grupą przestępczą na przykład.
18: Proszę pana, pierwsze to trzeba przestrzegać konstytucji i prawa, jak obowiązuje. A nie robi pośmiechowisko z ludzi.
7: Tu też takie zastrzeżenia były, że oni nie przestrzegali konstytucji właśnie jak...
18: Dobrze, niech pan skończy tą propagandą swoją.
7: Wie pan jest za tym, żeby on uciekał, żeby tu nie stawał przed sądem.
18: Dopiero... Nie. Ma słuszną rację.
7: No, no, ale tak. Wie pan, ale ktoś tu mówi, no ja pójdę ukradnę, to staję przed sądem. A pan Zbigniew Ziobro ma zarzuty i no, nie może stanąć przed sądem, bo...
18: Ksiądz też miał zarzuty i urzędniczki z tego ministerstwa. I co, wypuścili ich, bo nie mieli dowodu?
7: Nie, no ale to trwa jeszcze cały czas przecież. To jest między innymi o takie są zarzuty dla pana Ziobry, że
18: dobrze.
7: Tam pieniądze przekazywał do tej fundacji księdza. O!
18: No.
7: No tak.
18: Skoro miał takie duże zarzuty, dlaczego nie siedzi?
8: Pan mówi, że ten ksiądz przyda, może by pana z Alcysonem wyleczył.
7: A pani uważa, czy to dobrze, że pan Ziobro właśnie...
8: Wiecie, że dobrze.
7: Że uciekł do Ameryki?
8: Nie, niedobrze, że uciekł. Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. I szeryf jak Jaba Leksica.
7: To dobrze, że uciekł do tej Ameryki, czy to jednak...
18: A niech zgnije tam.
7: Ale gdzie? Ale właśnie nie powinien tu stanąć, wie pan, w prawdzie przed sądem i...
19: Jeszcze pieniądze na niego wydawać?
7: A jak z Ameryki go przepędzą, to gdzie teraz dalej może...
19: Jeszcze Antarktyda wolna.
7: A... Że na Antarktydę, no, ale tam zimno znowu chyba, wie pan.
19: No to niech za bardziej.
2: Antarktyda to jest pewna nowość. Ludzie złośliwi, a takich, jak wiadomo, w Polsce nie brakuje, przewidywali raczej, że jak Zbigniewowi Ziobrze skończą się już kraje z tego zachodniego kręgu kulturowego, no to ucieknie na Białoruś. Ale ten wątek antarktycki jeszcze za chwilę wróci. Posłuchajcie.
7: O pana Ziobrę dzisiaj pytamy. Dzień dobry, Polaku.
20: Wie pana, ten Ziobro... Ja nie wiem, czy był złodziejem, czy nie, ale mnie się wydaje, że Ziobro jest mniejszym złodziejem niż ci, którzy chcą teraz nas w ten sejf wprowadzić. Pan policzy, ile to my zapłacimy wszyscy. Nasi wnukowie. Pan nie, ja nie.
7: Ale to koło ale zamachowe ma być naszej tu, wie pan, przemysłu zbrojeniowego i tak dalej.
20: Panie, jaki przemysł zbrojeniowy? Komu oni takie głupoty mi co mówią?
7: Wracając do pana Ziobry właśnie, teraz w Ameryce ucieka przed wymiarem.
20: Ucieka. Ja nie mam nic przeciwko temu.
7: Ale to nie powinien właśnie stanąć tu przed sądem, by pan wytłumaczyć.
20: Przed jakim sądem? Przed sądem, gdzie sędzia jest to probolszewicki. W Polsce nie było komunizmu. Była dyktatura probolszewicka. O!
7: To wie pan, teraz coś ktoś ukradnie w sklepie, no i będzie mówił, że...
20: A to
7: mówił,
20: jest inna
7: że,
20: sprawa.
7: No jak, ale ty powie, to ja się teraz nie stanę przed tym sądem, bo on jest probolszewicki pana, i uciekam do Ameryki, do widzenia.
20: Inna tak? Sprawa, przestępstwa kryminalne, no ale a
7: też
20: inna sprawa...
7: Kierowanie grupą przestępczą jest, ma zarzut. Grupo? 26 pana, zarzutów.
20: Proszę pana, przyjdzie czas, że tym, którzy go atakują, okaże się, że oni też nie przestrzegają konstytucji. Wróci i będzie ścigał tych, którzy jego ścigali.
7: A. Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc, kibicuje, panu Zbigniewowi Ziobrze.
20: Niech ucieka nawet i na Antarktydę i wróci wtedy.
7: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć i co?
20: Nie, jada przenośni na Antarktydę, tam gdzie nie sięga żadne prawo. Niech ucieka gdzie się tylko da. Proszę pana, nie tacy jak on w naszej historii uciekali i nie tacy jak on będą jeszcze uciekać.
2: No, trzeba się uczyć języków obcych, angielski, hiszpański, antarktycki, czy jaki tam jest język, no bo to teraz w Polsce jest najlepsza inwestycja w przyszłość. Tyle na dziś. Kolejne co ludzie powiedzą za tydzień. Ja już dziś zapraszam Adam Feder. Do usłyszenia.
1: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
21: Reklama.
22: Kto zwalcza ból?
23: Fundary!
22: Kto?
23: Fundary!
22: Fundary!
24: Ból
1: kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
21: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
23: A właśnie, że pasuje.
24: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
25: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
26: Chcecie wygrywać więcej?
27: Tak!
26: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
27: Ale to kręci!
26: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: do promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajo portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Reklama.
9: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
10: Anna Wadowska, zapraszam. Na początek porozmawiamy o prawach ucznia i o tym, kto stoi na straży ich przestrzegania. Gościem naszej audycji będzie nowa rzecznik praw ucznia w Radomiu Agnieszka Siczek, która wyjaśni, gdzie szukać pomocy i jak świadomie korzystać ze swoich praw.
11: Rzecznik praw ucznia, jakie są jego kompetencje, na co mogą liczyć uczniowie? Ze mną dzisiaj w studiu nowy rzecznik praw ucznia u nas w mieście w Radomiu, pani Agnieszka Siczek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: No taka nowa rola, nowa zmiana, bo tak naprawdę bardzo świeża, pani Agnieszko.
12: Tak, od kilkunastu dni zajmuję stanowisko miejskiego rzecznika praw uczniowskich i tak jak pani powiedziała, bardzo świeżo, przede mną wiele wyzwań, no jestem otwarta tak na współpracę, na wsparcie i też na to, żeby się uczyć od uczniów, od rodziców. Tak sobie wyobrażam, tak, moją pracę, moją współpracę. Przede wszystkim rozmowa, tak, rozpoznanie różnych sytuacji, różnych trudności, a potem pomysł, potem ścieżki rozwiązań, które nas doprowadzą do porozumienia.
11: Rozumiem, że no, piastując już taką rolę, czyli będąc miejskim rzecznikiem praw ucznia, musiała pani przyjść jakieś doświadczenie, jakieś zawodowe, społeczne doświadczenie, które przygotowało panią do tej roli. To jakie są pani kompetencje?
12: Jestem na co dzień, do tej pory i nadal jestem psychologiem. Moja praca, którą wykonuję, jest to praca w poradni psychologiczno-pedagogicznej na stanowisku właśnie psychologa. No zapoznaję się i ciągle się jeszcze rozwijam, tak, jeśli chodzi o pomoc z zakresu różnych trudności uczniów, tak, i emocjonalnych, i edukacyjnych. I do tej pory myślę, że no, tu byłam w tych obszarach takim wsparciem i myślę też, że moje te doświadczenia, bo tych rozmów z uczniami indywidualnych jest wiele, rozmów z rodzicami jest wiele, które też przenoszą się na obszar szkoły. Myślę, że te doświadczenia, te rozmowy no, są dla mnie takim wsparciem i też jakby ciągle poszerzały, tak, tą moją wiedzę i to moje taką perspektywę, jeśli chodzi o szkołę, o to, jak sobie w niej radzą uczniowie i z czym się mierzą.
11: Mhm, no i tutaj ta pani rola, czyli wsparcie. Dowiedziała się pani o nominacji, że zostaje pani właśnie z tym swoim doświadczeniem. Mówi pani też o takich obszarach różnych perspektyw, które pani zbiera, na które jest pani otwarta. No i teraz się pani dowiaduje, że tak, że wchodzi pani w tą rolę i ma pani szansę wykorzystać te perspektywy do tego, żeby wspierać. Jakie uczucie?
12: Jest to satysfakcja, tak, że ktoś mi zaufał i powierzył takie stanowisko, ale nie ukrywam, że mam takie swoje obawy, czy sprostam. Dlatego pewnie wszędzie będę powtarzała, że zapraszam właśnie do współpracy, ale też do dawania sygnałów, tak, do otwierania się, tak, na taką rozmowę, na informację, że coś się dzieje nie tak, bo trudno jest rzecznikowi dotrzeć do wszystkich, tak. Ja jestem do dyspozycji, natomiast na pewno będę reagowała na sygnały, które do mnie docierają. Natomiast będzie mi pewnie trudno, jeśli no nie będę wiedziała, że ktoś tego wsparcia, tej pomocy potrzebuje.
11: To jest taki pani początek tak naprawdę realizacji różnych założeń, które wynikają z tej funkcji. Zapewne różne plany w głowie powstały, tak? Bo jednak jest to rola, która no, ma być też taką formą łączenia pomiędzy właśnie uczniami i nauczycielami, no ale też wymaga jakiejś takiej przekazania wiedzy, tych właśnie praw, tych możliwości, co każdemu przysługuje, zwłaszcza jeśli chodzi o uczniów. Jakie są właśnie pani plany, jeśli chodzi o te różne wdrożenia, różną taką perspektywę, o której też pani mówi, ale i tą edukację, tak, która jest niewątpliwie tutaj ważna?
12: Na pewno przede wszystkim chciałabym jakby taką rolę spełniać informacyjno-edukacyjną, czyli spotykać się, na ile to będzie możliwe, w szkołach z uczniami i młodszymi, i starszymi, żeby troszkę przybliżyć, tak, im właśnie ten obszar związany z prawami ucznia, ale też ze sposobem rozwiązywania różnych problematycznych sytuacji, czy też możliwościami otrzymania wsparcia. Także to jakby tak sobie to wyobrażam, że najpierw docieram z taką kampanią informacyjno-edukacyjną. Poza tym no, indywidualne wsparcie, tak, czekam. No, mam w głowie trochę takich pomysłów też, jak pomysłów, bo dostałam już takie pytania, a co na przykład jeśli chodzi o przedszkole, tak? Także no, zobaczymy, naprawdę zobaczymy, będzie pewnie też na bieżąco będzie się dużo pomysłów pojawiało, bo pewnie po raz kolejny już to podkreślam, będę chciała też odpowiedzieć na te sygnały, które do mnie docierają, żeby to było adekwatne. Na pewno będę się chciała pojawić w szkołach, będę chciała opowiedzieć o tym, co ja robię, miło będzie się spotkać, troszkę poznać, bo to też tworzy taką, buduje taką relację do dalszej współpracy, czasem doda może odwagi, żeby ktoś zgłosił swój problem, swoją trudność.
11: Aha, ale to mogą być też jakieś pozytywne rzeczy, nie? Zawsze
12: oczywiście.
11: To musi być trudność, prawda? Zawsze są jakieś te sygnały, mogą być różne. Mówi też pani o tym, że pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ma pani do czynienia z młodzieżą, z uczniami, z rodzicami, którzy już borykają się właśnie z tymi różnymi trudnościami. No już ma pani zebrany, można by powiedzieć, jakiś taki pierwszy fundament, tak? Czyli mniej więcej już ten gdzieś zarys różnych tych trudności, które się pojawiają, no już gdzieś pani jest znany. To jakie są to właśnie największe wyzwania?
12: Dla mnie wyzwania, tak jak pani mówi, mam już troszkę tych informacji i troszkę doświadczenia. No zawsze są trudne takie sytuacje konfliktowe, tak? Gdzie jedna ze stron czuje się pokrzywdzona. I tu no, ten proces taki, żeby popatrzeć, tak? Z różnych stron, żeby jakby zrozumieć, żeby też mieć odwagę zawalczyć o siebie, więc ja to nazywam procesem, bo to się tak nie da, że powiemy sobie, słuchajcie, to będzie, mam pomysł, robimy tak, bo czasami najpierw się musimy przygotować do różnych działań. Także no, jakby zawsze taki konflikt przynajmniej na początku wygląda strasznie, czasem się okazuje, że właśnie jak się do niego, jak się przyjrzymy, jak popatrzymy na to inaczej, jak trochę emocje opadną, a będziemy chcieli spojrzeć na to, co my możemy zrobić, jakie działania podjąć, okazuje się, że da się.
11: Ale to
12: że
11: chyba przyświecać taki wspólny cel, prawda? Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o nauczycieli, czy ucznia, czy środowisko też szkolne, które gdzieś tam ma wspierać rozwój tego dzieciaka, no to musi być jakiś wspólny cel, tak?
12: Musi. To znaczy nie wyobrażam sobie braku współpracy. No nie da się podjąć tylko działań ze strony ucznia, ze strony rodzica, bo no musimy pamiętać o tym, że szkoła to jest społeczność złożona z uczniów, rodziców, nauczycieli i wszyscy tutaj są ważni. No nie da się pominąć żadnej z tej grupy, bo wtedy no właściwie jakby no nie doprowadzi nas to do niczego. Zakładamy współpracę, zakładamy dobrą wolę. Czasem warto usiąść, porozmawiać tylko i sprawy się wyjaśniają, tak?
11: Rozmowa. Rozmowa to jest coś, co jest takim, że tak w moim poczuciu, pięknym pomostem do tego, żeby właśnie rozwiązywać różnego rodzaju wyzwania, ale też i osiągać te cele, które no myślę tutaj są ważne, jeśli chodzi o środowisko szkolne, czyli o dzieci i młodzież, tak? Bo na to tutaj stawiamy, ta współpraca musi tutaj gdzieś wyjść dobrze. Kompetencje rozmowy. Czy tutaj będzie Pani stawiała też na edukację jako także psycholog, tak, który podejrzewam ma duży zasób wiedzy i umiejętności do tego, żeby tą komunikację zdrową właśnie nauczyć i przekazać, jak ona ma wyglądać?
12: No na pewno, jeśli tylko będę miała okazję, będę zachęcała zwłaszcza młodych ludzi, tak, naszych uczniów, którzy nie zawsze mają doświadczenie, nie zawsze też jakby no, mieli okazję trenować te takie dobre zasady prowadzenia rozmowy, będę ich zachęcała do tego, żeby mówili głośno o swoich potrzebach, żeby się uczyli je nazywać, bo to jest ważne, bo my musimy wiedzieć, czego młody człowiek potrzebuje. Nasza perspektywa, perspektywa dorosłego czasami jest inna. Nam się czasem wydaje, że my wiemy, czego potrzebuje młody człowiek, natomiast i czasami w ogóle nie pytamy, a ja bym chciała młodych ludzi pytać, czego potrzebują. I to jest, myślę, taki dobry punkt wyjściowy, żeby potem rozmawiać, co my w związku z tym możemy zrobić i do czego mogę zachęcać i co proponować.
11: Czy uczniowie, no już też z racji tego Pani doświadczenia takiego w poradni, oni mają świadomość tego, gdzie zgłaszać właśnie swoje problemy, do kogo pójść i szukać tej pomocy? Czy są świadomi też obecności rzecznika praw ucznia na terenie naszego miasta?
12: Myślę, że są. Ja się spotykałam z sygnałami takimi, że wiedzą i rodzice pytali i mówili i uczniowie, zwłaszcza ci starsi też. Natomiast taka no, trudność może być w tym, że wiedza, my możemy mieć wiedzę, gdzie pójść, tylko może nam zabraknąć odwagi. Niestety zdarza się tak, że często słyszę takie głosy, no ale się chyba nie da z tym nic zrobić, albo tak już musi być. Także to jest chyba najtrudniejszy ten etap, kiedy my już uznamy, że się nie da nic zrobić. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest wyjście i wspólnymi siłami można pokonać wiele ograniczeń i wiele barier i naprawdę się porozumieć.
11: Gdzie są właśnie te takie problemy komunikacyjne? Na linii nauczyciel, powiedzmy uczeń. Gdzie Pani, no też tutaj cały czas bazuje na doświadczeniu. Rozumiem, że jako rzecznik dopiero zaczyna Pani swoją przygodę, no ale te pierwsze sygnały już gdzieś tam się pojawiają. To gdzie są te wyzwania? Jakie są te wyzwania?
12: Chyba naprawdę to wygląda tak, że troszeczkę gubi nas rutyna, być może tak, bo ja nie zakładam i myślę, że to nie, tak nie działa, żeby ktoś miał złą wolę w swoich podejmowanych przez siebie działaniach. Mhm. Natomiast czasem nas gubi rutyna, czasem nas gubi pośpiech, czasem nas gubią zasady funkcjonowania szkoły, mówimy o programie, o tym, żeby nadążyć z tym wszystkim. I nauczyciele się z tym borykają, prawda? I gdzieś po drodze zdarza się tak, że nam zginie uczeń, tak? Ze swoimi, z tym, jaki on jest, tak? A każdy jest inny. I wydaje mi się, że tutaj czasami łatwiej jest popatrzeć na grupę, tak, to jest grupa, która, albo klasa, która tak ma tyle i tyle lat i już, i tu mamy pewne wymagania i pewny cel na lekcji, ale każdy w tej grupie jest inny. I tutaj jest czasami trudno zobaczyć, że danemu uczniowi jest ciężko, że nie nadąża, a być może czuje się źle, bo też ma prawo inaczej odbierać rzeczywistość, może inaczej interpretuje, może nie czuje się bezpiecznie. No, jest to bardzo takie trudne też powiedzieć wprost, tak? Nie chciałabym tak generalizować, że w szkole się dzieje tak, czy nie, to w ogóle nie o to chodzi i zresztą szkoła, też wiele jest szkół, gdzie uczniowie czują się dobrze. No jakby tak mi się troszeczkę wydaje, że tutaj gubimy po prostu pojedyncze osoby, tak?
11: Mhm. Znaczy często, wie Pani co, przy takich informacjach, o których Pani mówi, no ja też z racji swojego zawodu w tych szkołach bywam, w różnych problemach czasami zdarza mi się uczestniczyć i często bywa tak, że takim hasłem i informacją zwrotną od nauczycieli, kiedy jest problem, powiedzmy, albo jakieś są wyzwania czy potrzeby danego dziecka wynikające z różnych rzeczy, doświadczeń życiowych, czy potrzeby edukacyjnych, które są takie, a nie inne, no to jest taka informacja zwrotna, że no przepraszam bardzo, ale ja mam powiedzmy 25-27 uczniów i ja nie będę tutaj poświęcać komuś indywidualnie swojej 5-minutowej przerwy na to, żeby dać jakąś informację zwrotną. Czasem, z tego co wiem, no właśnie rodzic czasami albo dziecko zostaje z takim poczuciem, no jest nieważne są te jego potrzeby, nie? I ja rozumiem też drugą stronę, czyli nauczyciela, który może być, tak jak pani tutaj mówi, sfrustrowany trochę nadmiarem swoich obowiązków, różnej biurokracji, która wynika też z bycia nauczycielem i tego, co się dzieje, jeśli chodzi o szkołę, ale także i no, własnych jakichś także swoich przeżyć, różnych humorów, różnych sytuacji, które wpływają na jakość tego, w jaki sposób podchodzi do ucznia. Ja to rozumiem. Ale teraz gdzie znaleźć właśnie ten kompromis komunikacyjny, ale i też cel, który powinien być nadrzędny, czyli dobro dzieciaka.
12: Potrzebujemy tutaj uważności.
11: Tak,
12: uważności. Sprawa trudna. Rozmowa w ogóle może być bardzo trudna, tak? Jeśli nie czujemy się w niej bezpiecznie, więc na pewno jest to wyzwanie. To jak my patrzymy na różne trudności, bo jeśli my będziemy jeśli uznamy, tak, że właśnie nie chcemy poświęcać tej chwili, tak, dla ucznia, że zrobiliśmy swoje, tak? No to jakby nie będziemy w stanie tego zauważyć, jeśli tego nie będziemy chcieli. Jeśli się nastawimy na to, że dobrze, ja chcę zobaczyć, tak? W tej mojej grupie, w tej mojej klasie, tak? I chcę zobaczyć dobre strony każdego z uczniów, to jakby no, znajdzie się przestrzeń. Po prostu ona się znajdzie, bo to jest też kwestia podejścia do tego spotkania na lekcji, tak? Czy ja przychodzę po to, żeby zrobić swoje, przekazać materiał, czy ja idę się właśnie no, spotkać, tak? Każda klasa jest inna. To jest wyzwanie. Jeśli nie idę przeprowadzić lekcji, tylko idę się spotkać, podzielić się moją wiedzą, to jakby już nam daje inną perspektywę.
11: No i pani rola w tym wszystkim, w takiej sytuacji, kiedy zgłasza się rodzic, czy zgłasza się właśnie jakiś licealista, który mówi i stwierdza, że no ma taki problem i jest ciężko. I teraz pani rola jako rzecznika, żeby też te osoby, które nas słuchają, miały taką wiedzę i poczucie, co ten rzecznik może. Jakie ma też swoje kompetencje, jaka jest jego rola w tego typu sytuacjach, ale także i innych, które się wydarzają.
12: Od początku naszej rozmowy ja podkreślam, że chciałabym współpracować, wysłuchać i tak sobie też wyobrażam. Wszyscy ci, którzy trafią już tak indywidualnie, tak, to wynika z moich obowiązków, na pewno rozmawiamy i na pewno przyglądamy się sytuacji, tak, więc na pewno rozpoznajemy, co się stało, jak się w tym wszystkim czuje uczeń, często będzie pewnie z rodzicem, więc rozmawiamy i próbujemy rozpoznać sytuację. Kolejnym krokiem będzie próba rozwiązania.
11: Mediacji.
12: Myślę, że tak. Często będzie też tak. No różne pewnie będą ścieżki, bo czasami wystarczy zachęcić rodzica do tego, żeby poszedł, porozmawiał ze specjalistą, o czym wspominałam, żeby głośno nazwał to, czego potrzebuje uczeń. Co jest takiego w szkole, co powoduje, że czuje się źle, tak? Nie chce do niej wracać. No, czy inne problemy się pojawiają, czy ma trudności w nauce. Czasem do tego będę zachęcała. Wiadomo, że jeśli będą takie sprawy trudne, dorośli podejmują interwencje, tak? Ale myślę, że no, będzie ich niewiele albo wcale. To, o czym mogę zapewnić, zapraszam do rozmowy, na pewno wysłuchamy i na pewno będziemy podejmować wspólnie z rodzicami, z dorosłymi, z nauczycielami, z dyrektorem, tak? Działania, które będą zmierzały poprawie. W taki sposób, żeby uczeń poczuł się lepiej. Żeby ktoś zwrócił uwagę, że on jest i czegoś potrzebuje albo z czymś jest mu źle. Tak jak pani wspomniała, mediacyjnie. I znów zachęcanie, tak, do rozmowy, do szukania rozwiązań. A czasem trzeba znów się może okazać, że trzeba wejść z takim spotkaniem informacyjnym, żeby może wyjaśnić, tak, że też jakby będzie potrzebne takie działanie. Myślę, że to będzie zależało po prostu indywidualnie. No niestety, to każda sytuacja, nawet jeśli będzie o tym samym, to będzie inna, bo będzie się działo przede mną inny człowiek.
11: Często jest też tak, mówimy tutaj o młodych ludziach, tak? Jeśli są przedszkolaki, no to wiadomo, że im trudno w ogóle będzie jakkolwiek zauważyć różne sytuacje, które mogą być dla nich niekorzystne, albo działania, które są niekorzystne. No to tutaj to już jest rola rodzica i obserwacja tego, jak się zachowuje i co się dzieje z dzieckiem, tak? Jeśli chodzi o szkołę podstawową, no to wiadomo, że te dzieciaki nabywają kompetencji, rosną, mogą się też uczyć swoich praw, ale często, gęsto nie ukrywajmy tego, że w szkole jakby nie przekazuje się wielu informacji, tak? Nie przekazuje okazuje się często statutu szkoły i jest coś, co zbieram ze środowiska, jeśli chodzi o środowisko szkolne, tak? Czyli dzieciaki nie mają zielonego pojęcia, że ich fundamentem w ogóle funkcjonowania w tej szkole, czy oczekiwaniami w stosunku co do oceniania, poprawiania, czy czegokolwiek innego jest ten statut, o którym naprawdę nie mają zielonego pojęcia. Czyli już tutaj dochodzi do sytuacji, można by powiedzieć, zgrzytu, tak? Bo te dzieciaki nie są informowane, ale też nie są uczone tych kompetencji radzenia sobie właśnie i wyciągania jakby takich oczekiwań związanych z tym, co mi się należy. To jest jedna rzecz. Druga strona medalu, kiedy już docierają jakby do tych informacji, że wiedzą, że mogą, to często niestety dzieje się tak, to też jest oczywiście informacja ze środowiska szkolnego, czyli pracy z młodzieżą, że nie są słuchane, nie są traktowane poważnie. To jest coś, co często dzieciakom doskwiera. I druga strona medalu, kiedy decydują się już na podjęcie, powiedzmy, Mount Everestu, bo to jest zdobycie szczytu, możemy powiedzieć, bez butli tlenowej, bo to są tak ogromne emocje dla tych młodych ludzi, nie ukrywajmy, bo to są pierwsze ich sytuacje, w których stawiają swoje granice, granice osobiste, gdzie się uczą tego i spotykają się czasami z sytuacją, w której ten nauczyciel, zamiast być wsparciem i docenieniem, że robisz to, bo też sprawują nauczyciele w taką funkcję wychowawczą, boją się dzieciaki później, no po prostu różnych negatywnych skutków podjęcia tych rzeczy. No i teraz, jak pani tutaj widzi swoją obecność?
12: W tych najmłodszych grupach przedszkolnych rodzice. Ogromna rola dla rodzica, jeśli chodzi o taką świadomość tego, tak, z czym dziecko może się spotkać i jak dziecko bronić. W szkole podstawowej pewnie te klasy początkowe też. Ogromne wsparcie rodziców i przede wszystkim rodziców. Później od samego początku też edukacja. Natomiast uważam, że właśnie tutaj na tym poziomie informacyjnym te hasła nam są znane. Statut szkoły, regulamin, tak? Regulamin samorządu uczniowskiego. My gdzieś w głowach mamy te hasła. Tylko właśnie trudniej jest z tym, z taką wiedzą, co się tam zawiera, tak?
11: Popracować.
12: Tak.
11: To jest praca.
12: To znaczy, tak, to jest praca, to jest wysiłek, który i ja uważam, że warto poświęcić czas na tych pierwszych spotkaniach, jeśli mówimy o zebraniach z rodzicami, też żeby rodzice wysłuchali, tak? Co tam jest zawarte. Mają też zaraz możliwość przedyskutowania między sobą, tak? Do pytania, tak? Co się kryje pod tym punktem, pod tym hasłem? Czasami właśnie też pośpiech nas gubi, właśnie jesteśmy niedoinformowani, bo troszkę, bo to nas teraz nie dotyczy. Dlatego jeszcze raz informacja, edukowanie, tu dorośli sami mogą sięgnąć i tak jak pani już powiedziała, na lekcjach wychowawczych uważam, że z tymi dokumentami uczniowie powinni być zapoznawani. Powinni mieć może przestrzeń taką do dyskusji, do tego, jak uważają. Zanim się coś, my nie czekajmy, że ma się coś wydarzyć. Po prostu to jest oczywista sprawa, że uczeń powinien znać swoje prawa, tak? I powinien być, ale powinien być o nich informowany, bo nie musi wiedzieć natomiast, gdzie ich szukać, jakie one są. I to jakby uważam, że tu, no to jest taka oczywista sprawa. Trudniej jest później, jeśli nawet się uczniowie odważą. Jeśli chodzi o moją rolę i tutaj jeśli gdzieś tam miałabym się wypowiedzieć, jak ja to widzę, uważam, że ja na pewno moje działania będą zmierzały do tego, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. I tutaj też myślę, że ogromne znaczenie będzie miała praca z nauczycielami, tak? Bo my tak mówimy, niech się uczniowie edukują, niech się edukują rodzice. Edukować się powinni także nauczyciele. Oni się edukują, ale jeśli chodzi z zakresu, tak, potrzeb ucznia, tego jak szkoła się zmienia, uczniowie się zmieniają. To takie porównywanie i takie wracanie za mało ich czasów, nie. Nie ma tamtych czasów, są te czasy, są jest inaczej. Nie jest gorzej, tak? Po prostu jest inaczej. Dopóki nie przyjmiemy, tak? Nie przyjmiemy tego, że uczniowie funkcjonują inaczej, troszeczkę te specjalne potrzeby edukacyjne wyglądają inaczej. Zresztą więcej się mówi, mamy więcej trafniejszych diagnoz, rozumiemy już, jeśli zadamy sobie trud, to zrozumiemy, dlaczego uczeń tak funkcjonuje i czego potrzebuje, więc no mówię, ta wszechobecna edukacja, to jest przede wszystkim.

0: to jest znów taka współpraca tu i teraz. Taka też nasza odpowiedzialność za to, tak? Że to my troszkę mamy wpływ i decydujemy, nie trochę, dużo, w szerokim zakresie mamy wpływ na wychowanie naszych dzieci, tak? Dzieci szkolnych, tak? I mamy ogromny wpływ na to, jak oni się będą w tej szkole czuć. Narzekamy na różne, szukamy przyczyn, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nam jest tak trudno. My te przyczyny znamy. Fajnie jest powiedzieć, dobrze, wszystko to jest przez to, przez internet, przez jeszcze inne czynniki. Natomiast i to wiemy, ale teraz skupmy się na rozmowie i to nie jest nic takiego trudnego. Zapytać, dobrze, a czego wy potrzebujecie? Kiedy byście się czuli lepiej, tak? Też nie musi być tak, że od razu wszystko wprowadzamy. Uczeń przychodzi jakiś do szkoły z całym bagażem swoich doświadczeń, które zbiera poza szkołą. Tak samo dzieje się z nauczycielem i innymi pracownikami, i rodzicami, tak? Bo mówimy tutaj tak naprawdę o wszystkich.
1: Tak.
0: Ale ja myślę, że też jakby istnieje prosta zasada, tak? Jeśli jesteśmy razem ze sobą, tak? Tworzymy jakąś grupę, spotykamy się na chwilę, na kilkadziesiąt minut, to zachowujmy się tak wobec innych, jakbyśmy się chcieli, żeby się wobec nas zachowano. Ja się chcę czuć bezpiecznie, chcę się czuć komfortowo, nie chcę być obrażana, nie chcę być ośmieszana i tak po prostu jakby zachowuję się wobec innych. Bo możemy nazywać to na różne sposoby, mądrzej, tak? I myślę, że dla każdego człowieka jest ważne to, żeby czuł się dobrze, czyli to bezpiecznie. Żeby nie chciał uciec z tej sali, tak, z tego miejsca. I myślę, że każdy z nas wie tak naprawdę i chociaż raz poczuł się źle gdzieś, tak? Zwłaszcza dorosły, bo tu jeśli mówimy tak z perspektywy nauczyciela, nauczyciel jest dorosły, on może więcej. Zakłada się, że też troszkę więcej zobaczy i ma więcej odwagi. Uczeń może nie mieć tej odwagi, tak? Ale jak stworzymy przestrzeń, to po prostu też usłyszymy od uczniów. Będą informacje zwrotne i usłyszymy, jeszcze raz podkreślam, czego potrzebują. Także może to jest, może trzymajmy się na początek takiej bardzo podstawowej zasady.
1: Czy uważa pani, że uczniowie, zwłaszcza w tych starszych klasach, powiedzmy 7-8 szkoły podstawowej i tutaj szkół licealnych, mają świadomość swoich praw?
0: No pewnie i tak, i nie. Są tacy uczniowie, którzy wręcz lubią wiedzieć, sami szukają, tak? I są na pewno takie środowiska. Tak jak mówię, myślę, że wiedzą, bo hasła znamy, tak? Statut, regulaminy, natomiast nie znają treści, może sobie nie zadają trudu, a może po prostu jakby nie wzbudził nikt w nich tej ciekawości, a może też jakby nie mają siły. Różne są przyczyny, natomiast nie znają, tak? Mhm. I nie do końca, dzięki temu, że nie mamy wiedzy, to też jakby trudniej jest tą świadomością, że ja mogę czegoś się domagać, tak?
1: Wiedza daje możliwość wykonywania kroków, tak?
0: Tak,
1: czyli ta świadomość.
0: Tak. Podstawową sprawą jest wiedza i zachęcam wszystkich, tak? Mówię zarówno i dorosłych, jak i naszych uczniów, dorosłych uczniów też mamy, do poszerzania tej wiedzy, do pytania. Dostęp jest, prawda? Bo możemy sobie wiele rzeczy też doczytać, wyjaśnić, właśnie choćby za pośrednictwem internetu i potem jest, jesteśmy też wtedy takim partnerem do dyskusji, jeśli my wiemy, o czym mówimy. I znamy te prawa. Zachęcam też do takiego właśnie dyskutowania w grupach, w klasach, bo to też jest fajna sprawa, kiedy kilkunastu uczniów widzi trudność, czy widzi jakąś niezgodność w tym, czego doświadcza, bo wtedy też jakby stajemy się taką grupą, grupa też jest, w grupie jest łatwiej, grupa też jest, stanowi taką siłę i daje nam odwagę i też jakby możemy jako grupa zwracać się czy do nauczyciela, czy do dyrektora, do opiekuna samorządu, to zależy z jaką sprawą mamy do czynienia, ale przede wszystkim taka gotowość do wysłuchania się wzajemnie, do takiej zgody, żeby ktoś głośno powiedział.
1: No już tutaj sobie zobrazowałyśmy bardzo dużo różnych, że tak powiem, i tematów, i sytuacji, i wydarzeń. Tutaj też pani mówi, że można się do pani zgłosić, można dawać te sygnały. No to jak mogą się zgłaszać uczniowie, jak mogą się zgłaszać rodzice? Gdzie panią można znaleźć?
0: Znaleźć mnie można w tym samym miejscu, gdzie dyżury pełnił rzecznik, miejski rzecznik praw uczniowskich w poprzednim roku, czyli jest to ulica Kujawska 19 i to jest siedziba też właśnie poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2. Jest to takie wejście z boku.

0: jest duży napis, także na pewno wszyscy, którzy będą chcieli spotkać się ze mną na dyżurze, to zapraszam wtorki od godziny 16 do 18 i piątki od 10 do 12. Zawsze jestem, zawsze mnie można znaleźć. Jeśli nie, to będzie informacja. I można też, zachęcam do pisania maili. Zaglądam, będę odpisywać, będę proponować, bo taka forma myślę, że będzie najłatwiejsza, jeśli sobie umówimy to spotkanie. I na maila, który też krąży i został już podany, może powtórzę, tak?
1: Mhm, tak, tak.
0: Miejski Rzecznik Praw Uczniowskich, skróty MRPU, małpa, gmina radom.pl. Mhm. Także pod takim adresem zapraszam i czasem też pewnie gdzieś w szkole, tak? Jeśli będą takie spotkania, też zapraszam. Jeśli będzie potrzebna inna forma, też jestem otwarta, także myślę, że
1: anonimowo? Czy anonimowo w jakikolwiek sposób jest droga?
0: Czy anonimowo? Różnie to powiem tak, nie mam jeszcze takiego doświadczenia, natomiast ja przyjmuję, myślę, że dla mnie ważna jest każda informacja, tak, którą czasem wypada sprawdzić, tak, której wypada się przyjrzeć. Rozumiem, że nie każdy ma taką odwagę, natomiast no też jakby, żeby realnie móc komuś pomóc, bo jeśli ktoś chce pozostać anonimowy, no to tak jak, to jakby nie chce, żeby głośno powiedzieć, tak, to jest ta osoba. Ale myślę też, że po takim kontakcie też może tak się zdarzyć, że uznamy inaczej, tak? I czy rodzic, czy uczeń może zdecydować inaczej. Najważniejsze, żeby czuł się w tym bezpieczny.
1: I tu postawimy kropkę. A dzisiaj o roli rzecznika, miejskiego rzecznika praw ucznia na terenie naszego miasta i porozmawiałam dzisiaj z panią Agnieszką Siczek, czyli naszym miejskim rzecznikiem praw ucznia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Fox FM Radom. Fox FM Radom. Tu w Radomiu na 96,9.
3: Reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Pizzeria domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom, 11 listopada 61b.
3: Reklama.
2: Edukacja we Vox FM Radom.
6: Zamek w Iłży to miejsce znane mieszkańcom naszego regionu z weekendowych wypadów za miasto. Ale co wiemy o historii wzgórza, na którym znajdują się ruiny? Na wycieczkę w dawne dzieje zabierze nas Łukasz Babula z Muzeum Regionalnego w Iłży.
7: Przede wszystkim to, co zostało w czasach dawnych ukształtowane na ziemi, skutkowało późniejszym osadnictwem Iłża. Znajduje się na takim bardzo interesującym terenie, na którym występuje m.in. wapień, z którego nasz Zamek Jurecki został zbudowany, skała wapienna. Dodatkowo jeszcze na tym terenie występują krzemienie, rudy żelaza i bardzo dobrej jakości glina. I te wszystkie surowce warunkowały późniejsze osadnictwo człowieka. No i też było blisko związane z rodzajem wytwórczości, jaka tu panowała. Wytwórczość, rękodzieło, czy też jej późniejszy i przemysł, na przykład przemysł ceramiczny. Mowa tutaj dokładnie o wyrobie naczyń fajansowych. Także to podłoże geologiczne było bardzo ważne. Natomiast odnośnie tego naszego głównego tematu spotkania, czyli Zamku Jurzeckiego, z tego wapienia, który był wydobywany w pobliskich kopalniach czy wychodniach skały wapiennej został zbudowany ten przepiękny obiekt, siedziba władz administrujących ten teren i też rezydencja biskupów krakowskich. Znajdujemy się w sali historycznej Jureckiego Muzeum, gdzie między innymi na wystawie stałej prezentujemy urny prochowe i to są pozostałości po tym najwcześniejszym osadnictwie i to też jest ślad po ówczesnej wytwórczości. Urny prochowe, czyli takie wielkie garnki, w których spoczywają pozostałości po tych ludziach, którzy tu żyli. Pozostałości dosłowne to są prochy, jakie zostały po spaleniu. Natomiast te pierwsze ślady kultury materialnej to są naczynia krzemienne, które zostały znalezione tu na tym terenie i od obróbki tego krzemienia od czasów neolitu no możemy datować to pierwsze osadnictwo na tych terenach. I tu jeszcze taka ciekawa rzecz, część tych eksponatów, które prezentujemy na wystawie, pochodzą z badań archeologicznych, ale niektóre też zostały znalezione dosłownie na polach przez mieszkańców Jurzy i dzięki takiej świadomości historycznej mieszkańcy przynieśli nam je, my je możemy pokazywać. Także ta historia dosłownie leży na ziemi albo w ziemi, no i to z tą ziemią blisko jest związana. Od początku zamek należał do biskupów krakowskich, ponieważ oni też i byli władcami tych terenów, które mniej więcej tak w wieku XII już należały do biskupstwa krakowskiego. Wiek XII to jest powstanie prepozytury kieleckiej i też początki miasta Iłży. Tu na naszym terenie Iłża najpierw była to osada taka handlowa, targowa i te zalążki przyszłego miasta to było grodzisko, wokół którego ta osada funkcjonowała. Natomiast pod koniec wieku XIII taki biskup Jan Muskata postarał się o taki przywilej obwarowania swojego takiego ważnego miejsca dla tego terenu, wzgórza zamkowego. I ten przywilej miał też zagwarantować to, że no, na tym miejscu miała być budowana przyszła twierdza, zamek wyżynny. No i od tego czasu, dokładnie do roku 1295, można powiedzieć, że ten zamek był budowany. Jeszcze raz powtórzę, zamek wybudowany z kamienia to był zamek obronny, mający właśnie taką funkcję obronną, administracyjną. Z tym, że biskup Muskata nie dokończył budowy tego zamku, jego następca, biskup Jan Grot, dopiero w roku około roku 1334 już ten zamek ukończył. To oczywiście trwało kilka lat, kilkadziesiąt nawet. Z różnych względów Jurza była doskonałym miejscem na to, żeby ten zamek założyć. Przede wszystkim warunki naturalne, czyli naturalne wzniesienie, wybijające się ponad horyzont i wybijające się ponad miasto. Dogodne warunki, jeżeli chodzi o pozyskiwanie materiału, czyli z jednej strony mamy wapień, skała, która była odpowiednia do tego, żeby te mury, budowle wznosić. Dodatkowo jeszcze właśnie drewno. Innymi takimi czynnikami sprzyjającymi było na przykład położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych i właściwie był to naprawdę bardzo ważny czynnik, dlatego że to gwarantowało no, rozwój handlu. Jurza właśnie znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków biegnących z północy na południe i ze wschodu na zachód. Dodatkowo jeszcze tu w okolicy nie było takiego ośrodka, który mógł rozkwitnąć. Oczywiście były już takie pierwsze osady, natomiast Jurza no, idealnie nadawała się do tego, żeby tu założyć miasto i wybudować zamek. Do tego jeszcze przez to, że te tereny miały charakter rolniczy, one przynosiły duże dochody biskupom krakowskim. To był jeden z najbardziej dochodowych ośrodków. No i ze względu na to, że mniej więcej Jurza leżała w środku tak zwanego klucza jurzeckiego, czyli takiego wielkiego terenu, który należał do biskupów krakowskich, to miejsce idealnie nadawało się do tego, żeby tu właśnie wybudować zamek. Jeszcze tylko przypomnę, że widok ze wzgórza zamkowego rozciąga się naprawdę na wiele kilometrów stąd. Przecież ze wzgórza i z Baszczy Zamkowej widać doskonale Święty Krzyż, który jest oddalony stąd o 60 kilometrów. Zamek jako ośrodek tej władzy administracyjnej gwarantował to, że raz na jakiś czas władcy i rzeczni biskupi krakowscy się tu pojawiali. Wtedy już oni mogli uzyskać jakieś na przykład przywileje. Ranga tego miasta znacznie wzrosła. Poza tym też i opieka biskupów była zupełnie inna niż w miastach, gdzie takich zamków czy takich innych rezydencji nie było. Bo oczywiście te rezydencje mogły mieć różną formę. I ja mówię rezydencja, bo jeżeli biskup tam przebywał, no to wtedy to była jego rezydencja, on tu oczywiście nie przebywał cały czas, podróżował. Natomiast no przede wszystkim ranga, symbol tego miasta to jest właśnie zamek. Zamek przyczyniał się też do rozkwitu miasta, do rozkwitu handlu. No można powiedzieć, że był takim czynnikiem miastotwórczym, ale nie jedynym czynnikiem, który sprzyjał rozwojowi tego miasta. Żeby wejść na zamek, najpierw trzeba było się dostać do miasta przez którąś z bram. I jak już byśmy byli w mieście, to trzeba byłoby podejść na dzisiejszą ulicę Podzamcze. Oczywiście nazwa nie jest przypadkowa. I z tej ulicy Podzamcze weszlibyśmy schodami, doszlibyśmy do kapliczki i tam znajdowało się wejście na zamek. I poruszalibyśmy się wzdłuż muru obwodowego, doszli do Bastei i mostem drewnianym położonym na kamiennych filarach doszlibyśmy do bramy zamkowej i dostali się na zamek górny. Tak mniej więcej ta droga wyglądała. Była jeszcze inna droga prowadząca, my to mówimy od strony pól, czyli od strony wschodniej, gdzie trzeba było się przedostać przez bastion bramny. Ale ta główna droga właśnie prowadziła od miasta i ona miała takie dwie główne funkcje. Pierwsza to oczywiście funkcja obronna, gdzie im dłuższa droga, tym lepiej było się obrońcom bronić przed wrogiem. No i też to chyba takie funkcje reprezentacyjne, no bo jak ktoś, wyobraźmy sobie jakiś orszak dostojników kościelnych czy też świeckich podążał tą drogą, no to było widowiskowe, także w mieście było widać, jeżeli ktoś ważny przyjechał do zamku. W ogóle wejście na zamek, wjazd na zamek, to jest taki punkt newralgiczny i strategiczny, ponieważ jeżeli ktoś opanował ten wjazd, no to mógł wtedy zdobyć i sam zamek. I chodziło o taki system zabezpieczeń, który miał chronić załogę zamkową przed najazdem. I tam było kilka zabezpieczeń, począwszy od samych konstrukcji murów Bastei, po też i konstrukcję schodów, czy nawet i ukształtowanie tego wjazdu, bo on się załamywał prawie że pod kątem 90 stopni, czyli najeźdźcy tracili impet tuż przed samą bramą. Dodatkowo jeszcze nad bramą była wieża bramna. To była tak naprawdę i przemyślane, i umyślnie skonstruowana droga po to, żeby jak najciężej było się dostać na wzgórze zamkowe, na zamek górny. I oczywiście też sam zamek, cała ta przestrzeń zamku była zabezpieczona murami obwodowymi, gdzie w tych murach tkwiły też basteje. I takim drugim punktem strategicznym, no to było to wejście od strony pól, gdzie tam urządzono taką fortyfikację, bastion bramny, układający się taki pięciokąt, taką konstrukcję, która właśnie broniła od tamtej strony. Dodatkowo zamek też pełnił taką funkcję, że jeżeli miasto zostało najechane przez wroga, no to mieszkańcy mogli się oczywiście schronić na zamku, ale dodatkowo miasto też posiadało mury miejskie z bramami, no i dzięki temu mieszkańcy miasta mogli się za tymi murami chronić. Natomiast takim ostatecznym ratunkiem to zawsze pozostawały mury zamku. Tylko przypomnę, że to powierzchniowo to jest dość duży kompleks, duża przestrzeń, gdzie oprócz zamku górnego jest zamek dolny, który też był otoczony murami obronnymi. Dodatkowo jeszcze sam zamek z miastem tworzył taki kompleks połączone, to znaczy z wzgórza zamkowego biegły te mury do miasta, także to tworzyło taki jeden system obronny. Nawet ślady po tych murach biegnących z zamku jeszcze do tej pory się zachowały. To są takie dwa takie punkty, które widać tylko późną jesienią albo wczesną wiosną. Ale te ślady w ogóle tych dawnych, tego dawnego założenia obronnego do tej pory można znaleźć, albo są to ślady namacalne w postaci murów czy ich rekonstrukcji. Odnajdujemy je też w topografii miasta. Ulica przy murach to jest ulica, która biegła przy murach, jak sama nazwa mówi, i to jest ślad po dawnych murach miejskich. Przede wszystkim na zamku była załoga, która mieszkała, pracowała i która też i zajmowała się utrzymaniem tego zamku. Zamkiem natomiast zarządzał starosta, który też miał swoje lokum, swój budynek, w którym przebywał. On mieścił się na zamku dolnym i właściwie to można to na sam zamek też spojrzeć w ten sposób, że to był taki duży folwark, to znaczy ziemie, które należały do biskupów krakowskich, musiały być zarządzane i one też dawały dochód. Z tego dochodu trzeba było się też rozliczać. Ten dochód musiał też napływać na ten zamek, stąd i też takie urządzenia gospodarcze, jak na przykład spichlerz do magazynowania zboża. To był ten obszar, te włości biskupie, no, były dość rozległe i warto też podkreślić, że Iłża była miastem rolniczym. Większość osób, które tu mieszkało, zajmowało się tym rolnictwem i była naprawdę bardzo dochodowym miastem, bardzo dochodowym obszarem. Stąd i też te zyski były duże. Najstarszym wizerunkiem jest tak zwana rycina Dalberga. Jest to najstarsze źródło ikonograficzne, które ukazuje zamek w momencie najazdu Szwedów na Iłżę. I ta rycina jest o tyle dobrym źródłem historycznym, że wszystko, co na niej jest ukazane, zgadza się ze stanem faktycznym, jeżeli chodzi o zamek i wzgórze zamkowe. Ja powiedziałem, że jest to tak zwana rycina Dalberga, ponieważ Dalberg nie był, on nigdy nie był w Iłży, natomiast jemu się przypisuje wykonanie tej ryciny. I ona jeszcze posiada taką cechę, że o ile wzgórze zamkowe jest prawie że idealnym odwzorowaniem ówczesnej fortyfikacji, to ukazane już na nim miasto niestety nie zgadzają się tylko mury miejskie, położenie młynu i bramy opatowskiej, natomiast samo miasto w murach nie odpowiada stanowi faktycznemu. W każdym razie, gdybyśmy nanieśli ten obraz na współczesny zamek, on by się pokrywał z tym, co do tej pory przetrwało. I też dzięki Dalbergowi widzimy, jak zamek wyglądał w swojej świetności, ponieważ po najeździe Szwedów i po tym, jak oni się stąd wycofali, wysadzili zamek w powietrze, zniszczyli go zupełnie, zamek został odbudowany, z tym, że on już takiej swojej świetności nie odzyskał. Natomiast tu właśnie możemy zobaczyć, jak ten zamek wyglądał w swoim najlepszym okresie. W dziedzińcu dolnym, na zamku dolnym znajdowały się zabudowania przede wszystkim gospodarcze i widzimy tylko dachy tych zabudowań. Natomiast Dalberg oczywiście ujął ten zamek z pełnej perspektywy i na tej rycinie najbardziej takim eksponowanym miejscem jest oczywiście zamek górny, gdzie to jest od tej strony, gdzie był przyjazd bramny i widać sam zamek górny z wieżą główną i tutaj te zabudowania od strony miasta, i zamek utrzymany jest w stylu renesansowym, ponieważ on taką formę miał po przebudowach, które się we wcześniejszym czasie odbyły. To były przebudowy czy rozbudowy biskupa Podniewskiego i później biskupa Marcina Szyszkowskiego. Na zamku górnym znajdowały się dwie kondygnacje. Oczywiście w tych pomieszczeniach na dole to były różnego rodzaju sklepy, czyli pomieszczenia sklepione, magazyny. Natomiast te pokoje gościnne, czy też komnaty, w których przebywali ci wszyscy dostojnicy, znajdowały się na tej pierwszej kondygnacji. I to taka rzecz, rzecz charakterystyczna, bo gdybyśmy nawet teraz spojrzeli z góry na to pomieszczenie, one były bardzo małe ze względu na niewielką przestrzeń, jaka była na samym wzgórzu zamkowym. Małe komnaty, grube mury, małe okna, co wiązało się z funkcją obronną tego zamku. To nie była duża przestrzeń i tu też taka rzecz charakterystyczna. To był zamek jurzecki, był takim punktem postojowym, gdzie ci wszyscy dostojnicy, czy to kościelni, czy też osoby świeckie, zatrzymywały się na kilka dni. Jak wyglądały wnętrza, też nam trudno sobie wyobrazić. Mamy tylko szczątkowe informacje, które się zachowały w inwentarzach zamku, z tym, że najstarszy inwentarz to jest rok 1630. Jak wyglądało to wcześniej, możemy sobie tylko wyobrazić.
6: A ja przypominam o historii zamku Wiórzy, opowiadał Łukasz Babula z Muzeum Regionalnego Wiórzy. To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję, Anna Badowska, i do usłyszenia.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama. Reklama.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
0: Reklama.
2: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
3: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Do tego nie potrzeba wiele, wystarczą wygodne buty i dres. A jak powinny wyglądać pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
4: Ja wielokrotnie chyba już mówiłem, że dla mnie największą radość sprawiają treningi w najgorszych warunkach pogodowych. Wtedy wyjście jest takie zawsze obarczone. Oj, nie chce mi się, może nie wyjdę, może dzisiaj odpuszczę, ale przełamuję się, wychodzę i taki trening w jakimś lekkim deszczyku no, sprawia ogromną frajdę. Ja jak wychodzę, a już trochę tych siwych włosów mam na głowie, to jak widzę w takie niepogodne dni, gdzie jestem sam na ścieżce, to wtedy ta moja duma jest taka podwójna, że to ja nie pękam, nie łamię się, wychodzę i powrót z takiego treningu i to jest taka największa radość, satysfakcja. A zaczynać zawsze można, oczywiście parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego, po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, no biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, nie, no to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem. Jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem. Tu mówię, zdrowy rozum i rozsądek i ubiór przede wszystkim w okresie takim jesienno-zimowym. Nie należy się przegrzewać. To jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, kurczę, wychodzą, no to szkoda mi. No, nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, że tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jaki rodzaj obuwia, więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie. Już ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy. Ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas tutaj, a buta. Więc to, natomiast no, butów jest cała masa, więc tutaj do treningów takich początkujących, to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie, zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy, odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty, tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków krosowych i nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów, obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny, zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
3: Powiedzmy, jak wychodzimy pierwszy raz pobiegać i wiadomo, jest polka, brak oddechu, czy wtedy przestać biegać, czy na przykład wyjść i powiedzieć sobie, że przez te pół godziny muszę biec, to jak to powinno wyglądać?
4: Nie, no zawsze zaczynamy od marszów, dynamiczne marsze oczywiście, troszkę rozciągania, takiej gimnastyki, nazwijmy to, znanej nam doskonale każdemu ze szkoły średniej czy szkoły podstawowej nawet. Więc te ćwiczenia warto wpleść sobie w tej początkowej fazie, żeby rozgrzać organizm. I zaczynamy od marszy, następnie marszobiegi, latamy, bieg, którego częstotliwość czy udział w tym naszym treningu będzie wzrastał, aż przechodzimy do tak zwanych biegów ciągłych, których też te odcinki przebiegane sobie sukcesywnie zwiększamy i przeplatamy takimi odcinkami marszu. Aż przechodzimy, myślę, że gdzieś po około miesiącu czasu, taki średnio sprawny, zdrowy człowiek jest w stanie te 5 km sobie takim spokojnym biegiem ciągłym pokonywać. Są takie kiedyś zasady niepisane może, że ten kilometraż tygodniowo nie zwiększajmy więcej jak o 10%. Jeśli zwiększamy w danym tygodniu kilometraż, to nie zwiększamy intensywności, więc tą intensywność, jeśli chcemy podnosić w kolejnym tygodniu, to też o te 10%, nie więcej. I wtedy to spokojnie na taki wyższy pułap będziemy sobie wchodzili.
3: To powiedzmy, dlaczego warto biegać?
4: No warto biegać, to trzeba by odrębną audycję. Warto biegać przede wszystkim, w skrócie, ja dlaczego biegam? Dlatego biegam, że to jest dla mnie odskocznia od takich problemów dnia codziennego. Z takich psychicznych, że tak powiem, aspektów, więc ja się świetnie resetuję. Mam czas na jakieś przemyślenia. Bardzo lubię biegać sam od wielu lat. Uwielbiam biegać również w grupie, ale to są takie przerywniki jakieś. Ale generalnie wielu z nas biega. Bieganie jest tanim sportem. Bieganie pozwala mi realizować tą swoją pasję w czasie dla mnie dogodnym, bez jakichś obowiązków, że to musi być konkretny dzień, konkretna godzina. Pozwala mi regulować w zależności od mojego samopoczucia te jednostki treningowe, czyli czas, jaki poświęcam, to tylko ja decyduję. Jeśli chodzi o zdrowotnościowe sprawy, to jak w moim przypadku, to zrzuciłem w szybkim czasie 20 kg wagi. Poczułem się o wiele, wiele młodszy. Uregulowałem sobie kwestie związane z moim nadciśnieniem. Myślę, że wiele aspektów takich zdrowotnych przede wszystkim też dla osób na przykład z problemami uzależnieniowymi. Bieganie jest świetnym dopełnieniem terapeutycznym, jest takim fajnym nośnikiem, więc też zalecanym dla osób, które mają jakieś problemy uzależnieniowe wszelkiej maści. Więc to jest też taki środek panaceum na jeden z takich dodatkowych bodźców, który pomaga skutecznie wychodzić z różnego rodzaju uzależnień. A zdrowotnościowo, to mówię, przede wszystkim te aspekty psychiczne, psychologiczne, że wychodzę i ja się resetuję, ja świetnie odpoczywam. Poza tym bieganie to jest turystyka biegowa tak zwana. Poznajemy świetnie kraj, poznajemy cały świat. Dzisiaj przy relatywnie tanich kosztach biletów, połączeń, możliwości są nieograniczone, więc nie trzeba wielkich pieniędzy, żeby można było również poprzez bieganie doskonale poznawać swój kraj, czy poznawać cały świat, poznawać historię, geografię, poznawać innych ludzi. Poza tym jest bieganie świetnie też się realizuje jako taki element prorodzinny. Można biegać całą rodziną, więc tutaj też jest piękna sprawa. Można wspólnie wtedy wyjeżdżać, tą pasję można realizować, mówię, w kręgu rodziny. Bieganie poza tym pozwala poznawać pięknie i czuć przyrodę. Ja biegając po swoich stałych ścieżkach, no, w tym samym miejscu o tej samej porze roku spotykałem gdzieś stado sarenek na przykład. To patrzyłem, liczyłem, czy jest taka sama grupka, czy większa, czy mniejsza. No, rozwijającą się przyrodę wiosną, no to jest rozkosz. To jest po prostu rozkosz. Endorfiny, które się wyzwalają, które są takie dla niedowiarków, no jakąś taką mrzonką opowiadaną przez biegaczy, to jest prawda, to jest coś, co po prostu pozwala człowiekowi wracać po takim zmęczeniu, niekiedy totalnym, no przeszczęśliwym, i człowiek czeka na następnego treningu. Ale bieganie, jak każda pasja, ma swoje pułapki i to musi ciągle sprawiać radość, i to nie może być jedynym sensem życia. Ono musi znaleźć swoje miejsce w hierarchii ważności innych spraw, które nas dotyczą jako osoby normalnie funkcjonujące, ojcowie, matki, pracownicy itd., itd. Więc tu jest ważne, żeby nie dać się zwariować tym bieganiu, żeby nie stanowiło ono sensu jakiegoś życia, żeby całe nasze życie nie obracało się koło biegania. Nie jest mi to obce i znam to doskonale i z autopsji, i znam z wielu przypadków, że można się zapętlić, można się gdzieś zapędzić niepotrzebnie z tym bieganiem, albo wpaść w jakieś poważne kontuzje, albo rozwalić sobie pracę czy rodzinę też przy okazji. Więc to takie moje zawsze ostrzeżenie, że biegajmy, ale z głową, biegajmy do momentu i zawsze, że to jest radość, że to jest coś, co cieszy mnie, ale coś, co nie może być jednocześnie obciążeniem dla rodziny czy dla moich innych obowiązków.
3: Obecnie Stowarzyszenie Biegiem Radom przygotowuje się do jednej z największych imprez biegowych w naszym mieście, czyli do Półmaratonu Radomskiego Czerwca 76. Impreza odbędzie się 21 czerwca. W tym roku planowana jest nowa trasa, mówi Tadeusz Kraska ze Stowarzyszenia Biegiem Radom, organizator imprezy.
4: Rok szczególny, jeśli chodzi o jedną z imprez, to jest Półmaraton Radomskiego Czerwca. 50. rocznica wydarzeń czerwcowych zobowiązuje nas mocno do tego, żeby ta impreza podkreślała to ważne wydarzenie dla naszego miasta. No, chyba jest to najważniejsza impreza sportowa, jeśli chodzi o akcentowanie, promowanie, przypominanie tych wydarzeń w sposób taki właśnie sportowo-turystyczny, można by powiedzieć, takiej aktywności fizycznej. I co chcemy zrobić? Po pierwsze, to chcemy nową trasę poprowadzić. Stara, jak każda. My tych tras już chyba mieliśmy 5. Jednym się to podoba, innym nie. Jedni chcą zmian, żeby to miasto też pokazywać w pełnej, że tak powiem, krasie. Natomiast ostatnia była jak gdyby taką trasą krytykowaną, czy narzekali niektórzy biegacze, że ciężka, że trudna, tam rejon ulicy Młodzianowskiej, dwukrotnie tam przebiegaliśmy przez te wiadukty. No oczywiście, że nie była lekka. Dlatego w Radomiu powiem, że nie ma łatwych, prostych tras. Nie? Dla osób, które nie biegają, to się wydaje dziwne. Jak to Radom, to dosyć płaskie. Nie, nie. nie ma możliwości poprowadzić trasy na dystansie oczywiście dłuższym, bo krótkie to zawsze można, żeby była ta trasa płaska, może ona być mniej lub bardziej górzysta. Wracając do trasy, chcemy tą trasę poprowadzić przede wszystkim, że tak jest założenie, że chcemy pokazać nowe, co nowego w Radomiu w ostatnim okresie powstało, czyli chcemy wystartować spod hali Radomskiego Centrum Sportu, ale powiedz w przeciwnym kierunku jak dotychczas, czyli nie w kierunku ulicy 25 Czerwca, tylko powiedz w kierunku tak zwanego Ronda Kosińskiego, wbiec na nową trasę NS, tą trasą NS-ką powiedz aż za wiadukt przy ulicy Lubelskiej, tam nawrotkę taką chcemy zrobić i przez wiadukt na ulicy Słowackiego, pobiec do ulicy Lubelskiej, pobiec na lotnisko i wrócić z lotniska do centrum miasta i ponownie meta będzie przy hali Radomskiego Centrum Sportu, ale wbiegamy z przeciwnej strony, czyli tą taką Golgotę, tak niektórzy określali ten finisz pod górę ulicy Struga, pozbędziemy się jej, finiszujemy z przeciwnej strony, czyli od strony Ronda Kosińskiego.
2: Słuchajcie magazynu sportowego w Vox FM Radom.
3: Choć kojarzy się powszechnie z kolorowymi pomponami oraz wspieraniem drużyn sportowych przed i w trakcie meczów, jest przede wszystkim dyscypliną sportową. Mowa o cheerleadingu, czyli połączeniu gimnastyki, akrobatyki oraz tańca. W Radomiu radomskich sportowców wspierają dziewczyny między innymi z Cheerleaders Radom. Witam serdecznie, ze mną w studiu piękne, młode, utalentowane tancerki i choreografki zespołu Cheerleaders Radom, Agata Jagiełło i Dominika Gajdemczuk. Cześć dziewczyny.
0: Cześć, witamy.
3: Zaglądałam przed naszym spotkaniem na wasze sociale i pierwsze zdjęcie, jakie udostępniłyście, było w 2015 roku, tuż mat czasu. Jak wyglądały te wasze początki, od czego to się zaczęło, jak to wszystko wyglądało?
0: Tak, 2015, myślę, że to nie będzie nawet wyznacznik początku naszej przygody z tańcem, ponieważ razem tutaj z Agą tańczymy już bardzo, bardzo wiele lat. Nie będę może zdradzała liczby, bo wyszłoby wtedy, ile my mamy lat.
5: Tak, zdradzi to nasz wiek.
0: Nie zdradzę. Zaczynałyśmy w Domu Kultury Worki bardzo dawno temu. A jeżeli chodzi o cheerleading, to myślę, że 2015 to będzie prawie 10 lat. To by się zgadzało, jako że to my prowadzimy ten zespół, ale jeszcze wcześniej tańczyłyśmy w innych zespołach tanecznych, właśnie w cheerleadingu.
3: I skąd ten cheerleading się wziął?
0: Tańczyłyśmy w zespole tanecznym i nasz zespół występował właśnie na meczach Radomiaka i jeszcze na AZS-ie, na piłce ręcznej. I po prostu nasz trener, no on nas jakoś tak pokierował, tak, w tym kierunku, że występowałyśmy na tych meczach. Później miałyśmy troszeczkę przerwy ze względu na naukę, maturę i tak dalej. I pojawił się casting właśnie do zespołu Cheerleaders. No to oczywiście jak zobaczyłyśmy, że jest nabór, no to zgłosiłyśmy się na ten casting. Spędziłyśmy w tym zespole 2-3 lata, może 2-3 sezony i później przejęłyśmy ten zespół, ponieważ prowadzący zespół jakby nie podołał, czy też nie chciał już prowadzić tego zespołu, więc my z Agą przejęłyśmy ten zespół i prowadzimy go już razem no prawie 10 lat.
3: Mhm. I co takiego fajnego jest w tym cheerleadingu dla was?
0: Przede wszystkim taniec, możliwość prezencji, pokazania się, ponieważ my jako tancerki chcemy pokazywać nasze umiejętności taneczne, a cheerleading daje taką możliwość, że pokazujemy to bardzo często, ponieważ występując na meczach robimy to regularnie i dzięki temu możemy właśnie zaprezentować swoje umiejętności taneczne.
6: Tak, dokładnie. Jakby wcześniej uczęszczając na zajęcia taneczne, przygotowywałyśmy się głównie do różnego rodzaju turniejów, mistrzostw i rzeczywiście te pokazy publiczne były zdecydowanie rzadziej. No jednak chyba właśnie najbardziej spełniamy się, przedstawiając tutaj nasze umiejętności szerszej publiczności.
0: Tak, i widzimy, jak ta publiczność reaguje też na nasze występy i to jest takie na pewno motywujące do dalszej pracy.
3: A gdzie w tym wszystkim są panowie? Chciałam zapytać, czy była taka, nie wiem, propozycja od panów, że może by do was dołączyli?
6: Tak, był taki incydent, że przez bodajże może
0: No dwa sezon, sezon dwa. Może to był sezon.
6: Tak, byli w naszej drużynie, pełnili bardziej rolę takich pomocników w podnoszeniach, ale gdzieś tam takie motywy też taneczne
0: się pojawiały. Ale współpracowało z nami chyba trzech chłopaków, albo czterech w sumie, to tak wymiennie. Ale w ubiegłym sezonie również zaprosiłyśmy do współpracy właśnie chłopaków i no nie powiem, na pewno to uatrakcyjnia nasze występy, tak. Chłopaki nam pomagają, chociaż nie powiem, nasze dziewczyny są bardzo silne i dajemy sobie radę bez nich, ale zawsze to troszeczkę taki element
6: fajne urozmaicenie
0: dla tej żeńskiej widowni być może.
5: A wy wychodzili z pomponami, czy raczej nie?
6: No nie, stronili od tego.
5: Czy nie chcieli?
6: Nie.
5: Dobra, robicie to już od kilku lat. Skąd czerpiecie inspirację? Bo

0: pełną głowę pomysłów. Jesteśmy w różnym wieku, więc nawzajem siebie inspirujemy i gdzieś tam te pomysły wychodzą naprawdę, czasem wyskakują jak z kapelusza, więc na pewno tego nie brakuje, żeby tylko były odpowiednie budżety, to na pewno byłoby tego jeszcze więcej.
1: Tak, na pewno te stroje i te akcesoria, które wykorzystujemy podczas występów, na pewno byłyby ciekawsze, ale i tak staramy się naprawdę dobierać takie stroje czy takie dodatki, które gdzieś tam uatrakcyjniają ten występ, i te stroje też się wyróżniają. Nie są takie klasyczne sportowe, ale bardziej takie sceniczne.
2: Jak długo trwa proces tworzenia, tak? Nie wiem, wpadacie na pomysł, macie już ten swój układ, a żeby go wdrożyć w życie i zatańczyć go podczas meczu, to jak długo to trwa?
1: Kiedyś to było tak, że był trening, uczyłyśmy się choreografii i za chwilę tańczyłyśmy go na meczu, więc my jesteśmy nauczone takiej szybkiej pracy, że uczymy się choreografii na przykład w czwartek,
0: półtorej godziny,
1: potem przed meczem go jeszcze trenujemy i występujemy. Nie wydłużamy tego w czasie, ponieważ mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo układów i nie ma czasu na to, żeby każdy tak układ rozkładać na części pierwsze. Już jesteśmy na tyle doświadczone, że ucząc się tej choreografii po prostu nie ma potrzeby, tak? Jakby nie ma potrzeby tego tak doszlifowywać. Jedynie kwestia ustawienia rysunku, w doboru wynoszeń, coś takiego, tak?
0: No tak, gdzieś tam też te choreografie muszą być w miarę dynamicznie zmieniane i przekształcane, żeby też nie zanudzić tego widza. My też regularnie pokazujemy się na tych meczach, więc też chciałbyśmy, żeby nasze występy były na tyle atrakcyjne, żeby też każdy z przyjemnością zostawał na tej przerwie i nas oglądał, kibicował.
1: Tak, dla nas też, my lubimy coś nowego, dla nas też, nam te układy, może nie to, że się nudzą, ale lubimy tańczyć coś nowego, tak?
0: Motywują
1: nas też do treningu, tak.
2: Powiedzcie mi, waszym głównym zadaniem jest właśnie, jak tutaj wspomniałyście, podtrzymywanie energii kibiców podczas tej przerwy w trakcie meczu. Skąd czerpiecie tą energię, ten power, żeby cały czas być uśmiechnięte, wiadomo, żeby tą energię mieć, żeby ją przekazywać?
1: Ja myślę, że sama publiczność, klub kibica, na przykład tak jak na koszykówce, czy na siatkówce też jest, w sensie na siatkówce męskiej, jest klub kibica, który naprawdę angażuje się w dopingowanie. I my też staramy się razem z tym klubem kibica, że tak powiem, współpracować. Więc wszystko to, co oni śpiewają, my śpiewamy. Więc naprawdę musimy się w ten mecz wczuć.

0: prostu kibice. Więc nie to, że tylko czekamy na nasz występ, ale też jakby tutaj obserwujemy to, co się dzieje na boisku, trzymamy kciuki za kolejne zdobywane punkty przez drużynę.
1: A czy czucie na przykład energię kibiców, jak nie wiem, jest lepszy mecz, wygrywają, tak? A co innego, jak jest jakaś porażka, czy gorzej idzie zawodnikom, czy czuć tą energię, że jest mniejsza?
0: Czuć zdecydowanie. Jeżeli jeszcze na przykład są mecze takie web w web, to publiczność wręcz nie jest w stanie usiedzieć na miejscach, więc ludzie kibicują, gdzieś tam dopingują tych zawodników.
2: Te emocje są zdecydowanie większe, tak.
1: Podczas tych waszych choreografii, tak, bo są taneczne też z podnoszeniami, czy jest jakaś pozycja, która jest mega trudna, nad którą za każdym razem, jak ją wykonujecie, to nie wiem, jest ten dreszczyk emocji, że czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, jak to wygląda?
0: Jest taka jedna pozycja, w której dziewczyna, tak zwana flajerka, wchodzi na barki innych dziewczyn. I pamiętam taki moment, że właśnie Aga miała za zadanie, ta dziewczyna później skacze na dziewczyny i miała to zadanie łapać. I jak widziałam jej minę, to po prostu była tak przerażona, bała się po prostu, żeby nam nie spadła. I myślę, że to jest trudne, bo ta dziewczyna nam skacze, my ją łapiemy, no może nie pokażę tego, ale mogę to wytłumaczyć. Dziewczyna po prostu skacze na inne dziewczyny, które ją łapią. No i wiadomo, to jest siła, która jak nas uderzy w nasze ręce, to różnie to może zareagować. To jest takie trochę... Może nie to, że niebezpieczne, ale trudne.
1: Trzeba chyba potrzeba zaufania, nie?
0: Tak. Dziewczyny nam bardzo ufają i tutaj na pewno my też jesteśmy takie jakby ich opiekunki. My się staramy, żeby żadnej się nic złego nie stało. Dlatego może też inaczej reagujemy na pewne wynoszenia. Staramy się, żeby naprawdę było bezpiecznie.
2: Tak, wtedy na pewno na treningu głównie zwracamy uwagę na... Skupiamy się po prostu na tym elemencie podnoszenia. Ale myślę, że tutaj...
0: Ale jest tak, jak tak sobie teraz myślę, że naprawdę dziewczyny dbają o to bezpieczeństwo, że nie robimy czegoś tak, żeby zrobić, tylko zaczynamy właśnie technicznie. Jak się zrobi wszystko technicznie, to nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby coś się nie udało. Tak,
2: mimo młodego wieku dziewczyny naprawdę odpowiedzialnie podchodzą do drugiej osoby i starają się właśnie to bezpieczeństwo zachować i czują tą odpowiedzialność na sobie, jak mają coś, nie wiem,
0: mają kogoś
2: złapać,
0: tak, trzymać,
2: to rzeczywiście podchodzą do tego poważnie i to wykonują.
1: Ja może powiem, jak byłam na ostatnim waszym meczu, pod wielkim wrażeniem byłam, jak one wchodziły na kosza. Ja teraz mam ciarki, bo po prostu bałam się, że albo fikną, albo spadną, albo coś im się stanie. To było tak szybkie, tak energiczne, że no robiło wrażenie.
0: To bardzo nas to cieszy, ponieważ na tym nam zależy, żeby to robiło wrażenie. No tak z punktu, pewnie z perspektywy widza, może to wydawać się takie skomplikowane czy trudne, ale no to też zależy, wiadomo, jak ktoś postrzega no w ogóle sport czy taniec, ale tak jak ja na przykład wykonuję tą akrobację też, no nie jest to dla mnie, na przykład dla mnie to nie jest trudne, ale dziewczyny też, coraz więcej dziewczyn próbuje chodzić na ten kosz i widzę, że sobie świetnie radzą. Po prostu potrzebują odpowiedniej techniki, dziewczyny wynoszące również bardzo dużo pomagają i jest to do zrobienia, jest to do zrobienia. Myślę, że kolejnym krokiem będzie to, że wejdziemy tam trochę wyżej, na tą tablicę.
2: Ale mi się wydaje, że właśnie widz też dzieli się, jest dwa typy widza, który obserwując właśnie mówi, wow, super, rzeczywiście one wykazały się dużym wysiłkiem, żeby coś zrobić.
1: No i odwagą.
2: Odwagą, tak. A jest taki, który będzie nigdy niepocieszony i
0: oj, tak, ale pomyliła, tak? Albo coś tam skrytykuje.
2: Tak.
0: To jak we wszystkim chyba.
2: Tak, dokładnie.
1: A jakie cechy powinna mieć dobra cheerleaderka? Oprócz tego, żeby dobrze tańczyła.
2: Myślę, że powinna być zaangażowana, bo na tym nam najbardziej zależy. Gdzieś tam tą dynamikę, czy umiejętność tańca,
0: tak, to jesteś można wypracować,
2: tak. Ale jednak jeśli ktoś gdzieś tam tych treningów nie stawia na pierwszym planie, to jakby na dłuższą metę ta współpraca nam zazwyczaj nie wychodziła.
0: Nie wychodzi.
2: I najbardziej, tak jak mówię, zależy nam na tym, żeby jeśli ktoś się decyduje na uczestniczenie, na bycie w naszym zespole, to po prostu musi być zdecydowany i musi to stawiać na pierwszym miejscu, ten taniec. Musi to być jego pasja, bo tak to zawsze będzie coś innego ważniejsze.
1: A jak na przykład ktoś przyjdzie do was dziewczyna,

0: dziewczyna, która tak naprawdę nigdy nie tańczyła, chociaż nie wiem, na imprezach, tak? Wszyscy jej mówią super tańczysz, przychodzi do was, to jak długą drogę musi przejść, żeby z wami wyjść i zatańczyć?
1: Wiele miałyśmy takich osób, które gdzieś tam nie miały większego doświadczenia z tym tańcem. To jeszcze tak dodam, że na przykład jedna z naszych koleżanek, która niestety musiała wyjechać na studia do innego miasta, ale jakby tym, co nauczyła się w naszym zespole, później przekształciła na utworzenie swojego zespołu cheerleaders w innym mieście i teraz jakby wspieramy się i sobie nawzajem
2: dostarczamy tak,
1: różnych inspiracji, tak, wymieniamy się doświadczeniem, ale tak jak Aga powiedziała, to przyszła właśnie do nas dziewczyna i zero doświadczenia, tak naprawdę potrzebują te dziewczyny. Zazwyczaj zaczynamy od tego, że uczymy jednego układu. Ćwiczymy ten układ tak, żeby ta dziewczyna mogła pewnie wyjść na ten parkiet i go zatańczyć, jak już się przełamie, bo ten pierwszy występ jest najgorszy, taki najbardziej pewnie stresujący. To później sukcesywnie dziewczyny tak szybko uczą się tych układów, że my nawet nie wiemy kiedy, a tańczy cały pełny skład.
2: Tak, więc one właśnie jak są

0: treningi są jeden, dwa razy w tygodniu, to ta nowa dziewczyna umawia się z pozostałymi dziewczynami poza jakby naszym planem, żeby te układy nadrobić, żeby ich się nauczyć, więc właśnie to zaangażowanie jest niezbędne i tutaj się dlatego tak szybko też może uczą, jeśli,
1: tak, dokładnie,
0: jeśli im zależy, żeby występować z nami dalej.
2: Mhm. Powiedzcie mi, czy liderki w Stanach uważane są tak naprawdę za sportsmenki i są szanowane? Nie mówię, że wy nie jesteście, żeby broń Boże, ale nie jest to aż tak popularne. Czy myślicie, że kiedyś dojdziemy do takiego poziomu, żeby to było tak samo jak w Stanach, czy tutaj nie ma takich szans?
1: No niewątpliwie cheerleading jest na pewno sportem, bo wystarczy sobie zobaczyć, jak wygląda cheerleaderka. To nie jest zwykła tancerka. Trzeba mieć naprawdę dużo siły, być rozciągniętym i przygotowanym do występu. Czy w Polsce jest naprawdę bardzo wiele zespołów cheerleaders, ale czy na taką skalę jak w Stanach Zjednoczonych? No nie wiem, może za 50 lat, bo jednak na ten moment praktycznie każda drużyna sportowa ma swój zespół cheerleaders. Są oczywiście też zawody w cheerleadingu, ale być może nie jest to tak popularne na taką skalę. Jeszcze nie. Mhm. Chociaż myślę, że stało to się na przestrzeni tych 10 lat, tak jak my jesteśmy tutaj w tej branży, na pewno stało to się bardziej popularne. To widać, zdecydowanie. Mhm.
2: Powiedzcie, czy jakiś występ na jakimś, nie wiem, meczu, evencie macie taki, że jest na waszym ulubionym, że go wspominacie, że była, nie wiem, super energia, super układ. Czy taki układ przychodzi wam do głowy, nie wiem, podczas jakiegoś meczu, nie wiem, może w koszykówce, w siatkówce, w piłce nożnej, nie wiem.
1: Na pewno jest
0: na
1: coś takiego,
0: pewno dla mnie to dosyć dawna historia, ale kiedyś miałyśmy okazję na Lidze Mistrzów występować w Kielcach, nasza drużyna na piłce ręcznej. I chyba to było takie właśnie dla mnie osobiście takie fajne przeżycie, że no zespół z Radomia specjalnie został gdzieś tam ściągnięty do Kielc, żebyśmy wystąpiły i rzeczywiście była bardzo fajna energia. U nas jeszcze nie było tej hali, tylko tutaj jakby nie miałyśmy takiej możliwości na takiej dużej skali publiczności wystąpić.
1: Tak, ja pamiętam te reflektory, energia, że po prostu tak. To było naprawdę coś takiego innego, czego w Radomiu jeszcze nie doświadczyliśmy.
0: Sama ta podróż była taka emocjonująca, bo się przygotowywałyśmy gdzieś tam, czy makijaż, to wszystko było w tym busie, więc fajna była taka atmosfera. No i właśnie później, jak wyszłyśmy już, to rzeczywiście nawet były bardzo duże oklaski, taki wiwat tych kibiców tej drużyny.
2: A u ciebie?
1: Ja myślę, że bardzo dużo było takich występów. Ciężko mi jest teraz przytoczyć sobie jakiś jeden konkretny. Na pewno pierwszy raz, kiedy wystąpiłam w nowej hali u nas w Radomiu, to też na pewno było dla mnie takie emocjonujące, bo jednak jak występujemy na Mosirze, tamta hala, my to mówimy, że to jest taki nasz dom. My lubimy bardzo Mosir, naprawdę. Lubimy tam tańczyć, czujemy się tam jak u siebie, ale hala naprawdę taki, robi duże wrażenie. Pamiętam, jak weszłam tam pierwszy raz już na występ, to czułam taką adrenalinę, taki może i trochę stres, jakbym robiła coś na nowo.
2: Mhm. To może ja dodam od siebie, że na przykład dla mnie takim waszym najbardziej efektownym tańcem był na przykład ten na Halloween, bo wyglądałyście bajecznie. Powiedzcie mi, jak to w ogóle wyglądało, jak wpadłyście na ten pomysł, jak wyglądała charakteryzacja, może tutaj słuchaczom opowiecie o tym.
1: O tak, Halloween, to tak w sumie chyba ja tam podrzuciłam pomysł, ja tak lubię wymyślić zawsze coś jakiegoś dodatkowego na te mecze i podrzuciłam dziewczynom pomysł, a może byśmy się przebrały na Halloween, właśnie inspirując się gdzieś innymi zespołami cheerleaders. No i jak rzuciłam hasło, mówię, dziewczyny, wybieramy kto za kogo się przebiera, żeby się tam nie powtarzały za bardzo te charakteryzacje. Dziewczyny bardzo się, że tak powiem, wczuły w te role i jak przyszły na trening, już niektóre były umalowane, to ja po prostu byłam zaskoczona. Wyglądały po prostu rewelacyjnie. I sam układ też przygotowałyśmy specjalnie pod Halloween, więc muzyka z jakąś nutką tam
2: dreszczyku.
1: Dokładnie, kroki też były takie, to była specjalnie w sumie choreografia przygotowana na ten jeden mecz tak naprawdę. I...
2: No wyszło ekstra.
1: Wyszło fajnie, tak. Jak sobie teraz myślę o tym, to tak, to było takie fajne przeżycie, bo coś innego, tak? Jakby nie musiałyśmy być takie poprawne. Mogłyśmy się troszkę tak powygłupiać. No to było.
2: No a powiedzcie mi, co było po meczu? Czy dziewczyny wracały w tym make-upie, czy zmywały, jak reagowali mieszkańcy? Nie wiem, może ktoś dostał zawału, jak to wyglądało?
1: Chyba coś opowiadały, że wracały właśnie w takim make-upie, ale myślę, że bardziej to brały tak na śmiech. Nie.
2: I że teraz Halloween jest u nas już też
0: tak, bardziej popularny, więc
1: tak, myślę, że czasami ludzie... to się wchodzi, ja czasami wracam po meczu, wchodzę do sklepu i tak później mówię, Jezu, ja taka wymalowana, w ogóle jest...
0: Tak, czy czasem
1: nie myśli
0: nawet na ten strój zarzuciło się płaszcz, płaszcz, spódniczka gdzieś tam ta meczowa, krótka, i
1: topik.
0: To oczywiście zaznaczę, jeszcze to zima, powiedzmy.
1: Oczywiście, no bo jak inaczej.
0: Więc płaszcz i sportowe buty i czerwone usta wchodzi się do...
1: Dziwnie się patrzą, ale po prostu my jakby nie zwracamy na to uwagi. Wchodzimy, robimy zakup, wychodzimy, tak?
0: Tak.
2: A czy jeszcze jakieś śmieszne sytuacje, nie wiem, podczas tańca, w trakcie tańca, w trakcie przygotowań, prób, czy coś się działo u was?
0: No na pewno, jeśli DJ gdzieś tam nas zaskoczy nieodpowiednią muzyką, bo też przed każdym meczem otrzymuje taką listę z utworami i ich kolejnością, w jaką występujemy, i gdzieś tam jak ta kolejność się pomyli, to wtedy no, wychodzą czasem śmieszne sytuacje, bo no tak jak rozmawiałyśmy, nie każda dziewczyna potrafi każdy układ, bo gdzieś tam one są sprzed kilku lat, czasem odświeżane, no i mają do tego prawo. I na przykład była taka sytuacja, w której dziewczyna wyszła, będąc pewna, że po prostu ten układ potrafi, bo był w kolejności takiej, że był to układ, w którym ona tańczy. No a DJ jednak włączył inną piosenkę i my od razu zmiana rysunku, ona stoi biedna, zakłopotana, ale gdzieś tam oglądałam się za nią i widziałam, że próbowała, nie zeszła z parkietu, walczyła do końca i próbowała.
1: Dla mnie to też takie śmieszne są sytuacje, jak czasami mamy rekwizyt z taką wstążkę i wynosimy dziewczynę w szpagacie, ta dziewczyna szpagatowa dostaje tę wstążkę i była taka sytuacja, że gdzieś tam ta wstążka zaplątała się we włosy. I ma takie zdjęcie, po prostu jak czarownica, tak? I to takie po prostu później jak oglądamy te zdjęcia, to w ogóle zdjęcia, tak, to po prostu jest bardzo... Ja nawet chyba sobie ustawiłam to zdjęcie, jak ona do mnie dzwoni.
0: Ale ja też z wstążką miałam sytuację.
1: Tak,
0: ja właśnie miałam tańczyć układ ze wstążką i miałyśmy przygotowane je przed samym występem, te wstążki na parkiecie, i któraś z dziewcząt wzięła moją wstążkę i ja stałam, nie miałam wstążki, a układ jest ze wstążką i jakieś tam machanie ręką, więc ja machałam tą ręką po prostu pustą bez tej wstążki.
1: Najważniejsze to dobrze improwizować. Myślę, że
0: dziewczyny
1: mało kto się orientował.
0: Dziewczyny mówiły, że tak, że w ogóle
1: ja
0: nie spodziewały
1: widziałam.
0: Się, że ja nie mam wstążki, a tak dobrze
2: nie,
0: to
2: teraz jak ja wyhaczyłam też, jeżeli chodzi o wstążkę, to było na ostatnim meczu, że
1: spadła.
2: Dziewczyna wyszła, tak, spadła wstążka i została z samym patyczkiem.
1: Tak, stanęła
2: z tym patyczkiem. Tak. Ale też sobie dała radę,
1: tak.
2: Też uśmiech nie wchodził z twarzy.
1: Najważniejsze to jest uśmiech. Reakcja. Bo... Ja też niejednokrotnie jakąś gafę popełnię, ale jakby uśmiecham się, widzowie nie wiedzą, co ja miałam zrobić tak naprawdę.
2: A jak później oglądacie swoje zdjęcia na przykład, no bo wiadomo, różne...
1: Ta część też jest bardzo śmieszna. Tak, czasami to, jak sobie później wysyłamy te zdjęcia, to co jedno, to lepsze czasami, te miny nasze.
0: Ja też miałam taką sytuację, kiedy mieliśmy kiedyś występ na Mosirze. No i tańczymy układ, nagle jest, słyszę w tle zmiana muzyki. I widzę, że dziewczyny w ogóle świetnie się odnajdują, gdzieś tam tworzą jakieś koło. I ja mówię, co się dzieje?
1: Ale przecież ja na treningu byłam.
0: Ale ja za nimi idę, no mówię, ja taka cheerleadera, a nie potrafię, nie wiem co mam robić. I patrzę, tworzą to koło, no rzeczywiście, no to ja też staję w tym kole i za chwilę zostałam z tego koła wyproszona, bo teraz już mój mąż zdecydował się na oświadczynę podczas meczu, więc to było chyba dla mnie.
1: Tak, ja chciałam właśnie, jak zaczęłaś mówić o tym, o czym pamiętasz, miałam ci to przypomnieć, ale mówię, może, tak. Może to wrócisz wspomnienie.
0: To po prostu był dla mnie chyba najbardziej stresujący moment, że ja, jak to ja zapomniałam układu, nie wiem, co mam zrobić, a to dziewczyny były wtajemniczone. bardziej amerykańskie.
1: No. Tak, trochę Ameryki.
2: Tak. Dobra, dziewczyny, występowałyście na meczach siatkówki, piłki nożnej, ręcznej, futbola amerykańskiego. Czy jest jeszcze jakaś dyscyplina, w której możecie występować, a w której nie? Tak.
0: Tańczyliśmy też nawet podczas boksu. Była gala boksu, więc w przerwach tańczyłyśmy. O, na przykład miałyśmy okazję tańczyć podczas biegu, podczas maratonu w Radomiu.
1: Tak, maraton.
0: Po prostu uprzyjemniałyśmy czekanie rodzinom i znajomym ludzi, którzy tam biegli, brali udział w tym maratonie. Więc gdzieś tam, jeśli sam organizator
1: widzi jakąś możliwość, potrzebę, że będzie występ, więc jest na pewno na to miejsce, tylko to wszystko zależy od organizacji.
0: Tak, gdzieś tam też inne nasze występy, no tak jak czy liderki, my mamy, powiedzmy, te układy nie są one długie. Ale
2: krótkie strzały, szybkie strzały.
0: Tak, układy same są w sobie szybkimi strzałami, ale gdzieś tam dostosowujemy. Jeśli jest potrzeba, żeby ten występ był na 3 minuty, to taki robimy, dokładnie. Tak,
2: a czy jest różnica na przykład podczas występów, nie wiem, w piłce podczas meczów siatkówki, podczas meczów piłki nożnej czy koszykówki?
1: Jest dla pewno różnica taka, że jak tańczyłyśmy na piłce nożnej na Radomiaku, to samo wejście na boisko, to już ja przynajmniej, ja musiałam wyrównać oddech po tym wbiegnięciu, bo to jest jednak przemierzenie większej ilości tych metrów.
0: I to musi być szybko,
1: dynamicznie
0: zrobione.
1: I to jest szybko, tak? To jest przerwa i to nie ma tutaj czasu, bo DJ też gdzieś tam jest dalej, więc on też włącza tę muzykę. To na pewno to. Tak jak to wcześniej rozmawiałyśmy na koszykówce, jest bardzo dużo występów, musimy cały czas być skupione, obserwować przebieg meczu, więc też jest dużo więcej pracy zdecydowanie, chociaż my to bardzo lubimy, dynamiczny mecz, natomiast w siatkówce jest tak spokojniej, możemy sobie jeszcze w razie potrzeby przećwiczyć, jakby tak czekamy tylko, kiedy zakończy się set, więc tak to się różni jedynie tym wejściem na to boisko, prawda? Bo same układy na siatkówce jedynie jest mniej troszeczkę miejsca, przez to, że boisko jest podzielone. Kiedyś starałyśmy się dzielić układ, tańcząc na całym boisku, jakby dzieliła nas siatka, ale nie zawsze gdzieś tam nam to wychodziło, bo jednak mamy takie kroki, które robimy wspólnie w
0: jakiejś
1: mniejszej
0: grupie. Jakieś zmiany rysunku, więc to nam trochę utrudniało.
1: Tak.
2: A ulubiony sport, na którym lubicie występować, jakbyście miały, nie wiem, tylko możliwość występowania podczas jednej dyscypliny, to co to by było? Koszykówka, siatkówka, piłka nożna? Które najlepsze?
0: Koszykówka na dużej hali.
1: Koszykówka na dużej hali, ja też... Jakby kiedy w ogóle z koszykówką nie miałam do czynienia, ale teraz bardzo polubiłam ten sport. Sport jako sport. Tak. Na dużej hali, dobrze.
2: A na dużej hali jeszcze jak był tak, że Hydrotra grał i miał bardzo dużo kibiców, przychodziło nam, już praktycznie całą halę zapełniali, to też czułyście tą adrenalinę przed występem?
0: Tak, zdecydowanie. To jest fajne takie uczucie, jak widzi się właśnie, że ci kibice dopisali tą obecnością i jeszcze gdzieś tam widać tą energię i jeszcze jak punkty się zgadzają na tabeli, oczywiście dla naszej drużyny, no to jest wtedy naprawdę bardzo fajne.
1: Tak, to widać, tak jak teraz powiedziałaś, że jak są ci kibice, to widać zupełnie inną grę i koszykarzy, no to jednak ludzie na siebie tak oddziałują, że i jak jest wsparcie, to jest i lepsza gra, i lepsza atmosfera. No tak to działa.
2: Powiedzcie mi, występujecie podczas różnych dyscyplin sportu w Radomiu, w naszym regionie, ale również mieliście okazję współpracować z zespołem Playboys. Opowiecie nam coś o tym?
0: O, to fajny był incydent.
1: Tak, była taka, nie wiem dokładnie ile lat temu, ale zaprosiła nas telewizja, dokładnie nie wiem jaka to była nazwa, do udziału w takim programie, w którym właśnie to lider zespołu Playboys miał do wykonania różne zadania. I jedną z zadań było po prostu zostanie cheerleaderem. Zostałyśmy zaproszone, żeby przygotować układ, nauczyć...
2: Był to Kuba?
1: To był Kuba, tak. Nauczyć Kubę układu i to naprawdę było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
2: Dał sobie radę.
1: Kuba naprawdę się zaangażował, nawet zażartowałyśmy, że być może kiedyś napisze jakiś kawałek o cheerleaderkach, więc jesteśmy...
0: Zaprosi nas do współpracy do teledysku, więc my czekamy cały czas.
1: Czekamy, Kuba. Nie, i tak, i to było w takiej formie, i to też był program telewizyjny, tak? Bardzo fajne doświadczenie, naprawdę.
0: Tak, i bardzo profesjonalnie tak miałyśmy okazję do takiego formatu profesjonalnego.
1: Tak, z kamerą, z prowadzącym, który gdzieś tam jest znany w telewizji.
0: Ale powiem ci szczerze, Dominika, że dobrze mi się to oglądało.
1: Mi też, bardzo dobrze. Nawet czasem sobie gdzieś tam włączę, jak gdzieś mam nagrane. Mhm. To był jeden, ale kiedyś też miałyśmy jakiś teledysk.
0: Tak, z Jagodą.
1: To jeszcze jak było kiedyś, chyba to było Euro, czy coś takiego, tak? To był taki układ.
0: Tak. Do piłki nożnej.
1: Do piłki nożnej, coś Jagoda nagrała, ale to było.
2: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Drzewa i krzewy pojawiły się pod nowo wybudowanym wiaduktem przy ulicy Żeromskiego w Radomiu. Społecznicy biją na alarm, bo część roślin nie przyjęła się. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przyznaje, że system nawadniający nie został w pełni rozłożony. Jednak, jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik instytucji, rośliny zostały specjalnie dobrane.
1: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu podjął decyzję o posadzeniu drzew pod wiaduktem, aby zagospodarować wolną przestrzeń, która powstała w tym miejscu po wybudowaniu nowego obiektu. Początkowo ten teren miał być wysypany tłuczniem. Oprócz nasadzeń pojawiły się tam także elementy małej architektury. Zagospodarowane w ten sposób miejsce ma być wykorzystywane pod kątem różnych działań. Autorami koncepcji zagospodarowania tego terenu są pracownicy naukowi Wydziału Sztuki Uniwersytetu Radomskiego. Posadzono odmiany drzew kulistych, które nie wymagają cięcia. Wybrano takie sadzonki, które nie będą kolidowały z konstrukcją wiaduktu. Warto dodać, że odmiany drzew kulistych stosuje się do niewielkich przestrzeni. Są szczepione na pniu, co pozwala na kontrolę ich wysokości. Przy wiadukcie posadzono 10 sadzonek klonu pospolitego odmiana kulista. 3 od strony ronda Zapały, 7 od strony ulicy Siennej. Wszystkie drzewa mają dostęp do światła i wody. Koszt nasadzeń drzew to 12 tysięcy złotych. Dodatkowo na terenie pod wiaduktem posadziliśmy blisko 700 krzewów. To m.in. laurowiśnie, barwinki, hortensje, cisy czy jałowce. Wybrano takie gatunki krzewów, które są cieniolubne, cienioznośne, a także odporne na warunki miejskie. Koszt nasadzeń krzewów to około 25 tysięcy złotych. Jako Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu mamy świadomość, że jest to wymagający i złożony projekt. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby przestrzeń pod wiaduktem została zagospodarowana w sposób funkcjonalny, estetyczny i bezpieczny dla mieszkańców. Jednocześnie podkreślamy, że prace nie zostały jeszcze odebrane. Dlatego wszystkie uwagi oraz sygnały pojawiające się w przestrzeni publicznej są na bieżąco analizowane i będą przekazywane wykonawcy do weryfikacji oraz ewentualnych działań. Nie wykluczamy również wprowadzenia w przyszłości dodatkowych zmian lub korekt w zagospodarowaniu tego terenu. Zależy nam na tym, aby przestrzeń pod wiaduktem była miejscem funkcjonalnym, estetycznym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. Dlatego będziemy wsłuchiwać się w opinie użytkowników oraz obserwować, jak to miejsce funkcjonuje po zakończeniu prac. Odnosząc się do kwestii poruszanych w komentarzach w mediach społecznościowych, teren pod wiaduktem nie mógł zostać w całości przeznaczony na parking ze względów bezpieczeństwa. W znajdującej się tam przestrzeni zlokalizowane są podpory nowego obiektu, dlatego konieczne było ograniczenie ruchu pojazdów, aby wyeliminować ryzyko ich uszkodzenia. Dodatkowo bezpośrednie sąsiedztwo ronda sprawia, że intensywny ruch związany z wjazdem i wyjazdem z parkingu mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Z tego względu podjęto decyzję o częściowym przeznaczeniu terenu na miejsca parkingowe, natomiast pozostała przestrzeń została zagospodarowana zielenią oraz elementami małej infrastruktury. System nawadniania działa, natomiast w całości nie został on jeszcze rozłożony. Te rośliny, które się nie przyjęły, zostaną wymienione przez wykonawcę na nowe w ramach gwarancji.
0: Co o strefie sądzą radomianie?
2: Posadzili pewnie takie, które będą rosły w cieniu, nie? Są takie roślinki. Czekamy.
3: Pani na to patrzy.
4: To znaczy, ja nie jestem mieszkanką Radomia, więc trudno mi się wypowiedzieć i jestem w ogóle tutaj pierwszy raz, więc no jak może faktycznie jak się rozrośnie ta zieleń, to będzie ładnie, nie wiem. Trudno mi to na ten moment ocenić.
2: Podoba, ale wszyscy wiemy, że powinny stać tutaj samochody, prawda? No, a nie ławeczki, będzie wiało.
4: Szczerze, jakiś może właśnie skatepark widziała, może jakiś właśnie tak, nie wiem, czy jest takie zapotrzebowanie, ale myślę, że mogło tu być fajnie właśnie jakieś drabinki na taką siłownię plenerową. Coś takiego bym tutaj widziała.
5: Według mnie nie jest to dobry pomysł, zresztą nie ma parkingu. Przede wszystkim potrzebny jest tutaj parking, mieszkańcy nie będzie parkować. Mamy z tym duży problem. Według mnie ta strefa nie przyda się, nie będzie funkcjonalna po prostu. Będą tutaj spożywać alkohol ludzie wieczorami. Co już się dzieje?
0: Na mapie Radomia pojawi się nowa przestrzeń muzealna. Trwa kolejny etap prac zabytkowej willi przy ulicy Okulickiego w Radomiu. Za obiekt odpowiada Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Odbywać się tam będą warsztaty czy wystawy sztuki nieprofesjonalnej. Remont będzie kosztował prawie 17 milionów złotych. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków, mówi koordynator projektu Marzena Barwicka.
6: Przecież w zeszłym roku, w sierpniu, 4 sierpnia bodajże było wprowadzenie na budowę, tak? Był to etap dla nas bardzo istotny, udało nam się wybrać wykonawcę i został wprowadzony na budowę, rozpoczął pracę. Udało się zrobić kilka elementów. Pierwszą taką rzeczą to było ogrodzenie, postawienie ogrodzenia, zabezpieczenie placu budowy, wszystkie formalności związane tak jakby z promocją, tak, że realizujemy w tym miejscu projekt, który jest dofinansowany z Fengsa. 3 września mieliśmy tu konferencję inaugurującą tak jakby rozpoczęcie robót budowlanych. Na tym etapie jesteśmy już dalej dziś. W dniu dzisiejszym możemy powiedzieć, że udało się zrobić prace porządkowe, przygotowania terenu pod inwestycje. Posprzątaliśmy, zdemontowane jest część rzeczy wewnątrz budynku. Również porządki zrobione zostały na zewnątrz budynku. Jesteśmy już na etapie prac, częściowo wykonanych pracy podziemnych. W środku budynku ze względu na pogodę nie mogliśmy prowadzić prac na zewnątrz budynku, więc one częściowo zostały wstrzymane, żeby poczekać, aż mróz zelży. Były wykopy robione w środku budynku, tak, była taka możliwość. Musiały być wyrównane poziomy, zostały pogłębione piwnice, tak, żeby można było tam właśnie pod tą działalność naszą warsztatową przygotować te posadzki, instalacje, która wylewki pod windę, no i tego rodzaju prace. Jesteśmy teraz na etapie tak jakby kończenia tych prac ziemnych. Jak pogoda pozwoli, myślę, że w najbliższym czasie uda się już przejść do następnych prac, które pozwolą wyjść na zewnątrz i będziemy robić też tynki zewnętrzne, będziemy skuwać tynki wtórne na zewnątrz. Ale to jeszcze chwilę czasu, bo zima jeszcze potrwa. Udało nam się przy pracach, prace są kontynuowane, oczywiście roboty budowlane, ale oprócz tego równolegle biegną te prace konserwatorskie, tak? Mamy inspektora nadzoru prac konserwatorskich, który przy skuwaniu, zbieraniu tynków wtórnych w piwnicach odsłonięte zostały takie jakby elementy zabytkowe, które zostaną po prostu przez konserwatora, zostały wytypowane do dalszych prac konserwatorskich i to będzie uwypuklone także i pokazane już później w budynku, żeby zachować tą historyczną tkankę, która tam u nas została. Zdjęliśmy też zabytkowy parkiet, który też był już odkryty na etapie prac projektowych. Pod nadzorem też konserwatora była to praca trudna, żeby nie zniszczyć tego, co można odzyskać, więc został on zdjęty, zabezpieczony, także będzie teraz kontynuacja tych robót konserwatorskich, też pod nadzorem konserwatora, aby później wykorzystać ten parkiet w jednym z pomieszczeń już przy salach wystawowych. Mam nadzieję, że wystarczy tego przynajmniej do jednego pomieszczenia. Stolarka okienna, to co ma zostać zachowane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, też została zabezpieczona, przekazana też do dalszych prac konserwatorskich. Także prace trwają cały czas, może nawet jeżeli są niewidoczne, także one się odbywają w środku, bo mówię, mamy okres zimowy, więc jesteśmy na etapie zgodnie z harmonogramem i pod nadzorem prowadzimy te prace. Na razie wszystko przebiega pomyślnie, po naszej myśli.
0: Przypomnijmy, koszt całej inwestycji to 17 milionów złotych. Prace mają zakończyć się jesienią 2027 roku. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu alarmuje, narasta problem samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Często te sytuacje są spowodowane stresem, z którym dzieci sobie nie radzą, stwierdza Anna Małaśnicka, terapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
3: Tak jak porównuję z poprzednimi latami, pracuję tutaj nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci rok, dużo. Dzieci też objęte pomocą i również pomocą psychiatryczną. Ja wiem, że to jest taka środkowa adolescencja, ale ja tutaj przychodzą również małe dzieci. To przychodzą dzieci z pierwszej, z drugiej klasy też, tak. To są przeważnie dzieciaczki z rodzinach dysfunkcyjnych, tam gdzie jest problem alkoholowy, bo to jest też ten obszar dzieci. I te dzieci jako ofiary przemocy też, ale również z problemem alkoholowym rodziców. I one doświadczają tych urazów i są bardzo, bardzo zaburzone. Natomiast drugim takim obszarem jest to ten okres tak od 12-13 roku życia do powiedziałabym nawet 25-26. Mam tu na myśli również młodzież studencką, gdzie nie chcę mówić w szczegółach, ale to jest taka grupa młodych ludzi, którzy raz, że nie dają sobie rady z emocjami, źle funkcjonują w grupie rówieśniczej. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ja mam dziewczynkę, która do dnia dzisiejszego, mimo że była, no w cudzysłowie, zaopiekowana przez rodziców, nie miała przyjaciółki. Nie miała przyjaciółki od wczesnych lat. Te relacje były bardzo krótkie, bardzo zrywane. Ona przychodzi bardzo płacze, mimo że jest w bardzo dobrej szkole, nie nawiązała nigdy przyjaciół. Ona płacze, tak bardzo chce mieć przyjaciółkę. Ta dziewczynka jest bardzo otwarta na relacje. W tej chwili już doszło do tam pewnych zmian, ale ona tak oczekuje, ona chce, ona ma lęki też z tym związane. To jest zresztą oddzielny problem, bo ten problem mają również inne dzieci. To są dzieci, które wpadają w depresję. To jest oczywiście związane i z programami w szkole. To jest związane z wymaganiami, to jest związane z ocenami i dzieci się zamykają. Przewlekły stres powoduje zaniżone poczucie wartości, powoduje, że te dzieci źle o sobie myślą, że te dzieci nie mają siły, te dzieci uciekają w sen, te dzieci mają bezsenne noce, te dzieci nie wierzą w siebie, mimo że są bardzo zdolne i mają ogromnie, mają piękne zainteresowania. Jedna szkoła, ja akurat mam dzieci z tej szkoły, zrobiła fajną rzecz, to znaczy i na matematyce, i na polskim pracują w grupach, w zespołach. Pewnie jest to też i w wielu innych szkołach, ale to powoduje, że one się uczą współpracy, nie rywalizacji, ale współpracy, zobaczenia gdzieś siebie. Natomiast dzieci z depresjami młodzieńczymi, wieku młodzieńczym jest coraz więcej. To wynika też z tego lockdownu, ale nie tylko. To wynika też z tego, że dzieci, telefony, komórki, zamknięcie się w komputerach, no oczywiście te media społecznościowe, gdzie ja tylko jestem na SMS-ach, to powoduje, że one takich relacji z sobą bezpośrednio bliskich mają do tego ograniczony kontakt, nie czują się w tym dobrze, nie wierzą w siebie i te takie informacje zwrotne, które ja otrzymuję, proszę pani, ten świat jest smutny, ja się boję tego światu i dopiero praca, gdzie no wyszukujemy te kawałki z tej rzeczywistości pozytywne, że one jednak są, wow, są, to jest takie patrzenie właśnie przez te ciemne okulary, ale tak ta młodzież zaczyna funkcjonować, one się boją, one nie są odporne na stres, na sytuację trudną.
0: W razie kryzysu emocjonalnego u dzieci pomocy możemy szukać w ośrodku interwencji kryzysowej, który mieści się przy ulicy Malczewskiego w Radomiu. Placówka czynna jest całą dobę. Wystawy, koncerty, pokaz mody i warsztaty dla najmłodszych. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego dołącza do tegorocznej Nocy Muzeów. Jak w wehikule czasu będzie można przenieść się do lat 20. i 30. XX wieku. Jak mówi Mariusz Turczyk z muzeum, będzie to okazja do obejrzenia wszystkich wystaw.
7: Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Pod takim hasłem będzie odbywała się tegoroczna Noc Muzeów w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. O godzinie 18:00 otwieramy bramki, zaczynamy imprezę, zapraszamy wszystkich do ustawiania się w krótkiej, mam nadzieję, a jednak kolejce przed godziną 18:00. Przez cały czas trwania imprezy będą dostępne wszystkie nasze wystawy, zarówno te stałe, jak i czasowe. Przypomnę, stałe Jacek Malczewski, Galeria Sztuki drugiej połowy XX wieku, Dział Przyrody, Kolekcja Rodziny Pino, Muzeum Historii Radomia i Strach ma Wielkie Oczy. Wystawy czasowe, wspomniana przed chwilą wystawa Rafała Malczewskiego, ale także Zakłady Metalowe w Radomiu ze zbiorów Works 11, Wielka Historia Mali Świadkowie, Opowieści z Krainy Pueblo i Współczesna Warszawa na starej fotografii. Z rzeczy takich dodatkowych, które się będą działy, jeśli chodzi o stroje związane z epoką Rafała Malczewskiego, to tu na tej sali wolontariusze, tym razem z Uniwersytetu III wieku, będą prowadzili dyżury, no tak my to nazywamy, będą nam po prostu pomagali prowadzić tą imprezę właśnie w strojach z epoki z lat 20., lat 30. Dla najmłodszych, oprócz wystawy Strach ma Wielkie Oczy, przygotowaliśmy warsztaty. To będzie w podziemiach, w przestrzeni wystawy archeologicznej Opowieści z Krainy Pueblo. O 19:00 Tajemnice Starego Strychu. Z Asią będziemy tworzyć retro zabawki. O godzinie 20:00 zaczną się warsztaty Łapacze Snów i Pióropusze Indiańskie. Tu pomogą nam robić je koleżanki i kolega z działu archeologii i o 21:00 wraca dział edukacyjny dla tych, którzy poczują wenę twórczą, warsztaty malowana porcelana. Dział przyrody zaprezentuje nowe dioramy pokazujące piękno naszej przyrody. Będzie malowanie twarzy w motywy roślinne, zwierzęce, no i pokazy astronomiczne Aleją Gwiazd. Na muzealnej strzelnicy będą pokazy i prezentacje z udziałem radomskiego karabinka Beryl. No i jeszcze po drugiej stronie rynku powinniście też pamiętać, że nasze muzeum właściwie po dwóch stronach rynku funkcjonuje. W przestrzeniach Muzeum Historii Radomia dwukrotnie odbędzie się konkurs wiedzy o historii Radomia. Dodatkowe atrakcje, tu też jeśli pogoda dopisze, układanie puzli na dziedzińcu przy pomniku dzielnej radomianki, gry i zabawy dla dzieci z animatorem, malowanie twarzy tym razem w motywy historyczne i bicie pamiątkowych monet.
0: Ci, którzy przyjdą na Noc Muzeów, będą mogli zobaczyć wystawę Narty Dancing Bridge, mówi jej kuratorka Ewa Nosowska.
8: Otóż okazało się, że i w pełni wiosny mamy duże zainteresowanie pejzażami zimowymi i klimatem Zakopanego lat 20. i 30. Ten czas to był wyjątkowy czas w Zakopanem. Czas, kiedy kuracjusze, przybysze i tubylcy spotykali się nie tylko na stokach, ale także na dancingach. Także w tym roku będę miała wyjątkową przyjemność oprowadzić Państwa po wystawie, ponieważ niesłabnące zainteresowanie skłoniło mnie do tego, aby dwa razy oprowadzić w trakcie Nocy Muzeów. I też przypominam, że to są już ostatnie tygodnie trwania tej wystawy, ponieważ ostatnie oprowadzanie odbędzie się wraz z finisarzem 31 maja, także jesteśmy już na finiszu. Także zapraszam bardzo serdecznie, aby właśnie w tym roku Noc Muzeów spędzić, przenosząc się w klimat lat 20. i 30., przeżyć noc w Zakopanem.
0: Swój program na Noc Muzeów przygotowuje także rewitalizacja, mówi prezes spółki Dorota Rajkowska.
9: Również jako rewitalizacja przygotowaliśmy atrakcje właśnie w klimacie lata 20., lata 30. i mamy wystawę 20-lecie międzywojenne Okiem kolekcjonera. Na tej wystawie zaprezentujemy takie przedmioty codziennego użytku właśnie z lat 20., 30. XX wieku. Oprócz tego nasza wystawa Dom wedle bramy, gdzie prezentujemy wszystkie wykopaliska, wszystkie artefakty, również detale architektoniczne na mieście Kazimierzowskim i oczywiście w założeniu naszego zamku radomskiego. Oprócz tego to już trzecia edycja będzie naszej gry miejskiej, gdzie pod hasłem Odkryj historię radomskich kamienic, poczuj klimat dwudziestolecia międzywojennego będą karty rozdane i oczywiście potem każdy, kto ukończy tą grę miejską, odpowie na pytania, które zadajemy. Mamy przewidziane drobne nagrody, upominki i jak co roku gości Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział imienia doktora Teofila Rewolińskiego z Radomia, gdzie zaprezentują pieniądz dwudziestolecia i jak zwykle też przewidujemy bicie co godzinę monet pamiątkowych, także zapraszam serdecznie 16 maja od godziny 19 do kamienicy Starościńskiej.
0: Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty to wydarzenia Radomskiej Wiosny Literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja, mówi Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
10: Chciałbym Państwa wprowadzić w temat tegorocznej Wiosny Literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że PRL-u takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie Lema, czy Następny do raju Marka Hłasko, czy Zniewolony umysł Czesława Miłosza nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy, chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, Na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń z przed 50 lat. Przechodząc już do programu, chciałbym Państwu powiedzieć, że nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z lat z roku 1976 autorstwa Tadeusza Heinrycka. Wówczas była to radomska wiosna poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na wiosnę literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie, a wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowicz Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Witt Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Verena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Opoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki na ścieżkach zdrowia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspominam i o których jest mowa w programie, możemy realizować również dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tysięcy złotych, za które serdecznie oczywiście dziękujemy. I dzięki temu mogliśmy zaprosić większą liczbę gości, śmielej też planować nasze wydarzenia i promować je nie tylko tutaj w Radomiu, ale w całej Polsce.
0: Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych. Arboretum w Marculach to niezwykłe miejsce oddalone od Radomia o około 30 km. Oprócz relaksu, jaki czeka na odwiedzających to miejsce, można podejrzeć także kolekcję ponad 2,5 tysiąca różnych gatunków roślin. Warto odwiedzić to miejsce o każdej porze roku, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
11: W Marculach, niedaleko Radomia, znajduje się świetne miejsce do tego, by odwiedzić je. Jest to ogród botaniczny, arboretum i Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jest to miejsce niezwykłe, bo mamy w Polsce 42 ogrody botaniczne, z czego 6 jest prowadzonych przez Lasy Państwowe i właśnie ten

0: Tam zachwycić się roślinami, które kwitną, ziołami, bo jest tam też kolekcja ziół, jeżówek. Oczywiście niezwykły ogród jest szczególnie wiosną, kiedy kwitną na przykład różaneczniki, ale o każdej porze roku polecamy to miejsce. Jest to też miejsce, gdzie co roku organizowany jest piknik, takie wydarzenie turystyczne wspólnie z różnymi organizacjami, wspólnie z miastem. Rzeczywiście Marcule położone są niedaleko Iłży, niedaleko Starachowic, z drugiej strony Wąchocka. Jest taki wspólny profil na Facebooku, który dotyczy tych miejsc i warto go polubić. Nazywa się W nurcie przyrody i historii i te wszystkie różne organizacje turystyczne, instytucje, muzea, Muzeum Starachowickie publikują tam informacje, można zobaczyć, co się dzieje. Warto też odwiedzić Arboretum Marculskie ze względu na to, że jest tam zagroda dla zwierząt. Można zobaczyć i zwierzęta gospodarskie, i zwierzęta dzikie, które są pod opieką miejscowego tutaj koła łowieckiego, z którym nadleśnictwo współpracuje i rzeczywiście jest bardzo ciekawie o każdej porze roku.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9.
2: Anna Wadowska, zapraszam. Będą dwie nowe pętle i parking dla rowerów. Trwa remont przystanków końcowych na Zamłyniu i Pruszakowie. To inwestycja w ramach programu Polska Wschodnia. W tych miejscach powstaną też m.in. chodniki, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
3: Powstaną tam także punkty socjalne dla kierowców. Dodatkowo na drugiej z wymienionych ulic wykonany zostanie parking Bike and Ride. Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu z programu Polska Wschodnia. Zamówienie podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał wykonać prace związane z budową pętli autobusowych na dwóch ulicach, Planowej oraz Szymanowskiego. Pojawi się tam m.in. nowa nawierzchnia oraz chodniki. Wykonane zostaną także roboty związane z budową kanalizacji deszczowej czy przebudową oświetlenia ulicznego. Zakupione zostaną także nowe wiaty przystankowe. Dodatkowo na ulicy Szymanowskiego powstanie parking Bike and Ride. Po wykonaniu tych prac firma przystąpi do budowy punktów socjalnych dla kierowców na obydwu pętlach autobusowych. Wartość zadania wynosi 2 718 124 zł. Na wykonanie pierwszego etapu robót przy ulicy Planowej oraz ulicy Szymanowskiego, obejmującego budowę pętli autobusowych oraz parkingu Bike and Ride, wykonawca będzie miał 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Budowa punktów socjalnych dla kierowców potrwa do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
2: Jak dodaje, w związku z przebudową pętle są zamknięte dla autobusów.
3: Podczas przebudowy pętli na Zamłyniu autobusy linii 2 i N3 będą kursowały następującymi trasami. W kierunku Zamłynia ulicami Okulickiego, Główną i Planową do tymczasowego przystanku osiedle Zamłynie 02. W kierunku Idalina od tymczasowego przystanku osiedle Zamłynie 02 ulicami Planową, Garbarską, Kielecką, Główną i Okulickiego. Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku na terenie pętli przy ulicy Planowej. W zamian zostanie uruchomiony przystanek tymczasowy na wysokości pętli przy tej ulicy. Na trasie objazdu będą obowiązywały przystanki Kielecka-Garbarska w kierunku ulicy Okulickiego oraz Kielecka-Wolanowska w kierunku ulicy Okulickiego. Skorygowane zostaną jednocześnie rozkłady jazdy linii 2 i N3. Odjazdy z Zamłynia będą wykonywane 3 minuty wcześniej niż ze stałej pętli. Na linii 2 przesunięcia godzin odjazdów będą dotyczyły również pętli Idalin, przede wszystkim w dni wolne od pracy. Ze względu na zmianę tras autobusów prosimy kierowców innych pojazdów o nieparkowanie przy tymczasowym przystanku. Podczas przebudowy pętli na Pruszakowie autobusy linii 5 i 18 będą kursowały następującymi trasami. Linia 5, kursy podstawowe Okulickiego, Kielecka, Szymanowskiego, zawracanie wokół wysepki na jej wydocie, Kielecka do tymczasowego przystanku Pruszaku 23 za skrzyżowaniem z ulicą Szydłowiecką, na którym będą realizowane postoje. Powrót od przystanku Pruszaków 23 stałą trasą prosto ulicą Kielecką. Linia 18. Szydłowiecka, Kielecka, Szymanowskiego. Zawracanie wokół wysepki na jej wylocie. Kielecka, Szydłowiecka do przystanku Pruszaków 02. Czasowa zmiana nazwy z Szydłowiecka, Kielecka na żądanie 02, na którym będą realizowane postoje. Powrót od przystanku Pruszaków 02 stałą trasą prosto ulicą Szydłowiecką. Trasa kursów wariantowych linii 5, dorożek

0: I z powrotem będzie bez korekt, lecz nastąpi w tym rejonie zmiana przystankowa. Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków Pruszaków 01, pętla obok sklepu przy ulicy Szymanowskiego, Pruszaków 21 przy ulicy Kieleckiej dla kursów linii 5 z Rożek. Uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy Pruszaków 23 przy ulicy Kieleckiej za ulicą Szydłowiecką w kierunku Ronda Łaskiego. Będzie on obowiązywał dla kursów podstawowych linii 5 jako końcowy, postoje i dla kursów wariantowych z Rożek jako przelotowy. Tymczasowej zmianie ulegnie nazwa przystanku Szydłowiecka-Kielecka na żądanie 02 na Pruszaków 02. Będzie on obowiązywał dla wszystkich kursów linii 18 jako końcowy postoje. Skorygowane zostaną poza tym rozkłady jazdy linii 5 i 18. Od jazdy linii 18 z ulicy Szydłowieckiej będą minutę później niż z pętli. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca prowadzonych robót i o stosowanie się do zmienionego oznakowania bądź do ewentualnych poleceń wydawanych przez pracowników wykonawcy prac.
1: Remont obu pętli jest realizowany z programu Polska Wschodnia. Koszt przebudowy to ponad 2 700 000 zł. Wpadają wprost pod koła, giną lub odnoszą poważne obrażenia w zderzeniu z samochodem. Mowa o dzikich zwierzętach powodujących kolizje i wypadki. Jakie prawa i obowiązki ma w takiej sytuacji kierowca auta? Czy jest wiedza pozwalająca uniknąć zderzenia i związanych z tym kłopotów? O tym wszystkim Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
2: Trzeba zwracać uwagę na pobocza. Zwierzęta ogólnie poruszają się przed wieczorem, w nocy i nad rankiem. W ciągu dnia one najczęściej są gdzieś schowane w lesie głęboko i odpoczywają. I w okresie od zmroku do świtu najczęściej trzeba zwracać uwagę na pobocza. Trzeba zwrócić też uwagę w miejscach na przykład, gdzie są przepływy jakichś rzek, strumyków, bo to jest taki szlak naturalny migracyjny wielu gatunków. Tam, gdzie znajdują się zadrzewienia wśród przy drogach, również jest większe prawdopodobieństwo, że dany gatunek czy tam grupa jakichś zwierząt może się pojawić. Przejścia dla zwierząt budowane są najczęściej nad drogą, nigdy pod drogą, bo raczej zwierzę dzikie nie wejdzie w jakąś tunel, tylko nad. No wiadomo, na początku jest zmiana tego środowiska, zwierzęta troszeczkę nieufnie podchodzą do tego, muszą się przyzwyczaić, zobaczyć, że tam jest bezpiecznie, że tam można też wejść i po pewnym czasie oczywiście przechodzą i drapieżniki, i później jeleniowate i różne gatunki, bo to jest element też przyrody, która wtapia się w tą okolicę, która tam w danym miejscu jest i na początku jest, jak to się mówi, przyzwyczajenie, a później korzystanie. Mamy pod Białobrzegami na przykład takie przejście, mamy też pod Szydłowcem, są takie przejścia, gdzie tam te przejścia są na terenie, gdzie przechodzą swobodnie z lasu do drugiego kompleksu leśnego i oczywiście należy pamiętać też, że te przejścia nad drogami muszą być też obsadzone krzewami, roślinnością, dlatego że dzikie zwierzęta raczej niechętnie wychodzą na taką otwartą przestrzeń. Musi być troszeczkę to środowisko podobne dookoła, tak żeby można było się schować, można byłoby przejść przez jakieś krzewy, zakrzaczenia i wtedy ono się swobodnie czuje i też po jakimś czasie przechodzi i korzysta z tych miejsc. Czyli regulacje prawne są takie, że jeżeli dany człowiek jest uczestnikiem jakiejś kolizji, wypadku, oczywiście z jakimś dzikim zwierzęciem, ma obowiązek pomóc temu zwierzęciu, nie może odjechać i pozostawić. Jeżeli jest to zwierzę już nie żyje, można powiedzieć, to należy go po prostu z tej drogi usunąć i powiadomić służby, które sprzątną tą tuszę, a w sytuacji, kiedy to zwierzę jednak dalej żyje, również należy powiadomić, czy policję, która przyjedzie i odpowiednie służby też powiadomi. Nie wolno pozostawiać, to też są przepisy karne, że nie wolno pozostawić zwierzęcia po kolizji, po jakimś wypadku na drodze, bo to stwarza również niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi. Ja dojeżdżam do Radomia 35 km i jeżdżę trasą szybkiego ruchu i co zauważam? Zauważam, jak rano jeżdżę bardzo często, że są sytuacje, gdzie jakieś zwierzę leży na poboczu już po prostu nieżywe i nie ma takiej informacji. Więc wielu kierowców nawet się nie zatrzymuje chyba i nawet nie chce w jakiś sposób, nie to, że udzielić pomocy, bo jeżeli już jest martwe zwierzę, tylko sprzątnąć, żeby inni użytkownicy drogi po prostu nie mieli również jakiegokolwiek tam zdarzenia z tą tuszą. Ale też zdarzają się sytuacje, kiedy mam telefon, że doszło do jakiejś kolizji, wypadku i co dalej zrobić. Więc tu mówię, różnie społeczeństwo, różnie kierowcy podchodzą do tego tematu. Tutaj jest mowa o zwierzętach ogólnie, nie wyróżnia się na małe, na duże. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli zwierzę zginie w takim wypadku samochodowym, kolizji i pozostanie gdzieś przy drodze, wówczas też to ściąga inne drapieżniki, chociażby lisy, do tej padliny. I tu jest kolejne ryzyko, że taki lis czy inny drapieżnik może znów wpaść pod koła. Nawet widziałem też psy, które podchodzą do takiej padliny, która leży przy drodze i też no, pies niby jest przyzwyczajony do samochodów, ale też może wyskoczyć na drogę, chcąc przejść lub zostanie wypłoszony, więc tutaj myślę, że trzeba podchodzić też do tego tak zdroworozsądkowo i zwracać uwagę, czy jakaś tusza padłej zwierzyny nie znajduje się przy drodze, bo tu przeważnie widzimy ją najczęściej rankiem, kiedy wyruszamy w podróż, bo zwierzyna w nocy poruszając się, ona wychodzi, przechodzi przez drogi i wtedy może najczęściej dojść do takiego wypadku, kolizji i wtedy rankiem no, widać te efekty, które przy drodze bardzo często leżą.
1: Będzie można biegać, spacerować, przytulać i poznawać cudowne psiaki szukające domu. Już 17 maja w Radomskim Schronisku odbędzie się ogólnopolska akcja Bieg na 6 łap. To idealna okazja, żeby spędzić aktywnie czas i jednocześnie zrobić coś dobrego, mówi Adelina Szczerbińska, organizatorka akcji.
3: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Bieg na 6 łap odbędzie się w naszym Radomskim Schronisku. Prosta sprawa, jeśli biegasz, chcesz spędzić jakoś inaczej niedzielę niż zwykle, wystarczy przyjechać do Schroniska Radomskiego, wziąć psa jako towarzysza, pobiec, pospacerować albo po prostu pobyć z nami. Ze względu na to, że bieg jest troszkę później i no, trzeba się troszkę też asekurować, więc trasa będzie troszkę krótsza, tak do 3,5 km. Trasa biegowa i trasa spacerowa. Bieg już jest po raz chyba 6, ale nie wiem, czy się nie pomyliłam o jedną edycję, organizowany. Tak, on ma swoją tradycję, wziął się w ogóle ze schroniska dla zwierząt w Olsztynie. Monika Dąbrowska, która była tam wolontariuszką, wymyśliła x lat temu tę akcję. Kilkanaście schronisk w Polsce dołączyło i tak z tego, co widzę, to faktycznie ten bieg powraca w różnych terminach, w różnych momentach, ale faktycznie ludzie też biegają z psami ze schroniska. Mhm. A Monikę z tego miejsca, jeśli mogę, to bardzo mu chciała serdecznie jak zwykle pozdrowić.
4: Ile piesków czeka na wyprowadzenie w radomskim schronisku?
3: Jest zwarta grupa 300 psów, czeka na bieg. Do biegu będą wybrane oczywiście troszkę większe psy, silniejsze, młodsze. No a tak ogólnie jest tak, 300 psów.
4: Idea fantastyczna chyba.
3: Ja się cieszę, bo patrzę zawsze na też reakcje ludzi. Wiadomo, że edycja jest co roku troszkę inna, troszkę się od siebie różni. Czasami mamy więcej spacerowiczów, czasami mamy więcej biegaczy. Chyba zeszłoroczna była taką edycją, która najwięcej biegaczy nam jakoś przywiodło wtedy. Ale każdy biegacz dostaje też taki pamiątkowy medal i myślę, że mogę też teraz taką moją tajemnicę jeszcze o niej powiedzieć, że dzieci, które też serdecznie pozdrawiam, i panie, które tymi grupami z przedszkola numer 6 się opiekują, przygotowały przepiękne laurki z podziękowaniem dla wszystkich biegaczy. Niektóre wyglądają jak pieski, niektóre są, wszystkie są w temacie oczywiście naszych zwierzaków, także myślę, że nawet jak nie dla medalu, to dla tej laurki warto wziąć udział w biegu.
4: Jak już wspomniałaś na początku, to chyba szósta edycja tej akcji. Powiedzmy, jak to wyglądało w ubiegłych latach? Czy frekwencja dopisuje, czy są chętni, którzy się zgłaszają? Czy wszystkie pieski w ogóle są wyprowadzane?
3: Wszystkie, to mało powiedziane, niektóre psy wychodzą po 3-4 razy. Już czasami to nam głupio, bo już one naprawdę nie chcą wychodzić. Jeszcze dodatkowo w tym roku powstał taki, jeszcze taka praca przy nas, naszym schronisku, bo myślę, że część osób w ogóle nie wie, gdzie to schronisko jest, bo niestety dalej to też jest to problemem. Więc też zachęcam, odsłonimy sobie jeszcze taki mural, który przy schronisku powstał. Jest przepiękny. Duża jest ściana, więc mamy plan, żeby jednak ją sobie powiększyć. No i tu z tego miejsca muszę bardzo serdecznie podziękować naszym spółkom miejskim, bo bardzo się do tego dołożyły. Przede wszystkim spółce Radkom z prezesem Banaszkiewiczem na czele. W sumie nasi sąsiedzi, prawda? Ale bardzo chętnie do tej inicjatywy też się włączyli. Wsparli schronisko i powstała piękna praca.
4: No i co tam na tym muralu jest? Powiedzmy, zdradźmy może.
3: No, pieski i kotki. W troszkę w innym wydaniu, bardzo kolorowo, ale będzie, myślę, że też taka fajna ściana, przy której będą mogli sobie też wszyscy zdjęcia robić. No mi bardzo się podoba, może ktoś powie, że nie jestem obiektywna, więc zachęcam mieszkańców i oczywiście nie tylko Radomia, ale i z okolic. Przyjedźcie, zobaczcie, ocencie, zróbcie sobie zdjęcia. 17 maja standardowo w niedzielę od godziny 10 zaczynają się biegi, ale wszystkich zapraszam, żeby sobie też nawet zobaczyli. Oni na pewno, ten bieg nie będzie bardzo, bardzo długo trwał i zaraz po biegach zaczynamy spacerki.
4: Powiedzmy, czy po takich akcjach wzrasta liczba adopcji wśród zwierząt? Czy to jest taki czynnik, że ktoś przyjeżdża, przebiegnie się z tym pieskiem albo pospaceruje z nim, zakocha się i adoptuje? Czy zdarzają się takie sytuacje?
3: Tak, zdarzają się. To pamiętam, był chyba nawet pierwszy bieg albo drugi, gdzie pies tego samego dnia wyjechał, ale taki bieg, myślę, czy w ogóle takie akcje, myślę, że powodują największą ilość nowych wolontariuszy. To na pewno. Myślę, że nie da się przeliczyć tego na nowe adopcje, ponieważ adopcje w Radomskim Schronisku akurat trwają cały rok i są w zasadzie równomiernie tak pod względem tego okresu czasu, więc myślę, że na to nie ma przełożenia. My zawsze podkreślamy przecież, że w zasadzie adopcja psa jest to dosyć takie wydarzenie, z które trzeba zgrać jakby ze stylem swojego życia, z całą rodziną, więc to nie może być takie pochopne, więc takie momenty, gdzie jest ta euforia, prawda, poznaje się tego psa, to okej, ale zawsze trzeba wrócić do domu, zawsze to trzeba sobie jeszcze przemyśleć, więc tu nie chodzi o taką adopcję szybką, żeby te psy po prostu wyjechały, bo będą wracać, no nie oszukujmy się. Ale tak jak z tego, co zauważyłam, najwięcej myślę, że przez to, że ludzie poznają to schronisko, wiedzą, gdzie jest, wiedzą, jak poznają się z psami, z podopiecznymi Radomskiego Schroniska, potem przyjeżdżają. Mhm. Bardzo często tak jest.
1: Dodatkowo ruszyła aukcja charytatywna Sztuka dla Zwierząt.
3: To też się bardzo cieszę, że udało tu się zgrać i tutaj wielkie ukłony dla dziekana Wydziału Sztuki, profesora Andrzeja Markiewicza i dwóch wspaniałych studentek, Natalii i Agnieszki, które też serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Pierwsza edycja Sztuki dla Zwierząt, tej aukcji charytatywnej dla naszych podopiecznych, odbyła się w zeszłym roku. Naprawdę, przy naszym ogromnym zaskoczeniu, ja byłam w szoku, zebrałyśmy przecież ponad 5 tysięcy złotych, gdzie to była pierwsza edycja i w zasadzie ludzie nie wiedzieli, co to jest, czym to się je. Ale myślę, że sam ich pomysł, bo to był dziewczyn pomysł i ta idea, myślę, że po prostu mieszkańcom się spodobała i ktoś, kto lubi psy, docenia pracę pracowników schroniska, wolontariuszy, to jest zawsze, myślę, że taki miły gest, że można wpłacić, zostawić jakiś datek, ale jeszcze coś, jakąś pamiątkę taką uzyskać, bo właśnie ta sztuka dla zwierząt na tym polega. Studenci Wydziału Sztuki przyjeżdżali do schroniska, wyprowadzali nasze psy, odwiedzali też oczywiście kociarnię schroniskową, no i potem te swoje obrazki, które zapamiętali sobie w głowie, przelewali na papier. No i tak powstały prace, powstały obrazy, grafiki, no to nie będę udawać, nie jestem znawcą sztuki, więc w tym też technicznie się tak nie znam, ale bardzo fajne prace. które przedstawiają oczywiście podopiecznych radomskiego schroniska. I tutaj na świeżo w zasadzie będziemy wrzucać już posty, więc te prace pojawią się na social mediach radomskiego schroniska i biegu na 6 łap. A finał tej aukcji, czyli takie zamknięcie i powiedzmy już te ostateczne kwoty naszych darczyńców, tego 17 maja na przy okazji biegu się pojawią. Oczywiście będą również wystawione w dzień biegu, tego 17 maja będzie również można te prace dodatkowo sobie zobaczyć. A są różne, przeróżne. No mamy jeszcze takie wsparcie z naszego na przykład podróżnika, dziennikarza Adam Wajer.

0: Tak przekazał swoją książkę z Lolkiem, znaczy o Lolku, też na tę aukcję z taką bardzo ładną dedykacją dla osoby, która wylicytuje akurat przy okazji tej aukcji tę książkę. No i kilka takich właśnie jeszcze dodatkowych prac i ciekawych rzeczy, które się na tej aukcji pojawią. I jeszcze dodatkowo mamy piękne prace takie z ceramiki, wszystko oczywiście w tematyce zwierzęcej. Tutaj bardzo dziękuję Agnieszce Ber, która też przekazała 3 prace. Jest taki piękny kotek na takich poduszkach. Również będzie do wylicytowania. I jeszcze pani Anna Witkowska, która też nam podarowała taką pracę. To już jest taki obraz, co takim myślę, że fajnie tą całą historię nam spina. Obie panie są absolwentkami naszego uniwersytetu. Oczywiście cały dochód będzie przeznaczony na cele schroniska. No i schronisko wybierze sobie, czy będą akurat, jeśli będą potrzebowali karmy specjalistycznej, czy karmy na przykład dla tych naszych seniorków, to wtedy sobie to ładnie spożytkują.
1: Nie tylko radomskie placówki kultury przygotowują się na sobotnią Noc Muzeów. Po raz pierwszy tego wieczoru będzie można odwiedzić Radomską Dyrekcję Lasów Państwowych. Okazją jest 50. rocznica Radomskiego Czerwca. Będzie okazja do rozmów ze świadkami tamtych wydarzeń, mówi Danuta Pawlik, naczelnik Radomskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
2: W związku z 50. rocznicą Czerwca Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej po raz pierwszy w swojej historii włączyła się w ogólnopolską akcję Nocy Muzeów. W związku z tym, że na stałe jesteśmy powiązani współpracą z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, postanowiliśmy, że zwrócimy się do nich z taką prośbą, czy moglibyśmy zorganizować wspólnie tę imprezę. Oczywiście niezwykle przychylnie się do tego ustosunkowali i za to dziękujemy panu dyrektorowi oraz pracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Postanowiliśmy, że w sobotę między godziną 18 a 23 udostępnimy tutaj pomieszczenia z siedziby Regionalnej Dyrekcji dla potrzeb radomian i mieszkańców okolicy, żeby mogli zobaczyć, zwiedzić i obejrzeć coś, co kiedyś było historią, coś, co łączyło się ściśle z wydarzeniami Radomskiego Czerwca. Znaczy, na pewno będzie to spotkanie z historią. Oprócz tego, że budynek sam w sobie ma historię, my będziemy prezentować wystawy przygotowywane przez Instytut Pamięci Narodowej. Będzie można zobaczyć różnego rodzaju artefakty z naszego zasobu archiwalnego, przeważnie pochodzące z takiego programu Archiwum Pełne Pamięci, ale także będą artefakty z PRL-u, przedmioty, które będą się kojarzyły z tamtym okresem. Będzie promocja teledysku. Będzie to piosenka połączona z takim wideoklipem pochodzącym ze zdjęć z naszego zasobu archiwalnego, ale będzie też możliwość zrobienia sobie przypinki czy nieśmiertelnika, więc tak naprawdę będzie dużo atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Włączyliśmy do naszych działań Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76. Oni udostępnią swoją siedzibę, ale także taką salę historyczną, gdzie są eksponaty z tamtego czasu i jako uczestnicy tamtego okresu będą świadkami historii, będą mogli opowiedzieć o tym, jak to wyglądało z ich perspektywy. Dokumenty dokumentami, jednak świadek to jest świadek. Zawsze można uzyskać takiej osoby zupełnie inne informacje niż te, które są zawarte w dokumentach.
1: Będzie też okazja poznania historii radomskiego leśnictwa, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: Mamy tutaj w budynku, który jest zabytkiem, bo budynek powstał w 1938 roku ze składek leśników i jest zabytkowy. Zabytkowy ze względu na to, że został później nam odebrany i utworzono tu Komitet Wojewódzki PZPR. Wróciliśmy w 1990 roku, co było bardzo trudne, ale się udało. I ze względu na to, że tu rozegrały się wydarzenia Radomskiego Czerwca oraz ze względu na architekturę modernizmu, jest to obiekt zabytkowy. I pokażemy właśnie to, co decyduje o tym, że jest to zabytek. Pokażemy też otoczenie budynku, które jest bardzo ciekawe, i salę historii Galerii Leśnictwa Radomsko-Kieleckiego, w której się właśnie znajdujemy. Tu była kiedyś stołówka. W momencie, kiedy były tu wydarzenia Radomskiego Czerwca, tu była stołówka. Mamy zdjęcia właśnie dzięki IPN-owi z wnętrza tuż po wydarzeniach i też mamy dużo zdjęć. Je wszystkie pokażemy, jak to wyglądało, kiedy tu były wydarzenia Radomskiego Czerwca na zewnątrz budynku. Jest to

0: bardzo ciekawe. No i cóż, oprowadzimy też tutaj wszystkich Państwa, którzy przyjdą po tym budynku. Leśnicy będą przewodnikami. Zaprosiliśmy też Piotra Kacprzaka, emerytowanego pasjonata historii leśnictwa. No, będziemy też mówić o gospodarce leśnej, o tym, jak wygląda zrównoważone leśnictwo, jak łączymy gospodarcze, ochronne i społeczne funkcje lasów. Będzie można po prostu porozmawiać z leśnikami. Będą też warsztaty. Nie będzie tylko takiego biernego zwiedzania. Będziemy zachęcać do dyskusji i do zrobienia czegoś wspólnie z nami. Dla całych rodzin, w zależności od tego, kto przyjdzie, będą różne zagadki związane po zwiedzaniu budynku. Będzie można wygrać drobne nagrody, literaturę, książki dla dzieci i dla dorosłych związane z przyrodą. No i cóż, będzie też taka niespodzianka, pokój z epoki. Będzie można poczuć się jak w tamtych czasach. Różne będą przedmioty związane z okresem PRL-u i będzie można może nie obejrzeć program z tamtych czasów, ale zobaczyć, jak wyglądało radio, telewizor.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Ponad 43 miliony euro. Taka kwota ma popłynąć do polskiej zbrojeniówki w ramach europejskiej pożyczki SAFE. Jednym z zakładów, do którego może popłynąć strumień pieniędzy, jest fabryka broni Radom. Jak mówi prezes Seweryn Figurski, zakład jest gotowy do produkcji.
1: Jest to narzędzie finansowe, które bez wątpienia wpłynie bardzo pozytywnie na finansowanie i pozyskiwanie nowych środków bojowych, całego uzbrojenia, może tak powiem. Jest to wydarzenie, które ma bardzo duże znaczenie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, głównie dla państwowego, ponieważ ten wymaga dużego wsparcia, a to wsparcie tak naprawdę polega na podpisywaniu nowych kontraktów, czyli udzielania zamówień, bo to zamówienia generują wzrost i powodują to, że zakłady zbrojeniowe, głównie państwowe, tak jak wspomniałem, mam tu na myśli przede wszystkim zakłady wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dostaną szansę, którą należy wykorzystać. I teraz pytanie, jak polski przemysł zbrojeniowy stanie na wysokości zadania. Ja osobiście wierzę, że to są zakłady, które mają bardzo duży potencjał. Pracują w nich ludzie i zarządzają nimi ludzie, którzy są bardzo mocno zaangażowani w to, co robią. Mogę powiedzieć na przykładzie fabryki broni, która jest obecnie w takiej sytuacji, gdzie można powiedzieć, jest na tak zwanym stand-by. Jest u nas położenie wszystkich rąk na pokład, to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze. Mamy zbudowany olbrzymi potencjał, mamy potężne moce produkcyjne. Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań. Finansowanie sejfowskie to duże pieniądze, to duża szansa, to duże możliwości dla polskich zakładów i fabryka broni na pewno, jeżeli będzie mogła z tego skorzystać, to na pewno ten egzamin zda i tu bym się o nasz zakład wcale nie martwił, raczej bym trzymał kciuki, żeby jak najwięcej nowych kontraktów, nowych zamówień dzięki temu sejfowi weszło do fabryki broni, bo jesteśmy naprawdę mega gotowi na realizację dużych zamówień.
0: W sumie o 18 hektarów zwiększy się radomskie wysypisko śmieci. Miejska spółka Radkom ogłosiła już przetarg. Na teren składowiska trafiają odpady nie tylko z Radomia, ale też okolicznych gmin w regionie. O tym, jak funkcjonuje radomskie składowisko, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z dyrektorem spółki Radkom, Agnieszką Kowalczyk.
2: Jeżeli chodzi o rozbudowę tego wysypiska, to na jakim jesteśmy teraz etapie?
3: Panie redaktorze, jeśli już, to mamy rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Na chwilę obecną mamy już prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz decyzje lokalizacji celu publicznego. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na składanie ofert na zaprojektowanie składowiska.
2: Jak długo czekacie Państwo na oferty firm, kiedy ta inwestycja może się rozpocząć, kiedy może być wyłoniony wykonawca?
3: Panie redaktorze, oferty będą składane w połowie miesiąca maja. Dopiero zobaczymy, ile będziemy mieli ofert i będziemy rozstrzygali przetarg. Nie mogę panu odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, ile wpłynie ofert, jakie to będą oferty i z jakim terminem realizacji. W dokumentacji przetargowej określiliśmy ramy czasowe, w jakich chcielibyśmy zaprojektować to składowisko, natomiast to biura projektowe wskażą nam, w jakim terminie są w stanie przedłożyć nam pozwolenie na budowę.
2: Jeżeli chodzi, przypomnijmy naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o rozbudowę tej przestrzeni, to o jakim tutaj mówimy areale?
3: W ogóle rozbudowa i teren, który jest przeznaczony pod rozbudowę składowiska odpadów, to jest 18 hektarów. Natomiast to nie będzie rozbudowywane w pierwszym etapie. Dokumentacja przewiduje rozbudowę i docelowo będzie to 4 sektory. W pierwszym etapie planujemy budowę pierwszego i drugiego sektora. Natomiast w późniejszym czasie będziemy rozbudowywać o etap trzeci i czwarty.
2: Jeżeli chodzi o przyjmowanie odpadów z innych gmin, to jak w tej chwili to wygląda? Bo trafiają tu śmieci nie tylko z Radomia.
3: Więc trzeba podkreślić, że odpady do instalacji zarządzanych przez Radcom przyjmowane są z byłego regionu radomskiego, byłego województwa i regionu radomskiego. Natomiast w początkowej fazie było to z 63 gmin, w tej chwili mamy z 50 paru gmin i nie planujemy zwiększenia ilości dostaw odpadów ponad te gminy, z którymi dzisiaj współpracujemy.
2: Czy tutaj mieszkańcy protestują, podnoszą, że to jest uciążliwe sąsiedztwo? Po ostatnim pożarze też mówią, że może być więcej takich przypadków. Co państwo na te argumenty?
3: Proszę państwa, to, że składowisko miało zarzewie i ugasiliśmy to w sposób właściwy bardzo szybko i powierzchnia zarzewia była bardzo mała w stosunku do całej czaszy składowiska, to jest po pierwsze, a po drugie proszę sobie odpowiedzieć, ile jest w okolicach składowiska w ostatnim okresie pożarów. Podpalanie łąk, wypalanie lasów, wypalanie traw. Więc składowisko to naprawdę to była marginalny efekt taki tutaj w tych okolicach, bo z obserwacji wiemy, że okoliczne lasy palą się dużo częściej i na większych powierzchniach, ponieważ u nas służby nasze radkomorskie podejmowały działania gaśnicze razem ze strażą pożarną i pożar był ugaszony w zarodku i trzeba podkreślić, że było to tylko i wyłącznie gaszenie powierzchniowe.
2: Produkujemy coraz więcej śmieci? Jak to wygląda z państwa perspektywy?
3: Tak, mieszkaniec wytwarza coraz więcej odpadów i ta struktura odpadów też się troszeczkę zmienia. W związku z tym powinniśmy się zastanowić nad większą selektywną zbiórką odpadów, nad większym zaangażowaniem w wydzielanie odpadów problemowych ze strumienia odpadów komunalnych. Prowadzimy zbiórki, prowadzimy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą zużyty sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczać bezpośrednio, selektywnie i nie musi wtedy ten odpad trafiać w odpadach komunalnych.
2: Właśnie, a jeżeli chodzi o tą segregację, to jak wyglądamy, nie wiem, na przeciągu lat, w stosunku do innych gmin, radomianie segregują, nie segregują, jak to wygląda?
3: Od kilku lat nie zauważamy zwiększenia ilości segregowanych odpadów. No w tym roku mamy jeszcze sytuację, że jest system kaucyjny, więc widzimy, że w tym worku żółtym faktycznie mniej mamy butelek PET i tworzyw sztucznych. Natomiast nie ma znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki na przełomie ostatnich kilku lat.
0: Stanowczenie inwestycji mówią mieszkańcy Wincentowa, mówi Katarzyna Fliszkiewicz, przedstawicielka mieszkańców.
4: Przede wszystkim mieszkańcy, którzy się sprzeciwiają tej inwestycji, oni już od 40 kilku lat męczą się z jednym składowiskiem, które zatruwa im życie i całą okolicę. I teraz chce się im kolejne taką instalację zlokalizować i zlokalizować ją jeszcze bliżej domów. To będzie 100 metrów od domów, więc wiadomo, że ta uciążliwość będzie dla nich jeszcze większa niż jest w tej chwili. Ponadto powierzchniowo będzie to większe składowisko i też będzie wyższa jego przepustowość o 50% rocznie. Zatem przypuszczamy, że ta przepustowość nie jest zwiększona po to, żeby to sobie tak czekało w razie co, tylko w jakimś konkretnym celu, po to, żeby inwestor, żeby zarządca tego składowiska mógł tam ściągać rocznie więcej śmieci niż ściąga obecnie na to obecne składowisko, co dla nas oznacza jeszcze więcej uciążliwości i jeszcze więcej tych wszystkich niedogodności, z którymi zmagamy się już dzisiaj. Przede wszystkim są to odory. To są to odory, które się z wysypiska wydobywają i które się niosą naprawdę na dużą odległość. Nie są to tylko te kilkaset metrów nie jest to ta odległość, tylko dużo większa. Dużo większy jest zasięg tego rażenia tym smrodem. Oprócz tego, w tej okolicy nie da się spokojnie, normalnie żyć w domu, ponieważ tam są plagi much. My prawie, że przez okrągły rok zmagamy się z plagami much, których nie jesteśmy w stanie niczym zwalczyć. One się pchają do naszych domów. My mamy wszystko brudne, moglibyśmy przeprowadzać odświeżanie mieszkania tak naprawdę w każdym sezonie i to nic nie daje. Oprócz tego mamy tam mnóstwo gryzoni, które się też sprowadzają do naszych budynków gospodarczych, garaży, mieszkań, to są myszy, to są szczury. Mamy walające się po okolicy śmieci, które wiatr roznosi z tego składowiska po lasach i po całej okolicy. Nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni, jeżeli chodzi o wodę pitną, ponieważ korzystamy z własnych studni i tą wodę jesteśmy zmuszeni albo uzdatniać i ponosić koszty tego, albo zakupować wodę butelkowaną, bo tej tutaj boimy się spożywać z racji tego sąsiedztwa. I co jeszcze, obawiamy się bardzo o to, że rzeka Mleczna, która tam płynie w pobliżu i to przyszłe składowisko ma być 200 metrów od jej koryta, rzeka ta zostanie całkowicie już zdegradowana tym, co tam będzie zalegać. Oczywiście, nie składamy broni, wierzymy w to, że gdzieś nastąpi jakaś weryfikacja ponownie tego, tych korzyści, którymi jesteśmy jakby przekonywani, że my będziemy mieli jako mieszkańcy, jeżeli będziemy mieli u siebie składowisko, versus tych wszystkich negatywnych jakby zjawisk, które się w związku z tym składowiskiem w naszym mieście dzieją i które my bezpośrednio jako mieszkańcy odczuwamy.
0: Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
5: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta 100% anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą. No i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku. No nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek i jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy, że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową, i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko dwa razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle, no wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
0: Na tych zajęciach najmłodsi mogą sami upiec chleb, zrobić garnki z gliny czy uszyć zabawkę. Mowa o lekcjach muzealnych w Muzeum Wsi Radomskiej. Poza stałymi tematami lekcji w skansenie są też lekcje związane z kalendarzem liturgicznym, mówi Ilona Jaroszek-Nowak, dyrektor placówki.
6: Na nasze lekcje muzealne, które przygotowuje dział oświatowy, zapraszamy już najmłodsze dzieci, bo zdarzają nam się na lekcjach muzealnych trzylatki. Natomiast lekcje również mogą być prowadzone dla osób w wieku szkolnym. My mamy bardzo szeroki wachlarz tych lekcji. Można to oczywiście doczytać na naszych stronach internetowych bądź doprecyzować w dziale oświatowym. Oczywiście cieszą się największym zainteresowaniem te lekcje dla maluchów. To jest przede wszystkim ceramika, gałganiane zabawki, czy lekcja od ziarenka do bochenka. Również mamy takie lekcje, które organizujemy zgodnie z kalendarzem liturgicznym, czyli pisanie pisanek zawsze pojawia się w okolicy świąt wielkanocnych, topienie marzanny w okolicach pierwszego dnia wiosny, czy lekcje związane ze świętą Katarzyną, bliżej Andrzejek, i świętym Mikołajem. Na dzień dzisiejszy nie planujemy zmiany tematyki lekcji muzealnych, ponieważ te cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem zarówno tu u nas w Muzeum Wsi Radomskiej, jak również w Muzeum Oskara Kolberga, chociaż tam są nieco inaczej zatytułowane te lekcje, bo są one oczywiście dostosowane do obszaru, w jakim jest położone Muzeum Oskara Kolberga, więc tam chociażby lekcja muzealna z wizytą u Kolberga, ale zachęcam dzieci, młodzież do skorzystania z tych lekcji, dlatego że my edukujemy te dzieci poprzez zabawę i oczywiście zawsze tej zabawie towarzyszy pogadanka o tradycji, o zwyczajach ludowych i myślę, że to dzieci najbardziej cieszy. Oczywiście zawsze Po tej lekcji dzieci idą zwiedzać skansen, więc mają dodatkową atrakcję, tak aby zapoznać się również ze zwyczajami na wsiach. Bardzo dużym zainteresowaniem i radością wśród dzieci cieszy się nasza zagroda z Alojzowa, a to chociażby dlatego, że akurat na tej zagrodzie są nasze zwierzęta. I to też jest dzisiaj, obserwując dzieci, zauważamy duże zainteresowanie, bo zadają pytania, których my jako dzisiaj dorośli już byśmy nie zadali, bo dla nas różnego typu zwierzęta na zagrodach były normalnością. Dzisiaj jest to rzadko spotykane zjawisko, więc dzieci są naprawdę mocno i żywo zainteresowane tym, aby dowiedzieć się o zwierzętach, o tradycjach, o wyrobie masła czy wypieku chleba. Także zachęcam wszystkie dzieci do skorzystania z naszych lekcji. My oczywiście informujemy każdego roku szkoły i przedszkola o tematyce lekcji w danym roku, ale widząc i obserwując to przez cały rok szkolny, bo mamy bardzo dużo dzieci, na tych lekcjach widzimy, że i zarówno nauczyciele, i dzieci są zainteresowane tym, aby przyjść i wziąć udział w tych lekcjach muzealnych. Organizujemy lekcje tylko dla grup zorganizowanych, chociaż jeżeli zdarza się, że grupa jest wyjątkowo mała z jakiegoś powodu, to oczywiście też ją przyjmiemy i pracownicy działu oświatowego przeprowadzą taką lekcję. No, aczkolwiek nie mamy na co dzień takich możliwości, żeby robić lekcje muzealne dla indywidualnych osób, ponieważ właśnie tych grup zorganizowanych jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę dziennie nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej niż 4-5 lekcji, bo no zarówno ta lekcja trwa około 60 minut, jak również nieraz grupa jest bardzo duża i należy, trzeba ją podzielić, bo najwygodniej i najzręczniej jest, aby grupa stanowiła ilość osób do 25, gdyż każda większa grupa stanowi też trudność, bo dzieci muszą się mimo wszystko skupić. Jeżeli jest grupa powyżej 25 osób, wówczas staramy się, aby te grupy podzielić, żeby każdy tak naprawdę wyszedł zadowolony z wiedzy, którą pozyskał na tej lekcji, no ale żeby również był bezpośredni kontakt z naszym edukatorem. I
7: czy dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach?
6: Myślę, że tak. Są bardzo zadowolone, cieszą się, bo tak naprawdę z każdej lekcji dziecko coś otrzymuje. Jeżeli jest lekcja o pieczeniu chleba, to każde dziecko wypieka swoją bułeczkę. Jeżeli jest lekcja ceramiki, to dzieci same wyrabiają różnego rodzaju garnuszki czy elementy gospodarstwa domowego z gliny. My oczywiście później ją wypalamy i przekazujemy do danego przedszkola czy danej szkoły. Także myślę, że jest to taka atrakcja, bo dzieci lubią coś dostać. I wydaje mi się, że każda taka lekcja, zresztą ona jest bardzo sympatycznie prowadzona, pomimo to, że szkoła jest pokazana w taki sposób, że są stare ławeczki, dzieci siedzą w tych ławeczkach, czyli tak jak w normalnej dzisiejszej szkole, ale jednak ten troszeczkę powrót do przeszłości, ta nasza sala muzealna również inaczej wygląda, stanowi to dla dzieci dużą atrakcję. I myślę, że tak jak nawet rozmawiamy później z tymi dziećmi, czy są zadowolone, to naprawdę jeżeli gromkim chórem mówią dziękujemy pani, to widać, że dzieci są uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe. I to nas bardzo cieszy przede wszystkim.
7: Warto przyjść na taką lekcję muzealną. Podsumowując, przyjemne z pożytecznym. Dziecko jest zadowolone, bo coś zyskuje,

0: nie mają zbyt dużo czasu, by usiąść z dzieckiem i opowiadać, jak kiedyś bywało na wsiach. I zresztą po to jest to muzeum. Ono ma taką misję, aby kształtować osobowość dziecka w taki sposób, żeby znało historię, tradycje naszych przodków. I to jest dla nas podstawowa idea robienia tych lekcji.
1: A szczegółowe informacje na temat zajęć znajdziecie na stronie muzeum.

0: Anna Badowska, zapraszam. Po alarmie pasjonata historii, wizja lokalna na miejscu. W Ciepielowie pojawili się Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta, samorządowcy i IPN. Spotkanie dotyczyło budowy obwodnicy miasta i doniesień Artura Trącika z kanału Underground Passion. Pasjonat alarmował, że pracujące na miejscu maszyny mogą niszczyć niezbadane mogiły polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Burmistrz Ciepielowa Artur Szewczyk dementuje te doniesienia.
1: Ogólnie rzecz biorąc, nikt nie znalazł na placu budowy. Filmik, który tam był zaprezentowany w internecie, to jest taki filmik, który gra na emocjach ludzkich. Pokazane są te orzełki, które nie są w ogóle z tego miejsca, tylko całkowicie z innego miejsca archeologicznego. W zakresie budowy obwodnicy Ciepielowa, akurat ten teren w ogóle nie ma nic wspólnego z obwodnicą, bo obwodnica się kończy kilometr przed miejscem w Pamięci Narodowej w Dąbrowie, czyli to dotyczy przebudowy drogi krajowej. Tam były robione dwa razy badania archeologiczne. Konserwator zabytków i główny archeolog wyraził zgodę na przeprowadzenie prac. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, bo to jest teren Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który przejął to od Lasów Państwowych. Teren tam, gdzie jest pomnik, tam, gdzie jest grób, którym my się opiekujemy od właściwie od 1939 roku, mieszkańcy się opiekują, a gmina przynajmniej od 40 lat i upamiętniła to miejsce. Ten teren jest niezagrożony, ten teren jest wyłączony spod inwestycji. Następne dwa groby, które są dalej od tego miejsca pamięci, także są wyłączone z tej inwestycji. I w zakresie samej inwestycji drogowej, czyli przebudowy drogi krajowej plus budowę dróg serwisowych, nic się nie wydarzyło. Żadne koparki nic nie rozjechały, nic nie naruszyły. Firma, która jest wykonawcą, ma swój nadzór archeologiczny. Sami wpuścili pana Artura, żeby z nim współpracować. Faktycznie firma, która wykonuje, znalazła jeden grób, ale on jest poza terenem samej inwestycji. Jest oznaczony, zawiadomiony jest IPN i prokuratura i firma zobowiązała się pro bono później dokonać ekshumacji tego grobu za zgodą konserwatora zabytków. Natomiast cała ta, można powiedzieć, taka burza w przenośni pojawiła się, że właściwie tak naprawdę tylko i wyłącznie od tego, że po prawie 90 latach państwo polskie nie zrobiło w tym temacie nic, żeby dokonać ekshumacji tych żołnierzy, którzy 8 września 1939 roku tutaj zginęli. Mamy 3 miejsca, gdzie ci żołnierze są pochowani, ale nigdy nikt nie sprawdził tak naprawdę ilu tych żołnierzy, którzy to żołnierze. Mamy dane tylko kilku dowódców tego pułku, którzy tutaj na pewno zginęli, natomiast czy to zginęło 150 osób, zostało rozstrzelanych, czy 300 tych żołnierzy 74. Grunwaldzkiego Pułku Piechoty, nikt nie wie. Mamy ich na cmentarzu w Ciepielowie, 30 parę kilometrów od Ciepielowa w Solcu, w tym miejscu na Dąbrowie, ale tak naprawdę nigdy nikt nie sprawdził tego terenu dookoła tej drogi krajowej. To są takie tereny bardzo rozległe i nikt się nie pochylił nad tym tematem.
0: Ujawnienie mogił w okolicach inwestycji potwierdza radomska delegatura IPN-u, mówi Rafał Kościański z Instytutu.
2: Była się wizja lokalna, w której uczestniczyli pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. Mówimy tutaj o pracownikach pionu poszukiwania i identyfikacji ofiar zbrodni, a także pionu upamiętniania, który jest częścią Instytutu Pamięci Narodowej. W toku działań i rozmów przede wszystkim ustalono, że w niedalekiej odległości od miejsca prowadzonej inwestycji znajduje się mogiła, która została ujawniona w ubiegłym roku i mogiła ta zostanie poddana szczegółowym badaniom archeologicznym prowadzonym m.in. przez archeologa sprawującego nadzór nad realizacją tych prac i pracownicy Instytutu będą tutaj mieli na uwadze, że to miejsce wymaga przeanalizowania oraz w przypadku, kiedy szczątki ludzkie zostaną rzeczywiście ujawnione i wydobyte z tego miejsca, zostaną one przeprowadzone, przeniesione na cmentarz, gdzie zostaną godnie upamiętnione. Według informacji, które posiadamy, jest to miejsce, w którym znajdują się takie szczątki, w związku z tym traktujemy tą informację wiążącą i będziemy również brali udział w tym procesie, całym tym procesie związanym z upamiętnieniem tych ofiar walki o niepodległość de facto, tak? Mówimy tutaj o wrześniu 1939 roku. Taka rola, bym powiedział, realizująca to przedsięwzięcie związane właśnie z poszukiwaniem, zgodnie z informacją, którą posiadamy, to inwestor zobowiązał się do podjęcia tutaj działań organizacyjnych. Oczywiście tego typu prace ekshumacyjne mają pewien rygor prawny i ten pewien rygor wynika z tego, że trzeba zdobyć stosowne zgody na prowadzenie takich prac, więc to trzeba się uzbroić w cierpliwość. Mamy sytuację taką, że ta sytuacja jest dopiero od kilku dni tak naprawdę znana szerzej społeczeństwu i z pewnością wymaga to pewnego czasu na przygotowania i organizację tych działań.
0: Swoje stanowisko po wizji lokalnej przedstawił także inicjator apelu Artur Trącik, który stanowczo staje w obronie drogowców, podkreślając, że inwestor nie ponosi winy, ponieważ otrzymał nieprzebadany teren i działał w pełni legalnie.
3: Z wielkimi podziękowaniami przede wszystkim do pana prezydenta, bo to mój apel, z tego co wiem, pan prezydent osobiście widział, zareagował. Byłem zaproszony do kancelarii, ale poprosiłem, abyśmy się spotkali w miejscu zaistniałego problemu. I tak też się stało. Zostali wysłani tutaj przedstawiciele, pan minister Kolarski. Bardzo zdecydowana reakcja. No, niezmiernie mi miło. No, przede wszystkim ja dziękuję wszystkim osobom, które się zaangażowały w to, aby do tego ten apel taką moc osiągnął. Nie wiedziałem o tym, że tak to będzie wyglądało. Na miejscu wszyscy się pojawili dzięki panu burmistrzowi, który tutaj zorganizował te spotkanie i inne strony. Natomiast cieszę się bardzo, bo jeżeli dojdzie do tego, że będzie miał miejsce, nazwijmy to roboczo, taki kasus ciepielowa na przyszłość miejsce w takich sprawach, to wygrała historia. Wygrała historia, bo mam nadzieję, że ruszy ten przepływ informacji, którego nigdy nie było i o który zawsze walczymy, żeby w końcu w dobie cyfryzacji dla dobra ogółu i dziedzictwa w końcu ruszył przepływ informacji i okazuje się, że pasjonaci mają potężną nie tyle informację, nawet teoretyczną, co praktyczne mapy, dostęp do map jakichś urzędowych z lat 70., do których ja dotarłem, do czego konserwatorzy i inne urzędy nie dotarły. Jak to możliwe? Po prostu, nie? Dla dobra historii, dla dobra nas wszystkich, to jak zanim pójdzie uruchomiony przepływ informacji, że w końcu w dobie cyfryzacji uruchomi się jakaś baza albo będzie dostęp do wszystkich informacji, no to jesteśmy w domu. No po prostu konserwator zabytku może korzystać z takiej tej bazy, tak? Pasjonaci mogą ją uzupełniać, no bo tak być powinno. Że bardzo istotne jest to, a dużo ludzi nie zauważyło niepotrzebnie i całkowicie błędnie atakując tutaj inwestora czy Archoga z nadzoru, bo tak naprawdę to dzięki nim i temu, że mnie i jako stronę społeczną wpuszczono na ten teren pierwszy raz, odkryliśmy tych żołnierzy. Jaka będzie dalsza historia? Podejrzewam, że naprawdę mocna z odkryciem tych żołnierzy, z badaniami w tym miejscu. Natomiast no, proszę pamiętać, że wielokrotnie jako strona społeczna na niejednym miejscu człowiek chciał się pojawić na miejscu, mówiąc z czym ważnym tam się zderzamy, natomiast nie wpuszczano nas. W tym wypadku było zupełnie inaczej, tak? Także tutaj to nie inwestor zawinił, to inwestor dostał, że tak powiem, nieprzebadany teren, nie wiedząc na jakim terenie pracuje, wszystko zgodnie z prawem, natomiast nie wiedząc co się w ziemi znajduje, tak?
0: Inwestor obwodnicy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od początku wiedziała o trzech mogiłach na terenie budowy i objęła je ścisłą ochroną. Jak mówi Małgorzata Tarnowska, rzecznik warszawskiego oddziału instytucji, wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem archeologa.
4: Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawca realizują swoje inwestycje należycie, zgodnie z uzyskanymi decyzjami i obowiązującym prawem. W ramach inwestycji nie dochodzi do niszczenia jakichkolwiek grobów żołnierskich oraz innych miejsc o wartości historycznej. Na terenie realizowanej inwestycji znaleziono jedynie łuski karabinowe, bagnet czy guziki. Przed rozpoczęciem inwestycji przeprowadzono archeologiczne badania powierzchniowe, podczas których cały teren inwestycji został rozpoznany terenowo oraz przeprowadzono różnego rodzaju analizy oraz kwerendy, m.in. map historycznych, aby jak najpełniej poznać dziedzictwo kulturowe tego terenu. Teren podlega nadzorowi archeologicznemu. Archeolog osobiście obserwuje przebieg prac ziemnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Informuję, że wykonawca robót, czyli firma Budimex, nie jest uprawniony do przeprowadzenia ekshumacji odnalezionych poza terenem inwestycji szczątków. Organem władnym do przeprowadzenia ekshumacji grobów żołnierskich jest IPN w uzgodnieniu z właścicielem terenu.
0: Jest nowoczesny sprzęt, specjalne łóżka, a nawet wanna do porodów. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym po remoncie otwarto trakt porodowy. Do dyspozycji mam są dwie sale przedporodowe i dwie poporodowe. Jak mówi w rozmowie z Wojciechem Wójcikowskim Izabela Lewandowska, zastępca kierownika oddziału ginekologicznego w szpitalu na Józefowie, warunki bardzo się zmieniły.
5: Zmieniło się absolutnie wszystko. Trakt jest nowoczesny, zbudowany zgodnie ze standardami teraz światowymi. Każda sala jest osobna. Każda pani ma swoją własną salę, gdzie może być rodzić rodzinnie z mężem bądź z osobą towarzyszącą, którą sobie wybierze. Mamy nowoczesną salę cięć cesarskich połączoną, stanowiącą integralną część tego traktu porodowego, bo czasem te nasze decyzje są bardzo szybkie i my nie mamy czasu na to, żeby się przemieszczać i decydują minuty o tym, żeby wszystko skończyło się dobrze. Wszystko jest utrzymane w takich pastelowych, uspokajających kolorach. Mamy stanowiska do resuscytacji noworodka, nowoczesne stanowiska. Cały sprzęt został tutaj wymieniony i jest sprzętem najnowocześniejszym, od ultrasonografów po aparaty do znieczulenia. Także gwarantujemy intymność, gwarantujemy możliwość rodzenia razem.
6: Jak tutaj, można powiedzieć, oglądałem ten oddział, to zastanowiła mnie wanna, która jest w jednej sali. Rozumiem, że to jest wanna do porodów. Proszę opowiedzieć o tym, bo to jest też nowość chyba.
5: Wanna porodowa jest takim urządzeniem, które pozwala jak najbardziej zmniejszyć szok urodzeniowy u noworodka, ponieważ ono przychodzi z takiego samego środowiska, w jakim do tej pory przebywało. Dzięki temu nie doznaje takiego zderzenia z rzeczywistością. To jest nowoczesna wanna, jeszcze dla takiego udogodnienia i uprzyjemnienia, połączone jest z wylotem takim oknem w dachu, gdzie mama sobie może obserwować nawet gwiazdy, bo najczęściej te porady są w nocy, oczekując na narodzenie swojego dziecka.
6: Pani doktor, ile tu jest sal, gdzie kobiety mogą czekać na poród, ile jest sal porodowych?
5: Sal porodowych mamy, sale takie do oczekiwania są dwie, tak nazywane przedporodowymi, dwie poporodowymi, ale to jest bardzo wszystko płynnie przechodzące w zależności od potrzeb, ale tak naprawdę my chcemy zagwarantować pacjentce, że jeżeli już przyjdzie na trakt porodowy, od początku będzie miała swoją salę, na której będzie przebywała sama bądź z rodziną i tam od początku przez całą czynność kurczową i do tego koniecznego dwugodzinnego okresu poporodowego mogła się znajdować na tę chwilę jej pomieszczeniu.
0: Musieli zmierzyć się w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. Za nami pierwsze w historii Radomia mistrzostwa kierowców autobusów. W zawodach wzięło udział 30 osób. Zwyciężył Michał Czerwiński.
7: Cześć, Piotr, MZDiK Radom. Pierwszy raz organizujemy mistrzostwa kierowców komunikacji miejskiej. W mistrzostwach uczestniczą kierowcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. oraz ITS Michał Czeski. Jest to pierwsza rywalizacja taka po prostu w naszej historii. Mam nadzieję, że tą rywalizację będziemy mogli powtarzać w latach następnych. Mamy też plany, aby w latach następnych zapraszać może też kierowców z sąsiednich miast województwa mazowieckiego.
8: Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby takie coś zorganizować akurat w naszym mieście tutaj na torze?
7: Chcieliśmy pokazać mieszkańcom, jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby być kierowcą komunikacji miejskiej, jakie są to sytuacje, w które mogą zdarzać się w trakcie eksploatacji autobusów o komunikacji miejskiej oraz ma to też wpływ na to, jak w różnych warunkach reagują kierowcy na zachowania innych uczestników ruchu drogowego.
9: Piotr Prędałowicz, dyrektor zarządzający MPK. Pierwsze historyczne zatem mistrzostwa Radomia kierowców komunikacji autobusowej, komunikacji miejskiej. Duża frekwencja, zainteresowanie, jak się okazuje, w Radomiu i okolicy jest bardzo wielu sympatyków komunikacji autobusowej. Dobra zabawa, połączona oczywiście z rywalizacją kierowców MPK oraz ITS Michalczewski, a więc dwóch radomskich przewoźników autobusowych. Ale tak naprawdę nie o rywalizację tu chodzi. To jest dobra zabawa i uhonorowanie ciężkiej pracy kierowców autobusowych i mamy nadzieję, że zapadnie to dobrze w pamięci nam wszystkim. Dla kierowców to jest też oczywiście okazja podnoszenia swoich i tak wysokich umiejętności. Jest to forma szkolenia, forma rywalizacji, forma zabawy. A więc kto wie, czy za rok nie spotkamy się już nie tylko na Mistrzostwach Radomia, a może będą to już Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego. Dwie drużyny po 15 zawodników, w tym także oczywiście zawodniczki, a więc kierowcy, kierowczynie. Konkurencje różne, między innymi slalom, przejazd przez płytę poślizgową, chyba najtrudniejsza konkurencja. To wszystko jest sumowane i wyłoniona będzie pierwsza trójka najlepszych zawodników, ale w moim przekonaniu wszyscy dzisiaj są zwycięzcami, tak samo jak wszyscy kierowcy komunikacji autobusowej są kierowcami bardzo odpowiedzialnymi, którym pasażerowie mogą ufać i śmiało mogą korzystać z tej komunikacji. Rywalizacja połączona jest ze szkoleniem kierowców, z dobrą zabawą, bo mamy tutaj także część statyczną, festyn, pokazy policji, straży pożarnej. My także jako MPK pokazujemy nasze stare autobusy. Widać, że cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, a więc widać, że jest sens organizować takie imprezy.
10: Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu spółki Michalczewski, właścicielka Autodromu Jastrząb. Wyjątkowe wydarzenie, mamy pierwsze mistrzostwa kierowców zawodowych na Autodromie Jastrząb. W ten sposób chcielibyśmy docenić ich pracę z okazji święta. To jest Dzień Kierowcy Zawodowego. 30 kierowców bierze udział, po 15 z każdej firmy, która właśnie operuje w mieście.
8: Jak wyglądała selekcja wyboru kierowców, tych najlepszych, którzy dzisiaj wystartowali?
10: Były wewnętrzne eliminacje. Postanowiliśmy docenić tych, którzy rzeczywiście się wyróżniają swoją pracą. Jest to też forma pewnej nagrody, bo dzisiejsze mistrzostwa to tak naprawdę nie wyścigi. To jest szkolenie z doskonalenia techniki jazdy w warunkach specjalnych, więc mają możliwość podszkolenia się i też sprawdzenia swoich umiejętności i swoich kompetencji. Mhm.
8: Kilka konkurencji czekało na kierowców. Według Pani, która z tych konkurencji była najtrudniejsza, najbardziej wymagająca?
10: Myślę, że slalom. Aczkolwiek szarpak i wyprowadzenie autobusu z poślizgu również jest dosyć trudny ze względu na ciężar, na gabaryty, ale wszyscy sobie, myślę, świetnie poradzili z tymi zadaniami. To też nie chodzi o to, żeby nie ma wygranych i przegranych. Myślę, że dzisiaj wszyscy są zwycięzcami, bo pokazali równą walkę i też pokazali, że warto jeździć uważnie, ostrożnie, precyzyjnie, no bo to oni nas wożą po mieście do pracy czy do szkoły.
11: Kacper Przegaliński.
8: I powiedzmy, za nami Mistrzostwa Kierowców Autobusów. Powiedzmy, jak wrażenia?
11: Wrażenia bardzo dobre. Bardzo się cieszę, że zostało zorganizowane to pierwszy raz w Radomiu. Myślę, że to jest bardzo duże wydarzenie, ponieważ pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć, no bo są to sytuacje, w które no nie zawsze występują, ale w trudnych warunkach może do nich dojść. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani i że mogą nam zaufać, tak?
8: Z jakimi konkurencjami musieliście Wy jako kierowcy się mierzyć?
11: Podstawowa taka konkurencja, chyba najbardziej, najważniejsza w tym wszystkim, to tak zwany szarpak. On jest na płycie poślizgowej, to jest to symulacja poślizgu. Zostajemy wyniesieni na bok któryś i musimy z tego poślizgu autobus wyprowadzić. Druga konkurencja to balony, czyli podjeżdżamy autobusem z specjalnie przyczepionym kijem do szyby i musimy przebić taki właśnie oto balonik. Trzecia konkurencja to slalom bramkowy, czyli po prostu przejazd autobusu między wąskimi bramkami na slalomie. I ostatnia, czy przedostatnia w sumie konkurencja, jest to kojec, czyli tak zwane parkowanie. Parkujemy przodem, tyłem, przejazd i znowuż przodem i tyłem. I ostatnia to już taka dodatkowa, jest to symulator czasu reakcji, czyli taki aparat krzyżowy, można powiedzieć, ze światłami.
8: Która najbardziej wymagająca konkurencja była? Najtrudniejsza według Pana?
11: No, według mnie taką najtrudniejszą konkurencją, no to chyba ten kojec, bo rzeczywiście rzeczywiście są to bardzo krótkie odległości. Autobusy, no jak wiemy, no to są pojazdy, które no przekraczają 12 metrów i skręcić takim pojazdem na tak małym obszarze, no jest ciężko. Aczkolwiek, no wszystko da się zrobić, tak?
12: Jadwiga Zawadzka. No super było, naprawdę. Emocje sięgały zenitu. My jesteśmy świetne dziewczyny, także tutaj nie ma mężczyźni, kobiety. My jesteśmy świetnymi kierowczyniami.
8: Która konkurencja ewentualnie najtrudniejsza była dla pani?
12: Dla mnie chyba strącanie balonów, dlatego że fruwały na wietrze i mimo, że sobie już nacelowałam, to jednak wiatr zabrał i trzeba było powtórzyć.
13: Czerwiński Michał. Bardzo miłe, oczywiście. Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super. Znaczy slalom. Na slalomie miałem taki gorszy czas, a wszystkie inne czasy były bardzo dobre. Co się przełożyło na pierwsze miejsce.
0: W ten weekend naszym miastem będzie rządzić kultura. Radomskie muzea proponują kulturalną rozrywkę dla wszystkich odwiedzających podczas Nocy Muzeów. W akcję po raz kolejny włącza się Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. W programie wystawy, koncert, projekcje filmów, a także coś dla najmłodszych, mówi Łukasz Rudecki, dyrektor artystyczny Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia.
14: Łukasz Rudecki i Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Tak jak co roku Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia włącza się w tą taką ogólnopolską, ale ogólnoświatową akcję Nocy Muzeów i przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenia. Oczywiście oprócz wystaw, które mamy tutaj czasowych, na pierwszym piętrze kwiatostany zbiorowa, taka dosyć przekrojowa wystawa ważnych współczesnych nazwisk, zarówno młodych artystów, jak i nestorów, o kwiatach, a bardziej stanach, jakie wywołują, jakie mają przełożenie na nasze życie, jej warstwie symbolicznej i narracyjnej, bardzo interesujące podejście do tego tematu. Na dole Jędrzej Bieńko, niezwykle utalentowany młody człowiek, ubiegłoroczny absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Niesamowicie wyraziste malarstwo, takie indywidualne, metaforyczne, z takim specyficznym sfumato. Warto także zobaczyć. Ponadto mamy szereg różnych przygotowaliśmy działań, aktywności, między innymi dla dzieci. Wszystkie dzieci, które nas odwiedzą, nie będą się z pewnością nudziły. Przygotowaliśmy nasz dział edukacji, wiele warsztatów, takich działań ciekawych edukacyjnych w kontekście wystaw, ale i całej nocy muzeów. Ponadto o godzinie 20 będzie mieć koncert Funk Time w patio naszym wspaniałym. O 21:00 niesamowita sprawa w kontekście wystawy w Kwiatostany. Radomska projektantka Diana Walkiewicz przygotowała pokaz mody. To też będzie takie ciekawe połączenie wizualności, pewnej mody, połączenia ze sztuką, bo motywem, takim leitmotywem tej wystawy będzie Hafty Wilanowski. Także ponadto kino, oczywiście standardowo trzy filmy dokumentalne, Orwell 2+5, o Billie Eilish, ale także o naszym takim projektancie, to będzie premiera, Karolu Śliwce. Rozpoczynamy o godzinie 18:00. Do północy można nas odwiedzać. Ostatnie wejście 23:30. Także zapraszamy serdecznie. Widzimy się w sobotę 16 maja od godziny 18:00 do północy. Szereg różnych działań z piaskiem kinetycznym, z tworzeniem pewnych takich prac plastycznych w kontekście naszych wystaw. Także tutaj nasz dział edukacji przygotował naprawdę ciekawe te moduły dla dzieci. Zostawmy to też w pewnej takiej dozie niepewności, niespodzianki. Zapewniam, że wszystkie dzieci, które teraz przyjdą, będą miały co robić. No właśnie, to jest pewnego rodzaju fenomen. Myślę, że można to tłumaczyć w dwojaki sposób. Pierwsza rzecz, że my lubimy generalnie nocne eskapady. Wieczór nam się kojarzy z takim czasem eksploracji, z takim czymś niesamowitą aurą, atmosferą. Druga rzecz jest taka, że wiele instytucji, właściwie wszystkie praktycznie są otwarte dla zwiedzających, są dostępne. Też na ulicach naprawdę są tłumy osób. W niektórych instytucjach z uwagi na też jakby przestrzeń tworzą się kolejki, więc to też myślę przyciąga ta cała taka niesamowita atmosfera, wieczór. Jest to też czas majowy, przyjemnej pogody. No, myślę, że to wszystko składa się na to, że chętnie ludzie wychodzą i eksplorują, poznają i chcą doświadczać. Dlaczego warto? No, przede wszystkim warto, bo jesteśmy piękną instytucją, mamy wiele wspaniałych wydarzeń i każdy, kto przyjdzie, będzie mógł doświadczać nie tylko sztuki, ale też i innych form, powiedzmy, i edukacyjnych, muzycznych, wizualnych, performatywnych. Także tutaj myślę, że każdy, kto przyjdzie do nas, doświadczy niesamowitej właśnie takiej sprawy obcowania ze sztuką i wyjdzie ubogacony.
15: Vox FM Radom. Zajdźmy hitów w Grójcu na 106.4.

0: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
1: No właśnie teraz, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście teraz w Peugeocie, namiocie czy pontonie, to mam nadzieję, że tej nocy nikt z nas nie utonie. Ale my jesteśmy taką załogą, że u nas nikt nie tonie, tylko każdy ma kartę pływacką, a przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno muzyka w rytmie hitów nam towarzyszy i ja też jestem razem z wami. Marcinek, witam was, a wydajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. 609 86 9 86 9.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

9 minut po północy to Kaczy w Vox FM, czyli piosenka, która dodała nam energii i nawet sprawiła, że ptaki na zewnątrz zaczęły śpiewać muzykę w rytmie hitów, bo one też słuchają Vox FM, a przynajmniej tak jest w moim przypadku. Wyobraźcie sobie, że a propos ptaków, przyleciało ostatnio do mnie gołębie. Mam takie okno, z którego akurat widzę drzewko, takie bardzo ładne, wysokie. No i patrzę, o, chyba gołębie się wprowadzają, bo tam przyleciał pan gołąb, zaczął coś tam kombinować, jakiś patyków nazbierał, coś tam wiązał, nie wiązał. Mówię, nie no, elegancko, no. Będę sobie teraz wychodził na zewnątrz, pił kawkę, odpalał Vox FM i patrzył, jak te piękne gołąbki się tam ze sobą mieszkają. Jest wszystko elegancko. No ale jak on zaczął tworzyć te gniazdo, to ja mówię, jak on to robi? No on coś tam wiąże, coś tam nie wiąże. Jakiś tam patyk dodał i to wszystko pospadało i tak z pół godziny się męczył. Potem przyleciała pani gołębica i tak go lekko dziobnęła, chyba sygnalizując, że panie, no to z tego to roboty nie będzie. No i tak sobie tworzył, aż w końcu poleciały i nic z tego nie było. Więc ja tak spojrzałem na niego i mówię, no panie gołębiu, no jak na przyszłość będziesz się pan brał za roboty i nie wiesz pan, jak gniazdo zrobić, to weź pan ekipę. Bo to pana gniazdo to tak głowy...

Ten gołąb taki jest? Nie będę weryfikował, ale mogę zapytać was, jak tam u was mija ta noc? 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. Czy tak jak temu gołębiowi mija? Lepiej tym się nie chwalcie, ale pochwalcie się, co robicie.

0: To Roxy i Beata Łobuz w Vox FM, a pod 609-869-869 nagrał się nasz Łobuz z Kielc Mariusz.
1: Witaj Marcin, pozdrawiamy Cię razem z domu, chciałbym Was wszystkich pozdrowić, wszystkich kierowców podróżujących, czy to w trasie, czy to w szpitalach, i chciałbym Cię poprosić o kontakt.
0: Poczekaj Mariusz, poszukam, bo nie wiem czy mam. Mam taki podwójny kontakt, albo pojedynczy z Bolcem, to już jak chcesz. Jak to mówią, u Marcinka grasz i wybierasz. Da się zrobić oczywiście. 609-869-869, aby dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę sprawdzamy listę obecności, wszystkie SMS-y od Was czytam, wszystkie odczytuję, więc proponuję się pochwalić, no bo wiadomo, lista obecności jest to coś, na co wypada się wpisać. Mariusz się wpisał, dzięki, że jesteś. Za chwilę Sony do nieba bram, będziemy grać.

0: 28 minut po północy to Someone w Vox FM, czyli piękny kawałek, który dostarcza nam dużo wspaniałości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609 2x8 6 9, a ja potem robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tej nocy tak się składa, że jest z nami Kasia i Misiek. Hej, ja z Kasią wracam z Rudnika nad Sanem z komunii z Monachium, jutro do pracy. No ja wiem, że wszystko co dobre szybko się kończy, ale fajnie, że na tej komunii byliście, fajnie, że Kasia jest szczęśliwa. Jesteś, Kasiu? No właśnie, no bo jest z tobą Misiek i bardzo dobrze, dzięki temu jest na pewno wszystko git. Mam nadzieję, że hajs z komunii pójdzie w dobre ręce. A tej nocy jest też z nami, tak się składa, Roger z Lublina, czyli kozak gość, nasz stały bywalec, który pozdrawia wszystkich, którzy nie śpią, oraz kota Diego. No to widzę, że Roger, tu jest taka tradycja trochę nasza, że za każdym razem twój kot dostaje pozdrowienia, ale nie ma co się dziwić, no bo to jest kozacki kot, który miauczy i zawsze jest szczęśliwy, no bo ma takiego właściciela jak ty. Fajnie, Roger, że znowu z nami jesteś. Jest też z nami nasz przyjaciel Szymon, który cały czas jest. Cześć Marcinku, ja dziś wróciłem po dwóch tygodniach urlopu, który spędziłem w słonecznym Egipcie. Ciężki jest ten pierwszy dzień po powrocie. No ja wiem, Szymon, że tam sobie odpoczywałeś, że był grany hamak. Nie wiem, czy hamak, ale leżak na pewno był. Jak hamak był, to też daj znać. I sobie troszkę odpocząłeś. No ale ci się należało. No całą zimę pamiętam, jak woziłeś te części samochodowe, więc teraz w końcu odpoczywasz i dobrze. Tylko no teraz niestety czeka cię all inclusive, tylko w robocie.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Jest też spóźnialski SMS od kogo? Od Moniki jest obecna. No właśnie, Monika, już myślałem, że cię nie będzie. A tu takie miłe zaskoczenie. Fajnie, że jesteście. Wabank, gramy za chwilę Polo Vibes i dalej sprawdzamy, co tam u was słychać.

0: Projekt Bałakanica, jedziemy na Bałkany w Vox FM, a ja tam w sumie wolę do Mrągowa, do chłopaków.
1: Chciałam oddać ogólny wybór pozdrowienia z Mrągowa, z Mazur. Ja spędzam wieczór z kumplem. Jeszcze próbujemy znaleźć karty.
0: Wiesz co, nie wiem, gdzie te karty mogą być i pytanie, czy jest Makao? Ale po głosie słyszę, że po Makale już jest.

0: To nowość w Vox FM. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Dajcie znać, czy ten kawałek wam się podoba, czy nie, żeby grać go częściej, albo może jednak, żeby wyleciał z bestlisty. Chociaż w sumie muzyka w rytmie hitów mówi sama za siebie.
1: Marcin, muzyka w rytmie hitów to jest super. Pozdrawiam również Monikę i całą załogę Radia Vox FM.
0: Tak jest, bo to jest nasza wspólna noc i nasza wspólna załoga, którą wszyscy jesteśmy. Moment, gramy. Proszę.

Sawanna, 52 minuty po północy w Vox FM i od razu wszystko staje się lepsze, od razu człowiek się uśmiecha i o to w tym chodzi. Niezależnie jaka jest pogoda, niezależnie gdzie jesteśmy, jak mamy Vox FM, to jest na pewno wszystko dobrze. Pozdrawiam serdecznie wszystkie pielęgniarki, które teraz są na dyżurze i wszystkich lekarzy. Bo dzięki wam ten świat staje się piękniejszy. Szczególne tutaj pozdrowienia są dla szpitala w Górkach, więc gorące pozdrowienia dla was. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że dbacie o nasze zdrowie. Niezależnie jaka to jest godzina, to wiem, że można się do was zgłosić i wtedy na pewno będzie wszystko dobrze. Niezależnie co to jest, ja wiem, że sobie z tym poradzicie. Pomarańczowe lato to już teraz gramy, a już za chwilę nasza zagadka, kto tu kłamie, bądźcie z nami koniecznie, no bo dzisiaj zagadka będzie związana z miejscowościami w Polsce. Zobaczymy, kto będzie kłamał.

0: Muszę wam się przyznać, załogo, że w ten weekend miałem malować barierki u siebie na tarasie, ale pogoda to tak nie dopisała. A jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane głównie na południu. Najcieplej będzie w Białymstoku, Lublinie i Szczecinie 11 stopni, a najzimniej w Zakopanem 5. W dalszej części dnia ma być deszczowo, ale ciepło, 17 stopni w centrum i na południowym wschodzie. Natomiast przez cały najbliższy tydzień, no niestety, będzie pochmurno, ale weekend zapowiada się słoneczny, więc myślę, że te malowanie może dokończę. Bo już tak maluję tą barierkę od 5 lat.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Ale w końcu teraz ogarnę temat i będzie już zrobione na kolejne 5 lat, będzie z głowy. I nie ma w tym żadnego kłamstwa. Zaraz zobaczymy, kto będzie chciał nas w tej godzinie oszukać w temacie podróży po Polsce, a więc Wisła, Narew, Wartaw, Kra. Muza w rytmie hitów zawsze gra. I to jeszcze jak? Lambery, ostatni most to przed nami. Za chwilę Sars. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

Jumbo w Vox FM, a my takim tanecznym krokiem podróżujemy sobie po Polsce w poszukiwaniu kłamcy. Pytanie tylko, kto nim będzie? Czy będzie to GPS-owiec Marcin? Czy może smartfonowiec Marcinek? Czy może ten nieznający się na tachografię i nie wiedzący, jak działa mapa, Mirus? Chociaż nie, na mapie to się chyba zna. Bądźcie z nami koniecznie, bo to zaraz będzie wszystko jasne.

0: Załogo, już nadchodzi, już za momencik będzie nasza seria Kto tu kłamie, więc proponuję się przygotować, wbić w swój telefon numer 609-869-869, bo to wydarzy się za chwilę, a dzisiaj do wygrania są specjalne skarpetki, które grają w rytmie hitów, więc warto być z nami, bo to wydarzy się już za momencik.
1: Nocna zmiana z Vox FM. Kiedy
2: nie mam ochoty na nic, bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Vixen, nerozumiejú? Čemu kłamieš?
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się w podróż do najpiękniejszych miejsc w Polsce, w których czai się kłamca. No właśnie, pytanie tylko, czy tym kłamcą będzie Marcin? Najgłębszym jeziorem w Polsce jest Zegrze. A może jednak to Marcinek kłamie? Tradycyjnym geometrycznym środkiem Polski jest miejscowość Piątek. A może jednak ten rzeczny potwór Miros kłamie? Ej, ja żadnym potworem nie jestem, tylko znam się na geografii i doskonale wiem, że najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła.
1: Kto tu kłamie?
0: 609-86-986-9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Oczywiście, kagańca, i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie zadzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem. 609-86-9-86-9. I już w tym momencie odbieramy pierwszy telefon. Halo, kto jest z nami?
2: Siemanko, Albert z tej strony.
0: Siemanko, Albert, jakbyś mógł przyciszyć sobie radyjko, bo tak troszkę się komunikujemy pobocznie. Jakbyś mógł troszeczkę podkręcić. Jest git?
2: Jest git.
0: Albert, powiedz mi, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie podróży po Polsce?
2: Marcin.
0: Tak jest, dokładnie tak. Marcin myślał, że Zegrze jest najgłębszym jeziorem w Polsce. W takim razie, Albert, jakie jest?
2: Anika. No,
0: a dobrze, no tak, to podwójne tutaj brawa dla ciebie. I wygrywasz skarpetki z logiem Vox FM. Mam nadzieję, że się cieszysz.
2: Dzięki wielkie.
0: W takim razie pozdrawiam ciebie gorąco. Mam nadzieję, że elegancko ci się będzie nosić. No i wszystkich, którzy w tym momencie są gdzieś tam nad jeziorkiem, no to gorące pozdrowienia i dobrych połowów.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: A takie skarpety na ryby mogą się przydać. Zwłaszcza jak będzie troszkę zimniej. Nie wiem, czy rybom się przydadzą. Ryby chyba mają jakieś tam swoje sposoby. Swoją garderobę, że tak to ujmę. Lano Centera teraz gramy. Dla wszystkich tych, którzy w tym momencie jadą, łowią. A już za chwilę powerplay. Najlepsze. Tu Vox FM, no, najlepsze radia.

0: Marcin,
1: no?
0: Tutaj napisał Mariusz, Zegrze to nie jest jezioro, czyli co? Podwójnie skłamałeś, a to niby ja jestem kłamcą, tak?
1: Przestań! To, że raz skłamałem, to nic nie znaczy!
2: Ej, ej, panowie, spokój! Konflikty proszę poza antenę!
3: Vox, Vox.
4: Ja tutaj nikomu w drogę nie wchodzę.

40 minut po godzinie pierwszej to Dave i Sopot w Vox FM, czyli piosenka o naszej pięknej nadmorskiej miejscowości. A tak się składa, że w Sopocie na plaży są sauny, więc jeśli nawet nie ma pogody, to można sobie do takiej sauny pójść, troszkę w niej posiedzieć, wypocić co trzeba. Czuć się lepiej. Wiem, że nie każdy może, ale warto czasami pójść do sauny, skorzystać, żeby po prostu czuć się troszkę lepiej. Elektryczne gitary, co powie ryba, to za chwilę będziemy grać w temacie wędkowania.

I widzicie, załogo, ile udało się podczas nocnej zmiany zrobić? No bo tak, Serafin poskładał cały samochód. Felek wyrzucił wszystkie śmieci do sypu. Jarema poszedł na ochronę zrobić obchód. Mściwór stoi na pauzie, a Mściwór właśnie wyjeżdża. Widzicie, przy Box FM wszystko jest możliwe. Zwłaszcza ta jazda. Non-stop 200 po mieście. Gramy.

To prywatny bal w Vox FM, a my taki bal załogo mamy w każdy poniedziałek od północy do drugiej w noc. Pamiętajcie o tym, żeby być razem ze mną w każdy poniedziałek. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, kiedy sobie mówimy, co nam się udało, co nam się nie udało. No i potem zawsze jest lepiej. Dzięki za dzisiaj. Był z wami Marcinek, ale zostańcie blisko Vox FM, bo po godzinie drugiej między innymi pojawi się Das Model i to jest przepiękny kawałek, który troszkę przybliży nam przeszłość w przyszłość. Bądźcie z nami.